0: W naszym studiu Oskar Klimczuk, redaktor z serwisu Cyber Defense 24. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
0: I na łączach dr Paweł Litwiński, adwokat, członek społecznego zespołu ekspertów przy prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Wyciek danych medycznych około połowy Polaków. Ja wrócę tutaj do 10 sierpnia, to jest kilka dni temu, w serwisie zajmującym się cyberbezpieczeństwem, między innymi Zaufana Trzecia Strona, pojawiła się informacja, że, i tutaj cytuję, rzekomi sprawcy tego incydentu wcześniej skontaktowali się z nami i twierdzą, że są w posiadaniu danych pacjentów wielu polskich przychodni. Według włamywaczy w ich rękach znalazło się 18 814 1422 unikatowe numery PESEL. Koniec cytatu. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski potwierdził informację, że chodzi o dane o prawie 19 milionów pacjentów. No i 2 terabajty danych. To jest dużo, to jest, no, nie było takiego incydentu do tej pory w Polsce. Pytanie jest takie, no, jak tutaj pierwsza reakcja nasza, jaka powinna być?
1: Pierwsza reakcja, myślę, zabrzmi trochę to zabawnie, ale nie panikować. Najważniejsze w tym momencie to zastrzec swój numer PESEL. Można to zrobić na przykład za pomocą aplikacji mObywatel lub w dowolnym urzędzie gminy. Dzięki temu, jeżeli nasz PESEL faktycznie został wykradziony przez przestępców, nie będzie on nużny na przykład do zaciągania zobowiązań finansowych. Musimy czekać na to, kiedy dane zostaną do rządowego portalu Bezpieczne Dane. To stanie się w ciągu kilku dni, na pewno nie w ciągu kilkunastu godzin. Takie zbiory danych wymagają wielu godzin pracy i tutaj wierzę, że CERT Polska, który zajmuje się bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, na pewno przyłoży się do tego i zapewni to, że będziemy mogli zobaczyć te dane. To zostało zapowiedziane również przez pana wicepremiera Gawkowskiego. I ważne jest to, że jeżeli otrzymamy jakiekolwiek podejrzaną wiadomość mailowo, SMS-owo, musimy mieć z tyłu głowy, że to może być oszustwo. Mówię to dlatego, że nie dotyczy to tylko tego incydentu, ale również wszystkich innych potencjalnych wycieków.
0: Zaraz będziemy rozszerzać ten temat właśnie, do czego takie dane mogą być wykorzystywane, ale jeszcze pan dr Paweł Litwiński.
2: Panie redaktor, szanowni państwo, ja może płynnie spróbuję już przejść do tego rozszerzenia, o czym pani powiedziała, bo to wbrew pozorom ma znaczenie w tej sprawie. To jest dość specyficzny wyciek, bo on obejmuje po pierwsze dane identyfikujące nas wszystkich, czyli te nieszczęsne PESEL-e, imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, ale też obejmuje dane dotyczące naszego zdrowia, czyli obejmuje informacje o tym, z jakich konkretnie usług medycznych korzystaliśmy, gdzie z tych usług korzystaliśmy, jakie skierowania, na jakie badania dostawaliśmy, być może jakie mamy wyniki konkretnych parametrów mierzonych w ramach tego rodzaju badań. I o ile ta pierwsza część, czyli te dane identyfikacyjne, ona mnie specjalnie nie niepokoi. My już przyzwyczailiśmy się do tego, że wiele milionów numerów PESEL hula sobie po internecie, bo takie mamy w Polsce prawo. I my jakoś z tym funkcjonujemy. O tyle mnie niepokoi ta druga część tego wycieku, bo to są takie bardzo wrażliwe dane, które mogą być wykorzystywane, no właśnie, do takich niestandardowych oszustw. Na przykład atakujący wie, że korzystamy z usług jakiejś konkretnej poradni, jakiegoś konkretnego specjalisty, bo te dane wyciekły, no i następnie dostajemy prośbę na przykład o opłatę za przyspieszenie wizyty. Albo na przykład ktoś, kto jest osobą powszechnie znaną, w ramach tego wycieku się znajdzie i ta osoba powszechnie znana jest następnie szantażowana, bo na przykład są tam kompromitujące informacje dotyczące jej stanu zdrowia. Raczej tej drugiej części bym się w tym konkretnym przypadku bał, a numer PESEL to my powinniśmy mieć zastrzeżony od razu, jak tylko ta możliwość weszła. To jest ta podstawowa pierwsza linia obrony. Każdy powinien mieć z automatu na dzień dobry zastrzegany numer PESEL, do czego bardzo mocno namawiam.
0: To jeszcze ja tutaj zapytam dla porządku. Być może nie wszyscy to jeszcze wiedzą, albo trzeba przypomnieć, w jaki sposób można to zrobić. Panie doktorze.
2: Zastrzec numer PESEL można tak naprawdę na 3 sposoby. Można po pierwsze pójść do gminy i zrobić to osobiście. Jeżeli chcemy zastrzec PESEL jako pełnomocnicy, na przykład osoby starszej, to jest to jedyne rozwiązanie. Pójść osobiście do urzędu gminy, wypełnić formularz i zastrzec. Po drugie, możemy to zrobić przez stronę gov.pl, gdzie załatwiamy różne sprawy urzędowe. I po trzecie, możemy to zrobić w aplikacji mObywatel. Wszystkie te trzy możliwości są bezpłatne. Zastrzeżenie, odstrzeżenie PESEL-u trwa dosłownie kilka sekund, więc możemy ten PESEL mieć cały czas zastrzeżony. W momencie, w którym na przykład przechodzimy do banku, chcemy wypłacić większą kwotę, odstrzegamy go, pieniądze dostajemy i PESEL znowu zastrzegamy.
0: Wiemy dokładnie, jakie dane wyciekły. Na przykład, czy te numery PESEL, które są, to czy one, da się je powiązać z innymi danymi?
1: Patrząc na to, jak wyglądały rekordy w bazie, prawdopodobnie tak. W artykule zaufanej trzeciej strony wskazano, że znalazła się przynajmniej jedna recepta konkretnego polityka z konkretnym numerem PESEL, więc tak, to jest niestety możliwe i w pełni zgadzam się z panem doktorem, że ta druga część o tych danych medycznych jest zdecydowanie bardziej groźna.
0: Tylko ja tutaj jeszcze dodam, że jeśli chodzi o ten proces weryfikacji, jeśli chodzi o zaufaną trzecią stronę, to oni nadmienili, że oczywiście tej recepty no nie byli w stanie zweryfikować, ale numer telefonu jeden przypisany do danego numeru PESEL i nazwiska, no to już byli w stanie zweryfikować.
1: Tak, no i niestety wiemy, że ten wyciek faktycznie miał miejsce i no, zakres danych medycznych, który tam jest, na pewno będzie dalej weryfikowany, ustalany, ale no, na pewno mowa o receptach i innych, no, czasami również pewnie kompromitujących danych dotyczących zdrowia, które nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego. Należy również nadmienić, że obecnie te dane nie pojawiły się w żaden sposób w internecie. Nie ma również żadnych pogłosek o tym, żeby były sprzedawane, czy występowały jakieś próby spieniężenia. W tym momencie ciężko jest stwierdzić, co się będzie działo dalej. Myślę, że jednoznacznego stwierdzenia ciężko będzie to zrobić, ale no, w tym momencie te dane nie są publiczne.
0: To ja jeszcze zapytam, w tym momencie oczywiście nie wiemy, co dalej, czego chcą w zasadzie sprawcy tego wycieku, ale w innych przypadkach, które były kiedyś w przeszłości, nie tylko w Polsce, jaki był cel wykradania takich danych, poza tym, o którym już panowie wspomnieli, czyli na przykład, no nie wiem, oszustwa internetowe czy zaciąganie kredytów? Panie doktorze?
2: Pierwszym takim podstawowym modelem biznesowym, że tak troszkę żartobliwie powiem, to jest żądanie okupu. Stąd nawet konkretny model takiego postępowania, to się nazywa atak ransomware. Ransom, czyli okup po angielsku. Jest to tego typu atak, w którym zainfekowana maszyna, zainfekowana stacja robocza wyświetla komunikat o tym, no, że została zainfekowana i taką uprzejmą prośbę o okup w wysokości jakiegoś tam ułamka bitcoina, bo jak nie to, i tutaj się pojawiają różne możliwości, bo jak nie to na przykład skasujemy dane, albo je ujawnimy, albo zrobimy coś jeszcze innego. Więc po pierwsze okup, czyli taki typowo finansowy tutaj modus operandi. No a po drugie, czasem się to odbywa nawet dla sportu. To pan redaktor przecież pamięta taką sprawę, którą pan redaktor opisywał kilka miesięcy temu, gdzie ktoś tam się po prostu pochwalił, tak? To pan redaktor znalazł tą sprawę. Ktoś tam się po prostu pochwalił i zrobił ten atak tylko i wyłącznie po to, żeby się pochwalić przed innymi podobnie działającymi osobami. Więc tego typu sytuacje też się zdarzają, że jest to robione, powiedzmy, znów z przymrużeniem oka dla sportu. Natomiast ja miałbym osobiście wskazywać jakąś taką podstawowy sposób i podstawowy cel działania. To powiedziałbym jednak jednym słowem: pieniądze.
0: Czyli zdarzały się wcześniej takie żądania okupu, czy szantaż, czy podobne sytuacje?
2: No ależ mnóstwo tego było. Pierwszy polski znany, bo dziejący się już pod rządami RODO atak i wyciek danych, czyli pewien sklep internetowy z nazwą rozpoczynającą się właśnie na literkę M, no to właśnie był klasyczny atak ransomware. Mówię pierwszy, bo wcześniej, przed epoką RODO, myśmy nie wiedzieli w ogóle o tym. Przepisy nie nakazywały tego nigdzie raportować, nie nas informować. A więc pierwsza sytuacja to właśnie atak skierowany w tym celu, żeby uzyskać okup. No i potem już lawina ruszyła.
0: Pan Oskar Klimczuk?
1: Tak jak pan doktor powiedział, no przede wszystkim mowa z reguły o pieniądzach, wymuszeniach w kryptowalutach i właśnie ransomware, czyli ten okup w tym momencie jest kluczowy. Czasami to faktycznie się zdarza, że ktoś mógł to zrobić, no bo chciał się sprawdzić. Ale no z reguły tą motywacją są pieniądze, ponieważ na szantażu można zarobić. Szczególnie, oby to się nigdy nie zdarzyło w tym przypadku, ale szantażu jakiejś znanej osoby, która jeżeli znajdzie się w tym wycieku, no powinna być naprawdę bardzo wyczulona na wszelkie wiadomości i miejmy nadzieję, że takich sytuacji nie będzie dochodziło, ale no ta chęć zarobku z reguły wśród cyberprzestępców jest dominująca i to pokazuje to, że grup z ransomware z roku na rok jest coraz więcej, więc to prawdopodobnie, można być jak zwykle, chodzi o pieniądze. Przekonamy się pewnie w najbliższym czasie.
0: Ja bym teraz chciała zapytać, jak działają takie systemy, to znaczy jaka jest tutaj relacja pomiędzy dostawcą, użytkownikiem, korzystającym, lekarzami w przypadku takich platform. My wiemy, że MyDoctor to jest dostawca systemu do tej elektronicznej dokumentacji medycznej, tutaj z wielkich liter to jest nazwa, czyli po prostu do naszych historii choroby. Nasze dane są wpisywane do takiej platformy, tam to jest przechowywane, oczywiście też nie we wszystkich placówkach, co też było wspomniane. No ale właśnie, MyDoctor jest tutaj tą stroną, która przetwarza te dane, ona je przetrzymuje, tak bym to powiedziała. Administratorem danych są natomiast placówki ochrony zdrowia i tych jest tysiące. One, rozumiem, wybierają jedną z wielu platform do przechowywania tych danych, tak? To nie jest tak, że mamy jedną w tym momencie. I to jest osobista decyzja osoby zarządzającej taką placówką, czy to są odgórne wytyczne, jak to wygląda?
1: Na naszym rynku każdy ma wybór, możliwość wyboru dostawcy, który mu odpowiada. Wiemy, że w przypadku 12 tysięcy placówek ochrony zdrowia, których dotyczy ten incydent.
0: Mówimy tutaj zarówno o placówkach publicznych i placówkach prywatnych, tak?
1: Tak, właśnie chciałem to nadmienić, że to dotyczy i tego, to jest również bardzo ważna informacja, bo sam podmiot MyDoctor jest podmiotem przetwarzającym prywatnym, ale administratorami mogą być również podmioty publiczne. Na pewno pan doktor to powie bardziej, można powiedzieć kolokwialnie, po RODO-owemu ode mnie, ale artykuł 33 i 34 RODO wskazuje wprost, że informowanie osób, jak i Urzędu Ochrony Danych Osobowych leży po stronie administratora. Więc to,
0: czyli samych placówek w tym przypadku.
1: Tak, czyli dokładnie samych placówek. Prezes UODO już wydał dwa komunikaty w tej sprawie, szczególnie wszystkim zainteresowanym przypadkiem tego incydentu zachęcam do zapoznania się z komunikatem wyciek danych co dalej. Bardzo praktyczny poradnik. Więc na pewno duża praca będzie po stronie tych konkretnych gabinetów i placówek ochrony zdrowia, bo to na pewno na nich będzie spoczywać również informowanie w dużej mierze.
0: Panie doktorze, tak bardziej po RODO-owemu.
2: Był kiedyś taki dowcip obrazkowy, jesteś prawnikiem, to powiedz coś po prawniczemu.
0: On dalej funkcjonuje.
2: Państwo idealnie trafiliście z tym stwierdzeniem. No ja tu więcej niż pan redaktor dodać chyba nie mogę. Może mówiąc po RODO-owemu, to jeszcze raz mogę powiedzieć to samo. Administratorami danych, czyli tymi właścicielami danych są poszczególne gabinety, poszczególne placówki. To te placówki muszą w związku z tym w razie, bo to jest tutaj kluczowe, gdyby te informacje się tak na pewno już potwierdziły, ja bym jednak poczekał na oficjalną komunikację ze strony MyDoctora, ale jeżeli MyDoctor potwierdzi to, co od 2 czy 3 dni wiemy, to te placówki, każda samodzielnie i po kolei, muszą się zastanowić nad tym, czy ten wyciek danych generuje ryzyko dla ich pacjentów? No chyba się wszyscy zgodzimy, że generuje ryzyko. No a jeżeli tak, no to powinny po pierwsze te placówki zgłosić ten wyciek do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ja wiem, że to może brzmieć absurdalnie, że będzie, nie wiem, 12 tysięcy, tak chyba taka liczba padła, identycznych czy podobnych zgłoszeń, no ale to RODO właśnie takie jest. No i następnie, i to jest tu jeszcze ważniejsze, poinformować swoich pacjentów o tym. Konkretny Kowalski, konkretny Nowak, konkretna Malinowska muszą dostać informację o tym, że ich dane wyciekły, jakie dane ich wyciekły, no i jak się powinni zachować w tej sytuacji.
0: Na ten moment wiemy, że będzie można sprawdzić to swoje nazwisko na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Strona na ten moment wygląda, że dalej jest niestety niedostępna, że trwa przetwarzanie tych danych. No jest ich sporo, więc jeszcze na pewno poczekamy. No ale teraz powstaje pytanie o zaufanie do takich platform, o zaufanie do tego, w jaki sposób są przekazywane, przechowywane, przetwarzane nasze dane. Więc też pytanie, jak to się wydarzyło? Pan minister, on powiedział, że na ten moment nie jest w stanie powiedzieć, co się wydarzyło, dlatego że zakłada różne scenariusze, no i oczywiście to jest w kwestii organów ścigania, dowiedzenie się, jak było, ale wiemy z artykułu na zaufanej trzeciej stronie, że rzekomi sprawcy odezwali się do redakcji. No i oni tam wyjaśnili, jak rzekomo miało do tego wycieku dojść. To co wiemy na ten temat? Przynajmniej z tego, co powiedzieli ci rzekomi sprawcy, jak to opisuje serwis Zaufana Trzecia Strona, i oczywiście nie są w stanie zweryfikować tych informacji.
1: Na razie z niepotwierdzonych, nieoficjalnych informacji wynika, że atakujący mieli za pomocą pewnej podatności uzyskać dostęp do zasobów chmurowych, gdzie dalej miały znajdować się te dane. To jest obecnie potwierdzone, to są twierdzenia przestępców. W tym momencie myślę, no nie do zweryfikowania w oparciu o publiczne informacje, które teraz posiadamy. Myślę, że odpowiednie służby już są w posiadaniu tej informacji, co się stało, i po prostu no, trzeba dać im pracować, mówiąc wprost. Na pewno wiele osób dzisiaj zarwie noc, analizując dane i dbając o nasze bezpieczeństwo. I dowiemy się w przyszłości, myślę.
0: A jeśli mówimy ogólnie o takich platformach, takich systemach, które no, to są ogromne ilości danych, bardzo wrażliwych, no to jakie mamy przykłady z przeszłości takich sytuacji, w których już mamy potwierdzone, w jaki sposób to hakerzy robią takie rzeczy? Czy więcej jest takich przypadków właśnie bardzo zaawansowanej wiedzy hakerskiej? Czy więcej jest takich przypadków, w których błędem był no właśnie jakieś niewystarczające zabezpieczenia? Czy w ogóle da się to określić?
1: No niestety muszę odpowiedzieć chyba najgorszą odpowiedzią, jaka może paść w mediach, to zależy, ale oczywiście rozwinę. Często to są podatności, które występują w urządzeniach brzegowych, na przykład w sprzętowych firewallach, czyli urządzeniach, które mają z założenia zabezpieczać naszą sieć. Czasami zdarza się tak, że no, administrator zapomina je zaktualizować i jeżeli pojawia się w nich podatność, tak, cyberprzestępcy uzyskują dostęp do infrastruktury. Dla cyberprzestępcy kluczowe jest to, żeby udało się w jakiś sposób wykonać złośliwe polecenie lub po prostu uruchomić złośliwy program na urządzeniu użytkownika. Wektory wejścia są różne. Może czasami zaczynać się od typowego phishingu, czyli podszywania się, kończąc na bardzo skomplikowanych podatnościach. Nie ma jednego sprawdzonego wzoru, jak to te ataki przebiegają. W tym przypadku, to też warto podkreślić, obecnie nic nie wskazuje na to, że doszło do jakiegokolwiek zaszyfrowania danych. Takich informacji potwierdzonych z mojej wiedzy w tym momencie nie ma. To jest również bardzo ważne. Był samo pobranie, nie było usuwania, nie było kradzieży. Więc nie ma jednej recepty na to, jak przestępcy uzyskują dostęp do danych.
0: Dobrze, to ja myślę, że za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Teraz chwila przerwy. Ja jeszcze przypomnę, że w studiu jest z nami Oskar Klimczuk, redaktor z serwisu Cyber Defense 24, a na łączach dr Paweł Litwiński, adwokat, członek społecznego zespołu ekspertów przy prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Już za chwilę wracamy.

0: Rozmawiamy dzisiaj o pierwszym w historii tak dużym wycieku danych medycznych polskich pacjentów. Prawie 19 milionów polskich pacjentów dotyczy ta sprawa. Jeszcze raz przedstawię w studiu Oskar Klimczuk, redaktor serwisu CyberDefense 24, a na łączach dr Paweł Litwiński, adwokat, członek społecznego zespołu ekspertów przy prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Panie doktorze, napisała do nas pani Patrycja, która poprosiła o doprecyzowanie, że są takie sytuacje, w których ten PESEL trzeba odstrzec. I jakie to są sytuacje i jak to wtedy wygląda?
1: Wygląda to bardzo prosto, bo odstrzegamy go tak samo, jak go zastrzegliśmy, czyli ja polecam te kanały elektroniczne, w szczególności aplikację rządową mObywatel, gdzie po prostu kilka kliknięć wykonujemy i ten PESEL jest zastrzeżony albo odstrzeżony. A kiedy to trzeba zrobić? Kiedy to trzeba odstrzec? Tak jak mówiłem, kiedy trzeba wypłacić dużą sumę w banku w gotówce, wtedy ten PESEL zastrzeżony być nie może, bo bank nam nie wypłaci tych pieniędzy, żeby nas chronić przed numerami na wnuczka. Po drugie, wtedy, kiedy chcemy dokonać jakichś czynności bankowych, na przykład wziąć kredyt czy pożyczkę, bank również nam tego kredytu nie przyzna, jeżeli mamy PESEL zastrzeżony. No i po trzecie, kiedy chcemy na przykład kupić, sprzedać nieruchomość, ustanowić hipotekę, wtedy również przy zastrzeżonym PESEL-u tego nie zrobimy. Jest jeszcze czwarty przypadek, kiedy zgubimy kartę SIM, idziemy do operatora telekomunikacyjnego po duplikat karty SIM, wówczas też tego duplikatu nie dostaniemy przy zastrzeżonym numerze PESEL. To ma nas chronić przed oszustwem typu SIM swap, kiedy atakujący przejmuje naszą kartę SIM, podszywając się pod nas, dostaje wtórnik, kopię karty, po czym sam sobie autoryzuje, rzekomo będąc nami, przelewy z naszego konta bankowego.
0: No i tutaj mówimy też, że te dane, które wyciekły, one mogą też posłużyć po prostu do weryfikacji w przypadku, kiedy oszust się pod nas podszywa. Mamy teraz technologie, które mogą imitować, na przykład wygenerować głos, który będzie podobny dzięki temu, że są do tego narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. I zdarzały się, prawda, takie rzeczy, że ktoś z naszych bliskich mógł dostać telefon i brzmiało to tak, jakby dzwoniła osoba z kręgu rodzinnego, na przykład pani Oskarze, prawda, że są takie rzeczy, no i takie dane szczególnie wrażliwe, wydaje mi się, że są cenne również z tego powodu, że nimi można po prostu poświadczyć swoją fałszywą tożsamość.
2: No niestety zgodzę się, że w przypadku tego wycieku zakres jest dosyć duży i faktycznie może być tak, że wykradzione informacje mogą być wykorzystywane do takich celowanych ataków. Na przykład dzwoni, otrzymujemy telefon, że trzeba na przykład dopłacić coś do naszej wizyty w tej konkretnej przychodni, w której byliśmy tego i tego dnia, bo kupiliśmy ten i ten lek. I niestety takie ryzyko takich telefonów istnieje i to nie jest ryzyko teoretyczne, jeżeli faktycznie wyciek obejmuje takie dane, bo warto podkreślić, że my do końca w tym momencie jako opinia publiczna nie wiemy, co znajduje się w tych 2 terabajtach wykradzionych danych, ale jeżeli faktycznie takie dane są wykradzione, istnieje ryzyko otrzymywania bardzo konkretnych próśb o podanie swoich danych dodatkowych, o jakieś dopłaty. I niestety to może mieć realne skutki dla nas, czy również dla naszych najbliższych.
0: A jeśli chodzi właśnie o takie telefony, które korzystają z technologii sztucznej inteligencji do tego, żeby wygenerować właśnie taki komunikat głosowy, to wiemy, jaka jest też skala takich oszustw w Polsce na ten moment?
2: W tym momencie nie podam liczby, nie mamy jej przed sobą, ale no, na pewno takie przypadki się zdarzają. Warto też podkreślić, że czasami to nie musi być nawet wygenerowany głos. W przypadku oszustw tak zwanych na wtuczka zdarzało się, że ktoś po prostu znając informacje o osobie próbował się podawać na przykład za policjanta. Te schematy są znane, dość powtarzalne. Takie przypadki, takich ataków na pewno się zdarzają. Na pewno osoby, które można zaliczyć do osób publicznych, są na nie bardziej narażone. No ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Oby nie, mówiąc kolokwialnie, rozlanie się takich ataków na nas wszystkich.
0: Panie doktorze, bo sam wyciek danych to już jest coś, w którym no, jest się ofiarą

0: takiego incydentu, ale w momencie, kiedy takie dane zostaną wykorzystane do, nie wiem, podjęcia próby oszustwa albo właśnie to będzie udana próba, to co my dalej możemy zrobić jako osoby poszkodowane? Jakie powinny być nasze pierwsze kroki?
1: Jeżeli ja mogę tylko jeszcze jednym zdaniem wrócić do poprzedniego tematu,
0: proszę.
1: Ja sobie wygooglałem w międzyczasie, bo mam tą przewagę nad państwem, że siedzę we własnym salonie, wygooglałem sobie, w ubiegłym roku odnotowano 5226 przestępstw metodą na wnuczka. Tyle odnotowano, jaka jest ciemna liczba, ile nie zgłoszono, tego nie wiemy. Ja też jeszcze dodam, że ja sam, a konkretnie moi rodzice i moja żona Marta, którą serdecznie pozdrawiam, patronka Radia 357, byli ofiarą tego typu przestępstwa, bo ktoś podszył się pode mnie i ktoś według nich głosem bardzo przypominającym, to trzy osoby, w tym mój tata bardzo trzeźwo myślący, oceniały, czy dwie osoby, tak, moi rodzice, ale mój tata bardzo trzeźwo myślący oceniał i według niego to był mój głos, więc to tego typu przypadki się zdarzają. A wracając do pytania, które pani redaktor zadała, to zależy od tego, o jakim wycieku mówimy, o jakim oszustwie mówimy i też od tego, kogo chcemy atakować, mówiąc bardzo kolokwialnie w związku z tym. No bo mamy dwa wektory. Po pierwsze możemy, jeżeli jesteśmy ofiarą wycieku danych, możemy próbować dochodzić pewnie zadośćuczynienia, czyli takich środków, które mają nam tą krzywdę, ten stres naprawić związany z wyciekiem, pewnie możemy dochodzić zadośćuczynienia od tego podmiotu, od którego dane wyciekły. Czyli w tym przypadku od tego podmiotu, który te dane przechowywał i który najprawdopodobniej też stał się ofiarą ataku. Granicą tych naszych roszczeń będzie sytuacja, w której ten podmiot, ten MyDoktor w tym konkretnym przypadku, mimo dołożenia należytej staranności nie mógł przeciwdziałać atakowi. Czyli mówiąc mniej poprawniczemu, bardziej językiem potocznym, no jeżeli oni zrobili wszystko, co od nich było wymagane, a mimo tego te dane wykradziono im, no to nie możemy wtedy żądać od nich zadośćuczynienia, albo nie powinniśmy przynajmniej mieć takiej możliwości, żądać od nich zadośćuczynienia za incydent, który miał miejsce. Natomiast ten drugi wektor, ten drugi kierunek, no to jest sprawca ewentualnego oszustwa. No tylko tutaj będzie już znacznie trudniej, no bo to są przestępstwa, to są bardzo często zorganizowane grupy, które tych przestępstw dokonują. No i tutaj wszystko zależy od znalezienia sprawcy przez odpowiednie służby.
0: Ja mam jeszcze pytanie w takim szerszym zakresie, jeśli chodzi o ataki cybernetyczne. Bo jesteśmy w pewnym momencie historii i to są oczywiście, to jest bardzo napięty moment historii. Doświadczamy bardzo wielu ataków cybernetycznych, szczególnie z tej wschodniej granicy i część z nich zza wschodniej granicy i część z nich jest potwierdzona, że właśnie tam jest źródło tych ataków. Nie wszystkie oczywiście, bo część jest po prostu przeprowadzana przez osoby, które chcą na tym zarobić. Oczywiście, ale w tym kontekście, w takim szerszym międzynarodowym, tutaj bym chciała zapytać, jak tutaj ta kwestia strzeżenia własnych danych w takim kontekście, dlaczego to jest istotne? Panie Oskarze.
2: Przede wszystkim te dane osobowe, jeżeli zostaną upublicznione, mogą służyć do oszustwa nie tylko dla nas, ale dla naszych najbliższych, do podszycia się pod nas. Tak jak chwilę temu właśnie przytoczył swoją historię pan doktor. I ochrona danych i cyberbezpieczeństwo, tematy jednocześnie trochę różne, ale odnoszące się również do tego samego, to jest coś, co jasno pokazuje, że sytuacja międzynarodowa mówi, że niestety część odpowiedzialności spoczywa na nasze barki, czy tego chcemy, czy nie. Oczywiście tak nie powinno być, ale nie wszystko da się zabezpieczyć z poziomu centralnego.
0: No, rozumiem, że platformy krajowe, no to już są zabezpieczone rzeczy, a przynajmniej powinny być. Natomiast tutaj rozumiem, że szuka się na przykład takich socjotechnicznych sposobów na to, żeby się przedostać przez te firewally różne, żeby po prostu posłużyć się takim no, człowieczym błędem, jak się to nazywa. I teraz, no właśnie, czy znamy skalę takich przypadków, że się dzieją te rzeczy w Polsce?
2: Jeżeli mowa o incydentach ogólnie w skali kraju, to jeżeli dobrze pamiętam, mowa o 250 tysiącach rocznie. I tu mówimy o bardzo, bardzo różnych rodzajach ataków, czy szerzej incydentów. Od prostych ataków DDoS, które sprawiają, że przez chwilę działa strona i nie ma to dłuższych konsekwencji, po ataki ransomware, których mieliśmy w zeszłym roku odnotowanych, tu warto podkreślić, odnotowanych około 130, czyli 10 miesięcznie, również na osoby prywatne, to także warto o tym wspomnieć. I widzimy, że no, te liczby rosną. Pytanie, dlaczego? Wszyscy wiemy, ale warto pamiętać o tym, że jeżeli zachowamy pewne podstawowe elementy higieny cyfrowej, możemy zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich incydentów. Nie zmienimy zera, to jest niemożliwe, ale jeżeli mówimy o tym, o dwuetapowym uwierzytelnianiu, o stosowaniu silnych, unikalnych haseł, to są takie podstawowe dwa elementy, pewnie jest ich jeszcze więcej, które ja rekomenduję każdemu, ponieważ to faktycznie zwiększa znacząco bezpieczeństwo naszych kont.
0: Ja bym jeszcze chciała zapytać właśnie o te ataki na placówki służby zdrowia i inne podmioty, bo też właśnie w serwisie Cyber Defense 24 opisywał pan takie przykłady z ostatnich tygodni właściwie, że ich było kilka, one miały oczywiście różne formy, ale mówimy o jakich tutaj atakach?
2: Przede wszystkim mowa o atakach ransomware, polegających na tym, że dane są szyfrowane oraz często, nie zawsze, ale bardzo często przeszyfrowanie są wykradane. Później jest żądanie okupu za to, żeby dane zostały odszyfrowane, jak i również niepublikowane w darknecie. W przypadku tegorocznych ataków na podmioty medyczne, na szczęście dane nie zostały upublicznione w darknecie. To jest bardzo ważne. Lecz faktycznie kilka jednostek miało tą swoją infrastrukturę zaszyfrowaną i nie mogło po prostu działać w normalny sposób. W samym marcu mieliśmy 4 incydenty tego typu, gdzie jakaś placówka lub nawet jedna sieć, która miała kilka szpitali, po prostu musiała przejść częściowo na obsługę pacjentów w oparciu o kartkę i długopis, ponieważ komputery nie działały, a ludzie nie przestaną chorować. Więc to pokazuje, że to jest bardzo ważne. Mieliśmy również wyciek z jednego laboratorium. Niedawno w lipcu kolejna jednostka padła ofiarą podobnego ataku, mowa o ransomware. Mieliśmy również włamanie na maila jednego z szpitali uniwersyteckich. Jaki incydent troszeczkę inny, ale jest też bardzo ciekawy. Przypadek, gdzie haktywiści, czyli hakerzy aktywiści powiązani z Federacją Rosyjską, bawili się wentylacją w polskim szpitalu. Brzmi to śmiesznie, ale jest jak najbardziej poważne i powinno dać się do myślenia. Co jest ważne i to myślę warto tak podsumować. Polski sektor medyczny był celem poważnych ataków, które spowodowały to, że obniżyła się jakość świadczenia usług dla pacjentów i to jest w tym przypadku kluczowe.
0: W jaki sposób się obniżyła?
2: Przede wszystkim dlatego, że lekarz tracił dostęp do dokumentacji medycznej. To niestety się zdarzało i po prostu komputer w tym momencie jest podstawowym narzędziem pracy lekarza i jeżeli komputer nie działa, to sięgamy po kartkę i długopis. I wprost, na przykład w przypadku szpitalu zespolonego w Szczecinie, taka sytuacja miała miejsce. Tam również pomagały Wojska Obrony Terytorialnej w odbudowie infrastruktury. I nie można powiedzieć, że atak doprowadził do śmierci, absolutnie nie i od tego jestem bardzo daleki, coś takiego nie miało miejsca w Polsce, ale po prostu incydenty w cyberprzestrzeni mają wpływ na to, jak jest udzielana pomoc ludziom i to jest ważne.
0: Panie doktorze, bo myśmy dzisiaj rozmawiali o tym, że historia choroby kiedyś była zapisywana w zeszytach. Jeszcze, no nie tak dawno, przynajmniej z mojej perspektywy. No ale właśnie, tutaj mamy to wszystko w wersji cyfrowej. My dostajemy kartkę skierowanie. Może tutaj warto, ja nie mówię tylko tutaj o placówkach medycznych, ale w ogóle taką na wszelki wypadek utrzymać te kartoteki jak najbardziej namacalne.
1: Dzisiaj przeczytałem w jednym z serwisów społecznościowych taki trochę żartobliwy, a trochę nie komentarz jednego z lekarzy, który stwierdził, że właśnie te bazgroły lekarskie w tych zeszytach i kartotekach były najlepszym sposobem zabezpieczenia danych, bo nawet jak je ktoś wykradł, to i tak nikt nie odczytał, chyba że farmaceuta. Coś na rzeczy jest. My mamy tutaj wagę, na której na jednej szalce mamy wygodę, na drugiej mamy bezpieczeństwo. Wygoda, no idziemy do apteki, podajemy kod w aplikacji albo numer PESEL i mamy receptę. Nie musimy mieć karteczki, którą możemy zgubić. Bezpieczeństwo, to co pan redaktor powiedział, no ta recepta w którymś momencie może wyciec i może się okazać, że na przykład jest to recepta jakiegoś tam znanego polityka czy innego dziennikarza. Te dwie szalki wagi, one powinny pozostawać w równowadze. Wygoda i bezpieczeństwo. Ale zawsze będzie tak, że coś, co jest... Znów pan redaktor podał przykłady tego, jak się zabezpieczać, prawda? No przecież łatwiej jest mieć jedno hasło do wszystkich serwisów niż unikalne po 20 czy 30 znaków hasła do każdego z serwisów oddzielnie. Wygoda versus bezpieczeństwo. Zawsze większa wygoda będzie powodowała mniejsze bezpieczeństwo. I niestety z cyfryzacją tak jest, że cyfryzacja ma głównie na celu przyspieszenie, ułatwienie pewnych procedur. To, że nie musimy wychodzić z domu i możemy się na przykład umówić na wizytę u lekarza. Tylko zapominamy czasem o tym, że bardzo rzadko i z bardzo niewielkim prawdopodobieństwem, ale jednak, jeżeli wyciekną te dane, to wyciekną w skali 18 milionów unikatowych numerów PESEL, tak jak to teraz się dzieje.
0: Dobrze, jeśli chodzi, bo wydaje mi się, że tutaj padło coś ważnego, jeśli chodzi o kwestię cyberbezpieczeństwa z poziomu naszego, nas, bo tutaj oczywiście mówimy o wycieku danych z platformy, my nie mieliśmy za bardzo na to większego wpływu, ale dużo rzeczy obsługujemy we własnym zakresie, dużo rzeczy klikamy nie czytając i zgadzamy się nie czytając na nie i rozumiem, że to jest chyba najtrudniej pokonać, przynajmniej tutaj zauważam, że to z mojej strony jest coś takiego, że żeby wdrożyć te różne procedury cyberbezpieczeństwa w swoim życiu, trzeba się jednak trochę wysilić. Cyfra miała nam ułatwić, a tutaj trzeba się wysilić, gdzieś te hasła powymyślać różne, albo jakiś system tych haseł i też wpisywać je. To dwustopniowe uwierzytelnianie to też jest coś, co no, nie jest po prostu czymś takim, że się kliknie i tyle. Trzeba wyciągnąć ten telefon, znaleźć tę aplikację, wpisać ten kod. To zajmuje te cenne 7 sekund czasu. To jest największa przeszkoda dla nas wszystkich, że my jesteśmy gotowi poświęcić to dla wygody, bezpieczeństwo dla wygody, czy jakby panowie zachęcili do tego, żeby jednak było w drugą stronę?
2: Ja powiem tak, czasami robimy w życiu coś, co wiemy, że jest złe, a i tak to robimy. I tak samo powinniśmy traktować niedochowywanie zasad bezpieczeństwa. Nie w sposób, że tego nie robimy, tylko musimy sprawić, że jesteśmy jak najbardziej bezpieczni w ramach naszej świadomości. Chodzi mi o to, że jeżeli mówimy o dwuetapowym uwierzytelnianiu, to można powiedzieć, że to jest pewna mała niedogodność w postaci tego, że w najprostszym wariancie, który teraz jest niezalecany, użyjemy kodu SMS. W trochę bardziej skomplikowanym włożymy klucz fizyczny i go dotkniemy i dzięki temu zalogujemy się do naszego konta. I warto sobie rozważyć to tak we własnym sumieniu, czy naprawdę taka mała niedogodność jest warta tego, że możemy utracić dostęp do naszego konta. Przecież w wielu kontach, czy to w mediach społecznościowych, czy innych platformach, często są lata naszego życia, których absolutnie nie chcielibyśmy stracić. Więc zgadzam się, że to jest pewnego rodzaju niedogodność, ale tak samo trochę jak z kupnem można powiedzieć, pewne ubezpieczenia. To może nam się dawać bez sensu, ale raz w życiu może nam się przydać. I dokładnie, nie będę tutaj w żaden sposób reklamował ubezpieczeń, ale chodzi mi o to, że musimy pamiętać, że te dane z platform wyciekają. Tutaj trochę odejdę od tematu, ale będę się go dalej starał jak najmocniej trzymać. Były w Polsce takie wycieki, gdzie wyciekły kryptograficzne skróty haseł. I chodzi o to, że jeżeli mamy skomplikowane hasło, odwrócenie tego na dzisiejszym sprzęcie, czyli odgadnięcie tej pierwotnej frazy z trochę losowego ciągu znaków, w uproszczeniu, zajmuje lata, a dla hasła bardzo prostego zajmuje kilka sekund. I to mowa o takiej różnicy. Jeżeli chodzi o to, jak przechowywać hasła, ja zawsze rekomenduję menedżera haseł, a jeżeli ktoś z jakiegoś powodu uzna, że nie chce tego robić...
0: Czyli najzwyklejszą aplikację, która po prostu nam zbiera te wszystkie hasła, które mamy, zapisuje, dopasowuje do konkretnych stron i nadal jest automatycznie.
2: Tak, przy czym musimy pamiętać to jedno główne do tego menedżera. Również zależy od nas, czy wybieramy to, który jest offline czy online, to również ma plusy, minusy, to już wymaga rozważenia i może nie ma co tego rozszerzać. Ale jeżeli ktoś z jakiegoś powodu uznałby, że nie chce używać tego menedżera, do czego ma pełne prawo, jest inna rekomendacja, no trochę mniej bezpieczna, ale bardziej bezpieczna niż posiadanie tego samego hasła, czyli łączenie kilku wyrazów jako jedno hasło. Na przykład czarny monitor w radiu 357. I to już będzie zdecydowanie lepsze hasło.
0: Wykrzyknik.
2: Wykrzyknik, tak, można zamienić i na jedynkę i tak dalej. Można się z tym, można trochę pokombinować. A to już będzie lepsze hasło niż takie tworzone wyraz, raz, dwa, trzy, wykrzyknik. Ponieważ no, jeżeli my znamy takie powszechnie wykorzystywane schematy tworzenia haseł, cyberprzestępcy oczywiście też je znają. Więc warto zwrócić uwagę.
0: Panie doktorze, jakie są takie trzy najważniejsze zwyczaje dotyczące cyberbezpieczeństwa, których trzeba się pozbyć i takie zwyczaje, które trzeba w sobie wypracować?
1: W zasadzie o wszystkich już pan redaktor powiedział. Ja na pewno będę namawiał do tego, żeby nie stosować tych samych haseł do różnych serwisów i żeby stosować menadżera haseł, bo to jest jedyne rozwiązanie, żeby się połapać w tym gąszczu haseł wszelakich. A natomiast gdybym miał zachęcić właśnie kogoś do naszych słuchaczy, nasze słuchaczki do tego, żeby te mechanizmy stosować, to zadałbym proste pytanie. Czy zostawiłabyś niezamknięte mieszkanie, wychodząc, nie wiem, na zakupy czy do pracy? Pewnie w 99 przypadkach na 100 jakbyś wrócił czy wróciła, no to zostałabyś wszystko tak, jak było. Nikt by tego mieszkania nie wszedł, ale w tym jednym przypadku na 100 czy na 1000 mogłoby się okazać, że ktoś do mieszkania wejdzie, skradnie nam coś, co ma dla nas znaczenie, zrobi nam szkody, wyrządzi i tak dalej, i tak dalej. Tego typu sytuacje, o których my dzisiaj rozmawiamy, są niezwykle rzadkie. To trzeba z ogromnym akcentem i z ogromną mocą powiedzieć, ale one się zdarzają. Zdarzają się sytuacje, w których ktoś włamuje się na nasze media społecznościowe. Obecnie taki serial obserwujemy, serial też z przymrużeniem oka pewnego znanego dziennikarza, obecnie znów z telewizji publicznej, któremu ktoś włamał się na konto w pewnym serwisie społecznościowym. Zwłaszcza właśnie ludzie typu dziennikarze, typu influencerzy. Dla nich te media społecznościowe to jest część życia, bez której nie funkcjonują, ale również dla nas. No, duża część nas przechowuje zdjęcia w chmurze, przechowuje dokumenty w chmurze. Czy chcemy, żeby tak jak w tym niezamkniętym mieszkaniu, każdy mógł mieć dostęp do tych dokumentów? Pewnie nie chcemy, a w związku z tym nie pozostaje nic innego, jak stosować te mechanizmy, o których pan redaktor wspomniał.
0: To mam jeszcze jedno ostatnie pytanie na zakończenie, takie wydaje mi się praktyczne. Jeśli chodzi o zatwierdzanie tych wszystkich regulaminów, ale też informacji na różnych stronach, które się wyświetlają właśnie przez prawodawstwo, które mamy w Polsce i w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o przetwarzanie naszych danych przez różne strony internetowe, to zazwyczaj są bardzo długie komunikaty. Jak się zachowywać w takim przypadku? Tak już na samym zakończenie.
2: Jeżeli ja mam możliwość i to jest opcja, która jest bardzo łatwo dostępna. Niestety czasami to jest utrudniane. Zawsze klikam odrzuć wszystko. W stacji dlatego, że nie chcę, żeby ktoś do mnie zbierał jakieś informacje. Dlatego, że nie chcę, mam do tego prawo. Nie muszę się nikomu tłumaczyć.
0: Panie doktorze, pan też odznacza?
1: Tak, oczywiście. Począwszy od tego, że całego laptopa mam oklejonego naklejkami. Jak to trzeba uważać, jak to sieć nas śledzi. Jakbym zapomniał, poprzez stosowanie różnego rodzaju oprogramowania, które robi to za mnie, a skończywszy na tym, że też klikam i się nie zgadzam. Jeżeli możemy sami naszą prywatność zwiększyć, to zróbmy.
0: No, dla mnie to jest osobiście największy wysiłek, czyli odznaczanie tych wszystkich opcji, bo nie zawsze jest to proste. Ale jak tutaj słyszeliśmy, warto się wysilić. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Na łączach był z nami dr Paweł Litwiński, adwokat, członek Społecznego Zespołu Ekspertów przy Prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: No i pan Oskar Klimczuk, redaktor z serwisu Cyber Defense 24 w studio.
2: Również bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję również państwu. Do usłyszenia już niedługo. Audycję wydawała Roma Leszczyńska, zrealizowała ją Milena Krupińska, a przy mikrofonie była Wioletta Meszkowska. Do usłyszenia.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Co państwo? Lato!
2: Mamy 13 sierpnia, mamy czwartek, Rafał Grzebelski, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski, witamy państwa. Ponoć Brytyjczycy na wakacjach często przesadzają z alkoholem i to już od rana. Polak na wczasach lubi narzekać na warunki, jedzenie. Niemcy bywają hałaśliwie absorbujące, a Włosi pozwalają na wszystko swoim dzieciom. Zapewne każdej nacji można przypiąć jakąś łatkę, a jak jest w rzeczywistości? Jacy jesteśmy na urlopie, kiedy możemy sobie pofolgować, kiedy puszczają hamulce? Zgodnie z badaniami biura Rainbow, co trzeci badany przyznaje, że podczas urlopu regularnie myśli o pracy, o codziennych obowiązkach. Co czwarty deklaruje, że podczas urlopu ma poczucie winy związane z wolnym czasem. Aż 80% respondentów przyznaje, że odczuwa stres, dyskomfort związany z koniecznością powrotu do codziennych obowiązków. Jak to określają specjaliści, często zabieramy na urlop bagaż mentalny. No, aż strach wypoczywać, skoro dla wielu wiąże się to ze stresem, stałym napięciem, może to po części tłumaczy nasze reakcje, zachowania na wakacjach. Często bywamy roszczeniowi, awanturni. No, bo bez krawata. Dziś pytanie, czy Polak na urlopie bywa irytujący? Jakie mają państwo obserwacje? 510-357-357. Pani Katarzyna czeka na telefony. 510-357-357. A w aplikacji oczywiście jest nasza sonda, jak zwykle. 2 minuty po południu. Pani Monika Jasielska na antenie 357. Psycholog, seksuolog, psychoterapeutka. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Tak, czytając te informacje, pomyślałem, że to musi być koszmar. Jedziemy na urlop i stresujemy się tym, że jesteśmy na urlopie. Mamy wyrzuty sumienia, że nie pracujemy, zastanawiamy się, co tam w pracy. No, z takim myśleniem to chyba nie da się odpocząć, prawda?
3: No właśnie tak słuchałam z zaciekawieniem, co pan wcześniej mówił i pomyślałam o tym, że te badania pokazują, jak trudno jest nam w ogóle się rozluźnić w dzisiejszych czasach, tak? Czyli jesteśmy na urlopie, nie wiem, ciałem jesteśmy na plaży na przykład, ale jednak umysł i emocje cały czas są przy jakichś trudnych zdarzeniach, pracy, obowiązkach.
2: Czyli wypoczywanie to sztuka, trzeba umieć wypoczywać.
3: Tak, wyobrażam sobie, że to jest duży przywilej i to jest coś, czego musimy się uczyć na co dzień, a nie coś, co już tak umiemy na serio.
2: Ciekawe, czy na urlopie potrafimy cieszyć się z urlopu i machnąć ręką na przykład na niedogodności, które przecież czasami się zdarzają. Czy też po pierwsze musimy narzekać? My mamy skłonność rzeczywiście do narzekania, czy też takie opinie o Polakach są przesadzone?
3: Tak, tutaj mam trochę taką, ojku, taką wewnętrzną potrzebę, żeby obronić Polaków, że jakoś bym to zgeneralizowała do ogółu społeczeństwa. Aha. Może tutaj jakiś kulturoznawca bardziej by się wypowiedział, ale myślę o tym, że no właśnie, że ogólnie ludzie narzekają, tak, są napięci. Pewnie tak się zdarza, pewnie z wielu powodów. No, trudno jest nie narzekać i jakoś się rozluźnić, kiedy cały czas jesteśmy głową tak przy swoich problemach.
2: Rezydenci, opiekunowie grup wyjazdowych opowiadali mi kiedyś, o co ludzie mają pretensje, żale, kiedy trafią do ośrodka wczasowego. No, niestety okazuje się, że niemal o wszystko, że pokój nie ten, bo widok z okna słaby, że jedzenie też nie bardzo i wybór żaden. No a w dodatku tego jedzenia nie wolno, jak wiadomo, wynosić z restauracji, bo pilnują. No, to świat jest źle skonstruowany, czy też my?
3: No, wyobrażam sobie, że nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale tak pomyślałam o tym, że jeżeli wywieramy na siebie presję, że jedziemy na urlop i to musi być, nie wiem, najbardziej perfekcyjny, fantastyczny czas w naszym roku, no to nasze oczekiwania rosną, tak? Wtedy stajemy się roszczeniowi, że tak jak właśnie pan powiedział, jedzenie ma być idealne, pokój ma być idealny, no po prostu wszystko ma być perfekcyjne, a to jest w rzeczywistości niemożliwe. Tak, więc jak żyjemy w takiej iluzji, że wszystko będzie wyidealizowane, zderzamy się z rzeczywistością, no i wtedy pojawia się właśnie ta frustracja, narzekanie, pretensje, roszczeniowość. No i tak się regulujemy właśnie.
2: Lubimy natomiast przypinać różne łatki innym nacjom, przypisywać im różne cechy.
3: Czasem, zgadza się.
2: Czasem na podstawie takich bardzo wąskich obserwacji, prawda? Zatem Niemiec jest za głośny, Brytyjczyk jest nietrzeźwy, Włoch to jest bałaganiarz, a Francuz jest zarozumiały i zna tylko francuski, co akurat zresztą jest prawdą. Może tak leczymy swoje kompleksy?
3: Może tak być, że kiedy mamy taki mały dostęp do siebie, do swojego wnętrza, no to staramy się przekierować tą uwagę na kogoś, tak? I widzę, że nie wiem, przysłowiowy sąsiad z parawanu obok na plaży, że to on się źle zachowuje, tak? Jest za głośny, czy nie wiem, jest za blisko, czy pali papierosa i mi to przeszkadza, a zupełnie nie widzimy czegoś po swojej stronie.
2: Bywamy na urlopie irytujący, a może nie. Może przesadzam z tym pytaniem, z tą tezą. Może także dlatego, że nie umiemy, nie chcemy uszanować spokoju prawa do odpoczynku innych. Wydaje się, że jesteśmy na tym urlopie najważniejsi, co poniekąd jest zdrowym podejściem, ale z umiarem, prawda?
3: Dokładnie tak. Jakoś myślę o tym, że warto zachować balans w takim myśleniu o swojej wyjątkowości, co jest ważne, tak? Oczywiście, żeby uważnić siebie na tym urlopie, ale jednak no, nie jesteśmy tam sami, a często włącza się taki efekt takiej anonimowości, tak? Że wydaje się nam, że jedziemy na urlop i tam jesteśmy w ogóle anonimowi, nieznani, tak? Nie ma naszych sąsiadów, nie ma różnych osób i po prostu, że wszystko nam wolno, tak? Wtedy jesteśmy dosyć rozhamowani.
2: Przed 13 spotkamy się raz jeszcze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Monika Jasielska.
3: Bardzo dziękuję.
2: Psycholog, seksuolog, psychoterapeutka. 510-357-357. Czy Polak na urlopie bywa irytująca, jak z innymi nacjami? 510-357-357. Pan Dawid. Panie Dawidzie, witam. Dzień dobry. Halo?
4: Witam, panie Kubo. Dzisiaj pierwszy. I teraz taka myśl, bo pan, pamiętam, robił audycję akurat przed wyjazdem, jak wyjeżdżałem z rodziną do Hiszpanii na Teneryfę, o tym hałasie, czy dzieci nam przeszkadzają i tak dalej. Mhm. I teraz nawiązanie, co pan mówi o tych różnych nacjach. I byliśmy naprawdę w fantastycznym hotelu. Faktycznie hotel był dla dorosłych. Panie Kubo, tam była taka cisza, spokój, tam nie byli ludzie schylani, leżaczki wolne, muzyczka fajna. Nie mogę określić na podstawie na przykład tego jednostkowego wypadku, że jakaś nacja jest niekulturalna, nieprzyzwoita albo źle się zachowuje.
2: Albo czymś się wyróżnia, niekoniecznie czymś negatywnym, no, ale na przykład czymś, co może irytować.
4: No dokładnie. Ale tu od razu mi taka myśl naszła. To proszę sobie jechać na przykład do Krakowa, na rynek, zobaczyć, ile tam na przykład jest Brytyjczyków i co oni robią pod wpływem alkoholu, tego picia, jak oni się zachowują. I teraz na podstawie tego, że jak ktoś na przykład dotrze do Krakowa i zobaczy tak Brytyjczyków, to on sobie wyrobi opinię, że to jest jakiś niekulturalny naród, schlany albo coś. Wie pan, panie Kubo, wyciąć jeden wycinek, na tej podstawie robić cały osąd, no to trochę jest nietrafione. No bo różni ludzie, różne potrzeby, różne zachowania, więc te określenia na przykład tych artykułów, bo ja widziałem ten artykuł, on się pojawił tydzień temu, że Rosjanie i Polacy w Turcji najbardziej hałaśliwi, jak dostaną wódkę, to oni są tacy, że od razu ich rozpoznać, że ściana wschodnia przyjechała. Mhm. I oczywiście tam była afera w komentarzach, że jak to można obrażać nas, Rosjan, a popatrzcie na inne nacje. I to te komentarze, wie pan, jak sobie przypominam, one się dzieliły na różne części. Jedni określali ze swoich sytuacji po prostu, że trafiali faktycznie na naszych rodaków, na Rosjan, na Brytyjczyków, na Niemców, na Francuzów, na Skandynawów. Więc tutaj do jednego worka nie można wrzucić jednej nacji i powiedzieć, 100% oni są odpowiedzialni za zachowanie.
2: No tak, czyli byłby pan bardzo ostrożny z taką szybką oceną. Kiedy szychta?
4: A dzisiaj ostatnia, 18:30.
2: No to miłej pracy życzę. Bardzo dziękuję za telefon. Pozdrawiam.
4: Udanego weekendu, panie Kubo, i dla redakcji, i dla słuchaczy.
2: Bardzo dziękuję. 510-357-357. Czy Polak na urlopie bywa irytujący? Pani Emanuela, dzień dobry, halo.
5: Dzień dobry, panie Kubo.
2: Dzień dobry.
5: Z tej strony Emanuela z pięknej Wielkopolski. Pozdrawiam wszystkich redaktorów, całe Radio 357, moją grupę. Tak się wcięłam z tymi pozdrowieniami, ale Panie Kubo, nie będę tutaj odkrywać Ameryki, kiedy powiem, że to wszystko, czym zaczął pan dzisiaj audycję, to jest prawda. Ale nie dotyczy tylko Polaków, ale wszystkich nacji, bym powiedziała, ponieważ wszyscy na urlopie jakoś tak się luzują bardzo mocno.
2: Aż za mocno, tak?
5: Aż za mocno. Moja zaprzyjaźniona właścicielka takiego domu w Chorwacji, pani Anna, zawsze mówiła, że wchodzących Polaków poznasz daleka. No więc ja pytam, a po czym?
2: Po chodzie.
5: Po rozglądaniu się od razu po wszystkim.
2: Aha.
5: Wchodzeniu tam, gdzie nie wolno. Bez pozwolenia na przykład właścicielki.
2: No bo jesteśmy ciekawi, no chcemy zwiedzać.
5: Tak. I pierwszym zasadniczym pytaniu. Ile kosztuje i dlaczego tak drogo?
2: No tak, to taki rodzaj takiego żarciku, prawda?
5: To tak, no ale coś w tym jest. Natomiast, panie Kubo, ponieważ jestem zagorzałą turystką tatrzańską, jak to wygląda właśnie w naszych, no już prawie, że chyba nie moich Tatrach, bo po prostu to, co się tam dzieje, a podróżować właściwie i uprawiać turystykę górską może każdy, tak?
2: A co tam się dzieje, bo dawno nie byłem?
5: No tam się dzieje tak, że no, zginęło w Tatrach teraz kilkoro turystów, podróżników, nie wiem jak to nazwać, bo to już teraz się wszystko jakoś tak poprzekręcało w porównaniu z tym, co było powiedzmy 30 lat temu. Kiedy w góry wysokie, w Tatry Wysokie, na Orlą Pęć, na Świnnicę, no szli ludzie, którzy trochę mieli respektu przed górami.
2: No i byli przygotowani zapewne.
5: No, no czyli dzisiaj nie są przygotowani, ale dlaczego? No nie wiem, mówi się o tym. Jest dostęp do różnych portali tatrzańskich, Tatromaniak i tak dalej, i tak dalej. Tam się mówi o butach, o przygotowaniu, o przysłowiowej butelce wody i tej czekoladzie i tak dalej. No i nadal jest to... No dzisiaj na przykład jest, rekordy bije zdjęcie. Kolejka na Giewont sięga prawie doliny. Tam, gdzie schronisko. Stałby pan w takiej kolejce, panie Kubo?
2: Nie, przyznam, że
5: no ja też nie.
2: Coś mnie ominęło, muszę nadrobić, może w przyszłym roku.
5: Ale rzeczywiście jest to filmik. Ludzie stoją w miejscu i poruszają niektórzy stopami, żeby w ogóle
2: no, ale potem
5: coś
2: można
5: robić.
2: Można szwagrowi
5: opowiedzieć, że... Komentarz innego był taki, że wchodzimy, że przynajmniej nie wejdą zdziajani.
2: To coś w tym jest i nikt się nie spoci. Słuszny komentarz celny. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo.
6: Dzień dobry, panie Kubo.
2: Dzień dobry. No, słyszymy.
6: Panie Kubo, ja dzisiaj krótko z więźni na temat, ja powiem ze swojego punktu widzenia, jako tego człowieka, który próbuje robić z siebie trochę małpę i próbuje zabawić turystów na zamku. Nie mam najmniejszego problemu.
2: Ja słyszałem o tej sprawie, wszyscy słyszeli słuchacze, bo pan, przypomnijmy, straszy na zamku, ale to jest taka praca dorywcza, prawda?
6: Tak. Panie Kubo, ale jest tak, nie mam problemu z dzieciakami, tak? Uwielbiam, zwłaszcza dzieciaki, co zadają pytania, bo te pytania od dzieci są często takie trafniejsze i takie czasami wybijające człowieka z tego pantałyku i zmuszające do takiego wysiłku intelektualnego. Z tym nie mam problemu, tak? Jak dorośli zadają pytania, tak samo. Ale wie pan, co mnie naprawdę irytuje, jeżeli chodzi o zachowanie ludzi na tym moim zamku w Nidzicy?
2: No.
6: Idę, panie Kubo. Wychodzę z grupą jedną, kończę oprowadzanie jednej grupy. Idę, żeby oprowadzać kolejną grupę, wychodzę na dzieciniec i w tym momencie dociera do mojego nosa smród dymu papierosowego. No po prostu to palenie papierosów wszędzie. I jest tak, znaków na zamku w Nidzicy jest chyba na dziedzińcu samym 8 sztuk.
2: Tak.
6: Proszę mi uwierzyć, że ja wtedy podchodzę do człowieka, bo z daleka wołam, czy ten człowiek ma jakieś problemy ze wzrokiem, czy z innymi rzeczami. No i ludzie bardzo często mają taką minę: ojejku, to tu nie można palić. No jakie jest wielkie zdziwienie, że nie wszędzie, że kurka wodna nie wszędzie można palić, a zwłaszcza nie w zabytku, w którym no, drewniane elementy mogłyby się bardzo szybko zająć. A nawet już pal licho to zagrożenie pożarowe. No ale sama właśnie to takie podejście na zasadzie, a ja sobie zapalę. I aha, nawet, wie pan co, ostatnio jednemu z turystów, zresztą raz nie palącemu, tylko którego oprowadzam, nie zadałem pytanie takie, bo turyści byli świadkami tego, jak ja zwracałem uwagę. Mówię,
2: tak.
6: To teraz sobie proszę wyobrazić taką sytuację, jakbyście państwo zareagowali, jak ja bym na przykład przed każdą grupą, którą oprowadzam, musiałbym na przykład sobie coś na wzmocnienie tej
2: organizmu przyjąć, tak. Albo na przykład, gdyby pan oprowadzał te grupy nago na przykład, prawda?
6: Na przykład. No tak, i to zapewne ludziom by przeszkadzało, ale jednocześnie to, że ktoś łazi po tym zamku, czy stoi nawet przy śmietniku i pani stoi temu, czy to jest.
2: Bierzemy sobie, panie Marcinie, uwagi do serca. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Pan Bartek jeszcze, panie Bartku. Halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie Kubo.
2: Dzień dobry panu.
7: Panie Kubo, ja bardzo dużo podróżuję i spotykałem Polaków w ciągu ostatnich lat w takich krajach jak, nie wiem, Kambodża, Malezja, Singapur. Praktycznie rzecz biorąc, w co drugim kraju europejskim. Co roku spotykam Polaków, będąc na nartach w Alpach. I uważam, że Polacy trzymają klasę, dobrze się zachowują, nie bywają irytujący. Przynajmniej ja nie spotkałem się z takimi turystami z Polski. Faktem jest, że nie jeżdżę na wycieczki all inclusive do resortów w Turcji, czy w Tunezji, czy w Bułgarii, czy w Egipcie, tak? Natomiast, panie Kubo, mieszkam nad morzem. Mieszkam nad morzem i o tej samej nacji spędzającej wakacje nad morzem mam zgoła odmienne zdanie. To jest po prostu katastrofa. No i teraz pytanie, panie Kubo, cytując klasyka, czy to lepszy, gorszy sort podróżuje tu, podróżuje tam? Bo ja nie wiem. Nie wiem, jak mam określić Polaków, których spotykam nad morzem, a Polaków, których spotykam na drugim końcu świata.
2: A ci odpoczywający nad morzem czym się charakteryzują? Co ich wyróżnia?
7: Głośni przede wszystkim. Nie zwracają uwagi na nic. Po prostu przejechać, nie wiem, samochodem, rowerem przez miejscowość typu Mielno, Łazy, koło której mieszkam, to jest katastrofa po prostu, tak? Roszczeniowi, wszystko jest dla nich. Ja ostatnio jechałem ścieżką rowerową, po które po prostu szły tabuny ludzi. Jak raz użyłem dzwonka, to pani z pretensją zapytałem się, czy ja nie mogę tego rowera prowadzić. No, panie Kubo, no to ja jestem na ścieżce rowerowej, rowerzystą, czy ona piesza ma prawo do tej ścieżki rowerowej?
2: Tak. Widocznie pani miłośniczka ciszy i spokoju. Może pan nazbyt hałasował. Pozdrawiam, panie Bartku. Dziękuję za telefon. Pani Jagoda. Pani Jagodo, halo?
8: Dzień dobry, panie Kubo.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
8: Pozdrawiam wszystkich. Ja myślę, że to, co powiem, będzie przykre dla naszej nacji. Nie będę się wypowiadać o innych. Każdy z nas ma swoje przywary, każda nacja. Natomiast generalnie podróżując, czy w Polsce, czy za granicą, widać wyraźny brak kultury. Żeby nie powiedzieć chamstwa. Ludzie nie szanują tego, że nie są na urlopie sami, że koło nas jest ktoś inny, że ktoś ma, zarówno, że są dzieci, dorośli, starsi, tu pan przed chwilą mówił o pieszych i o rowerzystach, po prostu nie szanujemy się wzajemnie i wtedy, kiedy tej kultury brak, tego normalnego zachowywania się, bo nawet jak ktoś mówi głośno, widzimy, że ktoś na nas spojrzy, bo mamy prawo się czasami pośmiać, powygłupiać, no to refleksja jest taka, dobra, musimy się ciszej zachowywać, bo możemy komuś przeszkadzać. W tej chwili to się zatraciło. Ludzie myślą tylko o sobie. Ja przyjechałem na urlop, ja chcę wypocząć i mam w nosie wszystkich innych, tak? I to się dzieje i w kraju i za granicą i nieważne jest, czy zapłaciliśmy bardzo dużo za wypoczynek i jedziemy do ekskluzywnego hotelu, czy nie. Natomiast na pewno taka moja refleksja co do Polaków za granicą i tu podobnie jak pan powiedział o Polsce, że ludzie, którzy jeżdżą na... W tej chwili może wyjeżdżać każdy. Finansowo jest to dostępne. I niestety często obserwuje się na tych wyjazdach, niestety all inclusive, że niektórzy ludzie nie dorośli do takich wyjazdów, bo nie dość, że nadmiernie egzekwują ten all inclusive, ale też obserwuje się przychodzenie z własnym polskim alkoholem na leżaki, siedzenie, głośne zachowywanie, palenie papierosów mimo zakazów. No po prostu tacy są ludzie i myślę, że to zależy po prostu od naszej kultury. Im więcej kulturalnych ludzi, którzy są mili, grzeczni, mówią sobie dzień dobry, pozdrawiają się, tym te wakacje będą dla nas przyjemniejsze, niezależnie od destynacji tak zwanej.
2: Słusznie powiedziane. No. Pozdrawiam bardzo, dziękuję.
8: Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
2: 20 minut po południu. Czy Polak na urlopie bywa irytujący? 510-357-357. Jak wypadamy na tle innych nacji? W aplikacji Sonda na antenie pani Anna. Pani Anno, halo? Dzień dobry, słyszymy się?
9: Dzień dobry, ja się chciałam przyłączyć do tego głosu.
2: Teraz słyszę pani Anno, tak.
9: O, dobra, super. Dzień dobry. Ja się chciałam przyłączyć do głosu tego pana, który mówił o turystach wypoczywających nad polskim morzem. I też przeszkadza mi jakby ta ich głośność, taki głośny, męczący sposób zachowania. Mhm. I najbardziej zadziwia mnie to, jak przyjeżdża rodzina nad polskie morze, rozbijają się bliżej wydm, czyli tak dalej od morza. Mhm. Natomiast przyjeżdżają z dziećmi, które notorycznie przebywają przy brzegu, nad morzem, i ci rodzice krzyczą do tych dzieci przez całą plażę. Tego nie jestem w stanie zrozumieć. Nie jest to jakoś tak logistycznie dla mnie.
2: No bo to może daleko, dlatego.
9: No daleko, no ale skoro przyjeżdżają z dziećmi, no to niech się rozbiją bliżej tego miejsca, gdzie dzieci będą też przebywały, gdzie się będą bawiły, tak? No bo bez sensu jest krzyczeć, zakłócać spokój publiczny i wypoczynek innym, tak? Więc jakby no to chociażby, tak? No i w ogóle, że nie zwraca się uwagi na to, że wokół są inni ludzie, zwłaszcza jak się przyjeżdża do miasta nadmorskiego, no może niekoniecznie nawet nadmorskiego, ale gdziekolwiek, że tam są ludzie, którzy na co dzień mieszkają, żyją i ci turyści, którzy przyjeżdżają, często tego w ogóle nie uwzględniają, także swoim zachowaniem w jakiś sposób utrudniają życie.
2: No to jest bolączka chyba światowa przecież. A wielokrotnie tak, opowiadaliśmy tak. Nawet na antenie 357. Tak, o miejscach, gdzie lokalesi tak zwani protestują, już po prostu mają dość tego wiecznego najazdu. Pani Anno, pozdrawiam, pan Karol z nami. Panie Karolu, witam, halo.
10: Dzień dobry, moje uszanowanie.
2: Dzień dobry panu.
10: Witam.
2: Właśnie wróciłem. Gdzie pan był?
10: Z Egiptu.
2: W Egipcie.
10: Tak, byłem w Egipcie i powiem tak.
2: Podobno lało 2 tygodnie, tak?
10: Nie, ja lałem, proszę pana, upałem z czoła, z potu, z racji tego, że nawet o 24 miałem 38 stopni, więc było bardzo fantastycznie pod kątem, jeśli chodzi o pogodę, to miałem jak na zamówienie, chyba zasłużyłem. Natomiast odniosę się do tego, co mnie spotkało w tym roku w Egipcie. Przede wszystkim dwie najgorsze nacje, które się spotyka, w sumie to 3, ta trzecia to tak trochę mniej była widoczna, ale najwięcej to są Rosjanie i Brytyjczycy. To są najgorsi ludzie, którzy tam byli.
2: A dlaczego?
10: Już panu powiem. Generalnie samoczynnie przestawiają panu leżaki przy basenie, ustawiają panu parasole, bo oni przyjechali, im się należy, to są Rosjanie, ja jestem z Rosji, ty jesteś gorszy sort, nawet słyszałem coś takiego po rusku. Więc też po rusku pięknie, nawet niestety, ale z wulgaryzmem odpowiedziałem, że no nie życzę sobie takiego traktowania, a gorszy sort to może jesteś ty. No ale no niestety są takie sytuacje.
2: Czyli doszło do wymiany not dyplomatycznych na wysokim szczeblu.
10: Powiedzmy to, musiałem się zniżyć do poziomu, żeby adekwatnie ktoś mnie zrozumiał. Ponieważ gdybym powiedział językiem górnolotnym, mógłbym być źle zrozumianym albo w ogóle niezrozumiany. Natomiast kolejną nacją to są ci Brytyjczycy. Już powiem dlaczego. Oni mają pełno zakazów w swoim kraju, pełno. Jak oni gdziekolwiek wyjeżdżają, to są jak pies spuszczony z kagańca ze smyczy, jak to się mówi, z łańcucha. I po prostu nie wiedzą, co z sobą zrobić, że mają tego wszystkiego aż nadmiarowo za dużo. I najgorsze
2: Nadmiar wolności szkodzi.
10: Też. No jeśli codziennie człowiek jest, że tak powiem, w zakazach, a potem nagle wszystko mu wolno, to nie wie, co z sobą zrobić. Gubi się po prostu. I to jest chyba naturalne u każdego człowieka. Podejrzewam, jakbyśmy my w Polsce też mieli tyle zakazów, co Brytyjczycy.
2: Z tego założenia wychodzi każde państwo, że ludziom trzeba wprowadzać
10: zakazany
2: bramy,
10: owoc, mówi się, że smakuje najlepiej.
2: Ograniczenia, tak, bo wtedy lepiej funkcjonują. No i?
10: Dobrze, a wracając tylko do tematu jeszcze, co mnie przeraziło. Byłem z 14-letnią córką, która jeszcze z nami chce, jak to się mówi, wyjeżdżać, bo to jest to nasza ostatnia latorość, która jeszcze w domu się została. ale przerażeniem dla mnie było, że od barmana dowiedziałem się, bo podszedłem do barmana, zwróciłem uwagę, mówię, dlaczego on robi drinki jej koleżance, którą poznała właśnie z Wielkiej Brytanii, z alkoholem. Mm-hmm. A on mówi, że przy barze byli jej rodzice i powiedzieli, że on ma jej robić drinki z alkoholem.
2: Aha. Czyli było zezwolenie.
10: I co najgorsze, tak, uświadomiłem tylko swoją córkę, że jak zobaczę, że bierze od niej tego drinka, no to będziemy inaczej rozmawiać na tej zasadzie. Natomiast u mnie było przyzwolenie, że może sobie robić te kolorowe, piękne drinki, ale bez alkoholu, i barman to wiedział. I tak ich wykonywał. Mhm. Ale to jest odpowiedzialność rodzicielska. Ale proszę sobie zobaczyć, do czego dochodzi, że rodzice podchodzą do takich właśnie miejsc, jak gdzie tam jest serwowany alkohol, i pozwalają, czy wręcz mówią, że ma robić takie drinki z alkoholem dla 15-letniej córki. Więc to świadczy tylko i wyłącznie o wychowaniu, a wychowanie zawsze wynosi się z domu. A trzecia nacja, no to byli Niemcy, którzy też myśleli, że się im wszystko należy i tym podobne. Ale tak jak wcześniej moi przedmówcy powiedzieli, ile narodów, ile ludzi, tyle różnych zachowań. I powiem szczerze, miałem okazję spotkać też innych Niemców, innych Brytyjczyków, porozmawiać, przywitać się, powiedzieć, skąd jesteście i tak dalej. Czyli tak naprawdę w każdej nacji, w każdym narodzie będzie, jak to się mówi, żeby nikogo nie urazić, 50 na 50, czyli 50 Jasne. Będzie kulturalnych ludzi i chętnych do wypoczynku, Niemniej, a 50% będzie niestety tych, którzy nie chcą wypoczywać.
2: Bardzo się cieszę, panie Karolu, że w tym roku w Egipcie to pan właśnie nas reprezentował. Pozdrawiam pana, pan Tomasz. Panie Tomaszu, dzień dobry, halo.
11: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich, witam. Panie redaktorze. Ja chciałbym pozytywnie, tak bym bardziej powiedział, o Polakach. Podróżujemy z żoną od 30 lat, bardzo często. Ostatnio byliśmy na Mauritiusie, poznaliśmy wspaniałych ludzi, Polaków. Polkę z lokalnym, z panem, który tam żyje. Mhm. I chciałbym powiedzieć, że no Polacy w tej chwili chyba dorośli już do tego, żeby podróżować po świecie. Bo mam taką teorię, że najgorszą nacją, która podróżuje po świecie, to są nowobogaccy. To oni zachowują się. I obojętnie jaki kraj, czy to by byli... No teraz na przykład w Tajlandii jest nalot Hindusów, którzy zachowują się no strasznie, można powiedzieć, bo słynne piwo i sześć słomek, tak? To teraz jest takie bardzo popularne w Tajlandii. Ale myślę, że oni, że to kiedyś też minie, że oni też dorosną do tego, żeby podróżować, żeby wiedzieć, jak się zachowywać na plaży, czy w barze, czy w restauracji i tak dalej. Polacy w latach 90. byli no dzisiejszymi Rosjanami czy Białorusinami, którzy byli inni, tak, byli gorsi. Dzisiaj zachowują się naprawdę bardzo fajnie. Polki zawsze są pięknie ubrane, są zresztą Polkę po tym poznać, tak? Na świecie, że wygląda pięknie.
2: Wyróżnia się strojem, pana zdaniem.
11: Tak, oczywiście. Nie wspominając o mojej żonie, oczywiście, która teraz słucha chyba.
2: Sądząc po pana ostrożności, nawet na pewno.
11: Podejrzewam, że tak. Pozdrawiam wszystkich. Chciałem powiedzieć, że Polacy, podróżujcie, bo to jest najfajniejsza rzecz, którą można w życiu zrobić. Podróże, jeszcze raz podróże.
2: Pozdrawiam pana bardzo, dziękuję. Czy Polak na urlopie bywa irytujący? Jacy jesteśmy na wczasach? 510-357-357. Pan Marek z nami. Panie Marku, halo.
12: Dzień dobry, panie Kubo.
2: Dzień dobry panu, państwu. Witam.
12: To znaczy tak, ja mam kilka wątków, ale nie wiem, ile zdążę. To króciutko. Po pierwsze, wracam z Giżycka i zwróciłem uwagę na zachowanie i na ludzi na plaży. I muszę powiedzieć, że są to ludzie wysportowani, szczupli. Dzieci zachowuje się bardzo fajnie, natomiast mam zupełnie odmienne spostrzeżenia, jeżeli chodzi o morze. Tam często ludzie mają wielkie brzuchy, mimo że są młodzi, często jakieś piwo obok stoi i takie tutaj mam przede wszystkim jedno. Druga sprawa to ja jeżdżę zawodowo jako muzyk i jako też instruktor narciarski do Włoch od 20 kilku lat. Tam gram w dobrych hotelach i muszę powiedzieć, że Polacy kiedyś zachowywali się fatalnie, natomiast teraz Polacy zachowują się i jeżdżą po prostu... Zdrowo. Są to naprawdę aż miło popatrzeć. I zgadzam się z tym panem, który powiedział, że to ta grupa nowobogackich jest taka mało wychowana, nie pilnuje swoich dzieci. W ogóle jest to no, żenujące nawet. Tak.
2: Ale ciekawe i pozytywne jest to, żeby, bo to nie pierwszy telefon z taką obserwacją, że zauważamy zmiany. Pozdrawiam pana, pan Marek, panie Marek.

0: potrafią być kulturalni, mili, cisi, natomiast nie potrafimy się zachować niestety u siebie, bo ilekroć byłam na kempingach w Polsce, to zawsze jest głośno i...
1: Może dlatego, że w kraju czujemy się tak bardzo swobodnie, bo tak pewnie, właśnie, prawda?
0: Właśnie, dokładnie.
1: A za granicą tak czasem występuje bariera językowa, czasem nieznajomość miejscowych obyczajów. No więc jesteśmy ostrożni. Jeszcze pan Jarosław, pani Moniko, pozdrawiam. Panie Jarosławie, dzień dobry, halo?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Powiem szczerze, że zdziwię się, jeśli na tak zadane pytanie statystyka odpowiedzi będzie inna niż minimum 90% na tak.
1: No nie jestem taki pewien, ale przekonamy się za...
2: To już powiem.
1: Za niebawem. Aha.
2: Czy Polacy bywają? No bywają. Czy Polak to jest jeden z 15 milionów, którzy są na urlopie? No tak, więc na tak zadane pytanie odpowiedź może być tylko jedna. Bywają. No każdy pewnie bywa. Natomiast na jeden wątek bym chciał tylko zwrócić uwagę, że ja bym podzielił tych, którzy są, wśród których być może się sami zaliczamy, na takich, którzy a, nie mają kultury, druga grupa to tacy, którzy nie mają wyobraźni i trzecia, która brak obu tych cech. A ta trzecia jest oczywiście najgorsza, bo czasami ktoś może być uciążliwy nie z tego powodu, że jest niekulturalny, tylko jest akurat w takim albo nastroju, albo no, nie ma na tyle wyobraźni, że może przewidywać, nie, nawet nie o stan chodzi, że komuś to może przeszkadzać, więc mówię, ta trzecia grupa uważam najgorsza i życzę wszystkim, aby takiej nie miała okazji
1: spoczekać na czasach. Pozdrawiam, bardzo dziękuję. 28 minut do 13. Czy Polak na urlopie bywa irytujący, bywa męczący? 510-357-357. Pan Marek Pietruszka jest naszym gościem na antenie, rezydent turystyczny w Bułgarii. Dzień dobry, witam pana, kłaniam się.
3: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
1: Pamiętam lata 70., kiedy wczasy w Bułgarii były no szczytem marzeń. Potem Polacy, wiadomo, mieli otwarte granice, odkryli inne kierunki urlopowe. A jak jest teraz? Chętnie, tłumnie odpoczywamy w Bułgarii?
3: Odpoczywamy może mniej tłumnie jak w poprzednich latach, no ale ma to na pewno związek z przyjęciem euro przez Bułgarię.
1: A no właśnie,
3: skoczyły do góry.
1: Bo od początku to chciałem zapytać, tego roku Bułgaria wprowadziła euro. Czytałem sporo na ten temat, że to wpłynęło jednak na wyższe ceny. Nieco przystopowało napływ turystów, to prawda?
3: Przystopowało ceny, jak mówią oficjalne dane w mediach, w telewizji, w prasie, turystów jest około 30-35% mniej. Dlatego, że doszło do zwykłego przewalutowania. Zamieniono walutę euro na lewa na euro i dlatego praktycznie wiele rzeczy podrożało dwukrotnie. Co się przekłada na pobyt Polaka
1: Był,
3: tutaj.
1: Był przecież taki czas przejściowy bodajże do lutego, kiedy to obowiązywałyby dwie ceny, podawanie dwóch cen, prawda?
3: Do końca roku mają podawać ceny,
1: a
3: bo
1: nawet
3: w sklepach są te podwójne ceny. Tak, taki mają przepis, nie wiem, bo to wprowadza w błąd. Niemniej jednak widać, że no ceny są wysokie. Ja podam panu przykład. W jednym markecie w Primorsku pomidory sprowadzane z Polski kosztują w promocji 3,99 euro w tej chwili. Więc to jest szokiem, bo Bułgaria była krajem słynącym z pomidorów, owoców, warzyw. Na tej chwili te ceny poszły do góry.
1: Znaczy, cieszę się, że to jest import z Polski, natomiast zastanawiam się, że przecież Bułgaria ma takie warunki, że sama pewnie ma swoje pyszne pomidory.
3: To znaczy mieli swoje pyszne. Niestety rolnictwo u nich jest w stanie totalnego upadku, jak to mówią wszyscy. Sprowadzają paprykę z Węgier, pomidory z Polski, z Turcji i tak dalej. Także niewiele swojego odbudowują to rolnictwo, ale to nie da się zrobić tego w krótkim czasie. Niemniej jednak turyści jadą bardzo chętnie. Jest ich dużo. No ja wiem, nie jak w tamtym roku, ale jest, ponieważ to pogoda gwarantowana. Cieplutenkie morze i to, co się pojawiło wczoraj w mediach. Okolice Primorska, południe Bułgarii ma najczystszą wodę morską w Europie, więc to jest taki handicap dla wszystkich, którzy by chcieli przyjechać i chętnie korzystają. Bo ja osobiście gonię ludzi i mówię, drodzy państwo, baseny mamy w Polsce wszędzie. Czysta, cieplutenka woda, 26-27 stopni, marzenie do kąpieli, więc chętnie korzystają. Są bardzo zadowoleni, miło spędzają czas. Powiedzmy, może na cenę mniej patrzą, ponieważ mają no, ten popularny all inclusive. W związku z tym kwestia pamiątek, które były kiedyś po jednym lewie, teraz jedno euro, czyli powiedzmy podwójnie, podwójna stawka.
1: A obserwuje pan zapewne różne nacje odpoczywające. Rzeczywiście jest tak, że pewne cechy można różnym narodowościom przypisać, że Niemcy są tacy, a Polacy zazwyczaj tacy?
3: No wiem tak, w tej chwili w Primorsku, gdzie rezyduję, główne grupy turystów to Czesi i Polacy. To jest takie polsko-czeska kolonia plus Bułgarzy. I zachowują się tak jak Słowianie, bardzo sympatycznie, przyzwoicie. Spędzają czas w restauracjach, bo też mają polecane, wyjdźcie państwo, zjedzcie coś lokalnego. Nie obserwuję żadnych jakichś takich negatywnych wzorców, wręcz przeciwnie. Zdarzają się tak jak wszędzie pojedyncze przypadki turystów specyficznych, że tak powiem, ale generalnie nie ma żadnego problemu. Są bardzo dobrze odbierani. Jesteśmy w Bułgarii, cenią nas, lubią jako turystów. No bo jesteśmy, jak to się mówi po bułgarsku, płatożno-sposobni, czyli mamy gotówkę i wydajemy pieniądze, nie licząc każdego centu. Także to jest ważne i no Bułgarzy nas bardzo, bardzo szanują.
1: Takich turystów się by szanuje i lubi. Sami o sobie Polacy mówią, że są takim społeczeństwem narzekaczy. Co to nie mają czasu na odpoczynek, bo tropią niedociągnięcia. Pewnie spotyka pan i takich odpoczywających, prawda? Wiecznie niezadowolonych.
3: Zgadza się, są, ale w tym roku powiem szczerze, jest ich zupełnie mniej. Dlaczego? Dlatego, że każdy wie, jaką cenę płaci za pobyt. Wiadomo, że te gwiazdki czy hotele i tak dalej to jest może coś innego jak w Europie Zachodniej. Ale cenią sobie Polacy to, co rozmawiam z wieloma, bo wie, mam kontakt z tymi ludźmi praktycznie codziennie. Więc są zachwyceni kuchnią, jest smaczne jedzenie, a mówią tam gdzieś niedoczyszczona jedna płytka w łazience nie popsuje im humoru na cały pobyt. Są zadowoleni, że nie muszą gotować, wstawać rano, szykować. Także tych narzekaczy jest naprawdę coraz mniej i z tego ja się tutaj osobiście bardzo, bardzo cieszę.
1: Mamy ulubione miejsca wypoczynku w Bułgarii? Są miejscowości, ośrodki szczególnie lubiane przez Polaków?
3: To znaczy tak, na pewno są to te dwa kompleksy duże, czyli największy Słoneczny Brzeg, z tym, że akurat to mnie męczy, bo tam wypoczywa prawie milion turystów, więc jeżeli powiedzmy taki warszawiak chce jechać do takiego Słonecznego Brzegu, no więc trafia powiedzmy z deszczu pod Rynnę. Plaża na Słonecznym Brzegu jest tak pełna, że ludzie się opalają na stojąco, no bo się nie ma gdzie położyć. Ale te miejscowości mniejsze, no bo Złote Piaski w tym roku, gdzie byłem też końcem czerwca, turystów jest mniej. Ale plaża wystarczy, natomiast odkrywają też turyści takie te mniejsze miejscowości, trochę bardziej na południe, gdzie jest ciepło, gdzie jest miło, gdzie są duże, puste przestrzenie plaż, gdzie nie trzeba płacić za wynajem leżaków, parasoli, także to jest również duży plus dla nich. Nie ma parawanów, o co najważniejsze.
1: A właśnie, chciałem zapytać o parawany. Mówi pan, że brak, tak, że Polak może się poczuć troszkę nieswojo, tak?
3: Ja mówię moim turystom, idźcie państwo 50 metrów w prawo, cała plaża jest wasza, nie potrzeba parawanu, jesteście sami, nikt wam nie przeszkadza. Bo takie fajne, niewysokie wydmy, więc bardzo fajna rzecz, dużo miejsca i to przyciąga. Widzę, że co roku przyjeżdżają. Mam gości, którzy wracają po raz drugi i trzeci.
1: A o której godzinie trzeba być na plaży, żeby zarezerwować leżak?
3: Proszę pana, mój hotel akurat, o której ludzie nie wyjdą, mają miejsca, bo są przypisane leżaki do hotelu, więc korzystają sobie z leżaków, nie ma problemu. Gorzej jest przy basenie. Są hotele, mamy takich 5 hoteli, przy tym jednym no to jest taki właśnie ten minus Polaka, zostawiają ręczniki, ja mówię, nazywałam to opalaniem ręczników.
1: Ale to jest,
3: bo zostawiają wieczorem.
1: Czytałem zwyczaj nie tylko Polski. Chorwacja ma podobno ogromny problem. Związane właśnie z rezerwacją ponad miarę.
3: Tutaj ja im podpowiadam prostsze rozwiązanie. Drodzy państwo, zestaw dwóch leżaków i parasol kosztuje zależnie od miejsca 12, 15, 18 euro za dzień. Idziecie do sklepiku, kupujecie parasol z takim specjalnym ślimaczkiem, wbijacie w piasek i ten parasol was kosztuje 6 euro na cały tydzień czasu, więc macie jak znalazł. No i bardzo wiele osób z tego skorzysta. Także nie ma problemu z zajmowaniem leżaków.
1: Marek Pietruszka, rezydent turystyczny w Bułgarii. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam.
3: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.
1: Słyszymy się raz jeszcze za 10-12 minut. 510-357-357. 20 minut do 13. Czy Polak na urlopie bywa irytujący. Pan Arkadiusz, panie Arku, halo.
4: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry panu.
4: Nawiązując do ostatnich pana rozmów, to tak, jeśli chodzi o kwestię Bułgarii, to polecam Bansko, ale zimą, na narty. Wyśmienita miejscowość, gdzie można sobie pojechać. Transport z lotniska w Sofii gwarantują hotele, w których się człowiek zatrzymuje. Wyśmienite wyciągi, wyśmienite trasy, dobrze przygotowane, to polecam.
1: No przyznam, że mnie pan zaskoczył, panie Arkadiuszu, bo...
4: No właśnie. No,
1: bo Bułgarii jako żywo... Bułgarii. Tak, z nartami nie kojarzyłem nigdy.
4: Że do Bułgarii na narty się wybieram, to powiedzieli mi, że chyba na wodne. Natomiast miejscowość Bansko to jest miejsce, gdzie alpejskie jakieś zawody się odbywają też. Ja dokładnie tego nie pamiętam, w jakiej tam konkurencji, no ale wyśmienicie. Mają przygotowane trasy, są dopracowani, wyśmienite jedzenie, polecam jak najbardziej. I jeszcze a propos wypowiedzi słuchacza, który mówił o Egipcie. W zeszłym roku, nie w tym, tylko w zeszłym roku w styczniu byliśmy, moja żona jest ciepłolubna, ja to do 25 stopni i wolę Norwegię, no ale ona jest ciepłolubna, polecieliśmy pierwszy raz do tego Egiptu. Niestety nie zapytaliśmy prezydenta i firmy, która nam to organizowała, o preferencje hoteli. Są hotele, które są dedykowane dla ludzi z Europy Zachodniej i takie, gdzie napotkaliśmy masę Rosjan i Ukraińców. I oni w trakcie wojny, panie redaktorze, razem się bawią, razem ze sobą piją, nie mają z tym problemu, bo oni są w stanie wydostać się ze swojego kraju. I to jest ta kwestia, że pewien egalitaryzm powoduje, że nie mają z tym żadnego problemu. I tu na froncie trwa wojna. Oni się bawią między sobą i bardzo dobrze. Ale też wspomniał przedmówca o tym, że Anglicy, Niemcy, tak, jakby się z kagańca wyrwali. To też jest prawda. Natomiast oni mają jakieś tam ograniczenia u siebie, tak samo Austriacy i też korzystają z tego, jak są gdzieś indziej, bo są wolni, tak? Ale to, jeżeli pamiętam dobrze, w Braciach Karamazow było napisane, że jeżeli człowiek dostanie zbyt wiele wolności, to nie zawsze potrafi z niej korzystać. I to jest fraza, która obowiązuje do dzisiaj i moim zdaniem jest prawdziwa.
1: Aktualna.
4: Tak, bo bez względu na to, kim się jest zawodowo i tak dalej, jak się wychodzi z założenia, że po pierwsze jestem człowiekiem, to wszędzie potrafię się zachować i to, co mówił profesor Bartoszewski, wystarczy być przyzwoitym.
1: Pozdrawiam, bardzo dziękuję.
4: Nie potrzeba. Dziękuję.
1: 17 minut. Nie przeszkadza pan 17 minut do 13. Czy Polak na urlopie bywa irytujący? 510 357 357. Pan Jakub, panie Jakubie, halo?
5: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, śmiało panie Jakubie, witam pana.
5: Dzień dobry panie Kuba. Ja zgadzam się z przedmówcą, on tutaj podkreślił o tej przyzwoitości. No i krótko mówiąc, ja twierdzę, że nie, że Polacy jakoś nie odstają pod względem zachowania od innych nacji. No i każdy naród potrafi być irytujący na swój sposób. No, jest tak, że kultura osobista po prostu tak jakby no, nie ma paszportu, a wszystko sprowadza się do tego, co każdy człowiek wynosi z domu. No i każdy kraj, każdy naród ma jakąś swoją historię i kulturę, która nas kształtuje, która kształtuje człowieka. No a wydaje mi się, że naszym głównym jako człowieczeństwo ogólnie problemem jest to, że źle pojmujemy wolność i jest takie jakieś ogólne przyzwolenie i przekonanie, że skoro za coś zapłaciłem na urlopie, to wszystko mi wolno, jestem zwolniony od jakichkolwiek zasad i tej przyzwoitości.
1: Zapłaciłem, to się bawię, tak?
5: Tak jest. No i stąd biorą się te przykłady też, o których mówili inni przedmówcy, jak na przykład to palenie papierosów, które może przeszkadzać innym, zostawianie śmieci tam, gdzie stoimy. To często, z czym się na przykład często spotkałem na mopach, na parkingach, jak widzimy odwiedzających nas kolegów z zagranicy, czy rodziny, głównie z Niemiec, niestety tak widziałem. Czy hałas, jak na przykład tam nawet głośne używanie niecenzurowanych słów, czy niesmacznych żartów, bez zważania na to, czy obok są dzieci, rodziny i tak dalej. No ale warto tutaj też jednak podkreślić, że perspektywa z tego, co ja doświadczam, jak Polska jest odbierana przez inne nacje, to jesteśmy chwaleni ostatnio przez obcokrajowców za czystość, za wysokie bezpieczeństwo i taką ogólną kulturę publiczną. I uważam, że to jest nasz taki ogromny kapitał, który powinniśmy rozwijać i dbać o tą naszą kulturę.
1: Tak.
5: No i jako Polacy powinniśmy dawać dobry przykład. No ale przed nami jest jeszcze sporo pracy według mnie. No ja jestem stosunkowo młody, mam 34 lata. Mam małego synka i uważam, że takim kluczem jest ta praca u podstaw i koniec z obojętnością. Zwrócenie uwagi to przecież kulturalny sposób, to przecież nie jest jakaś wścibskość, tylko dbanie o taki wspólny komfort, prawda? No i uważam, że tutaj takie zaczęcie od siebie i od tego, od najbliższych, których mamy wokół, to jest tylko początek. Tyle i aż tyle, co możemy zrobić.
1: Jasne.
5: Chciałbym tutaj zaapelować do nas wszystkich, żebyśmy po prostu dbali o wolność drugiego człowieka i zwracali uwagę na to, co się po prostu
1: dzieje. Powiedziane. Dbajmy o wolność drugiego człowieka. Pozdrawiam pana, pan Mariusz. Panie Mariuszu, halo? Panie Mariuszu, dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie Kurze. Przede wszystkim dziękuję
1: bardzo. Bliżej troszeczkę telefonu poproszę, bo słabo pana słyszymy.
6: A teraz?
1: Teraz troszkę lepiej, bardzo proszę.
6: Okay. Dziękuję przede wszystkim, się bardzo, bardzo, bardzo cieszę, że się udało mi się dodzwonić, bo nie jest to mój ulubiony program, który może nie jedyny słucham w radio, ale bardzo często. I mam parę takich uwag co do polskiego morza, ponieważ ostatnio parę dni temu przejechałem parę dziesiąt kilometrów wzdłuż, od Ardeko aż po Ustkę. I kultura jazdy na polskiej stronie są piękne ścieżki rowerowe, asfaltowe. Wszyscy jadą tak, jak powinni jechać. No może 1% jest takich, którzy coś tam wyprzedzają bez dzwonka. Jeden pan mówił, że tam gdzieś używać dzwonka. Dzwonek się bardzo przydaje, naprawdę. Ja bardzo często korzystam i jak ktoś idzie ścieżką rowerową, na przykład, i lekko się zadzwoni, to momentalnie schodzi. Pozdrawianie rowerzystów. To jest taki moment, który jak się jedzie mniej ludzi, bo wiadomo, że jak się jedzie przez większą miejscowość, to trzeba jechać bez trzymanki, żeby się pozdrawiać, ale bardzo często rowerzyści się pozdrawiają. I to jest też kultura jazdy. Bardzo. Po stronie polskiej jeszcze w dużych miastach, typu Świnoujście, Międzyzdroje, naprawdę na deptakach jest duży ruch. I to trzeba jechać pomalutku lub zejść z roweru. I to rowerzyści z tego się pilnują. Myślę, że tak 90% jest takich rowerzystów i mają zrozumienie wśród pieszych. Co do plaży i płaczących dzieci, no to dzieci są i dzieci płaczą, dzieci się bawią, dzieci się śmieją. Jak komuś dzieci przeszkadzają, to wystarczy podejść i zrobić parę więcej kroków, które dla zdrowia są, i iść troszeczkę dalej od tego punktu,
1: zapalnego, dzieci, tak.
6: Punktu zapalnego. Ale dzieci z dziećmi, bardzo dużo osób buduje zamki z piasku, zbiera muszelki, zbiera, bawią się piłką. No, w końcu to są dzieci i one będą robiły hałas, a komuś, mówię, to nie pasuje.
1: No to tak, to powinien zmienić się otoczenie. Jak słyszę panu Mariuszu, akurat panu dzieci w życiu nie przeszkadzają. Pozdrawiam, pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, dzień dobry, halo.
7: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
7: Pozdrawiam serdecznie z zimowej stolicy Trójki.
1: O, to ze Szklarskiej Poręby, tak?
7: Tak jest, znamy się. Jeżeli mamy mało czasu, ja jestem już na emeryturze parę lat, dosyć dużo podróżuję, można powiedzieć, to w różnych konfiguracjach. Mówię o zestawie osobowym, jak również do różnych części świata. Moje obserwacje są takie, że inaczej się zachowują ludzie, turyści czy wczasowicze, którzy są sami, którzy są w parze, a inaczej się zachowują ci te same nacje, jeżeli jest grupa. Wtedy oni są głośniejsi. Ja nie wyróżniam tu grup czy Polaków, czy Niemców, czy Anglików, bo takich spotykam, tylko zauważyłem, że w grupie zawsze jest głośniej, zawsze jest więcej tego alkoholu niż ludzie, którzy podróżują w dwójkę.
1: Ciekawa obserwacja.
7: Następnie ktoś poruszył o narzekających turystach czy wczasowiczach. Ja jak mówię, podróżowałem i sam organizowałem wyjazdy dla swoich znajomych. Jeździliśmy w czwórkę, w szóstkę, w ósemkę, jak również czasem z biura podróży jakaś duża objazdowa gdzieś tam, no, Ameryka Środkowa. I po dwóch, trzech dniach niektóre osoby zaczęły narzekać, że jakby wiedziały, to by nie pojechały na tak męczącą wycieczkę. Mhm. Ja wtedy powiedziałem, ale to wszystko jest w programie, wszystko można dopytać. Tak samo jeżeli chodzi o te hotele, gdzie przyjeżdżają i ja szybko mówię, bo mamy mało czasu, gdzie ludzie przyjeżdżają i narzekają, że nie ten pokój, że nie ten standard. Ja myślę, że większość tych rzeczy można doczytać lub zapytać w biurze podróży i nie narzekać na, no tak, na miejscu.
1: Wcześniej zorientować się, dowiedzieć.
7: Jeszcze jedna, tak. Jeszcze jedno, to co pani psycholog, seksuolog mówiła na początku o tym, że może nie umiemy wypoczywać, bo gdzieś tam z tyłu głowy mamy naszą pracę. Ja co roku, i to jest od kilkunastu lat, jeżdżę w miejsce, od Grecji to jest, nie będę mówił nazwy, bo boję się, żeby za dużo turystów przyjedzie, chociaż jest to miejsce, gdzie nie przyjeżdża żadne biuro podróży, ani polskie, ani niemieckie, ani angielskie.
1: I, nie, panie tam... Krzysztofie, do puenty?
7: I ja tam wypoczywam. Jestem, mówię na emeryturze, ale nadal pracuję i ja tam wypoczywam. Nie myślę i myślę, że jeżeli jest się w hotelu, jest dużo ludzi, ten wypoczynek jest troszkę inny, nie bardziej pełny niż jest gdzieś samemu, gdzie chciało się jechać i naprawdę odpocząć. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. To
1: bardzo dziękuję. Dobrego dnia, pan Marek. Panie Marku, jeszcze pan. Bardzo proszę. Halo?
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry panu.
8: Ja jestem Giżyczczaninem, także z turystami na co dzień mam do czynienia i jestem daleki od dzielenia turystów według nacji. Być może są pewne różnice, no to wynikające z zachowania, z takich wzorów chociażby edukacji i tak dalej. Natomiast moje spostrzeżenie jest takie, że bardziej chodzi o grupę docelową turystów, czyli... ja uważam osobiście, że najgorsi są... jak dla mnie turyści, tak zwani frytkowo-gofrogi. Mm-hmm. Czyli tacy, którzy no, nie mają jakiegoś celu, pasji i przyjeżdżają, żeby wypocząć na plaży, pokąpać się i tak dalej. Na Mazurach, no, nie ulega wątpliwości, przynajmniej dla mnie, że najkulturalniejsi nadal są żeglarze. No, motorowodniacy już mniej, a użytkownicy skuterów wodnych zupełnie. Ja spędzałem w tym roku urlop w Bieszczadach i powiem tak, przez ten czas, kilku dni, kiedy tam byłem, ja nie spotkałem jednego niekulturalnego człowieka.
1: No proszę. Ktoś powie, miał pan... miał pan dużo szczęścia.
8: No nie, być może jakbym pojechał w tacy, by pewnie było inaczej, natomiast... jakby widać, że określona grupa ludzi jeździ w Bieszczady, którzy chcą wypocząć w określony sposób.
1: Może to być wytłumaczenie. Panie Marku, pozdrawiam pana, dziękuję za telefon. 7 minut do 13. Raz jeszcze z nami pani Monika Jasielska, psycholog, psychoterapeutka i pan Marek Pietruszka, rezydent turystyczny w Bułgarii. Mam nadzieję, że jesteśmy na antenie wszyscy, czy tak?
9: Tak, tak, witam po przerwie.
3: Tak, jesteśmy.
1: Bardzo witam, się cieszę. Witam. Na pytanie, czy Polak na urlopie bywa irytujący, no prawie trafił jeden ze słuchaczy. 85% głosujących dziś odpowiada, że tak. 15% uważa, że nie. Monika Jasielska, a może od tego w końcu są wakacje, żeby sobie pofolgować, żeby nawet nadużyć, nawet powiedzmy wody mineralnej. No bo kiedy, jeśli nie podczas urlopu? Może wobec tych wszystkich wypoczywających też powinniśmy być nieco bardziej tolerancyjni. No w końcu przyjechali na krótki czas i psychicznie chcą oderwać się od wszystkiego.
9: Tak, to bardzo ważne, co pan mówi, bo pomyślałam sobie o tym, że to jest bardzo ważne, żeby oprócz swoich, nie wiem, ulubionych i potrzebnych rzeczy spakować na ten wyjazd trochę więcej elastyczności, trochę więcej cierpliwości wobec innych, takiego szacunku, wzajemnego zrozumienia i może odrobinę mniej oceniania, bo tak naprawdę no, nigdy nie wiemy, co dana druga osoba w środku przeżywa i z czego to wynika, ale również zachęcam do pewnych granic, tak, żeby każdy zwracał uwagę na siebie wzajemnie. To wyobrażam sobie, że wtedy te wakacje będą takie wystarczająco dobre.
1: Marek Pietruszka, lubimy rzeczywiście przesadzać z alkoholem podczas urlopu? Czy też to jest taki krzywdzący stereotyp o Polakach?
3: To jest na pewno krzywdzący stereotyp. Są ludzie, tak jak pan powiedział, przyjeżdżam na urlop, muszę się zrelaksować, aczkolwiek wiadomo, że jeżeli jednego dnia pofolguję sobie, drugiego dnia nie jestem w stanie spojrzeć w stronę baru. Także tak się to odbija. Ja obserwuję przy moich turystach naprawdę z popyłką. Nie mam problemów, nie ma ściągania policji, lekarzy, więc znaczy nie przesadzają. Wiedzą, ile mogą. I to jest bardzo, bardzo pocieszające.
1: Jaka pogoda w Bułgarii? Nie za gorąco?
3: Powiem tak, pozdrawiam z pięknego, starożytnego Neseberu. Piękna pogoda, mamy tak do 30 stopni. Dzisiaj wiaterek taki troszkę się pojawia, więc się przyjemnie spaceruje i zwiedza. Pogoda wymarzona na wczas. Naprawdę, jeżeli ktoś jeszcze nie ma pomysłu, Bułgaria czeka z otwartymi rękami.
1: Marek Pietruszka, wcześniej Monika Jasielska. Dobrego dnia Państwu życzę. Dziękuję za spotkanie na antenie.
3: Dziękujemy.
9: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy. 4 minuty do godziny 13. Jutro piątek. Słyszymy się po 16. Obecność obowiązkowa.

0: Radio 357.
1: Moglibyśmy kiedyś pójść

0: kafę latte.
1: A jakbym był pracownikiem administracji, to miałbym dzisiaj wolne. Wszyscy byśmy mieli. No ale do pracy, do pracy.

Kto już wstał? Kto już wstał? Ano, pani Grażyna na przykład i napisała na mój adres mailowy. Dzień dobry, panie Mateuszu. Dziś jeszcze prosto z łóżka, bo wolne od pracy, wolne za sobotnie świętowanie. Oj, jak uroczo. Ups, przepraszam, bo nie wszystkim jest to dane. Fajnego czasu życzę. Pani Grażyno, na szczęście my bardzo lubimy swoją pracę i zapraszamy państwa do godziny 9 na poranną piątkową audycję Kafe Mate, którą przygotował dziś Antek Pyzel, którą zrealizuje Maciej Karolak, przy której dzielnie pracuje również nasz dyrektor techniczny Adam Matyjek, w której serwisy informacyjne przygotowuje Krzysztof Zimoch, w której sportem zajmie się Sebastian Kierzek, a którą poprowadzę ja, Mateusz Kuźniewski. Dzień dobry państwu jeszcze raz, po raz drugi wypowiem te słowa, 7 minut po godzinie 6. No to teraz Blondie, proszę bardzo.

0: 10 minut po godzinie 6, no i już też pani Grażyna dopisuje od razu brawa dla naszej Igi, Igi Mocarnej. Najważniejsze, że gra w tenisa, znowu idzie, sprawia radość, tak jest. Iga Świątek w nocy pokonała w finale turnieju w Toronto Jelenę Rybakinę, no i znów jest zwyciężczynią turnieju po raz pierwszy w tym roku. Warto było czekać. W moim przypadku warto było na Igę nie narzekać, choć wiem, że nie wszyscy tak mogą o sobie powiedzieć. Ja bardzo się cieszę, że Iga wraca tam, gdzie jest jej miejsce. No i wierzę, że to nie ostatni wygrany taki turniej. Państwo pewnie też mają bardzo, bardzo podobne podejście. I jeszcze pani Monika napisała, że pobudka o 4:30 do pracy, a położyłam się o 2:30, bo nie mogłam odpuścić sobie Gorillaz w Poznaniu, ale niczego nie żałuję. Miłego dnia wszystkim. Miłego dnia, pani Moniko, no i trochę zazdrościmy. A zatem w dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe, temperatura maksymalna od około 24 stopni Celsjusza na wschodzie i Helu, około 26 w centrum i na północy, do 31 na krańcach zachodnich. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, około 22 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i południowy, południowo-wschodni, na południowym wschodzie wschodni, a na północnym wschodzie zmienny. Przepraszam, już się trochę pogubiłem z tymi kierunkami o tej porze.
1: Radio 357.
0: Kafe Mate. Czyli będzie kręcić ten wiatr w całym kraju naprawdę bardzo mocno. Jordan Rakey.

I tak to wygląda, że mamy już 15 minut po godzinie 6. Państwo się intensywnie odzywają w tekstówkach. No i pani Ela na przykład pisze: dzień dobry, chciałabym zwrócić uwagę, że nie cała administracja dziś świętuje. Na przykład w sądzie dziś pracujemy, a każdy odbiera wolne w innym dniu, by nie zamykać całej instytucji i nie utrudniać życia klientom. I takich głosów jest kilka. No to tak zupełnie precyzyjnie. Dziś nieczynna będzie duża część jednostek administracji rządowej, ale oczywiście nie wszystkie. Ministerstwa i urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, urzędy skarbowe, izby administracji skarbowej, krajowa informacja skarbowa, urzędy statystyczne, te instytucje na pewno są dziś zamknięte i pracownicy tych instytucji mają dzisiaj wolne. Tak zupełnie precyzyjnie mówiąc, nie wszyscy pracownicy administracji jak najbardziej. Tak to właśnie wygląda. Państwo już są bardzo aktywni, ale zachęcam do tego, żeby do mnie pisać: mateusz.kuzniewski@radio3571.pl, no i oczywiście w aplikacji nasze tekstówki. Ale mimo wszystko ja wiem, że państwo te tekstówki bardzo lubią, natomiast gdyby tak głosóweczki, no to żywy głos na antenie, to zawsze żywy głos na antenie. Głosówka w naszej aplikacji jest również dla państwa dostępna. No a Antoni siedzi w małym pokoiczku i czeka na państwa telefony. 510-357-357. Proszę do niego zadzwonić, żeby chłopak tak się trochę rozruszał z rana i wszystko będzie w porządku. A zatem czekamy na państwa głosy. Skoro już wspomnieliśmy o wczorajszym koncercie Gorilla z Poznaniu, no to on oczywiście na festiwalu Bittersweet, który się rozpoczął na poznańskiej Cytadeli. No i dziś muzycznie troszeczkę będziemy nawiązywać. O, na przykład teraz, bo ten pan zagra w sobotę.

0: Robbie Williams ten szczyt swojej popularności to miał, tak mam wrażenie, na przełomie wieków. Natomiast cały czas budzi ogromne emocje, no i myślę, że to będzie bardzo fajny koncert w Poznaniu. Ale będziemy jeszcze dziś do tego poznańskiego festiwalu nawiązywać troszeczkę później, również muzycznie. No a teraz trochę o tym, co czeka nas dzisiaj w audycji. Chyba każdy z Państwa odebrał kiedyś telefon od nieznanego numeru z ofertą sprzedaży niezbędnej absolutnie Państwu usługi czy produktu. Fotowoltaika, suplementy, badania, prenumeraty. Długo by wymieniać. Teoretycznie większość takich telefonów jest w świetle prawa nielegalna. Mówi mecenas Karolina Romanowska, specjalistka w dziedzinie ochrony danych osobowych z kancelarii Wardyńskiej w Spólnicy.
1: Polskie prawo wprost zakazuje używania telefonu do marketingu bezpośredniego bez uprzedniej zgody abonenta. To znaczy, że to nie konsument musi się sprzeciwić połączeniom, tylko podmiot musi mieć zgodę, zanim w ogóle wybierze nasz numer. Nielegalną praktyką byłoby także wykonanie telefonu tylko po to, aby zapytać nas, czy udzielamy zgody na kontakty marketingowe. Problem w praktyce polega na tym, że wiele podmiotów nadal wymienia się bazami danych, twierdząc, że zgoda gdzieś została udzielona. Na przykład przy okazji jakiegoś konkursu, ankiety czy rejestracji na stronie internetowej sprzed lat. Zgodnie z przepisami to na podmiocie dzwoniącym do nas spoczywa obowiązek wykazania, że taka zgoda istnieje, jest aktualna, dobrowolna, konkretna i świadoma. Jeśli dany podmiot nie potrafi wskazać, skąd ma nasz numer i jaka jest podstawa prawna kontaktu, to jest to sygnał, że nasze dane są przetwarzane niezgodnie z prawem i mamy prawo zażądać wyjaśnień, a docelowo na przykład złożyć skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
0: Dodajmy, że media donoszą, iż Francja na poważnie wzięła się za telemarketerów. To rewolucja, do której powinniśmy dążyć w Polsce, czy jednak próba walki z wiatrakami? Do sprawy wrócimy z Antkiem Pyzlem około 7.45 dziś w audycji Kafemata. Ja już zapytam Państwa, czy irytują Państwa te telefony? Ja się domyślam odpowiedzi, ale proszę koniecznie dać znać nasze głosówki, tekstówki. Można dzwonić 510-357-357 i można wysyłać maile na mój adres. 22 minuty po godzinie 6. To za chwilę o pozostałych rzeczach, o których dziś będzie, a całkiem sporo będzie. Proszę się przygotować.

0: 26 po 6, no dobrze, no to o czym dziś opowiadać będziemy? O 6.30, już za chwilę dosłownie, no pewnie tam 30 kilka. Marcin Klimkowski, chłopak z konewką. Jak inspirować się podróżami podczas tworzenia domowego ogrodu? O tym będzie opowieść od Marcina i Kasi. Potem, jak to będzie wyglądało, no to oczywiście po 7 serwis informacyjny. 7.10 to nasza piosenka dnia, a 7.15 spotkanie z doktorem Tomaszem. Tutaj absolutnie nic się nie zmienia. 15 minut przed godziną 8 wspomniany materiał o tym, jak wygląda sytuacja telemarketerów we Francji, ale też będziemy to oczywiście cały czas odnosić do tego, co u nas w kraju, co w Polsce. Na 15 minut po godzinie 8 będziemy opowiadać o pewnym słynnym serialu. Ja już się bardzo w ogóle cieszę na tę rozmowę. No i teraz pytanie do państwa. Czy państwo poznają, jaki to serial?
1: Bo my jesteśmy młode wilki. Władze rządne 5 razy bardziej od nich. I my jednym i drugim czerepach odmówimy. I tak pójdziemy do wyborów, że im w pięty pójdzie. I zobaczymy, kto co komu będzie proponował.
2: No Churchill po prostu.
1: Wodzu, prowadź.
3: Dziękuję.
0: Cudownie, proszę dawać znać. Na 15 minut przed godziną 9 Kasia Błażejewska-Szczur się z nami połączy. 357 kęsów na śniadanie. Dziś będzie o świeżych nasionach roślin strączkowych, zanim staną się suchymi nasionami. I tu już pewnie Kasia będzie musiała się bardziej rozwinąć, no bo ja w tej kwestii jakiejś specjalnie dużej wiedzy nie mam. Ale po to mamy Kasię, żeby ona nam tę wiedzę przekazywała i ja też się od niej uczę. Można byłoby też do Kasi powiedzieć: wodzu, prowadź.
4: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A tak w ogóle, no to o tylko do godziny 12 można głosować na naszą listę piosenek lista.radio357.pl, a o 19 na antenie będzie się działa magia. Queens of the Stone Age, taki spokojny ten utwór.

0: Queens of the Stone Age w takiej odmianie balladowej, powiedziałbym. 6:32, no to czas na...
1: Chłopak z konewką.
0: A to taki chłopak, co lubi gwizdać i o ogrodach opowiadać i nie jest sam. Kasiu Klimku, oddaję wam głos.
2: Dzień dobry państwu, Marcin Klimkowski, chłopak z konewką, Katarzyna Ressel, prezes Osto, dziewczyna od przesadzania.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Ja dzisiaj chciałem opowiedzieć o inspiracjach, właściwie Katarzyna będzie opowiadała, bo jak to mówi się, że szewc bez butów chodzi, a ogrodnicy chyba nawet wakacje spędzają w ogrodach.
3: Tak, moje wakacje dziś były w tym tygodniu na wycieczkach po najpiękniejszych ogrodach Niemiec.
2: No właśnie, i teraz moje pytanie i też chyba taka może porada dla naszych słuchaczy. Po co odwiedzać ogrody te piękne, te historyczne, te takie całe niesamowite? Opowiedz o tym, o tych, które ty widziałaś i czego się tam dowiedziałaś? Czy tylko podziwiasz, czy też szukasz inspiracji?
3: Znaczy podziwianie to jest jedno, one po to są, ale nie, nie. Ogrodnicy to jest śmieszne, zawsze można ich rozpoznać na takich ogrodach. Oni chodzą z nosem w ziemi, dotykają rośliny. To jest pierwsze co w ogóle, poza zdjęciami oczywiście, które tak naprawdę robią wszyscy. To ogrodnicy chodzą, patrząc co się dzieje tam na dole, właśnie dotykając struktury roślin, poznając nowe rzeczy, nowe rośliny i patrząc, podglądając jeszcze inne rozwiązania. Takie typowe, nawet techniczne.
2: No to powiedz najpierw, jakie to były ogrody, które widziałaś?
3: Jako pierwszy to był Park Murzakowski, który jest na granicy z Polską i w ogóle polecam, jedźcie tam, weźcie przewodnika i spędźcie tam, jest cały dzień tak naprawdę do oglądania w tym parku. I w Parku Murzakowskim najważniejsze są osie widokowe. I to jest coś, o czym my zapominamy, projektując ogrody, żeby przemyśleć najpierw to, na co chcemy patrzeć i zrobić mu całą oś widokową do tego punktu. Czyli mamy salon, patrzymy i z tego salonu musimy mieć widok, ale nie jako całość, powiedzmy, tylko konkretnie kierujemy wzrok na jedną konkretną rzecz. W Parku Murzakowskim jest to, czy to pałac, czy to most, czy soliterowe drzewo. I tam w ogóle na końcu wszystkich tych osi widokowych z ławeczki, zawsze jest tam, gdzie jest ławeczka, tam jest na pewno punkt widokowy. I patrzymy na jedną konkretną rzecz. I tam jeszcze jest coś takiego jak zacieranie granic. My nie wiemy, gdzie co się kończy. Gdzie się kończy granica parku, gdzie kończą się, gdzie jest rzeka. Z jednej strony tą rzekę widać, z drugiej strony już nie.
2: No właśnie, czyli nie najpierw wizyta w sklepie, tylko najpierw zastanowienie się nad tym, na co się patrzy. Kolejny park to...
3: Potem byliśmy w Hanowerze, w Herrenhauser Garten i to już jest totalnie coś innego od Parku Murzakowskiego, bo tam już jest wszystko bardzo uporządkowane.
2: Barokowe.
3: Tak, i tam chyba najbardziej, co bym wyniosła z tamtego ogrodu, to te żywopłoty, które są cięte. Oni mają 20 kilometrów żywopłotów ciętych. Zaczynają w maju i kończą na koniec sezonu.
2: Czyli można zobaczyć, jak to powinno być zrobione, bo to jest robione od kilkudziesięciu czy set lat.
3: Tak, tylko... My myśląc o żywopłotach, jako jakby ludzie, klienci nasi, myślimy o żywopłocie zawsze na ogrodzeniu. A tam możemy zobaczyć, jak żywopłot jest po prostu ścianą. Niższą, wyższą, ale ścianą.
2: Dzielącą ogród na jakieś części. No i ostatni chyba...
3: Nie no, to szaleństwo. To szaleństwo, to wszyscy... znaczy nikt stamtąd nie chciał wychodzić. To jest Park The Garden w Bad Schwischenan. No to tam jest 45 ogrodów pokazowych na 14 hektarach, gdzie możemy zobaczyć, że chyba główne jedno przesłanie. Nie ma jednego dobrego przepisu na ogród. Tam widzimy, że i rośliny, ale i forma

0: czyli materiał, nawierzchni, kolory, faktury. Tam to wszystko jest ważne i tam się tym bawimy. I widzimy lustra w ogrodzie, widzimy, jak przenikają nam przestrzenie, ilość mebli, różnorodność mebli, jak one są ważne. Pięknie pokazany wgłębnik, gdzie patrzymy na tafle wody z wgłębnika. No coś nieprawdopodobnego. Tak, tam żeśmy się bardzo zainspirowali całą grupą. Wynieśliśmy, no po prostu aż nas głowa bolała od pomysłów.
1: To na koniec w takim razie, jeżeli ktoś z Państwa nie wybiera się do Niemiec, to Kasia powie ze 2-3 miejsca może w Polsce, do których warto jechać po inspirację.
0: Warto. My nie mamy się czym wstydzić. Mamy przepiękne ogrody, mamy super architektów, projektantów i zdecydowanie, jeśli chcemy zobaczyć coś w podobie właśnie Bad Spiszenan, to ja bym zaprosiła do ogrodów Kapias w Goczałkowicach Zdroju. To bezwzględnie tam. Arboretum Wojsławice, Arboretum Bole Straszyce, to też są przepiękne nasze ogrody. A coś w podobie Herrenhauser Garten, to fajne labirynty w Hortulusie w Dobrzycy.
1: Szanowni Państwo, słyszeliście, można jechać do ogrodów, żeby zobaczyć coś, czym się później będzie można zainspirować. Bardzo serdecznie dziękujemy. Katarzyna Resel, Marcin Klimkowski, ogrodnicy nasi, radiowi.
2: W Radiowi Ogrodnicy. Dziękujemy bardzo. Bawcie się przepięknie, szczególnie tutaj do Kasi mówię, żeby zwiedzała, żeby szukała inspiracji, no bo to zawsze jest bardzo fajnie. A Ty, Klimku, też miłego weekendu. Dzięki wielkiej, do usłyszenia.
0: Dzięki, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

Oj, jak ja się cieszę, że Rancho wraca, pisze pani Grażyna. Wraca już w wersji prezydentowej. Oglądać poprzednie odcinki, słuchać dialogów, łyżkami jeść. Od kilku dni kolejne powtórki od pierwszego odcinka. Serial proroczy, bo między innymi wypromował Dudę, pisze pani Grażyna. Nie wspomnę o tych gierkach politycznych Czerepacha i Kozioła. Taka informacja, tak oczywiście będziemy mówić dzisiaj o serialu Rancho. Powoli kończą się zdjęcia do tego 11 sezonu, tak bardzo wyczekiwanego przez wszystkich miłośników Rancho. No i jeden z takich miłośników dziś odwiedzi nas w studiu. Marcin Żyta, fan serialu Rancho, prezes fan klubu Ranchersi, współorganizującego zlot fanów Rancha. O zlocie, no i o zdjęciach do 11 sezonu sobie porozmawiamy, a ten zlot już jutro w miejscowości Jeruzal, no bo tam zostały ulokowane te serialowe wilkowyje. Proszę dawać znać, czy państwo mają jakieś ulubione momenty Rancho, ulubione postacie. Jestem bardzo ciekaw, jak to u państwa wygląda. U mnie właściwie musiałbym się podrapać po głowie, czy jest jakaś ulubiona jedna postać, bo lubię bardzo wiele tych postaci. Tak samo z ulubioną sceną. No jedną z tych ulubionych scen państwo usłyszeli około 20 minut temu. No Churchill po prostu. No Churchill.

A w sprawie tego rancha, no to oczywiście głosówki, tekstówki, można dzwonić 510-357-357 i można wysyłać do mnie wiadomości mailowe pod adres mateusz.kuzniewski@radio357.pl. Mamy jeszcze 9 minut do godziny 7, no to zajrzyjmy może do kalendarza muzycznego. Tak się składa, że dziś urodziny obchodzi Maciej Maleńczuk.

0: 5 minut do godziny 7. Krzysztof Zimoch pojawił się w studiu Radia 357. Dzień dobry, Krzysiek.
1: Dzień dobry.
0: Zanim serwis informacyjny, który poprowadzisz, no to jeszcze króciutko o ranczu, no bo Krzysztof jest takim człowiekiem, który wszystkie cytaty z rancza zna właściwie na pamięć. Jak ogląda się z nim serial, no to on razem z tymi postaciami mówi.
1: Tak, Mateusz wczoraj wybierał cytaty do audycji, a ja mu w zasadzie listę dialogową stworzyłem.
0: Wtórowałeś wszystkim postaciom. Masz jakąś ulubioną scenę rancza, który znasz przecież tak doskonale?
1: Doskonale, tak, mam. Przesłuchanie księdza w prokuraturze i męska decyzja księdza plebana wobec prokuratora.
0: Tak,
1: to jest chyba scena, która nie potrzebuje żadnego dialogu. Zresztą tak scenarzyści wymyślili, że tutaj się ksiądz nie odezwie. Zrobił co trzeba i zachował się po męsku.
0: Od zobaczenia tej sceny mam coś takiego, że jak ktoś ściąga przy mnie okulary, to robię się lekko nerwowy.
1: Bo nigdy nie wiadomo, jak to się skończy. No a teraz trochę w roli Witebskiego, jako redaktora w Radiu Wilkowyjskim.
0: O, no właściwie tak.
1: Z wieściami tutaj gminnymi.
0: Czyli sugerujesz, że mam zacząć robić wywiady z niewiastami?
1: No, mam nadzieję, że nie zamontowałeś podsłuchów u naszych słuchaczy w radioodbiornikach.
0: Nie, nie, ja się już z czerepachem nie trzymam, proszę pana, proszę pana. Krzysztof Zimoch za chwilę z serwisem informacyjnym. Jeszcze 3,5 minuty do godziny 7. Tak będzie o ranczo, ale też poważniejsze sprawy poruszymy w naszej audycji, właśnie między innymi w serwisie.

0: Bonanza to nieoczekiwany sukces, ogromny zysk, żyła złota, świetny interes. A dzika bonanza? Nowa gorączka złota u stóp Sierra Nevada. Miliarderzy, którzy nie chcą umierać. Świątynie sztucznej inteligencji, moda na filozofów zamiast terapeutów. Kulturowy powrót do początków internetu oraz realia amerykańskiego showbizu, a także dużo niesztampowej muzyki, którą znalazłam w kościołach gospel czy w barach dla rancherów. Adrenalinozależnych i ciekawskich zabieram w podróż po nowych trendach i kuriozach Ameryki.
1: Dzika Bonanza. W każdą niedzielę o 17:00 zaprasza Magda Gacyk.
2: My też dziś jesteśmy trochę rancherami. Minęła godzina 7:00. Mamy dziś piątek, 14 dzień sierpnia. Czas na pierwszy serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zimoch.
3: Dziś mamy poznać dokładne ceny paliw, które od poniedziałku będą obowiązywać na stacjach. Donald Tusk ogłosił nowy kształt programu CPN, który wraca, ale tylko częściowo. W przeciwieństwie do wiosennej edycji, tym razem rząd obniżył tylko podatek VAT z 23 do 8%, ale akcyza pozostanie bez zmian. Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw z BM Reflex, komentuje, o ile mogą spaść ceny na pylonach.
4: Będą to korekty mniej więcej od 70-80 groszy do 90 złotówki. Pytanie i zasadnicze znaczenie będzie miała tutaj ta kwestia ustalenia mechanizmu maksymalnej ceny paliwa.
3: Rozporządzenie ministra finansów i gospodarki w sprawie nowej odsłony programu ceny paliw niżej weszło już w życie. Będzie obowiązywać od poniedziałku do końca wakacji, a program jest odpowiedzią na wciąż niepewną sytuację w cieśninie Ormus i co za tym idzie wysoką ceną ropy naftowej. Wiele wskazuje na to, że chodzi o próbę wyłudzenia okupu, przekazał również w czwartek Donald Tusk, odnosząc się do wycieku danych medycznych z firmy MyDoctor. Mamy do czynienia z bardzo wyrafinowanymi technikami czy metodami. Motywacja zdaje się czysto kryminalna, powiedział premier. W środę Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło informację o cyberataku, w wyniku którego wyciekły dane m.in. o lekach i receptach prawie 19 milionów Polaków. Na specjalnej stronie internetowej będzie można sprawdzić, czy informacje o naszym zdrowiu znalazły się w rękach hakerów. Ministerstwo Cyfryzacji musi jednak najpierw w bezpieczny sposób pozyskać dane, do których dostęp przejęli przestępcy. Tymczasem eksperci zalecają, by zastrzec numer PESEL.
5: Można to zrobić na przykład za pomocą aplikacji mObywatel lub w dowolnym urzędzie gminy. Dzięki temu, jeżeli nasz PESEL faktycznie został wykradziony przez przestępców, nie będzie on użyty na przykład do zaciągania zobowiązań finansowych.
3: Przekonywał w Radiu 357 Oskar Klimczuk z Cyber Defense 24. A Niemcy chcą znacząco wzmocnić swoje służby wywiadowcze. Rząd Friedricha Merca przyjął pakiet ustaw, który daje im nowe możliwości działania, m.in. w cyberprzestrzeni.
6: Ponad 700 stron nowych przepisów ma zmienić sposób działania niemieckiego wywiadu. Federalna Służba Wywiadowcza oraz Federalny Urząd Ochrony Konstytucji dostaną szerszy dostęp do danych i będą mogły nie tylko wykrywać zagrożenia, ale także aktywnie na nie reagować. Chodzi m.in. o sabotaż i cyberataki, jak pokazał niedawny incydent z dronem w Lipsku. Choć nie wiadomo na pewno, kto za tym atakiem stał, pewne jest, że Niemcy są coraz częściej celem wojny hybrydowej. Po reformie służby będą mogły ingerować w systemy informacyjne potencjalnych przeciwników, m.in. producentów dronów czy laboratoriów broni chemicznej. Do tej pory takie działania należały przede wszystkim do policji i wojska. Minister spraw wewnętrznych Aleksander Dobrindt mówi o nowej epoce. Opozycja zaś ostrzega przed tajną policją. Dobrindt odrzuca te zarzuty i zapewnia, że celem reformy nie jest masowa inwigilacja. Z Berlina dla Radia 357 Karolina Szulejewska.
3: A obawy ma nie tylko opozycja. Niemiecka Unia Dziennikarek i Dziennikarzy ostrzegła, że reforma bezpośrednio uderza w wolność prasy. Tymczasem koniec swawoli politycznej w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Sąd koleżeński tej partii podjął decyzję o wykluczeniu 38 posłów i dwóch senatorów wchodzących w skład klubu Rozwój Plus, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski przyznał, że wszyscy ciężko naruszyli statut PiS, opuszczając klub parlamentarny i wstępując do nowego. Wykluczeni mają 7 dni na odwołanie się od decyzji. A na koniec jeszcze przypomnienie, że właśnie rozpoczęliśmy długi weekend. Jeśli mają Państwo jakąś urzędową sprawę do załatwienia, to może być to dziś trudne albo niemożliwe. 14 sierpnia to dla tysięcy osób dzień wolny od pracy. Pracodawcy oddają pracownikom dzień wolny za przypadające jutro święto. Zamknięte dziś będą m.in. urzędy administracji rządowej, w tym urzędy skarbowe, ZUS czy urzędy wojewódzkie. W samorządach wszystko zależy od prezydenta lub burmistrza. I pytanie do Ciebie, czy wiesz może, czy urząd w Wilkowej jak dzisiaj działa?
2: Nie mam pojęcia, ale domyślam się, że wójt stwierdził, że zrobi sobie dzisiaj wolne.
3: Tą informacją kończymy serwis informacyjny, a następny o godzinie 8.
2: Albo właśnie chłopina przysypia na kanapie. Teraz czas na wiadomości sportowe. Sebastian Kierzek.
7: Oczywiście, rozpocznę od informacji dnia, informacji nocy w zasadzie. Iga Świątek wygrała turniej WTA 1000 w Toronto po raz pierwszy w swojej karierze. Nasza tenisistka w dzisiejszym finale pokonała, chyba tak możemy powiedzieć, odwieczną rywalkę Jelenę Rybakinę. Było 6-2 i 6-3. Jestem naprawdę szczęśliwa z tego turnieju. Wiele dla mnie znaczy, bo te ostatnie miesiące nie były łatwe. Cieszę się, że skupiam się na rozwoju, mimo wielu opinii, które ludzie mają o mnie każdego dnia w internecie. Nie jest łatwo sobie z tym wszystkim radzić. Powiedziała Iga, słyszeli Państwo także reakcję na te słowa publiczności w Toronto. Wymowną reakcję. Duże wsparcie dla Polki. Iga Świątek wywalczyła dziś 26. tytuł w karierze. To jej 12. triumf w prestiżowych turniejach rangi WTA 1000. Myślę, że nie mniej ważne jest także to, że pokonała aktualną wiceliderkę rankingu Rybakinę. To jedna z najciekawszych rywalizacji współczesnego tenisa. Do tej pory obie panie mierzyły się ze sobą 12 razy i wygrały równo, po 6 pojedynków. Od dziś 7-6 prowadzi Iga. Z Toronto przenieśmy się do Birmingham. Tam trwają Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Po medalu w poniedziałek, medalu we wtorek i medalu w środę, czwartek nie przyniósł nam podium. W finale biegu na 3000 metrów z przeszkodami pobiegły 3 Polki. Najlepiej spisała się debiutantka Agnieszka Chorzęba. Była 9.
8: Celowałam w top 8, więc to jedno miejsce. Jeszcze jak dobiegłam na metę, widziałam, że jestem 8. Mówię, jest, nie będę w końcu narzekać, ale i tak nie będę narzekać. Naprawdę, 2 lata temu Mistrzostwa Europy w Rzymie oglądałam z kanapy przed telewizorem. Dzisiaj jestem w finale, jestem 9. zawodniczką w Europie. Dzisiaj medal poza zasięgiem, ale naprawdę Europa biega mocno.
7: To prawda, ozdobą czwartkowej sesji wieczornej były biegi na 800 i na 200 metrów. Na 800 wygrał Irlandczyk Mark English, na 200 triumfowała faworytka gospodarzy Emmy Hunt z najlepszym w tym roku wynikiem w Europie 22-19. Za nią inne utytułowane Adele Kay, Asher Smith. Tymczasem to był także ciekawy piłkarski wieczór. Nie wszyscy grali, bo Lech Poznań po perturbacjach związanych z lotem na Wyspy Owcze swój mecz z KL Klaksvik rozegra dziś. W akcji widzieliśmy za to ekipy z Białegostoku, Zabrza i Częstochowy. Na największą uznanie zasłużyła Jaga, która wyeliminowała Rangers FC. Po wygranej u siebie 1-0 wczoraj na wyjeździe padł remis 1-1. To Adrian Siemieniec przed kamerami Polsatu Sport.
9: To duża rzecz. Co prawda nie wygraliśmy tutaj na Ibrox, ale w dwumeczu wygraliśmy i myślę, że wygraliśmy zasłużenie. Uważam, że w przekroju tego dwumeczu po prostu awansował zespół lepszy.
7: O udział w Lidze Europy Jagiellonia zagra z Iberią Tbilisi. Górnik Zabrze nie odrobił natomiast straty w dwumeczu z Ferencvaroszem. Wczoraj Zabrzanie zremisowali 1-1. Teraz o Ligę Konferencji zagrają z AS Monaco. I jeszcze Raków Częstochowa. Tu dobre informacje płyną. Raków po wygranej na wyjeździe 1-0 wyeliminował Hamar BIF i także awansował do czwartej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Kolejny sport za godzinę. Wrócimy oczywiście do najważniejszej tenisowej informacji. Będzie także m.in. o siatkówce i ostatnim sprawdzianie naszej żeńskiej reprezentacji przed Mistrzostwami Europy.
10: Partnerem pogody jest pan Kerp na szlaku. Sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.
2: Zewsząd Państwo donoszą, że dzisiaj temperatura na zewnątrz z rana taka nie za wysoka. Rześko, rześki poranek nam się przydarzył. 6, 7, 8 stopni, no różne te informacje od Państwa rzeczywiście są, bo proszę się przyzwyczajać. Lato nie będzie trwało wiecznie. W ciągu dnia będziemy w zasięgu układu wysokiego ciśnienia, który będzie stopniowo słabł. Sucha pogoda z usłonecznieniem rzeczywistym zbliżonym do maksymalnego niemal przez cały dzień będzie korzystnie wpływała na nasze ogólne samopoczucie. W Polsce północnej i zachodniej przeważnie korzystne warunki biometeorologiczne w ciągu dnia przejściowo pogorszą się do niekorzystnych. Będzie to spowodowane zmianą warunków termicznych, barycznych i tlenowych. Napływ ciepła, spadające ciśnienie atmosferyczne i zmniejszona wagowa zawartość tlenu w powietrzu atmosferycznym u wielu osób mogą wywołać senność i wydłużenie czasu reakcji. Wieczorem w całej Polsce pogoda ponownie będzie korzystnie oddziaływać na organizm człowieka. Taka ta huśtawka nas dzisiaj czeka. Jeżeli zastanawiają się Państwo nad rozkładem temperatur w całym kraju, no to o nim za godzinę.
1: Radio 357. Kafe, mate.
2: 9 po 7.

0: Z bardzo ważną i mądrą informacją pisze do nas tekstówkę pan Rafał. Wszyscy chyba zapomnieli o powiedzeniu, o którego istnieniu co roku przypomina mi mój ojciec. Od świętej Anki zimne wieczory i poranki. Świętej Anny jest 26 lipca, więc co się dziwić? Co się dziwić? W ogóle rekordowo niska temperatura w Tatrach podobno ostatnio opadła. 6 stopni Celsjusza latem. No to nieciekawie. Nieciekawie. I to jeszcze poniżej zera, tutaj Maciek mi podpowiada. Także no trochę chłodno było przez chwilę. Ktoś, kto wybrał się na nocny spacer w krótkim rękawku, mógł się trochę zdziwić.
1: Głosówka.
2: Dzień dobry. Przypomina mi się moje takie doświadczenie z telemarketingiem. Było to lat już trochę do tyłu, ale dzwoniła do mnie pani, która próbowała mi sprzedać bieliznę, atrakcyjną bieliznę damską dla mojej partnerki, że w prezencie dla mojej partnerki. Było to pewnie koło lutego, koło walentego. No i nie mogłem się jakoś wykręcić z tej oferty. Pani mnie ustępowała. W końcu wymyśliłem, że mam partnera, nie mam partnerki. No i nastąpiła taka chwila konsternacji, takiego zawieszenia, po czym pani proponowała, że może ta bielizna by się mamie przydała w prezencie. No i tak stwierdziłem, że mamie to chyba się czekoladę bardziej kupuje niż bieliznę. Pozdrawiam, miłego dnia.
0: No i to też trudna praca tych telemarketerów, no bo ich zadaniem jest się nigdy nie poddawać, no i cały czas próbować coś państwu sprzedać. O telefonach od telemarketerów jeszcze dziś rozmawiać będziemy. 15 minut przed godziną 8 opowie nam o tym trochę więcej Antek Pyzel, który się zajął tematem, bo we Francji szykują się w sprawie telemarketerów pewne zmiany, no i pytanie, czy w Polsce też nie powinniśmy iść w tę stronę. Cały czas zachęcam do tego, żeby pisać o ulubionych scenach z rancha albo ulubionych postaciach. Można też nagrywać głosówki i dzwonić. Te informacje do nas spływają cały czas. Rozprawimy się z nimi trochę później, bo teraz przyszedł czas na piosenkę dnia. Odet i poczekał.

0: takich mało znanych ciekawostek, pisze pan Piotr, to przy pierwszych dwóch sezonach mój brat brał udział w postprodukcji i poprosił mnie, abym całą obsadę w czołówce napisał ręcznie na kartce. To zostało potem zeskanowane i użyte, więc nie jest to komercyjny font, a moje pismo. Serdecznie pozdrawiam i miłego dnia życzę, wierny słuchacz Piotrek. Panie Piotrze, no duże gratulacje. To pan tutaj odcisnął swoje piętno na historii polskich seriali. Cały czas mowa oczywiście o serialu Rancho.
1: Pytania z Księżyca.
0: A razem z nami nie doktor Wezu, a doktor Tomasz. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry, Tomku.
2: Dzień dobry, doktorze, dzień dobry państwu.
0: Ja słyszałem, że to tak kilkanaście odcinków, ale jakoś tak pasjami nie oglądałeś tego serialu akurat.
2: A czy wiesz, ja pasjami nie oglądałem, dlatego że ja od wielu lat nie mam w domu telewizora. Natomiast tak, oczywiście wiem, co to jest. Oczywiście oglądałem wiele, zresztą do teraz co chwila mi się gdzieś na rolkach wyświetlają fragmenty. A czy ja momentami myślę, że to jest dokument. Że to jest dokument o naszej rzeczywistości.
0: To jest historia o Polsce, słuchaj, w ogóle tak oczywiście tak pełna jakichś metafor, ale bardzo, bardzo fajne odniesienie do sytuacji w naszym kraju. Kolega, to zdaje się, że jest w jakichś przyjemnych okolicznościach przyrody. Czy mógłbyś trochę opowiedzieć, co się dzieje dookoła ciebie?
2: Ja prawie zawsze jestem w przyjemnych, chociaż tym razem w bardziej takich żaglowych. Jestem w przystani, jestem na półwyspie Zimny Kąt na Mazurach. Ostatni dzień żeglowania. Nie powiem, że ostatni dzień żeglowania w tym sezonie, ale na pewno w tym kawałku. Tak? Dzisiaj wracam do domu, ale nie mogłem nie połączyć się dzisiaj z państwem i z panem redaktorze właśnie z wakacji, z żeglowania.
0: Ogromna przyjemność. I słychać, że ten głos taki pełen energii, wypoczęty, to w ogóle rewelacja.
2: Naprawdę?
0: Tak, jest moc.
2: Okay.
0: No i teraz pytanie. Też być może, jak państwo sobie gdzieś siedzą teraz na ogródku, choć chyba temperatura na zewnątrz cały czas niska, no to można sobie spojrzeć, jakieś chmury dojrzeć na horyzoncie i dzisiaj właśnie o chmurach. Co się dzieje w środku chmury? Gdyby się tam znaleźć, to co by się zobaczyło? To pytanie od Maurycego, lat 8.
2: Ja to pytanie usłyszałem niedawno, dosłownie kilka dni temu właśnie od Maurycego, lat 8, który patrząc na chmury, które rzeczywiście były... Znaczy, dla mnie w ogóle patrzenie na chmury to jest w pewnym sensie jakieś takie doświadczenie metafizyczne.
0: To prawda.
2: Jak one zmieniają kształty, jak one zmieniają czasami odcienie, kolory, jak suną na nas, wydaje się, że zaraz się z nami zderzą, a później się okazuje, że są setki, a czasami jeszcze wyżej nad naszymi głowami, setki metrów. Więc tak, chmury to jest fascynująca sprawa. W środku chmury, co się dzieje w środku chmury, mocno zależy od chmury. Natomiast generalnie jest jak w gęstej mgle, bo mgła to jest po prostu chmura, której podstawa sięgnęła gdzieś tam ziemi. Nie ma tam żadnej ściany, to nie jest ciało stałe, to nie jest jakaś galaretka, to nie jest jakaś wata, na której mogliby się poczuć opór, na przykład podpływając tam, czy podlatując tam i próbując gdzieś tam dotknąć. Nie ma jakiejś tam miękkiej poduszki, czy jakiegoś takiego magicznego wnętrza. To, co jest, to jest zawiesina miliardów mikroskopijnych kropelek wody albo kryształków lodu, a najczęściej jednego i drugiego. Gdybyśmy się znaleźli w środku, co byśmy zobaczyli? W zasadzie nic poza bielą albo szarością. Zależy od gęstości tej mgły oraz zależy od pory dnia bądź nocy. Światło tam jest silnie rozpraszane na kropelkach, więc widoczność drastycznie spada w takich gęstych, kłębiastych chmurach, kumulusach. To jest zaledwie kilka może metrów, nie więcej. Może w takich warstwowych stratusach może kilkaset metrów. Natomiast na pewno zanikają wszelkie kontrasty, zanikają cienie, zanikają dalekie obiekty. Panuje taki jednolity, mleczny, szarawy klimat, tak bym powiedział. Nie zobaczymy ze środka tych charakterystycznych takich, nie wiem, brzegów, tych pędzli, takich kalafiorów. Te kształty widać tylko z zewnątrz. Z wewnątrz na pewno wszystko wygląda jednolicie i mgliście. Tak jak powiedziałem, światło jest rozproszone, jest takie miękkie. W zależności od grubości chmury, od pory dnia, może być jaśniej albo ciemniej. To tutaj jest uzależnione, no właśnie, tak jak mówię, od gęstości chmury. Co byśmy poczuli, gdybyśmy byli w środku? Na pewno dużą wilgotność. Krople pewnie osiadałyby nam na skórze, na włosach, na ubraniu. Trochę byśmy się czuli jak w takiej delikatnej mrzawce. Na pewno w środku powietrze jest chłodniejsze niż poniżej chmury. W chmurach kłębiastych panują prądy wstępujące, zstępujące i tam może być dość niebezpiecznie. Tam może być, nie wiem, tak turbulentnie, wyboisto, nie wiem jakich jeszcze użyć słów, ale może być także bardzo niebezpiecznie. W takich, z powodu właśnie tych prądów, które w różne strony tym powietrzem tam, a w zasadzie tymi kropelkami wody, kropelkami lodu targają. W takich grubszych chmurach opadowych, no krople pewnie by nas zmoczyły, krople rosną przez zderzenia, kondensacje, aż stają się na tyle ciężkie, by spaść w kierunku ziemi, albo jako deszcz, albo jako śnieg, albo jako grad, więc to dodatkowo mogłoby te przyjemne odczucia gdzieś tam zaburzyć. Natomiast chmura w środku nie ma żadnej stałej struktury. Chmura to jest dynamiczna, bo czasami bardzo dynamiczna mieszanka powietrza, kropel wody, kryształków lodu. Piloci, którzy wlatują w chmury, zresztą latając samolotami, myślę, że wielu z nas też miało takie doświadczenie, no piloci to opisują jako takie nagłe przejście, tak to się pięknie mówi, w warunki instrumentalne. Czyli po to, żeby dalej wiedzieć, gdzie jesteśmy, po to, żeby dalej wiedzieć, na jakiej wysokości lecimy. Nie możemy się posługiwać absolutnie wzrokiem, bo ten wzrok po prostu nie działa w chmurze, tylko musimy patrzeć na instrumenty. Co jeszcze mogę dodać? W zasadzie to chyba wszystko.
0: To ja chyba dodam coś
2: od siebie. Gdyby ktoś się magicznie znalazł w środku takiej zwykłej chmury, cumulus albo stratusa, no czułby się jak w bardzo, bardzo gęstej, chłodnej, wilgotnej mgle. Natomiast w chmurach burzowych robi się dramatycznie i bardzo, bardzo niebezpiecznie.
0: Okej, okay. To ja dodam, że można pojechać w wysokie góry i trochę tego doświadczyć, prawda?
2: Można tak zrobić, bo chmura to mgła, a mgła to chmura.
0: No właśnie, to się bardzo często zdarza i generalnie wniosek z tej rozmowy jest taki, że chmury z zewnątrz są dużo fajniejsze niż wewnątrz. Albo bardziej efektowne.
2: Myślę, że tak. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, jak powiedziałeś, że jeżeli ktoś chce poczuć się w środku chmury, to wystarczy jak pojedzie w góry. Tak, to prawda, natomiast w górach, nawet w górach, a tym bardziej nie w górach, tylko na powierzchni takiej, powiedzmy gdzieś tam niżej położonej, niezwykle rzadko mgła jest mgłą burzową. W chmurach to się zdarza, więc jak przychodzi chmura burzowa w góry, trzeba jak najszybciej się chronić. Chmury takie, które opadają na ziemię i są mgłą, nie są chmurami burzowymi, więc absolutnie nikomu tego nie życzę. Natomiast jeżeli ktoś koniecznie uparłby się na przeżycie we wnętrzu chmury burzowej, czego nie życzę, nie polecam i bardzo odradzam, no to raczej takich doświadczeń na powierzchni lądu miał nie będzie.
0: No i to jest poniekąd dobra informacja, ale jednocześnie proszę na siebie jak najbardziej uważać. Doktor Tomasz, takich problemów nie ma, bo zdaje się, że na Mazurach pogoda jest całkiem przyjemna, a przynajmniej zapowiada się chyba miły dzień żeglowania, panie doktorze, i tego miłego dnia panu życzę.
2: Dzisiaj tak, wczoraj tak, przedwczoraj bardzo, bardzo mocno wiało.
0: Oj, ale aż tak za mocno, rozumiem.
2: No, zależy... Dla kogo? Niektórzy wypływali.
0: No, oczywiście. Są i tacy. Panie doktorze, jesteśmy w kontakcie. Do usłyszenia już za tydzień.
2: Do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy serdecznie. 27 minut po godzinie 7. Tutaj audycja Cafe Mate. Trochę o chmurach było, no a ja oczywiście cały czas państwa zachęcam do kontaktu w sprawach serialowych. O Ranchu dziś rozmawiamy. No i można też dawać znać w temacie telemarketerów, bo oni również dzisiaj znaleźli się na naszym radarze w porannej audycji Radia 357. Leon Bridges, teraz posłuchajmy przez chwilę.

7.31 na zegarze. Pan Marek napisał, najlepsza scena z Rancha to ta z cytatem z ławeczką zadzierasz, ciulu nie myty. No i jeszcze pan Marek pisze o takiej scenie, kiedy Michałowa podnosi bunt w kościele. No i rzeczywiście w ogóle Michałowa to jedna z tych postaci, bez których serial Rancho zdecydowanie nie byłby taki.

Tak sobie myślę, że cudowny będzie to dziś koncert w Poznaniu. A propos koncertów, to pani Agnieszka jeszcze napisała: drogie radio, w kwestii koncertów to jest dziś w Krakowie koncert Sanach na stadionie. I idę z moją córką i bardzo się cieszę. No i życzymy zdecydowanie dobrej zabawy, pani Agnieszko, miłego odbioru. No i jeszcze a propos rancha, to pani Kasia napisała: rancho uwielbiamy po prostu i w całości. Cytaty hulają po naszym domu w rozmaitych sytuacjach. Są jednak dwa, które w tej chwili i przychodzą mi na myśl jako potwierdzenie dokumentalnej wartości tego serialu. Czerepach, Zrozumiałem Polskę oraz Najcudowniejszy Stach Japycz. Tego świata, co dzisiaj jest, zrozumieć się nie da. No ale cóż, żyć trzeba. Żyć

0: Tak sobie siedzimy tutaj z realizującym audycję Maćkiem i przerzucamy się cytatami z Rancho. Okazuje się, że Maciek też jest wielkim fanem, no i tutaj właśnie zarzucił mnie przeróżnymi cytatami, ale ja nie będę tutaj na antenie o nich opowiadał, no bo jednak oczekujemy od państwa, żeby się państwo odzywali, żeby państwo nagrywali głosówki, wysyłali wiadomości o ulubionych cytatach z Rancha, o ulubionych postaciach. Ja na przykład zawsze miałem ogromną słabość do Pietrka. A jak jeszcze spojrzą sobie państwo, ile lat miał wtedy Piotr Pręgowski grający Pietrka, ile lat ma dzisiaj, no to tu tym bardziej rośnie zachwyt nad tą postacią i nad tym, w jaki sposób też została w tym serialu po prostu zagrana. 20 minut do godziny 8.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A zanim będziemy wspierać, to ja tylko dodam, że za chwilę w studiu pojawi się Antek Pyzel, który oglądał Rancho, bo już jest za szybą? Oglądał. To też dopytamy.

0: La i 15 minut do godziny 8. Pamiętam w ogóle koncert The Last Dinner Party na jednym z festiwali Inside Seaside. Świetny był absolutnie. Antek Pyzel w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Mateuszu, dzień dobry państwu.
0: Ty zdaje się też zdarzyło ci się oglądać Rancho, a to cieszy moje serce, bo to znaczy, że młodsze pokolenie również dało się zarazić.
1: Oczywiście, że tak. Nie raz i nie siedem. Zresztą TVP seriale skutecznie dbało o to, żebym to Rancho oglądał. No bo jak się kończy zajęcia, lekcje, tam powiedzmy o 13 czy 14 i wraca człowiek do domu i nie ma co robić, no bo taki gimnazjalista czy licealista to nie za bardzo ma co robić, wchodzi sobie, włącza TVP seriale i tam zawsze jest Rancho i ono jest grane po kolei i jak w końcu przyszedł ten 130 odcinek, to potem przychodził pierwszy i gramy znowu w koło Macieju, także no, mam ciepłe wspomnienia.
0: Ulubiona scena?
1: Scena...
0: Albo postać, możesz sobie wybrać.
1: Postać ciężko byłoby wybrać, ale chyba wskazałbym hot doga.
0: Hot dog. Wybrał psa. Wybrał jedyną postać, która nic nie mówi. No jeszcze poza Dorotką, bo ona też się za dużo nie odzywa, tak prawdę mówiąc.
1: Dorotka to chyba ta na drugim końcu spektrum.
0: To prawda. Teraz będziemy mówić o takich ludziach, co mówią akurat bardzo dużo. Kto z państwa trzy razy zastanawia się, zanim odbierze telefon od nieznanego numeru? Uporczywie wydzwaniający telemarketerzy to dla wielu zmora, nie tylko w Polsce. Francuskie władze wprowadziły w tym tygodniu przepisy mające na celu walkę z niechcianymi telefonami handlowymi. W studiu, jak już mówiłem, Antek. Antku, o jakich zmianach tutaj mówimy?
1: Przede wszystkim o zmianach bardzo potrzebnych, bo według badań aż 97% Francuzów skarży się na irytujące połączenia od telemarketerów. O tym, co konkretnie zmieni się w tej kwestii nad Sekwaną, mówi nasza francuska korespondentka Irena Brzezińska.
2: Firma może odtąd kontaktować się z klientem indywidualnym wyłącznie wtedy, gdy wyraził on uprzednią zgodę. Wcześniej to konsumenci musieli sygnalizować odmowę telemarketingu, rejestrując się w serwisie Bloctel. Nowe ramy prawne kończą z tym notorycznie nieskutecznym systemem. Firma musi teraz wyraźnie zapytać, czy konsument zgadza się być kontaktowany telefonicznie w celach handlowych. Klient będzie mógł w każdej chwili wycofać swoją zgodę.
1: No i trzeba przyznać, że brzmi to dobrze, prawda? No, przynajmniej w teorii, bo z praktyką bywa różnie. Choć moje i państwa zapewne również doświadczenia mówią inaczej, podobne przepisy obowiązują w Polsce, mówi mecenas Karolina Romanowska, specjalistka w dziedzinie ochrony danych osobowych z kancelarii Wardyńskiej Wspólnicy.
3: Zgodnie z polskimi przepisami, dzwonienie do danej osoby w celach marketingowych bez posiadania dobrowolnej i uprzedniej zgody takiej osoby na kontakt marketingowy przez telefon jest nielegalne. Mimo iż przepisy zakazują takich praktyk, niestety nadal jest to bardzo częste zjawisko.
1: Nielegalnych praktyk telemarketerów jest więcej, na przykład wprowadzanie w błąd co do proponowanej oferty albo podstępne wyłudzanie oświadczeń woli. Jedno tak wypowiedziane pod presją może być interpretowane jako zawarcie formalne umowy. Nic dziwnego zatem, że osoby próbujące sprzedać nam coś przez telefon nie cieszą się dobrą prasą. W przygotowanym w tym roku przez SW Research rankingu najbardziej poważanych zawodów, telemarketerzy znaleźli się na trzecim od końca miejscu, wyprzedzając jedynie influencerów i youtuberów.
4: Obowiązuje RODO, prawda? Skąd te firmy mają raptem udostępniony telefon, czy komórkowy, czy stacjonarny? Ja sobie na przykład nie życzę tego. Są bardzo tacy nachalni. Mówią jakieś wyuczone formułki. Można, nie wiem, coś próbować się zapytać, nie? Jest to recytowane jak robot.
5: Zawsze mam takie jakieś wrażenie, że to wszystko jest takie oszustwo.
6: W ogóle nie dochodzi do rozmowy najczęściej. Przeważnie nie odbieram. Czuję, że będą problemy i będzie ktoś coś mi chciał sprzedać bardzo usilnie.
7: W ogóle nie korzystam z takich ofert. Odbieram tylko dlatego, bo myślę, że dzwoni do mnie ktoś ważny.
8: Czy telemarketerzy mnie wkurzają? Tak, ale jakoś przestali do mnie dzwonić. Może dlatego, że blokowałam numery, kończyłam szybko rozmowę i generalnie nie wdawałam się w długie dyskusje, ale teraz nikt do mnie nie dzwoni. Bardzo mi się to podoba.
9: Szczerze mówiąc, zawsze z nimi rozmawiam, bo też pracowałam w tej branży. Przeważnie ich wysłuchuję, ale koniec końców nic nie kupuję.
1: Ostatecznie po drugiej stronie nie zawsze, bo coraz częściej pojawiają się akwizytorzy oparci o sztuczną inteligencję, ale często po drugiej stronie siedzi człowiek, który po prostu chce albo potrzebuje dorobić. Oto jak telemarketing wygląda od drugiej strony, spytaliśmy Jakuba, który mając 17 lat spróbował sił w tej branży i nie wytrzymał zbyt długo.
10: Pracowałem łącznie chyba 10 dni lub 7. Sprzedawaliśmy różnego rodzaju suplementy. Nie wiedziałem, co to są za środki, nigdy ich na oczy nie widziałem, po prostu dzwoniłem. Miałem jasno określone wytyczne, co mam mówić, za ile co jest, o ile obniżać ceny, jeżeli ktoś nie jest zdecydowany. No i w pewnym momencie dodzwoniłem się do takiej starszej pani. Ja nie wiem, co sprzedaję, wciskam jej jakiś kit. Nigdy więcej już w takim czymś nie będę pracował, bo staram się być dobrym człowiekiem, a nie uważam, że to, co robiłem, było dobre.
11: Choć oczywiście wierzymy w niewinność Jakuba, to nie powinniśmy jej przypisywać wszystkim telemarketerom. Mecenas Karolina Romanowska ostrzega, że może chodzić im o wiele więcej niż sprzedaż magicznych pastylek na wszystko.
3: Największym zagrożeniem jest to, że rozmowa telefoniczna była wykorzystywana do wyciągnięcia od nas dodatkowych, bardziej wrażliwych informacji niż dany podmiot faktycznie posiadał wcześniej. W trakcie takiej rozmowy telemarketer może dopytywać nas o numer PESEL, dane dokumentu tożsamości, dane finansowe czy adresowe, tłumacząc to na przykład weryfikacją tożsamości albo przygotowaniem oferty, a to jest już furtka do kradzieży tożsamości i wyłudzeń, na przykład zaciągnięcia pożyczki na nasze dane.
11: Zagrożenia zagrożeniami, ale dla większości, która doskonale zdaje sobie sprawę z intencji telemarketerów, sprawa jest banalnie prosta.
6: Jeśli jestem zainteresowany czegoś kupnem albo usługi, po prostu sam się odzywam.
7: Jest to marnotrawstwo czasu i mam nadzieję, że w przyszłych latach coś takiego zniknie.
11: Wtedy nie tracilibyśmy ani pieniędzy, ani czasu, a w końcu czas to pieniądz. Choć nie wiem, czy za ten poświęcony na rozmowy przez telefon z akwizytorami kupiłbym choćby pudełko zapałek albo zapalniczkę.
0: Tego nie wiadomo. Natomiast, szanowni państwo, no doskonale wiemy, że te telefony zazwyczaj bywają po prostu bardzo irytujące, tak delikatnie mówiąc. A jaki w ogóle mają państwo sposób na kończenie tych rozmów? Czy po prostu państwo rzucają słuchawką, czy jednak tak kulturalnie, wie pan co, to ja nie jestem zainteresowany. Zazwyczaj na taką kulturalną odpowiedź to jeszcze potem jest cała seria pytań i jakiegoś namawiania z drugiej strony.
11: Obniżek, prawda, jakichś chwytów, o których zresztą Jakub wspominał, tak, że to wszystko jest dokładnie rozpisane. No właśnie, Francja zmienia przepisy, a my teoretycznie te przepisy już mamy wdrożone w bardzo podobnej formie, no a jednak jest jak jest.
0: Przepisy przepisami, a rzeczywistość rzeczywistością. Proszę się odzywać również w tej sprawie, nasze głosówki, nasze tekstówki 510-357-357, no i można też pisać do mnie na adres mailowy mateusz.kuzniewski@radio357.pl. Antek Pyzel, dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Do Antka można dzwonić właśnie, on czeka przy telefonie, więc zachęcamy państwa do tego, a tymczasem 7,5 minuty do godziny 8 i Audioslave teraz.

Jak radzić sobie z telemarketerami i tymi uciążliwymi telefonami w tej sprawie pani Kamila na telefony od wszelkiego rodzaju akwizytorów w taki sposób. Mówię, o jak się cieszę, że państwo w końcu zadzwoniliście i opowiadam, że wracam z rynku, bo byłam po warzywa na rosół i mówię, co jeszcze do rosołu potrzebne i tak dalej. Wyłączają się, nie dają rady tego udźwignąć. No, pani Kamilo, nawet telemarketera pani zmęczyła.

0: Radio 357. Mamy piątek, 14 sierpnia. I godzina 8 zupełnie niepostrzeżenie minęła i zupełnie niepostrzeżenie w studiu pojawił się Krzysztof Zimoch, który zaprasza Państwa na serwis.
1: Myśliwce wykonujące misję obrony powietrznej NATO zestrzeliły drona, który w nocy z czwartku na piątek wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną, poinformowały łotewskie siły zbrojne na portalu X. Nie podano szczegółowych informacji na temat zestrzelonej maszyny ani kraju jej pochodzenia. Wcześniej w nocy Łotwa i Finlandia ogłosiły alert przed zagrożeniem powietrznym i wprowadziły ograniczenia w ruchu lotniczym na niektórych obszarach Morza Bałtyckiego, poinformował Reuters. Rosjanin, który przygotowywał zamach na obywatela USA w Polsce, aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Według śledczych 29-latek działał na zlecenie obcego wywiadu. Podejrzany planował zabójstwo osoby niewygodnej dla reżimu Władimira Putina. Do zamachu miało dojść w Warszawie, ale w ubiegłym tygodniu Rosjanina zatrzymali przy ulicy Wołoskiej policjanci z Wydziału do Walki z Terrorem. Później razem z funkcjonariuszami ABW zbierali dowody w sprawie. Sycylijska Etna nadal aktywna. Wielodniowa erupcja wywołała najpoważniejszy tam kryzys lotniczy od 20 lat. Przyloty i odloty są wstrzymane. Według najnowszych komunikatów do soboty do godziny 2 w nocy. Podczas gdy tysiące osób próbują wydostać się z Sycylii po zakończeniu wakacji albo dotrzeć na wyspę, by rozpocząć urlop, tłumy zmierzają w kierunku wulkanu. Grupy turystów wspinają się na zbocze Etny, by z bliska zobaczyć rozżarzoną lawę. Służby apelują, by nie traktować wulkanu jak tarasu widokowego. Niestabilne zbocza, kruche podłoże, nagłe pogorszenie widoczności, żleby oraz nagromadzenie szkodliwych gazów stanowią realne zagrożenie, przypomina włoski dziennik La Sicilia. Do Polski też nadciąga fala gorąca. Po kilku dniach umiarkowanych temperatur w weekend termometry znów wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie w zachodnich regionach, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
2: Ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
1: A na tych krańcach zachodnich będą dziś obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. 31 stopni nawet na termometrach, a więcej Mateusz powie o pogodzie po serwisie. Może i w Polsce jest dziś bardzo gorąco, ale przynajmniej drogo. Zakopane coraz mocniej walczy o bogatego turystę. W ten weekend za luksusowy apartament trzeba będzie zapłacić nawet 7 tysięcy złotych za dobę, a pokój w 5-gwiazdkowym hotelu może kosztować 4 tysiące. Mimo to chętnych nie brakuje.
3: Branża przekonuje, że luksus na dobre zadomowił się pod Tatrami, bo Polacy się bogacą i chcą wydawać pieniądze na komfort.
4: Ta grupa jest bardzo przyrastająca. To są turyści, którzy oczekują bardzo indywidualnego podejścia, często usług konsjerża, licząc na to, że nawet w tych drobiazgach i czasami bardzo dziwnych rzeczach obiekt spełni jego życzenie.
3: Mówi prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej Agata Wojtowicz.
4: Często jest to klient, który nie wybiera od takiej sobie gastronomii, tylko poszukuje gastronomii wpisanej, dajmy na to, i posiadającej gwiazdkę Michelina.
3: Luksus wylewa się także poza hotele, nie dziwi więc już jajecznica za 70 zł. Jak twierdzi część przedsiębiorców, Zakopane to nie miasto, a baśń. I jajecznica za 15 zł zmniejsza jego prestiż. Z Małopolski dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: Ten weekend to szczyt letniego sezonu w Zakopanem. Miasto czeka turystyczne oblężenie. W sumie kto bogatemu zabroni, no zwłaszcza jak ktoś puścił totka na Chibiu, trafił. Ale ja to bym chyba jednak zamiast takiej jajecznicy za 70 zł, to bym, nie wiem, przyjęcie dla sąsiadów jakieś wyprawił.
0: Można i w ten sposób, ale wiesz, z drugiej strony, no pomyśl, tak, no, na wakacje bez konsjerża, no ja się, no, no, nie wiem jak ty, no, ja to, się
1: to
0: nie wybieram.
1: Prestiż jednak.
0: Konsjerż jednak musi być, bez tego nie ma zabawy. Krzysztof Zimoch wróci do nas za godzinę, a teraz o sporcie Sebastian Kierzek.
5: Iga Świątek wielokrotnie udowadniała, że jest wielką tenisistką. Jeżeli ktoś twierdził inaczej, bo Iga grała słabiej, bo nie wygrała w tym roku turnieju, to chyba musi tę opinię skorygować. Nasza najlepsza tenisistka wygrała prestiżowy turniej w Toronto, a po meczu zwróciła się do swojego trenera. Dziękuję teamowi, który tu jest. Dziękuję Francisowi, który pewnie teraz leci do Cincinnati. Przepraszam, że musiałam zdobyć pierwszy tytuł z tobą, gdy cię tu nie było. pierwszy tytuł z nowym trenerem, a łącznie 26 tytuł w karierze. W finale turnieju w Toronto Iga Świątek pokonała dziś w nocy Jelenę Rybakinę 6-2 i 6-3. Wiemy już, że w najnowszym rankingu Iga przesunie się z 8 na 5 miejsce. I Świątek, i Rybakina teraz zagrają we wspomnianym Cincinnati. Polka bronić będzie tytuł sprzed roku. Godzinę temu zapowiedziałem siatkówkę, to teraz o siatkówce. W Koszalinie zakończył się memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej, czyli ostatni sprawdzian przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy. Polskie siatkarki po wygranych bez straty seta z Ukrainą i Francją, tym razem seta nie urwały Włoszkom. To cenna lekcja, przyznała w Polsacie Sport nasza atakująca Magdalena Stysiak.
6: Myślę, że to fajny sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. Na pewno dla nas taki mecz zagrać z reprezentacją Włoch tutaj po dwóch meczach wygranych, które nam się udało wygrać. To była taka dobra lekcja dla nas i myślę, że dobry trening, który na pewno przyniesie same plusy.
5: A Mistrzostwa Europy tuż ruszą dokładnie za tydzień, 21 sierpnia. Swoje Mistrzostwa Europy aktualnie mają lekkoatleci i pływacy. Po siódmej mówiłem o lekkoatletycznych, to teraz krótko o pływackich. Te trwają w Paryżu. W czwartek w finale popłynął jeden Polak. Jakub Majerski na 100 metrów stylem motylkowym zajął 7 miejsce. Niekwestionowanym wydarzeniem dnia był rekord świata Włoszki Sary Curtis na 50 grzbietowym. Nowy rekord to 26 sekund i 56 setnych. I jeszcze piłkarskie przypomnienia. Jagiellonia Białystok, eliminując Rangers FC, zapewniła sobie co najmniej Ligę Konferencji. O Ligę Europy Jaga zagra z Iberią Tbilisi. Do czwartej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji awansował z kolei Raków Częstochowa. Raków wygrał wczoraj na wyjeździe z Hammarby IF 1-0.
7: To był bardzo wymagający mecz na bardzo trudnym terenie. To bardzo ważne zwycięstwo, nie tylko pod kątem tego, że przechodzimy do kolejnej rundy, ale również pod kątem budowania drużyny.
5: Podsumował trener Rakowa Dawid Kroczek. Górnik Zabrze też powalczy o Ligę Konferencji, choć rywala ma trudnego, AS Monaco. A za godzinę m.in. wrócimy do problemów Lecha Poznań. Kolejarz doleciał wreszcie na Wyspy Owcze i nie wczoraj, a dziś zmierzy się z KL Klaksvik.
8: Partnerem pogody jest pan Kerp na szlaku. Sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.
0: Trochę nerwowy dzień wczoraj mieli piłkarze Lecha Poznań, bo nie mogli długo wylądować. Potem polecieli do Norwegii, do Bergen, a potem znowu na Wyspy Owcze. W końcu się wszystko powiodło i są już na miejscu. A my teraz o pogodzie nie na Wyspach Owczych, a w Polsce, a konkretnie o obiecanym rozkładzie temperatur w Zakopanem stopni 23, a jajecznica, całkiem droga. Suwałki stopni 24, w Kielcach, Olsztynie, Białymstoku i Lublinie będzie 25 stopni, w Warszawie, Krakowie, Rzeszowie, Toruniu i Łodzi stopni 26, 27 z kolei w Gdańsku, Katowicach, Opolu i Koszalinie. Jeśli chodzi o Poznań i Wrocław, to tam 28 stopni. W Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim 29, a w Zielonej Górze 30. No i rzeczywiście sprawdza się to, o czym już opowiadaliśmy Państwu dziś kilka razy, że na zachodzie będzie najgoręcej, najcieplej.
9: Radio 357. Kafe Mate.
0: Państwo się rozpisują w sprawie telemarketerów. Za chwilę kilka tych maili przeczytamy na antenie, ale najpierw The Future Heads.

0: Pani Ania, kiedyś spytałam telemarketera, dlaczego mam go wysłuchiwać. On powiedział, że to interesujące. Ja mu na to, że dla mnie interesujące są białoruskie pieśni obrzędowe i czy on mnie wysłucha. Powiedział, że tak i opowiadałam mu przez pół godziny o swojej pasji. Pozdrawiam tego pana. No proszę, jego przyjemna rozmowa potrafi z czegoś takiego wyjść. Czyli nie zawsze jest tak źle. Pani Ania z kolei, dzień dobry, zastanawiam się, czy są w ogóle osoby, które odpowiadają na te nachalne oferty. Wyobrażam sobie, że może starsi samotni, którzy traktują taki telefon jako okazję do rozmowy z kimkolwiek, no bo inni to chyba nie. A może się mylę? No tutaj być może państwo naszej słuchaczce odpowiedzą. Jeszcze jedna wiadomość tutaj z kolei od pana Roberta w sprawie telemarketerów. Dawno temu zajmowałem się renowacją mebli. Gdy dzwonili telemarketerzy, to ja oferowałem im kupno mojej wspaniałej szafy. Negocjacje trwały krótko, oczywiście z żadnym skutkiem. Dla mnie, tak generalnie powiem państwu, najważniejsze jest to, że jeżeli kończymy rozmowę z telemarketerem, no to mimo wszystko proszę to robić kulturalnie. Czasami jest ciężko, bo bywa, że taka dzwoniąca osoba jest bardzo nachalna, ale jednak wydaje mi się, że kultura ponad wszystko. Bohaterowie Rancha pewnie by się ze mną zgodzili.
1: Bo my jesteśmy młode wilki. Władze rządne 5 razy bardziej od nich. I my jednym i drugim czerepach odmówimy. I tak pójdziemy do wyborów, że im w pięty pójdzie. I zobaczymy, kto co komu będzie proponował.
2: No Churchill po prostu.
1: Wodzu, prowadź.
3: Dziękuję.
0: To jest genialny, absolutnie genialny duet. Za chwilę więcej o serialu Rancho. Naszym gościem będzie Marcin Żyła, fan serialu, prezes fan klubu Ranchersi, współorganizującego zlot fanów Rancha, który jutro odbędzie się w miejscowości Jeruzal. A zatem to dosłownie za chwilę, teraz 13 po 8 i Mela Koteluk.

0: 17 minut po godzinie 8. No tak, w ranczu był oczywiście redaktor Witebski, no to teraz redaktor Kuźniewski zaprasza Państwa na rozmowę o ranczu.
1: Gość Radia 357.
0: Razem z nami już pan Marcin Żyta, fan serialu Rancho, prezes fan klubu Ranchersi, współorganizującego zlot fanów Rancha. Dzień dobry, witamy serdecznie na antenie Radia 357.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Panie Marcinie, to zacznijmy od tego, o co dziś pytamy naszych słuchaczy. Czy pan ma jakiś ulubiony cytat z Rancha, ulubioną scenę, coś takiego, co najbardziej panu zapadło w pamięci?
2: No i tego jest tyle, że trudno by wymieniać. Podejrzewam, że czasu antenowego by nam zabrakło.
0: No rozumiem. No rzeczywiście tutaj jest sporo propozycji od naszych słuchaczy. Czyli nie ma pan takiej jednej sceny, na którą by pan zwrócił uwagę?
2: No jednej, no przez 130 odcinkach namiętnie oglądanych trudno taką jedną wybraną oznaczyć. Tak jednoznacznie, kurczę.
0: Ja także, absolutnie no, rozumiem.
2: To pewnie... zbyt trudne to pytanie, zwłaszcza, że można byłoby rozpatrywać też w kategoriach najlepsza scena komediowa, najlepsza scena obyczajowa, czy na najlepsza scena jakaś sytuacyjna, bo tych, no naprawdę jest tych scen tyle gry słownej, no... Kilkadziesiąt przynajmniej mi się nasuwa na myśl w tej chwili.
0: Czasami takie nieoczywiste. Ja na przykład bardzo lubię scenę, kiedy Michałowa mówi do proboszcza, że księdzu proboszczowi też jego mamusię przypominam? A ksiądz proboszcz odpowiada, nie, moja mamusia była wielkiej łagodności, tak na przykład. Takie drobne detale.
2: Jak już cytuję Michałową, no są prawa kanoniczne i prawa człowieka.
0: To prawda. Michałowa to w ogóle jest genialna absolutnie postać. No. Dobrze, jutro w miejscowości Jeruzal odbywa się kolejny już zlot fanów Rancha. Wy jesteście jego organizatorem. No i chciałem zapytać, jak się zaczęła w ogóle tradycja organizacji tych zlotów, to po pierwsze, a po drugie, no co jutro będzie się w Jeruzalu działo?
2: Tradycja to generalnie musielibyśmy sięgnąć pamięcią do kręcenia pierwszych serii, gdyż w tym czasie, w 2006 roku już przy emisji pierwszego sezonu powstało forum fanów Rancha internetowe, które już w tamtych czasach organizowało pierwsze zloty. One były oczywiście bardzo kameralne, na kilkadziesiąt osób. Natomiast po latach miało to związek w sumie z odsłoniętym bodajże 5 lat temu w 2021 roku rondem gwiazd Rancha w Jeruzalu. Jeden z naszych prezesów, bo jest nas dwóch, Witek Wronka, wpadł na pomysł, że może by przywrócić te rancherskie spotkania i w kolejnym roku, w 2022, głównie z jego inicjatywy i innych zapaleńców, odbył się pierwszy zlot fanów, którego frekwencja była kilkaset osób, co wszyscy uznali za sukces, ponieważ dotąd w Jeruzalu odbywał się rokrocznie jarmark folkowy organizowany przez gminę Mrozy, który gromadził, to była po prostu lokalna impreza, czasami mało po prostu rozpropagowana. Miejscowi wiedzieli, że to się odbywa, przyjeżdżało tam też no 200-300 osób zwykle, tak oceniamy, a dzięki temu, że zlot niejako przytulił się do jarmarku pierwotnie, żeby współpracować z gminą Mrozy, udało nam się tę frekwencję zwiększyć do tego poziomu, że szacuje się, że w zeszłym roku przez Jeruzal mogło się przewinąć nawet 10 tysięcy osób.
0: O wow, to rzeczywiście są imponujące liczby. No i co przygotowaliście na jutro?
2: Wow, jutro generalnie odbywa się, impreza zaczyna się w zasadzie już od samego rana, gdyż jedną z imprez towarzyszących jest tak zwany bieg spod ławeczki z śladem serialu Rancho. Bieg rozpoczyna się już o 9:15. Wystartuje ten bieg serialowy doktor Wezu, czyli pan Wojciech Wysocki. Po biegu zaczną się inne imprezy. O 12:00 w samo południe jest inauguracja oficjalna zlotu. Na scenie pojawi się kilkoro aktorów. Będą spektakle dla dzieci, będą koncerty, między innymi pan Piotr Pęgowski również z żoną wystąpi na scenie, panią Ewą Kuryło, cały zlot zakończy koncert Patrycji Kazadi. W międzyczasie jeszcze odbędzie się finał piosenki rancherskiej Wilkowyjce Reaktywacja. Zdecydowaliśmy się w tym roku przywrócić ten konkurs, którego pierwsze edycje odbyły się też już kilkanaście lat temu z inicjatywy Piotra Pręgowskiego. Teraz państwo Pręgowski objęli taki honorowy patronat nad tym konkursem, a my zdecydowaliśmy właśnie finał rozegrać podczas zlotu.
0: Piękna sprawa, czyli sporo rzeczywiście atrakcji nas jutro w Jeruzalu czeka. No i to będzie chyba wyjątkowy zlot, tak sobie myślę, no bo skoro jesteśmy właściwie już tuż przed końcem zdjęć do tego nowego sezonu Rancha, no i wszyscy trochę czekamy na to, co się wydarzy, jak ten sezon będzie wyglądał, no to domyślam się, że emocji i też dyskusji w trakcie zlotu będzie bardzo dużo. Jak pan w ogóle podchodzi do tego, że twórcy wrócili do pomysłu zrealizowania tego 11 sezonu, że zobaczymy kolejne odcinki tego kultowego już serialu? No bo umówmy się, bardzo wielu ludzi się cieszy, ale nie brakuje też głosów, że to jest posunięcie trochę ryzykowne, że może to już nie będzie to po prostu.
2: Moim zdaniem ryzykowne jest to, że telewizja zdecydowała się wrócić do Rancha dopiero po 10 latach, bo ten scenariusz był gotowy już w 2017 bodajże roku, bo on powstał zaraz w zasadzie po emisji 10 serii. Wiem, że w 2017-18 roku były już pierwsze przymiarki do kręcenia. Niestety klimat nie był odpowiedni i trzeba było czekać aż tak długo. Wiadomo, jakie zmiany niefortunne w międzyczasie nastąpiły. Odeszło kilku bardzo znaczących aktorów odgrywających bardzo poważne role w tym serialu. I tutaj jest największa obawa, że trudno zastąpić, czy generalnie nie będzie się zastępować, ale będzie odczuwany na pewno brak tych postaci w serialu, bo odgrywały one bardzo znaczącą rolę. Natomiast ja bym się o sam scenariusz i sam Rancho nie martwił, bo robią to ci sami ludzie. I ja jestem dobrej myśli, zawsze jestem pozytywnie nastawiony do wszystkiego, więc generalnie porównania do, na przykład, bo są takie porównania, że Rancho to nie będzie to, tak jak to samo nie było w Królowym Moście, czyli u Pana Boga, czy w Koglu Moglu, z tym, że rozstrzał czasowy od powstania poprzednich serii, czy u Pana Boga, czy Kogla Mogla, a w Ranchu jest zupełnie inny, plus ten scenariusz, który był gotowy w zasadzie rok czy półtora po emisji 10 serii, moim zdaniem jest jakąś wskazówką, że będzie wszystko dobrze.
0: Mam taką nadzieję i też wyczekuję z niecierpliwością tego nowego sezonu. No muszę panu powiedzieć, że ten odzew dziś od naszych słuchaczy, którzy uwielbiają Rancho, jest naprawdę bardzo duży, choć pojawiają się oczywiście pojedyncze głosy, że nie oglądałem albo kompletnie nie wciągnął mnie ten serial, ale to są takie głosy rzeczywiście jednostkowe. I teraz pytanie, na czym pana zdaniem polega fenomen tego akurat serialu? Dlaczego on tak bardzo poruszył wszystkich Polaków?
2: No mamy na podstawie małej bardzo społeczności w jakiejś randomowej wsi zwanej Wilkowyje, mamy odzwierciedlenie całego naszego społeczeństwa. Ludzie robią wielkie kariery z niczego, ale też są tacy element społeczny tak zwany, jacyś drobni pijaczkowie, którzy pracą się nie skalają. Każdy gdzieś tam może odnaleźć siebie. Poza tym te wszystkie przemiany, to jest po prostu fenomen jakiś ten serial, że Polska w pigułce na podstawie małej społeczności. Świetne po prostu.
0: Bardzo dziękujemy za to, że był pan razem z nami. Trzymamy kciuki, żeby jutro wszystko się udało na zlocie w Jeruzalu. Marcin Żyta, fan serialu Rancho, prezes fanklubu Ranchersi, i współorganizator zlotu fanów Rancha. Dziękujemy bardzo za tę rozmowę i czekamy na 11 sezon. Jeszcze tutaj szybko tekstówkę od pani Moniki. Moje motto z Rancha: nic się nie zmienia od na tyłku siedzenia.

Równiuteńko 8:30 na naszym zegarze. A propos rancha, no to jeszcze dwie sprawy mam do państwa. Po pierwsze, wczoraj urodziny obchodził Artur Barciś, czyli odtwórca roli Czerepacha. Genialnie absolutnie wypada w tej roli. No i czekam też na to, jak to będzie wyglądało rzeczywiście w tym 11 sezonie. Wszystkiego najlepszego, panie Arturze. No a po drugie mam dla państwa informację od Marcina Cichońskiego, taką właśnie związaną, no nie z ranchem, ale z innymi produkcjami. W Złodzieju Czasu, dziś o godzinie 15:00 pojawi się Sandra Drzymalska. Aktorka opowie po raz pierwszy o swoich rolach. Po pierwsze Izabeli Łęckiej w Lalce produkowanej przez Netflixa, no i o tytułowej roli w filmie Violetta Villas. No i tak mi się coś wydaje, że warto tej rozmowy posłuchać.

0: To Paul McCartney. 25 minut do 9.
1: Głosówka.
2: Słucham tak żarliwie Radia 357, bo oni doskonale wiedzą, że do Bułgarów trzeba mówić po bułgarsku.
0: O Boże, bo my zrozumieliśmy Polskę.
1: Głosówka.
3: Choć nie oglądałem nigdy serialu Rancho, to jestem z nim jakoś tak dziwnie związany, ponieważ jeden z bohaterów nosi takie nazwisko jak ja, a moja rodzina pochodzi z Wilkowej.
0: Ale w sensie, że z Jeruzala, czy z tych fikcyjnych Wilkowej, czy są jeszcze jakieś inne Wilkowie, panie słuchaczu? Trzeba tutaj doprecyzować tę historię. No i jeszcze wiadomość od pana patrona Maćka, a ja jestem lekarzem ze szpitala w Radzyniu Podlaskim. To uczucie, kiedy doktor Wezuł mówi, że trzeba jechać do szpitala w Radzyniu. Duma, duma, duma. Pozdrawiam fanów Rancha i słuchaczy Radia 357, patron Maciek. Również pana serdecznie pozdrawiamy. Tak sobie pomyślałem, że jak ktoś nie lubi Rancha albo nie zna, to może się dzisiaj czuć trochę zagubiony w tym gąszczu cytatu. Bardzo państwa przepraszamy, ale myślę, że za to około 10 minut humor poprawi państwu Kasia Błażejewska-Sztur, bo porozmawiamy o tym, o czym porozmawiać mamy, może niekoniecznie o Ranchu akurat. Jeżeli mają państwo jakieś inne w ogóle ulubione seriale, to też można w razie czego dawać znać, żeby się nie czuć tak osamotnionym, że się tego Rancha nie oglądało. Ale swoją drogą proszę nadrobić.

Madonna na antenie Radia 357 napisał pan Wojtek. Dzień dobry, pewnie niejednego słuchacza ten fakt zaboli, ale właśnie zaczynamy długi urlop. Będzie spanie w namiocie, w schroniskach i wędrówki po Beskidzie Sądeckim oraz Tatrach. Czyli panie Wojciechu, takie wakacje, że tak powiem, bez konsjerża. Gratuluję, bardzo fajny plan. A propos gór, to swoją drogą chciałbym zaprosić państwa na przyszły tydzień, ponieważ w przyszłym tygodniu w Radiu 357 będziemy mieli turnus górski, a ja będę miał wielką przyjemność być tego turnusu ambasadorem, a zatem będziemy dużo o górach dyskutować w przyszłym tygodniu. Tak jakbyśmy w ogóle na co dzień nie dyskutowali, bo ja zawsze o to dbam w kafemate, żeby te góry się jakoś pojawiły. Linkin Park teraz, no a jak już Linkin Park skończą grać, no to wtedy usłyszymy się z Kasią Błażejewską-Sztur.

0: Pani Justyna rozwiewa moje wątpliwości. Oczywiście, że są prawdziwe wilkowyje. Pierwsza wzmianka w księgach książąt pszczyńskich to rok 1286, a zatem czasy zamierzchłe. Teraz to Tychy, wilkowyje dzielnica. Pozdrawiam, czekając na ranczo. Dziękujemy pani Justyno. Również serdecznie pozdrawiamy. I jeszcze informacja od pana Krzysztofa. Moim ulubionym serialem, w którym odnajdywałem się później w sensie łączności międzypokoleniowej, były Pokolenia. Ciekawe, czy pan Cichy też. Tu już trzeba kolegi Cichego zapytać. Ale my teraz pytać nie będziemy Cichego. On dziś po godzinie 14 się do państwa odezwie. A teraz...
1: Trzy, pięć, siedem kęsów na śniadanie.
0: Teraz Kasia się do państwa odezwie, a konkretnie Kasia Błażejewska-Sztur. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, witaj.
0: O, słyszymy się znakomicie, miło cię słyszeć. Teraz tak, jakie ty masz najbliższe plany? Bo coś tam kiedyś o kamperze wspominałaś.
2: Tak, ja zaraz postradam zmysły, bo szukamy z rodziną kamperu, ale nie możemy nic dobrego znaleźć, bo wszystkie mają albo taki plus, albo inny i tak. Więc jestem pod namiotem na razie.
0: Na razie pod namiotem, ale to też całkiem przyjemnie. Tak. Dobrze, a dzisiaj mówić będziemy o czym? Dzisiaj mówić będziemy
2: o świeżych
0: nasionach roślin strączkowych. Więc znów taki temat, w którym... Jeśli mam być szczery, to nie mam zbyt wiele do powiedzenia, ale na szczęście od tego mamy ciebie.
2: No, bo jest totalny sezon teraz na rośliny strączkowe, takie świeże, czyli zielony groszek, fasolka szparagowa, nawet młody bób. I chciałabym państwa zachęcić, nie pierwszy raz już tutaj zachęcam do jedzenia strączków, no ale dziś zachęcę do jedzenia tych świeżutkich, które mają nieco inne wartości odżywcze niż takie ususzone. I nawet według FAO to są trochę inaczej klasyfikowane, bo jest taki podział na rośliny strączkowe, legumes, a pulses, no i tutaj tu Światowa Organizacja Zdrowia rozróżnia, ponieważ teraz te zielone, które możemy jeść, albo w innych kolorach, bo na przykład moi rodzice mają czerwoną fasolkę szparagową, ja mam żółtą z kolei w ogrodzie, no ale jak są takie świeże, to one mają nieco inne wartości odżywcze, są słodsze i na przykład taki groszek w strączkach, jak zerwiemy prosto z krzaka, to on jest bardzo słodki, a potem z czasem te węglowodany w nim przemieniają się w skrobie, żeby potem jak nasionko mamy ususzone, to ta skrobia była materiałem zapasowym, jakbyśmy chcieli je wykiełkować. No i taki świeży groszek jest bardzo słodziutki. I te strączki teraz mają troszkę mniej białka, ale za to są o wiele lepiej strawne. Więc jeżeli ktoś się martwi, czy może jeść rośliny strączkowe, czy nie, bo na przykład odczuwa silne wzdęcia po jedzeniu tych strączków, to takie świeże, zielone, kolorowe, prosto z krzaczka na pewno będą o wiele lepszym rozwiązaniem. No i rzeczywiście czasem jest tak, że jak my zjemy bób, to możemy wyglądać jak balonik, ale to jest zupełnie normalne, ponieważ w strączkach są fermentujące węglowodany, których my sami nie strawimy w całości. One są trawione przez naszą mikrobiotę jelitową. Powinny być trawione, są trawione nawet do... na przykład maślanu sodu, który jest świetny dla naszych jelit, ale jeżeli nie mamy odpowiedniej ilości tej mikrobioty jelitowej dobrej, no to rzeczywiście możemy poczuć, że coś się stało nie tak. Ale nie bójmy się tego, jedzmy te strączki, jedzmy je codziennie w niewielkich ilościach i się do tego nasza mikrobiota przyzwyczai i naprawdę to będzie bardzo dobre. A takie rośliny strączkowe warto jeść, ponieważ oprócz tego, że są one bardzo odżywcze i mają bardzo dużo białka w porównaniu z innymi warzywami, to na przykład jest wiele badań, które mówi, że fasola sprzyja utracie masy ciała i zmniejsza ilość tkanki tłuszczowej, szczególnie tej w okolicach brzucha, czyli tej trzewnej, takiej niedobrej dla naszego metabolizmu i dla naszego zdrowia. Ma dużo błonnika, który pozwala nam odczuwać sytość po posiłku. I dzięki temu na przykład nie będziemy podjadali między posiłkami i ma świetny wpływ na poziom glukozy we krwi. To nawet widać już po zjedzeniu jednej łyżki fasoli, jak dodamy do posiłku, że ta glukoza się tak bardziej normuje. nie mamy pików glikemicznych i zmniejsza ryzyko zachorowania na przykład na cukrzycę. Ma też silne działanie przeciwnowotworowe. Im bardziej kolorowe te nasiona są, tym silniej. Więc na przykład taka czerwona fasola, fasola adzuki, działa silniej antyoksydacyjnie i przeciwnowotworowa niż taka fasola jaś. No, ale jeżeli będziemy sobie mieszać tam na talerzu i robiąc zakupy, to na pewno wszyscy na tym skorzystamy.
0: Pięknie to wszystko brzmi, a zatem zachęcamy do tego, żeby w odpowiednich ilościach spożywać nasiona roślin strączkowych. To jeszcze jedna rzecz, no bo Kasiu, tak się składa, że wyszedł twój nowy audiobook, poradnik pozytywnego jedzenia i czyta, zdaje się, małżonek.
2: Tak, wybrałam sobie najlepszego lektora ze wszystkich i Maciejka czyta poradnik pozytywnego jedzenia. Na razie na audiotece tylko można posłuchać tego poradnika, a niedługo już będzie także w innych serwisach dostępny. Jestem bardzo podekscytowana i słuchaliśmy wczoraj, ja włączyłam, żeby posłuchać, czy to w ogóle działa. No i tam po 20 minutach mówię, no dobra, to wyłączamy. Na co się oburzyli moi synowie, mówiąc, mamo, ale przecież my słuchamy. No i nagle się okazało, że to jest książka, która interesuje nawet młodsze pokolenia, z czego jestem bardzo zadowolona, ale bardzo chciałam, żeby ta książka była, jak ją pisałam, żeby takim była przewodnikiem rzeczywiście dla wszystkich, jak jeść, ale też jak w ogóle o siebie dbać z miłością i z czułością. I bardzo się cieszę, że taki miły i czuły głos mógł może ją nam czytać.
0: A miły i czuły głos Kasi Błażejewskiej-Sztur, co towarzyszy nam co piątek o godzinie 8:45. Kasiu, dzięki wielkie, to miłego pod tym namiotem. Bawcie się dobrze, odpoczywajcie, relaksujcie, a może i kamper się w końcu znajdzie.
2: Tak, dziękuję bardzo i życzę wszystkim dobrego weekendu.
0: 9 minut do godziny 9:00 to Radio 357.

Pan Wiktor napisał: jadę do pracy, panie Mateuszu, i przyznaję się bez bicia, że nie obejrzałem ani jednego odcinka Rancha. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Może po prostu nie patrzyłem tyle na telewizję. Dobrego dnia wszystkim życzę. Można i w ten sposób, ale można też w streamingu, panie słuchaczu, więc wcale nie trzeba tak konkretnie na telewizor patrzeć. No i jeszcze a propos piątkowych priorytetów, odzywa się pani Marta do nas. Ja się zastanawiam, co by powiedział mój pracodawca, gdyby dowiedział się, że najbardziej priorytetowym zadaniem na każdy piątek między 8 a 12 jest głosowanie na listę. No nic, mam nadzieję, że również jest fanem Radia 357. Oby tak, ale może lepiej się nie przyznawać.

To jeszcze pan Łukasz napisał: widziałem wszystkie odcinki Rancha Dattonów. Panie Łukaszu, ale oni tam dla siebie są bardzo niemili w tych wszystkich serialach Sheridana. Michałowa by ich wszystkich rozgoniła po prostu. Za chwilę serwisy.

0: Radio 357. Mamy piątek, 14 sierpnia. Minęła dziewiąta, czas zatem na serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zimoch.
1: Co najmniej jedna osoba zginęła, 15 zostało rannych w 8 rosyjskich ostrzałach Kramatorska przeprowadzonych w ciągu pół godziny w czwartek wieczorem, poinformował szef Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej Wadym Fiłaszkin. Według niego wszystkie odpowiedzialne służby pracują na miejscu, udzielając pomocy ofiarom i ustalając ostateczne skutki rosyjskich ataków. Informacje na temat skali zniszczeń są obecnie ustalane. Rosja po raz kolejny zamieniła zwykły wieczór w mieście w śmiertelne zagrożenie. To nie wypadek ani błąd. Tak wróg walczy z naszym narodem, napisał Fiłaszkin w Telegramie. A o tym, co jeszcze dzieje się na froncie, opowie nasz korespondent Piotr Kaszuwara.
2: Ukrainie przez 8 miesięcy udało się odbić ponad 700 km terenu, głównie bezludnych pól i opuszczonych wsi, ale dało to wytchnienie oddalonym od frontu miastom. Rosjanie przeprowadzili za to operacje na Donbasie, przejmując strategiczne obszary, w tym miejscowość Raj-Aleksandrówka, 6 km od Słowiańska i wsie położone mniej niż 10 km od Kramatorska, czyli głównych miast regionu. Utrudnili logistykę na kilku ważnych trasach. Wojna pozycyjna trwała długo, ale teraz Putin stara się impas przełamać w powietrzu, atakując ukraińskie tyły i magazyny zbrojeniowe oraz zastraszając cywilów nowym typem dronów odrzutowych, które atakują pociągi, ciężarówki czy targi. Wniosek: wojna w Ukrainie wchodzi w nowy, bardziej okrutny niż dotychczas etap, ale szala wciąż się waha. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Bo również Ukraina atakuje cele na terytorium Federacji Rosyjskiej, co jest istotną zmianą w porównaniu do lat poprzednich. SpaceX odpowiedziało na interwencję polskiego rządu w sprawie nowych zasad korzystania ze Starlinka. Krzysztof Gawkowski poinformował, że Polska zostanie włączona do wewnątrzeuropejskiego obszaru podróży Starlink Roam. Oznacza to, że polscy klienci mają korzystać z usługi na takich samych zasadach jak użytkownicy w innych państwach europejskich. Sprawa rozpoczęła się po zmianie zasad korzystania z usługi Starlink Roam. SpaceX stworzyło wspólny region europejski obejmujący ponad 30 państw. Polski początkowo na tej liście zabrakło. W praktyce oznaczałoby to pogorszenie warunków dla polskich klientów korzystających ze Starlinka podczas zagranicznych wyjazdów. W całym kraju trwają przygotowania do obchodów Święta Wojska Polskiego. Centralne uroczystości tradycyjnie odbędą się jutro w Warszawie. Ale już dziś kierowcy muszą przygotować się na zmianę organizacji ruchu na stołecznych drogach. W związku z jutrzejszą defiladą służby wyłączą z użytku ponad 50 odcinków stołecznych ulic. Utrudnienia w poruszaniu się po mieście dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej. Zamknięta zostanie Wisłostrada, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Sama defilada, drodzy Państwo, będzie wymagała zamknięcia Wisłostrady od mostu Skłodowskiej Kiri do ulicy Gagarina od godziny 16 do soboty 15 sierpnia do godziny 16. I w tym czasie też połączenia z Wisłostradą nie będą miały trasa AK, most Grota Roweckiego, Aleja Solidarności i most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego.
1: W nocy z piątku na sobotę zacznie z kolei obowiązywać dodatkowy zakaz parkowania pojazdów, obejmujący m.in. ulicę Bugaj, Karową i Dobrą. Wisłostradę będzie można ominąć, korzystając z praskiej strony rzeki, jadąc Modlińską i Jagiellońską. Od przyszłego roku będzie można legalnie uniknąć podatku Belki. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Środki do 100 tysięcy złotych zgromadzone na OKI mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Teraz tak zwany podatek Belki zjada 19% odsetek z naszych oszczędności i inwestycji. Na osobistych kontach inwestycyjnych 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach. Reszta w inwestycjach, fundusze albo giełdę. Nigel Farage, lider populistyczno-prawicowej partii Reform, wygrał czwartkowe wybory uzupełniające do izby gmin w Clacton we wschodniej Anglii, tak ogłosiła komisja wyborcza. Farage zdobył 62,8% poparcia, zagłosowało na niego ponad 22 tysiące osób. Drugie miejsce zajął satyryczny kandydat Count Beanface, czyli komik Jonathan Harvey, wcielający się w przybysza z kosmosu, który uzyskał 26,7%. Ciekawe, czy pan Jonathan ma zielone włosy i czy jakby przyleciało UFO, to czy wzięłoby go za swojego?
0: Być może tak by było. A w naszych wyborach prezydenckich rok temu też mieliśmy takiego satyrycznego trochę kandydata, prawda? Też się przydarzył właściwie, choć się na szczęście włosów zielonych nie miał i nie wcielał się w UFO.
1: Vamos Polska.
0: A teraz czas na sport. Sebastian Kierzek.
4: Nie może być inaczej. Wszystkie poranne serwisy sportowe rozpoczynam dziś od Igi Świątek. Iga o północy polskiego czasu mierzyła się w Toronto z Jeleną Rybakiną i wygrała i finał, i cały turniej. A po finale wygłosiła cytowane już na całym świecie słowa. Dedykuję ten tytuł wszystkim tym, którzy zmagają się z niesprawiedliwą oceną i hejtem. Po prostu nie przestawajcie walczyć. Rozwijajcie się. Skupiajcie się na sobie. Bo wiecie, co jest dla was najlepsze. I zawsze pamiętajcie, co jest przed wami i co może być możliwe. Oto jesteśmy. Mówiąc krótko, Iga wróciła. I dobrze. Teraz czekają turniej w Cincinnati, gdzie broni tytuł. Kolejny w kalendarzu tysięcznik już trwa. Wczoraj do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch, pokonując Chorwatkę Antonię Ruzić 6-2 i 7-5. Z turnieju odpadła z kolei Magdalinet, która uległa Rumunce Elenie Gabrieli Ruze 0-6 i 3-6. W Birmingham rusza dziś piąty dzień Mistrzostw Europy w lekkoatletyce. W sesji porannej, choć trzeba bardziej powiedzieć południowej, m.in. rywalizacja siedmioboistek. Adrianna Sułek-Schubert wkracza do akcji. Zobaczymy także Małgorzatę Maślak-Glugle i Marię Andrzejczyk w eliminacjach rzutu oszczepem, Filipa Ostrowskiego w eliminacjach biegu na 1500 metrów oraz polskie sztafety 4x400 i kobiet, i mężczyzn. Powinno być zatem ciekawie. Mistrzostwa Europy trwają także w Paryżu. Te pływackie. Pierwsza piątkowa sesja ruszy już niebawem, bo o 9.30. Na pływalni zaprezentują się liderzy naszej kadry. Krzysztof Chmielewski i Katarzyna Wasik. Ponownie popłynie także, do tej pory, jedyna polska medalistka Justyna Kozan. I jeszcze jeden wątek związany z Mistrzostwami Europy. Mistrzostwa w siatkówce plażowej rozgrywane są u nas w kraju, w Starych Jabłonkach. Niestety już bez udziału polskich par. Wszystkie odpadły z rywalizacji. Na koniec piłka. Była podróż z problemami. Dziś będzie, przynajmniej powinien być mecz. Lech Poznań ze względu na warunki nie wyleciał na Wyspy Owcze w środę. Wczoraj kolejorz o 19.30 polskiego czasu miał zmierzyć się z KL Klaksvik. Po międzylądowaniu w Bergen i oczekiwaniu na kolejny lot, Poznaniacy dotarli wreszcie do celu.
5: Piłkarze swoją drogę, swoją podróż, swoją logistykę rozpoczęli od godziny 7 na stadionie od zbiórki. No a tak naprawdę w pełni zakończyli ją dopiero tutaj o 16.20 czasu polskiego. No to widzimy, że to też jest blisko 10 godzin w podróży, więc no, możemy oceniać tę decyzję jako słuszną.
4: Wyjaśniał na kanale Meczyki rzecznik Lecha Adrian Gałuszka. Nowy termin meczu KL Klaksvik Lech Poznań to dziś godzina 20. To wszystko w sporcie o poranku. Na popołudniowe serwisy zapraszam w imieniu tego, który dziś Państwa budził, czyli Mateusza.
0: Dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe, temperatura maksymalna od około 24 stopni na wschodzie i Helu, około 26 w centrum i na północy, do 31 na krańcach zachodnich, nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, około 22 stopni Celsjusza. I teraz się proszę skupić, bo to będzie sytuacja, powiedziałbym, skomplikowana. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni. Na południowym wschodzie wschodni, a na północnym wschodzie zmienny. Zapamiętali Państwo?
6: Radio 357.
0: Wynotował pan wszystko ładnie?
7: Ja akurat ziewałem, nie mogłem odpowiedzieć.
0: To miło, że jak słuchasz prognozy pogody, to ziewasz.
7: Musiałem się wyziewać przed wejściem na antenę, żeby zaraz...
0: Wszystko jest zrozumiałe. W ogóle nie czuję się dotknięty.
7: Mam nadzieję.
0: Pan Mateusz napisał, że jadąc wczoraj wieczorem rowerem przez Wielkopolskę, trafił na mieścina, tam sklep, ławka i kontestujący rzeczywistość mieszkańcy. Jestem ciekaw w ogóle, ci kontestujący rzeczywistość mieszkańcy wyglądali. Nie widziałem rancha, zachęcam, by zamienić ekrany na rowerowe ramy. No można w ten sposób. Choć nie wiem, czy wszyscy kontestujący rzeczywistość mieszkańcy są tacy mili, sympatyczni i uśmiechnięci jak bywalcy ławki w Wilkowej Jach.
7: No tak, ale z drugiej strony, czy Solejuk z Hadziukiem zawsze byli super uprzejmi? No zazwyczaj byli.
0: A Solejuk mieli... to taki twardo ciosany.
7: Właśnie,
0: typ, prawda?
7: Właśnie. Już nie wspominając, chociaż to zdecydowanie rzadszy bywalec na ławeczce, ale taki Myćko, dajmy na to, no to kawał po prostu prostaka. No to,
0: taki
7: to,
0: łobuz.
7: No. Łobuz, no co?
0: A Wargacz, och!
7: Ojej.
0: Oj, takiego sąsiada mieć to koszmar.
7: No a z drugiej strony kiedyś komu to oni te byki czy tam krowy wypuścili, co się przechadzały później przez całą wieś?
0: A właśnie, albo komu to ja nie wiem.
7: Albo Myćkowie, albo...
0: No przechadzały, to jest mało powiedziane, moim zdaniem, ale jak tam wolisz.
7: One wybiegły na wieś mniej więcej tak jak traktory w filmie Auta. To jest dokładnie ta sama scena.
0: Dokładnie i muszę przyznać, że jak te byki tam biegną przez te wilkowyje, to jest wizualnie jedna ze słabszych.
7: Tak, to jest ten efekcik, którego chciałoby się zapomnieć.
0: Gry komputerowe z lat 90. się przypomniały trochę, jak to wyglądało.
7: Ale fantastyczny serial.
0: Cudowny serial, absolutnie. Czekam na 11 sezon z dużą niecierpliwością, ale też z takimi, nie wiem jak ty, ale minimalnymi obawami, bo oby udźwignęli to.
7: Oby udźwignęli. Tak jak zawsze, chociaż to nie jest żadna tajemnica. No, myślę, że państwo też pewnie będą do 12 w tej sprawie pisali. Mnie jest trudno dzisiaj powiedzieć, przy okazji którego sezonu jakoś tak zacząłem tracić zainteresowanie, ale to mógł być taki 6, 7 i to już później było takie dopychanie łyżeczką, mimo że już deserek zjedzony, już wszystko jest okej. Okay,
0: ja uważam,
7: już nie
0: że
7: trzeba.
0: Nie. Uważam, że był.
7: Ale.
0: Political fiction tam się tak rozwijało, to było super.
7: Wiesz co? Muszę ci jeszcze jedną rzecz. Mamy chwilkę? Jedną rzecz powiedzieć.
0: To już twój czas antenowy.
7: Jest taka scena, jedna z pierwszych, kiedy Czerepach z Koziołem przyjeżdżają do Warszawy i stoją pod Sejmem, siedzą w samochodzie i tam na odwagę wiadomo, co robią.
0: Wiadomo.
7: I wyobraź sobie, że dokładnie, prawie dokładnie rok temu z tego samego miejsca odholowano mi samochód.
0: O, wow.
7: No.
0: Ale byłeś trzeźwy. Jak rozumiem.
7: Mateusz, naprawdę. A pan Artur Barciś wczoraj albo przedwczoraj kończył, obchodził...
0: Wczoraj.
7: Okrągłą urodzinę, wszystkiego najlepszego.
0: Tak, wszystkiego najlepszego i rola Czerepacha to jest absolutne mistrzostwo świata i między innymi ze względu na Czerepacha to ja czekam na ten 11 sezon. Dobrze, dziękujemy, bo już za dużo o tym ranczu. Teraz trochę o muzyce Antek będzie państwu opowiadał, a dziś rano serwisy przygotowywał Krzysztof Zimoch, sportem zajmował się Sebastian Kierzek, audycję realizował wielki fan ranczu Maciej Karolak, wydawał też całkiem duży miłośnik tego serialu Antoni Pyzel, a prowadziłem ja, w sensie Mateusz Kuźniewski. Bardzo państwu dziękuję. Zbieram swoje karteczki i idę do domu.

0: Plejada gwiazd. Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight i Stevie Wonder. That's What Friends Are For to była pierwsza podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Państwo już piszą, bardzo się cieszę. Zagadkę będziemy do południa rozwiązywali. Kwadrans plus 2 po 9.
1: Wspieraj system.
0: Maciej Karolak i Antoni Grudniewski, zapraszamy do godziny 12. lista.radio357.pl to oczywiście najważniejszy adres do południa. Głosujemy, głosujemy, głosujemy. Propozycje będą. To pierwsza sprawa. Druga, kwadrans po 10 muzyczne kalendarium. 10 minut po 11 nasza płyta tygodnia, ale się cieszę, Sambla Succi. A o 9.30 nasza piosenka dnia. Poza tym, oczywiście po 10 i po 11 pojawi się druga podpowiedź i trzecia do zagadki muzyczno-filmowej. A o 10.30 jestem umówiony z pewnym młodym słuchaczem, którego spotkałem przed tygodniem w Augustowie, podczas Augustów is the Future Festival, na to, że usłyszy pewną piosenkę przez radio. Więc jestem, drodzy Państwo, absolutnie zobligowany. O 10.30 będzie taki mały bonusik. A poza tym wszystko w porządeczku.

sprawie rancherskiej, w sprawie listy, w sprawie pogody, w sprawie Augustów is the Future Festival. Co Państwo chcą, proszę oczywiście pisać. Ja miałem jeszcze powiedzieć, a no właśnie, bo rozmawialiśmy z Mateuszem na temat rancha i już stwierdziłem, że tutaj trzeba kropkę postawić, ale powiem Państwu, ja przez długi czas, zresztą pokazałem Mateuszowi, miałem ustawiony na dzwonek w telefonie jeden z utworów skomponowany, stworzony przez Krzesimira Dębskiego i Radzimira Dębskiego właśnie do rancha. Ta ścieżka dźwiękowa zawiera 40 utworów, ale jeżeli mieliby Państwo pomysł, co to za utwór mógł być albo może być, to proszę pisać. A do 12 ja na pewno go Państwu zaprezentuję. Wyjątkowo uroczy. Prawie 20 minut po 9, no to zaczynamy.

Ale się wdrapali przed tygodniem. Schodek po schodku, schodek po schodku. I na pierwsze miejsce. So You Stand i Greta Van Fleet. Greta Van Fleet zapowiedzieli nową płytę. Ta płyta ukaże się 9 października, więc właściwie za chwilę. I podobno ma bardzo odbiegać stylistycznie od tego, do czego bracia i kuzyn Kiszka nas przyzwyczaili. So You Stand przed tygodniem na miejscu pierwszym. Państwo piszą w sprawie tych utworów ze ścieżki dźwiękowej serialu Rancho. Bardzo dziękuję za wszystkie typy. Jeszcze się nie udało. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa nie widział, to proszę z czystej ciekawości zerknąć na tytuły tych utworów, bo same tytuły to jest już uciecha dla oka, dla głowy, dla wszystkiego. No a muzyka to już oczywiście swoją drogą. A propos Grety, no prawie 10 lat temu miałem do nich wyjątkową słabość.

wtedy na punkcie tej piosenki, na punkcie tej płyty naprawdę, oj, przepraszam panów, przepraszam, naprawdę oszalałem. Greta Van Fleet, Black Smoke Rising. Niebywałe, 2017 rok. Pani Marzena napisała: proszę pozdrowić mojego męża, który jest za kierownicą w drodze do Czech, do swojego brata. Jak tylko dotrzemy do celu, będzie głosował na listę. Dobrze. lista.radio357.pl. Adres mailowy państwo znają: antoni.grudniewski@radio357.pl. Facebook, Instagram również, tam jestem i tam na państwa czekam. Przede wszystkim tutaj. Czas na naszą piosenkę dnia. Odet.

Odet miałem okazję poznać w miniony weekend właśnie na Augustów is the Future Festival. Naprawdę fantastyczna dziewczyna. Bardzo Państwu jej

Alabama Shakes, I Feel Hope Coming. Nowa płyta ukaże się za 2 tygodnie, w piątek. Za 2 tygodnie o tej porze tę płytę, It Must Be Dreamin', już będziemy mieli. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Mail antoni.grudniewski@radio357.pl. Wszystkich maili teraz mi się nie uda przeczytać, ale pan Andrzej napisał, no mam 4 propozycje odnośnie dzwonka.

pańskim telefonie. Kłopoty z facetami, wilkowyjski jogging i tylko sny, wizyta duszpasterska. Panie Andrzeju, 4 razy nie. Chociaż wszystkie lubię.

Bonobo zadzwonił do Joey Crox, mówi: słuchaj, mam tak świetną piosenkę, może chciałabyś wpaść do mnie do studia i zaśpiewać? A Joey mówi: no pewnie. No i zrobili. Always on your side, nie always on my mind, always on your side. Bonobo i Joey Crox. A z Joey jeszcze chwilę zostaniemy.

I to był tytuł Joy Crux. Pan Marcin dopytuje, czy ten utwór, który miałem ustawiony na dzwonek z Wilkowej, to Młode Ziemniaki i Zsiadłe Mleko, a może Łyk Mamrota, czy Małżeńskie Niedole Michałowej. Też trzy razy nie, ale jak sami państwo słyszą, tytuły, mucha nie siada. Jak to inaczej ująć?

Na meldunki z OFF festiwalu już nie czekam, bo to chwilę temu było i mam nadzieję, że świetnie się Państwo bawili. Johnny Marr również się pojawił, ale na meldunki z koncertu Gorillaz, który odbył się wczoraj wieczorem, dziś w nocy, jak najbardziej czekam. Mail antoni.grudniewski@radio357.pl. Ja bym chciał jeszcze przed 10 Państwu ten utwór Radzimira Dębskiego zaprezentować, więc chyba muszę zawęzić obszar Państwa poszukiwań, ponieważ pan Andrzej dopytuje, czy może to po prostu czołówka albo Jola. Mogę podpowiedzieć, że ten utwór jest zdecydowanie spokojny. I tutaj proszę poszukiwać. Kolejna propozycja i to będzie Sam Blasucz.

Sam Blasucci i Lovers Only. Drodzy klienci Record Store, łączmy się i głosujmy. Bardzo na Państwa liczę. lista.radio357.pl. Sam Blasucci w zestawie do głosowania czeka. Panu Andrzejowi udało się do 3 razy sztuka. Trafił. Mamy to. Ten utwór z Wilkowej. To za niecałe 3 minuty.

Trochę Elvisowo. Too little, too little, too late. Orville Peck. Za 2 minuty będzie 10:00. Tak jak wspominałem, pan Andrzej trafił. Mamy to, mamy to, mamy to. Właściwie nie wiem, co przyszło mi do głowy, żeby ten dzwonek zmieniać, bo przez długi, długi czas miałem kukułkę. Pamiętają państwo taką starą kukułkę, która pojawiała się po 16, po 17, po 18 w piątki? To właśnie tę kukułkę z fortepianem z Boomtown Rats miałem jako dzwonek przez lata, a później zamieniłem na to. Może warto wrócić.

0: Niezmiennie mnie to rozczula. Serial idealny. Wilkowyje idą spać. Radzimir Dębski. I minęła 10.
1: Radio 357. Wspieraj system.
0: Maciej Karolak i Antoni Grudniewski zapraszamy do południa, a przed nami druga podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej.

Proszę zajrzeć na Instagram radiowy i na mój Instagram. Wczoraj pojawiła się rolka właśnie dotycząca zespołu Eels. W związku z tym, że wczoraj minęło 30 lat od debiutu płyty, znaczy od debiutu płyty, od wydania debiutanckiej płyty Beautiful Freak grupy Eels. Mam wrażenie, że Mark Oliver Overett przy okazji tej piosenki jedyny raz w życiu zaśpiewał dość wesoło i nagrał wesołą piosenkę, ale musiał. Musiał, takie były obligi. To była druga podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Jeżeli wiedzą Państwo, w jakim filmie ta piosenka się pojawiła, proszę oczywiście pisać mail antoni.grudniewski@radio357.pl. 4:50. Baby Rose i Leon Thomas.

Od miesiąca mamy nową płytę Baby Rose. Na niej pojawiło się dwoje gości. Pojawiła się Min i Leon Thomas. I Leon Thomas właśnie w tym utworze. Friends Again jest w zestawie do głosowania jako nowość. Lista.radio357.pl. Głosujemy do 12.00.

Nowa płyta 30 października, A Safe Place to Be Wild, to jest jej druga zapowiedź, piosenek będzie 14. Enemies i Jordan Rakey. Za 4 minuty zajrzymy do muzycznego kalendarium.

0: Daddy Swims, Break Up in Universe. Kwadrans, no prawie, po 10:00.
1: Radio 357.
0: Dziś swoje urodziny obchodziłby Pino D'Angio.

jeden z najlepiej śpiewających, nieśpiewających ludzi, którzy stąpali po tej ziemi. Pino D'Angio dziś obchodziłby swoje urodziny. Urodził się 14 sierpnia 1952 roku. I proszę sobie wyobrazić, że dwa lata temu, mniej więcej o tej samej porze, mniej, prowadziłem dla Państwa Kieruj się na południe i po tę samą piosenkę chciałem sięgnąć przy okazji, troszeczkę dowiedzieć się na jego temat i okazało się, że dosłownie dwa dni wcześniej odszedł. Zmarł 6 lipca 2024 roku. Dziś również swoje urodziny obchodziłby David Crosby z grupy The Byrds, z grupy Crosby, Still and Nash, a później przemianowanej w 1969 roku na Crosby, Still, Nash, No i Young. Oczywiście, że tak.

tutaj jednak najbardziej słyszalny Neil Young. Crosby, Stills, Nash & Young, Helpless, nie mylić z Helplessly Hopin. Dziś obchodziłby swoją urodziny rocznik 41, zmarł 18 stycznia 2023 roku. Mateusz Kuźniewski wspomniał dziś o urodzinach również Macieja Maleńczuka. One zostały odnotowane. My mamy jeszcze przed sobą jedną pozycję z muzycznego kalendarza. Otóż 14 sierpnia roku 71 ukazała się piąta w dorobku grupy The Who płyta zatytułowana Who's Next?

0: Baba O'Reilly i The Who. 29 minut po 10.
1: Radio 357.
0: Państwo doskonale wiedzą, że przed tygodniem od piątku do niedzieli byliśmy wraz z Marcelem w Augustowie na Augustów Is The Future Festival. Stamtąd w piątek odbyła się lista piosenek 357 spod Urzędu Miasta. Państwo licznie przybyli. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. A od piątku do niedzieli trwały również koncerty, które miałem wielką przyjemność zapowiadać i prowadzić dla państwa, ale w piątek podczas listy udało mi się na sekundkę wpaść i z państwem się również spotkać. I spotkałem również młodego dżentelmena, pana Wojtka, który dopytywał mnie o różne rzeczy. Dopytywał również o to, czy jest szansa, aby któryś z topów najbliższych odbył się w Augustowie. Powiedziałem, że tego nie jestem w stanie obiecać. To porozmawiam z koleżeństwem. Ale jestem w stanie obiecać piosenkę, która pojawi się teraz o 10:30. Tak się, panie Wojtku, umówiliśmy. I bach!

Dziękujemy za gościnę w Augustowie. Na pewno wrócimy. Obywatel GC, nie pytaj o Polskę. Tak byliśmy umówieni. Za 24 minuty będzie 11. Wracamy do propozycji Brandon Flowers.

Za tydzień o tej porze będziemy już mieli całą nową płytę. Płyta będzie zatytułowana Thrasher. To oczywiście Brandon Flowers, Tiger's Blood. Lista.radio357.pl, adres mailowy antoni.grudniewski@radio357.pl. Temat rancha cały czas się przewija i ja podsłuchiwałem rozmowę poranną między Mateuszem Kuźniewskim a Krzysztofem Zimochem i pomyślałem, że w sumie mógłbym stanąć do rywalizacji z nimi w kontekście znania listy dialogowej. Myślę, że z 70% znam tak bardzo dobrze. Długo już nie ćwiczyłem, ale przez lata naprawdę na wysokim poziomie. Natomiast cytatów od tak z rękawa nie jestem w stanie rzucać, ale wyszukałem sobie i mam dwa przed sobą, takie naprawdę dobre. Wójt mówiący, na co mi być terrorystą, jak ja już wójtem jestem? To naprawdę dobre. Druga sprawa, Czerepach. Szef z sukcesem bardzo łatwo utożsamia się. To też nieźle. I któryś z chłopaków na ławeczce powiedział, a jak siedzimy tu i prowadzimy rozmowy, to nie jest hobby? No właśnie, jak my siedzimy przy radiu i słuchamy, to nie jest hobby? No pewnie, że jest.

0: Dla Boga.
1: Tak o Hemingway też o końcu lipca coś chyba śpiewał. Kamil Piwot i Urby. Latoś, lipiec. Lato, a właściwie nie, lipiec już za nami, lato jeszcze kawałeczek przed nami. Znalazłem fantastyczną stronę internetową, na której są najróżniejsze cytaty z Rancha. Ja nie mogę tego czytać w trakcie audycji, bo dostaję niekontrolowanych ataków śmiechu. Jeszcze jeden? No dobrze. Wójt do Więcławskiego. Ty taki kit wstawia, jak dla powiatu robisz. No właśnie.

To ja podrzuciłem do listy piosenek z 357. Mam nadzieję, że i na nią, i na Samoblasuczego będą Państwo głosowali. Sienna Spiro, He's Not My Baby, I'm His. Lista.radio357.pl. Za 4 minuty będę miał dla Państwa zaproszenie i polecenie na najbliższy weekend, na spotkanie z prawdziwą radiową legendą. Za 4 minuty.

0: Załapał się przed tygodniem? Prawie, ale do sekcji mają głos tak. Na miejscu 45. Bob Seger, Wait For Me. Za 8 minut będzie 11.
1: Radio 357.
0: Zaproszenie. O tym wspomniałem i absolutnie tak. Zaproszenie dotyczy spotkania z panem Kubą Ostrzyczkowskim, które odbędzie się w najbliższą niedzielę. To będzie 16 sierpnia o godzinie 20.15 w Janowie, ale nie w Janowie Podlaskim, ale w Janowie obok Rewala, nad samym morzem. Właściciel legendarnego głosu radiowego opowie o tym, z jakimi rozmówcami musiał sobie radzić i dlaczego rozmowa z wytrawnym przeciwnikiem często przypomina grę w szachy. W związku z tym zaprasza Państwa również Agnieszka Szwegier, która to spotkanie poprowadzi. Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie janowo.art.pl. Proszę zaglądać i proszę przybywać w miarę możliwości Janowo w najbliższą niedzielę o godzinie 20.15. Mamy godzinę, mamy piosenki, mamy chyba jeszcze jeden dżingielek by się przydał. Chyba wszystko mamy. Basia Małecka.

Tak, i Basia Małecka. Basia Małecka, która spotkała się z producentem Astonem Rudy, który tę piosenkę wyprodukował, i to jest producent, który również współpracował, proszę sobie wyobrazić, z Olivią Dean. Taka sytuacja.

0: Sam Fender i Olivia Dean. Rain Me In i minęła 11.
1: Radio 357. Wspieraj system.
0: Maciej Karolak i Antoni Grudniewski, zapraszamy do południa. A przed nami druga trzecia podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej.

Immigrant Song i Led Zeppelin to była druga... Co jest? Trzecia podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Druga to był zespół Eels i piosenka Lose and Strike, a pierwsza That's What Friends Are For, Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight i Stevie Wonder. Jeżeli wiedzą Państwo, w jakim filmie pojawiły się te trzy piosenki, proszę oczywiście pisać mail antoni.grudniewski@radio357.pl. 4,5 minuty po 11. To wczoraj była nasza piosenka dnia. Wizard.

Weezer i CEO. Yo, przede wszystkim. Antoni.grudniewski@radio357.pl. Oczywiście tekstówki w naszej aplikacji i lista.radio357.pl. Tutaj oczywiście głosujemy. Pan Wojciech napisał przy okazji Rancha, czy pamiętam uniwersalną odpowiedź na wszystkie pytania, jakie mogły paść w kierunku wójta ze strony dziennikarzy. I przygotował ją czerepach, ale pan Wojciech nie może sobie przypomnieć. Ja nie pamiętam, ale to pewnie szło coś w stylu reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu i tak dalej.

0: się, ucina się. Maciek, jak to było? Bo Maciek pamięta, pamięta te cytaty. Że teraz jest za wcześnie, tak? To za poważny problem, żeby teraz to roztrząsać. Ale to pewnie do znalezienia. Pewnie do 12 razem to wszystko udziubiemy. Jungle Someday Somewhere. 11 minut po 11.
1: Radio 357.
0: Zaglądamy do naszej płyty tygodnia. Płyta Black Rose, Sam Blasucci. Fragmencik dla Państwa.

Sam Blasucci i płyta Black Rose z naszej płyty tygodnia. Państwo do 12 chyba mnie ugotują, ponieważ pan Michał wysłał w kontekście tego pytania, te uniwersalne odpowiedzi, taki bardzo doskonały przykład. I to jest przykład pokazujący, że to nie jest tak, że twórcy serialu Rancho pisali scenariusz, tylko ten scenariusz pisało i pisze cały czas życie. Pan Michał podesłał krótki filmik dotyczący kieleckich wodociągów. Jeżeli państwo nie widzieli, to polecam. Wzorcowe, absolutnie wzorcowe.

Ta muzyka powraca z wielką siłą. Brooke Camp, Love Was Made of Stone. Przypominam również, że chyba wciąż zestawię do głosowania są. Zresztą zobaczymy. Są. The Womack Sisters. Bardzo Państwu oczywiście te panie polecamy. 19 minut po 11. Tu gonić, trzeba gonić, bo przed 12 rozwiązanie zagadki muzyczno-filmowej, wizyta Michała Rzekowskiego. Jeszcze będę miał dla Państwa jedno polecenie do dzisiejszego złodzieja czasu. Jest co robić.

No bardzo, bardzo, bardzo w stylu Boy Genius i bardzo w stylu Phoebe Bridgers. Ian Sweet i Criminal Kissing z nowej płyty Shivers Track. 23 minuty po 11. lista.radio357.pl. Teraz będą propozycje dwie.

I am sorry. You say I love you. I love you.

Kiedyś był Daddy Cool, a teraz jest Baby Cool. Nothing But Thieves, a wcześniej The Dorothy Column i Liars. Chyba do 12 powinniśmy jeszcze troszeczkę śrubkę dokręcić, bo ona wystaje. Ja mam Krzyżaka, państwo mają trochę siły. Bardzo proszę. Lista.radio357.pl

Zewsząd ta płyta jest mi polecana, w związku z tym może w ten weekend się uda posłuchać. Nawet byłoby dobrze, skoro w poniedziałek mamy się spotkać między 19 a 21. Co więcej, nie tylko w poniedziałek, ale we wtorek również zastępowo w Gruzji się

Get It On i T-Rex. Właściwie dwa razy w ciągu dwóch dni, bo wczoraj w Mam Grać również się pojawili. Za 20 minut będzie południe. Przypomnę jeszcze parę razy. lista.radio357.pl. Tak, żeby Państwa nie denerwować. Kio Wetzel, a następnie Lena Piękniewska.

0: Jeśli odejdę, nie żałuj, spójrz, jaki piękny jest świat.
1: Lena Piękniewska, ale nie tylko, również Michał Pepol i Magda Umer. Dobranoc, już czas na sen, a wcześniej Cowie Wetzel i Jaded. Za kwadrans będzie południe, za 3,5 minuty w studiu pojawi się Michał Żakowski.

0: Jonaka i Today. Za 11 minut będzie południe.
1: Radio 357.
0: Zaraz dostanie pan w czapkę.
2: Nie, przepraszam, nie
0: naprawdę.
2: Chciałem, zagadałem się.
0: Ja pana tydzień w tydzień ganiam po tych korytarzach.
2: Nie.
0: Zapraszam. Mówię, panie Michale, minuta. Pół minuty,
2: jestem.
0: 10 sekund.
2: Ale jestem zawsze.
0: A pana nie ma.
2: Nie, jestem.
0: Pan wykorzystuje magię radia.
2: Magię radia.
0: To nikczemne wykorzystanie, bym powiedział. Michał Rzekowski, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No właśnie, byłem tydzień temu w Augustowie i przekazałem panu te wieści, ale stwierdziłem, że się pochwalimy. A co?
2: No to proszę bardzo, to pan. Skoro pan usłyszał te wieści, to ja uważam, że pan niech je przekaże.
0: No ale one są do przekazania.
2: Wiesz co?
0: Tak.
2: Tak, ale ja od razu powiem, że ja bardzo dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję. Otóż w Augustowie w piątek podczas listy piosenek usłyszałem, że jest wierne grono fanów tych naszych rozmów przed 12, także prawdopodobnie już teraz poziom będzie się tylko obniżał,
2: no właśnie,
0: mając świadomość, że...
2: Ja ci powiem, że to jest z jednej strony wspaniała wiadomość, a z drugiej deprymujące dość, nie?
0: Nie, może deprymujące nie, ale myślę, że może obniżyć nasz poziom.
2: No tak.
0: Drugi jeszcze wątek taki życiowy. Otóż okazało się, że panu się bardzo podoba motocykl, w którego ja już posiadaniu nie jestem.
2: No tak.
0: Który miałem i na którym pan mógłby jeździć, kontynuując nasz wątek sprzed tygodnia.
2: Jednośladowy.
0: Nie wiem, czy państwo wiedzą, Michał Rzekowski bardzo chciałby rozpocząć jazdę na motocyklu, ale na tym takim malutkim, bo na duży się jeszcze chłopak nie nadaje.
2: Ale są tacy, którzy mówią, że lepiej ten duży.
0: No ja też jestem zdania, że duży, bo jest bezpieczniejszy, ale widzi pan, spóźnił się pan miesiąc, ponieważ słuchaczka miesiąc temu przyjechała, odebrała, kupiła. No i
2: słuchaczka?
0: Już... Tak wyszło akurat.
2: Nie, oczywiście, że tak, tylko widzisz, jest jeden warunek do spełnienia. Musisz mieć to, co już jakimś czas
0: drygę,
2: temu wymyślili Fenicjanie, mianowicie pieniądze.
0: A to jest, prawda.
2: Tu jest bank pogrzebany.
0: Bank pogrzebany.
2: No tak, no bo to
0: ładne.
2: Trzeba.
0: Ładne. Proszę notować. Bank pogrzebany. Jakieś banki będzie pan też dzisiaj grzebał po 12, czy
2: nie,
0: tylko rozgrzewał
2: atmosferę? Bank wiedzy może będzie rozgrzebywany, a mianowicie sztucznej inteligencji i to tej, która, no niestety, ale jest wykorzystywana w wojnie i to wojnach izraelskich przez izraelską armię. O tym spróbuję powiedzieć, jak to wygląda. Natomiast też będzie o Palestynie, o tym, co się ostatnio zagotowało na zachodnim brzegu. Tam się cały czas gotuje i osadnicy izraelscy próbują przejmować, wyrzucać Palestyńczyków z ich ziem, z ich domów. To jest w ogóle coś nieprawdopodobnego. Skala tego i sposób jest tak wielki, że nawet bardzo proizraelski ambasador Ameryki w Izraelu nazwał to przerażającymi aktami terroru. No to są słowa Mike'a Huckabee, który, wiesz, no sam mówił niedawno, że Izrael to od Nilu aż do Eufratu byłby najlepszy.
0: Aha.
2: Także to jest dość ciekawe. Będzie też o Rosji, będzie o tym, dlaczego w Rosji są takie zmiany polityczne, mianowicie partia Jabłoko. To jest jedna z takich niewielu partii, która jeszcze miała takie dotknięcie z demokracją. No została właściwie zdelegalizowana. I dlaczego? Ale też będzie o tych prowokacjach rosyjskich. To jest bardzo ważny temat, które się nam szykują, które już trwają, ale teraz to będą prowokacje wojskowe, nazwijmy to propagandowe. I między innymi wyobraź sobie, że a wybuch bomby atomowej takich średnich rozmiarów albo ograniczonego rażenia też jest brany pod uwagę. O tym będzie w mojej rozmowie z byłym oficerem wywiadu wojskowego. Fragment na dachu świata, reszta na YouTubie, czyli Radio 357 TOK.
0: Michał Rzekowski po 12 na dachu świata. Niezmiennie w pańskim imieniu zapraszam.
2: Ja też bardzo zapraszam. O talibach też będzie.
0: Bardzo się cieszę, będę podsłuchiwał. My natomiast rozwiążemy naszą dzisiejszą zagadkę muzyczno-filmową i mam wrażenie, że teraz to już wszystko będą państwo wiedzieli. I pewnie Michał też, jak pomyśli o tych żabach, co to śpiewały.
2: Tak.

Żaby, żaby, żaby. Żaby mogą oznaczać tylko jedno. Shrek, Shrek trzeci. I na tę odpowiedź, właściwie na to pytanie, na to pytanie odpowiedź poprawną, jako pierwszy przesłał pan Błażej. Do pana Błażeja dziś powędruje płyta, zaadresowana, gotowa, już właściwie prawdopodobnie poszła w świat. Za 4 minuty będzie południe, dziś po 19 kolejne notowanie listy piosenek 357. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Maciej Karolak i Antoni Grudniewski, kłaniamy się, do usłyszenia, do poniedziałku.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Jak najbardziej, proszę dołączyć. Minęła godzina 12. Czas rozpocząć podróż na dach świata.
2: Radio 357.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Zaczynamy opowieści o tym, jak toczy się ten świat. Rozmawiamy, opisujemy, opowiadamy, zaciekawiamy tym, co się dzieje na świecie już za chwilę na dachu świata w pełnej odsłonie. I dzisiaj Rosja. Jak chce sprowokować Zachód? Może to być bomba atomowa na Bałtyku? Tak. Wejście grup zbrojnych do Polski, Litwy, Łotwy czy Estonii? Dlaczego nie? Pojęcie życia i śmierci w Rosji różni się od naszego i to bardzo wpływa na politykę tego kraju. Pytałem o to byłego oficera polskiego wywiadu wojskowego Macieja Korowaja. I tu uwaga, na dachu świata tylko fragment tej rozmowy, ale na kanale Radio 357 TOK pojawi się cała rozmowa z pułkownikiem Maciejem Korowajem. Proszę zaglądać na Radio 357 TOK od 18. Już wszystko powinno być gotowe i rozmowa z Maciejem Korowajem, jak najbardziej pouczająca, mówiąca wiele o motywach działania Rosji, motywach działania Władimira Putina, Kremla, ludzi, którzy są w jego otoczeniu i od strony oczywiście to wszystko wojskowej, od strony tego, jak zmienia się wojskowa twarz Rosji. Na Rosję należy patrzeć z uwagą nie tylko dlatego, że jesienią właśnie ma być szczyt rosyjskiej aktywności wojskowo-propagandowej na terytorium państw NATO, czyli te prowokacje, także tu, w Europie Środkowej i Wschodniej. Partia Jabłko z zakazem sądowym nie wystartuje do rosyjskiej Dumy Państwowej w nadchodzących wyborach. Nie może uczestniczyć w grze wyborczej Kremla i tym samym można uznać ją za zdelegalizowaną. Przypieczętowano w ten sposób koniec pewnej epoki, bardzo ważnej epoki politycznej w Rosji. Izrael i zachodni brzeg Jordanu, ataki osadników żydowskich na osiedla palestyńskie, wspiera ich wojsko izraelskie. Ta skala i brutalność, a także metoda działań wzburzyła również niezwykle proizraelskiego ambasadora Ameryki w tym kraju, Mike'a Huckabee. Mike Huckabee nazwał akcję w miejscowości Kusra przerażającym aktem terroryzmu. Na czym polegała ta akcja, o tym za chwilę. A dziennik Haaretz publikuje mapę autonomii palestyńskiej i zmniejszającego się tego faktycznego terytorium palestyńskiego. Będzie także o tym, jak firmy AI, czyli sztucznej inteligencji, angażują się we współczesne wojny Izraela. Tą w Gazie, tą w Libanie i tą chociażby z Iranem. W tej sprawie i nie tylko, ale w tej również rosyjskiej przybędzie na dach świata Agnieszka Bryc. Za chwilę powitam ją tutaj w studiu. Już macha przez szybę, czyli jest już w Radiu 357. To naprawdę wielka chwila. 5 lat temu talibowie przejęli Afganistan. Czym jest rząd talibów i dlaczego odsunął kobiety od życia społecznego? Talibowie pokazują teraz Afganistan jako kraj, który się rozwija. I powiem tak, zdjęcia szklanych biurowców z Heratu, czyli bardzo konserwatywnej, jeżeli można tak porównywać, części Afganistanu, robią furorę w internecie. A w prowincji Badakhshan, to też w internecie można wyczytać, podobno trwa bitwa o złoża złota. Co jest prawdą w tej historii o talibach władzy w drugiej części na dachu świata? Bardzo serdecznie zapraszam Marcin Krzyżanowski, znawca tej części świata, jeżdżący do Afganistanu, do Iranu, orientalista, bardzo i były nasz dyplomata zresztą w Afganistanie. Bardzo mocno zapraszam, także za chwilę Rosja, Izrael i Agnieszka Bryc i pułkownik Maciej Korowaj, ale skoro tak, to Irina Kajratowna, czyli zespół złożony z byłych satyryków, zespół z Kazachstanu, dlatego w języku rosyjskim.
3: Na miejscu rozbieramy się, a mówili, że to on odpowiedzialny? Ja mu mówię, pacany, to widzę, co, na miejscu się orientujemy, okej?
4: Ja w 04 dzwonię bratu, dostać to do mnie po blatu, ja sam wczorajszego daty nie pomnę, daty jakiej, следующий город, a толком nie wnikaj, co происходит, ta telka z pierwszych rядów ko mnie prosiła w chatę ze sceny zabrać ją, pacy na starcie, no jest один минус, терпеć nie mogę, ведь я в тупать. Оплата на карте, но для барыг работать без грамот, таланта привык уже, а что будет дальше, может иначе поступить.

0: Давай.
1: Ирина Кайратовна, to jest zespół z Kazachstanu w języku rosyjskim, zespół złożony podobno z byłych satyryków, stand-uperów, tak przynajmniej mówił kolega Dima o tym. To jest jeden z tych, który wpływa tutaj aktywnie na listę pieśni, utworów, które są prezentowane na dachu świata. Jest już dr Agnieszka Brys, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, publicystka, współautorka podcastu Raport Międzynarodowy, współprowadząca Raport Międzynarodowy w Onecie, ale także publicystka z tygodnika Polityka i Nowa Europa Wschodnia.
2: Dzień dobry. Miałam kiedyś takiego bardzo sympatycznego dziekana, który... jak mnie widział w drzwiach uczelni, to mówił...
1: Nie posiadał się z radości.
2: Wyciągał rękę, patrzył na zegarek i mówi: o, jak jest doktor Bryc, to już są wszyscy. I to się chyba potwierdza.
1: Ja myślę, że pan dziekan jest absolutnie...
2: Ja go bardzo serdecznie pozdrawiam, bo potrafił tak uroczo zwrócić uwagę, że...
1: Ale ja nie zwracam uwagi, ja wyrażam swoją radość z przybycia, naprawdę. Dobrze. Doktor Agnieszka Bryc, czyli Agnieszka Bryc tutaj jest niestety bez kawy, której zapomniała w pośpiechu. Ja natomiast wywiązałem się z umowy i przyniosłem pomidory. Proszę bardzo.
2: Działkowe, bardzo dziękuję, że zdążyłam zauważyć.
1: Tak, to są prosto z ogrodu. Tymi ręcami również i nie tylko tymi, również mojego ojca oraz pewnej znajomej wkładania do ziemi.
2: Tak jest, znaczy to są, ja muszę...
1: Serdecznie wszystkich pozdrawiamy.
2: Tak jest.
1: Agnieszko, zacznijmy od tematu Rosji. Za chwilę posłuchamy fragmentu wywiadu z Maciejem Korowajem. To jest były oficer wywiadu wojskowego, służby wywiadu wojskowego.
2: Którego zawsze naprawdę warto wysłuchać.
1: O, dziękuję ci bardzo. I no, możemy za chwilę usłyszeć rzeczy, które wydawać się będą dość szokujące. Przynajmniej mnie one trochę szokowały. Jeżeli chodzi o użycie bomby atomowej, jakiegoś tam rodzaju przez Rosję, między innymi w najbliższym czasie. Mówi się wiele o prowokacjach rosyjskich na terenie państw NATO, na terenie Europy, na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. Powiem ci tak, no rzeczywiście, jakbyśmy sobie tak policzyli ostatni tydzień, to jest całkiem niezły wynik. Bo to wszystko rozstrzelone, kiedy informacje mamy co jakiś czas spływające z Rumunii, drony wleciały do Rumunii przecież.
2: Z Lipska.
1: Drony zaatakował jeden z ładunkiem wybuchowym samolot ukraiński, który był na lotnisku w Lipsku. A Lipsk to jest bardzo poważny port przeładunkowy i transportowy. To nie jest tam takie sobie gdzieś lotnisko z awionetkami, tylko poważna sprawa. W Polsce ja... Tak jak mówię, jesteśmy w erze po uderzeniu, wylądowaniu rakiety manewrującej, na szczęście, nie balistycznej, niedaleko Lublina, bo wolę jednak mówić niedaleko Lublina, żeby pokazać skalę tego, co się wydarzyło. No ale dobrze, jeszcze wywiad zagraniczny Rosji miał werbować dyplomatę w Szwecji. Polska udaremnia to też informacja, egzekucje na ukraińskim obywatelu. Rosyjski agent podobno został aresztowany. Jakiś czas temu Polska no, nie zdążyła udaremnić egzekucji rosyjskiego chyba dysydenta, bądź człowieka uznanego za dysydenta, przeciwnika Władimira Putina. Mamy wlatujące drony na Łotwę. To jest informacja z dzisiejszej nocy i jeden strącony. I tutaj, no wiesz, to są rzeczy, które, mówię, rozstrzelone, nie robią wrażenia. Jak je trochę zsumujemy, wtedy coś się dzieje.
2: Dzieje się od dawna i to, co zauważamy dzisiaj, czyli coraz więcej tych punktów na mapie albo na naszej macierzy, to wszystko pokazuje, że Rosjanie eskalowali od dawna. W zasadzie, jeżeli mamy tą przyjąć ostatnią cezurę, to będzie to 2022 rok i pełnoskalowa agresja na Ukrainę. I od tego czasu możemy, jeżeli włączymy, prawda, ten nasz stoper, to się okaże, że Rosjanie eskalują codziennie w różnych wymiarach. Dlatego my tego też nie widzimy, bo to raz jest, nie wiem, cyberprzestrzeń, innym razem jest to na przykład prowokacja, następnym razem jest to podniesione do takiego poziomu, prawda, naruszenia przestrzeni powietrznej, ale jeżeli to zbierzemy w taką matrycę, tak, i rozłożymy na osi czasu, to się okazuje, że Rosjanie codziennie przeprowadzają sabotaże, one eskalują, czyli podchodzą bardzo wysoko pod próg artykułu 5, może raczej pod próg tej wojny otwartej, czyli agresji kinetycznej, i nabierają takiego natężenia, czyli jest ich coraz więcej i one są coraz bardziej takie, powiedziałbym, brutalne i coraz bardziej agresywne. Więc to wszystko, ja myślę, że pułkownik Korowaj też może jako wojskowy, a wojskowi mają takie specyficzne podejście do zagrożeń, nawet tych ekstremalnych, czyli ja już państwu nie będę, ja też z chęcią wysłucham, ale mogę się domyślać, o czym pułkownik mógł powiedzieć. Generalnie jest tak, że Rosjanie dzisiaj eskalują między innymi z tego powodu, że czas jest wyjątkowy. To znaczy eskalują po to, żeby nie tylko nas rozpoznać, czyli sprawdzić poprzez te prowokacje, jak działają nasze systemy, jaki jest harmonogram reakcji, które na przykład radary się uruchamiają, jak jesteśmy przygotowani do rosyjskiej prowokacji, a jednocześnie Rosjanie próbują nas odstraszyć, to znaczy doprowadzić do tego, żebyśmy realnie zdecydowali się na to, że już koniec tych wszystkich prowokacji, już wróćmy do takiego życia normalnego. I to jest istotne, że dla Rosji ten czas, który ma miejsce dzisiaj, jest kluczowy, ponieważ sami Rosjanie, a konkretnie Władimir Putin, obawia się, bo nadchodzi taki czas ryzyka dla Kremla, czyli czas specjalnej operacji wyborczej. To nie są wybory, to jest specjalna operacja wyborcza.
1: W nawiązaniu do specjalnej operacji wojskowej, tak bądź jest. Specjalnej operacji wojskowej, która się przemianowuje w wojnę, bo już teraz też z Rosji i oficjalnie chyba w Rosji mówi się wojna. To tak słowo jest. Już jest dozwolone. Niedawno za to słowo i za używanie go można było trafić do więzienia i być skazanym za działanie wbrew interesom państwa, zdaje się. Do tego się ten paragraf sprowadzał. Za chwilę Maciej Korowaj i teraz tak, jeszcze jedna rzecz. To jest też bardzo ciekawy, ja nie wiem jak to nazwać, ale studium przypadku, to znaczy obecność Steve'a Rosenberga, korespondenta BBC w Moskwie, który rozmawia, wyobraź sobie, z Dimitrijem Muratowem, szefem Nowej Gazety.
2: Tak.
1: No ale, znaczy, przepraszam, bo musimy najpierw przytoczyć, to znaczy Dimitrij Muratow to jest szef Nowej Gazety, opozycyjnej gazety,
2: jeden z
1: zamkniętej. Tak, i to jest facet, który mówi...
2: W 2021 roku został uhonorowany pokojową Nagrodą Nobla. Absolutnie fenomen na rosyjskiej scenie, powiedziałbym, polityczno-dziennikarskiej. Taki dla mnie wzorzec serw.
1: Mieszkający w Moskwie.
2: Tak.
1: I nie aresztowany.
2: To nic. Znaczy, ale jest... Jakby trzeba być bohaterem, żeby pomimo pokojowej Nagrody Nobla, zakładam, że to jednak go trochę broni, że jego nazwisko jest... tym jeszcze...
1: Bo inni za takie słowa siedzą w więzieniach.
2: Tak, ale on jest wyjątkową osobą, ponieważ jest noblistą i to jeszcze jest nie ten poziom, w którym...
1: Aleksiej Nawalny był opozycjonistą znanym też na całym świecie.
2: To prawda, ale był fajterem politycznym, a Dmitrij Muratow jest dziennikarzem, który obserwuje z boku.
1: I jemu się pozwala rozmawiać z Steve'em Rosenbergiem dla BBC i mówić takie słowa.
2: Tak.
1: Wszyscy ci eksperci polityczni, którzy mówią, Putin myśli tak, albo Putin boi się tamtego, to szarlatani, tak mówi Muratow.
2: Tak.
1: To ta sama liga, co astrologia. Nikt nie wie, co się dzieje w głowie Władimira Putina i ja nie wiem. Widzę rzeczy tylko jako dziennikarz, badam big data. czyli te informacje spływające różnego rodzaju. A od początku roku o potrzebie użycia broni jądrowej wspomniano ponad 500 razy. Kiedy mówią to wariaci, nie zwracam na to uwagi. Ale słyszałem o tym w telewizji państwowej, a na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Sankt Petersburgu, wydarzeniu państwowym, jeden z mówców mówił o użyciu broni jądrowej jako o czymś korzystnym, czymś dobrym. Ogłaszając masową inwazję na Ukrainę w lutym 2022 roku, Putin mówił o zapewnieniu bezpieczeństwa Rosji. To są słowa Muratowa w wywiadzie dla Rosenberga. I teraz tak, zapytałem pułkownika Korowaja o to, jak wygląda podejście Rosji do sprawy wojny, pokoju, życia i śmierci, możliwości prowokacji, jak to ma wyglądać. I w takim razie posłuchajmy. To jest fragment wywiadu, reszta dzisiaj po 18 na Radio 3, na YouTubie Radio 357 Talk, pułkownik Maciej Korowaj o Rosji i też o rosyjskiej mentalności.
0: Rosja ma trochę inną specyfikę patrzenia na życie i śmierć niż my. I to nie jest tak w tym zachodnim mniemaniu, że no w zasadzie to nam się nie... to ci się nie opłaca, tak?
1: No przecież zginiesz.
0: Zginiesz, tak. Ale trzeba pamiętać, że Rosja Rosjanin taki przeciętny funkcjonuje w bardzo specyficznym, surowym państwie. I jeżeli chodzi o środowisko naturalne i o kwestie relacji społecznych i politycznych, gospodarczych. I tam postrzeganie życia i śmierci, to co się opłaca, to co się nie opłaca, to jest zupełnie inne. Tam jest to przeświadczenie, że mogę nic nie mieć, ale żyję w wielkim kraju, który jest sprawczy na cały świat, nie?
1: I to jest coś, co napędza mnie. Tak. Mówię o Rosjaninie, tak?
0: Tak, tak.
1: No dobrze, to rozumiem, że takie luźne oddziały czegoś, co jest zielonym ludzikiem, czyli to może być również agencja ochroniarska bądź grupa desperatów, ale wyszkolonych, i wtargnąć na terytorium krajów, o których powiedziałem, czyli Polska, Litwa, Łotwa, Estonia. Mówię tylko o tych. Ale Morze Bałtyckie zaczyna być miejscem, gdzie te prowokacje mogą też być przez Rosjan przeprowadzane.
0: No tak, Morze Bałtyckie...
1: Coraz częściej. Ty zresztą w mgle wojny na portalu X, zresztą zapraszam do cotygodniowego prawie, że czytania tych wniosków na temat polityki rosyjskiej, niezwykle ciekawych, i tam... Dwa lata temu, zdaje się, wskazałeś na Morze Bałtyckie, które też wypływa coraz częściej w tych komentarzach na temat rosyjskich prowokacji.
0: Tak, no Rosjanie już, i to też nie jest jakieś moje jakby genialność mojego umysłu, tylko po prostu czytam rosyjskich autorów, którzy postrzegają kierunek. Ja staram się siedzieć okrakiem nad murach Kremla i sobie oglądać, jak oni to wszystko myślą i robią. To jest dla mnie bardzo fascynujące. I oni widzą ten kierunek, i to będę mówił tak z perspektywy adwokata diabła, ten kierunek zachodnio-północny jako tym najbardziej wydajny do prowadzenia różnych operacji właśnie w ramach tej nowej wojny.
1: I czyli Bałtyk, Szwecja,
0: tak,
1: Finlandia.
0: Bo tam wszystkie te trzy elementy mają dobre współdziałanie, zarówno polityczno-gospodarcze. Mamy Niemcy, Nord Stream, tu te wszystkie kwestie gospodarcze. Kwestie związane z działaniami wywiadowczymi. No tutaj te państwa północnej Europy, mimo że posiadają bardzo dobre agencje wywiadowcze, to jednak z tym kontrwywiadem u nich jest różnie, chociaż ostatnio Szwedzi bardzo, bardzo dobrze zagrali z rosyjskim wywiadem i tutaj zdemaskowali działania rosyjskiego działania.
1: No właśnie, za chwilę chciałem to poruszyć, bo przecież to jest kolejna rzecz. Informacja o zdemaskowaniu operacji rosyjskiego wywiadu w Szwecji, gdzie trwała próba, jak to się mówi, pozyskania, tak? Dyplomaty z jednej z ambasad. Chyba jeszcze nie wiemy, chyba że może ty wiesz, ale no ja nie wyczytałem. Także zastrzegam, jeżeli to jest znane tobie. Natomiast, no właśnie, ten dyplomata miał przekazywać informacje, ale no, służby...
0: O Szwecji tym bardziej.
1: O Szwecji, tak. O Szwecji, samej Szwecji, o wszystkich aspektach działania polityki i społeczeństwa.
0: Bo był przeznaczony do kontaktu pomiędzy tym państwem a Szwecją i jeszcze w to się zamieszali przedstawiciele SWR-u, czyli Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej.
1: Więc... No i co? I zostały aresztowane.
0: Znaczy, to też
1: zdjęcia trzeba, są w internecie, jak pije piwo.
0: Trzeba się zastanowić, czy przypadkiem...
1: Z agentami rosyjskimi.
0: Czy przypadkiem to nie jest po prostu karmienie obcego wywiadu, bo to dobry kontrwywiad też potrafi nakarmić obcy wywiad, czyli podstawić kogoś. On jest bardzo atrakcyjny do działań operacyjnych i po prostu wywiad łaknący sukces chce po prostu to wykorzystać. Zresztą tak samo wywiad bardzo często karmi kontrwywiad jakimiś działaniami pozornymi po to, żeby kontrwywiad miał jakiś sukces, który może zostać później wykorzystany właśnie w różny sposób.
1: Czyli ten aresztowany mógłby być kimś...
0: Albo będzie wykorzystany w jedną stronę, albo w drugą, bo tak naprawdę takie działania, sukcesy kontrwywiadu i wywiadu, to one są ciche. Jeżeli je się ogłasza, to robi to albo jedna, albo druga strona, mając w tym jakiś interes.
1: Ale przy założeniu, że jednak jest to działanie wywiadu rosyjskiego wobec dyplomaty z jednej z ambasad na terenie Szwecji, temat Szwecja, to takie miał przekazywać informacje o Szwecji ze swoich spotkań i różnych dokumentów. To jest jedna rzecz. To jednak świadczy, że jest tam jakieś, coś się dzieje w tym regionie. No i ostatnio lotnisko w Lipsku. Przecież ono dwa razy było, no i teraz mam powiedzieć, zaatakowane dronami, z których jeden był uzbrojony w ładunek wybuchowy i uderzył w skrzydło samolotu transportowego ukraińskiego.
0: Nie wiem, czy wiesz, że zebrane dane...
1: Nie wybuch na szczęście.
0: Zebrane dane z tego urządzenia, czyli szczątki DNA, które są na tym urządzeniu, są podobne do tych, co miały ładunki, które miały wybuchnąć w samolotach cargo, które też udało się temu zapobiec.
1: Dwa lata temu. Tak.
0: Rosja zadecydowała, że jest w stanie totalnej wojny wywiadowczej z Zachodem, bo już nie tylko walczy z Ukrainą i Ukraina walczy w totalnej wojnie wywiadowczej, ale zaczyna coraz bardziej wchodzić właśnie, może nie taką totalną, bo tam nawet pomiędzy Rosją a Ukrainą to nawet zwalczane są rodziny będące powiązane z oficerami wywiadu jednej i drugiej strony. Zresztą do tego stopnia ta walka była tak krwawa, że jeszcze za czasów, kiedy Budanow był szefem Chóru, spotkał się z admirałem Kostnikowym, czyli szefem głównego zarządu wywiadu, kiedyś zwanego GRU, ale to jest teraz główny zarząd sztabu generalnego, dokładnie tak się nazywa. GZ.
1: Czyli wywiad wojskowy.
0: Tak, rosyjski. Spotkali się w Abu Dhabi, żeby oficjalnie rozmawiać o wymianie jeńców, ale to nie jest ten poziom, jak gdyby panów, którzy rozmawiają o jeńcach. Tak naprawdę rozmowa była o zaprzestaniu ścigania swoich rodzin, jeżeli chodzi o agencje wywiadowcze jednej i drugiej strony. Żeby nie zabijano rodzin. Oczywiście ścigamy się, zabijamy agentów, zabijamy oficerów, bo to jest wojna, ale nie zabijamy rodzin, bo już do tego dochodziło, do tego dochodziły te operacje, żeby one były już bardziej higieniczne dla jednej i drugiej strony. Nie wiem.
1: Sam Budanow chyba był, jego rodzina była celem takich ataków.
0: Tak, tak, ale od tego czasu nie ma ataków na rodziny jednej i drugiej strony, więc podejrzewam, że tak naprawdę to było setne rozmowy tych dwóch panów wtedy w Abu Dhabi.
1: No i teraz przesuwamy się, tak jak sam zaproponowałeś. Rozwiązanie problemu Ukrainy leży gdzie indziej.
0: Tak.
1: I teraz nadchodzi jesień. I czego my się mamy spodziewać? No bo powiem tak, no już te Lipsk, rakieta w Polsce, działania na terytorium Szwecji przy założeniu, że jest to agent, czy tam jest to dyplomata, którego chcą pozyskać agenci rosyjscy. No mamy do czynienia z czymś zwiększonym, bo powiedziałeś o wojnie zrównoważonej, tak? Żeby nie mówić hybrydowa, tylko...
0: Zrównoważona.
1: Czy jeszcze jest kwestia propagandy? I w tym samym czasie, pod koniec lipca, jest wywiad pomiędzy Rogerem Köppelem, czyli redaktor naczelny Die Weltwoche, pismo szwajcarskie, dość wpływowy periodyk, z Margaritą Simonian, redaktor naczelna RT, kiedyś Russia Today. Zazwyczaj się mówi o tym tuba propagandowa Kremla, ale telewizja z gigantycznym budżetem, by właśnie mieszać za granicą, by pokazywać, że demokracja jest słaba, żeby tylko wyjaśnić. I dialog, jaki przeprowadzili jest niesamowity, muszę ci powiedzieć. To jest coś, co bardzo jest, linkuje mi się, mówiąc językiem potocznym, z tym, o czym my teraz rozmawiamy. Ponieważ on zadał pytanie, pani Simonian, o odpowiedzialność Rosji za militarną apokalipsę lub atomowy Armagedon. A ona mu odpowiedziała z takim teatralnym zdziwieniem, czy jakaś rakieta poleciała, rosyjska rakieta, na Europę? On odpowiada nie. A czy jakiś rosyjski czołg wjechał do Europy? Na co Roger Köppel odpowiada, no nie wiem, do czego zmierzasz, ale idź dalej. No nie wjechał. A czy jakiś samolot bojowy wleciał do Europy? I sama sobie odpowiada, nie. No to jak wy możecie od Rosji żądać odpowiedzialności, skoro to wy setkami, tysiącami czołgów, samolotów i rakiet, które wlatują do Rosji, atakujecie Rosję? Czyli mamy, jak to się mówiło za czasów marksizmu, nadbudowę. Mamy ten element propagandowy też wysunięty. Margarita Simonian przecież się nie umówiła z redaktorem naczelnym Die Welt Woche, żeby po prostu sobie z nim pogadać, bo lubią się, albo fajnie sobie zrobić podcast. To nie tak.
0: No to też widać świetną manipulację w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej, prawda? I tutaj oni mają coś w swoich strukturach, czego na przykład w naszych polskich nie ma, w niektórych zachodnich służbach jest, ale w naszych polskich akurat nie ma. Czyli oni nie tylko zbierają informacje, ale też potrafią kształtować tą informację. Czyli elementem wojny zrównoważonej jest wypełnienie przestrzeni informacyjnej, zdobycie przewagi w przestrzeni informacyjnej.
1: No i równie... Simonian mówi prawdę, żaden czołg nie wjechał do Europy rosyjskiej przecież, no bo nie wjechał.
0: I teraz każde działania Zachodu, Rosja będzie dążyła do tego, że to my jesteśmy atakowani, a nie my atakujemy. I będzie chciała tymi prowokacjami w ramach tej wojny zrównoważonej, w ramach tych działań specjalnych, wywiadowczych, czy nawet hybrydowych, sprowokować nas do tego, żebyśmy uderzyli na Rosję. Bo Rosja tak naprawdę nie ma siły, żeby nas atakować, ale ma doskonale dużo siły, żeby się przed nami bronić.
1: I ona mówi dokładnie, pani Simonian, o III wojnie światowej, ponieważ to Europa przeprowadza akcje przeciwko Rosji, a Rosja będzie musiała na to odpowiedzieć.
0: Nie wiem, czy czytałeś jeden z moich wpisów o tak zwanym kryzysie kubańskim 2.0.
1: I do tego zmierzam. Proszę bardzo, pułkownik Maciej Korowaj i jego koncepcja kryzysu kubańskiego 2.0.
0: Znaczy, to nie jest też do końca moja koncepcja. Wszystko jest jakby...
1: Dobrze, opublikowana przez ciebie, ale...
0: Nie jest. I raczej badam te zjawiska, między innymi ten wywiad, prawda? Ale też inne elementy związane z funkcjonowaniem państwa, zmiana retoryki, zmiana koncepcji użycia broni nuklearnej przecież przez Federację Rosyjską w zasadzie dwukrotnie została zmieniona w ostatnim czasie. Wskazuje to, że Rosjanie szykują się do konfrontacji z wykorzystaniem broni nuklearnej, ale na takiej zasadzie, które też im nie pozwala wykorzystać broni nuklearnej, powiedzmy, egzystencjalnej. Czyli nie chcą doprowadzić do konfliktu egzystencjalnego praktycznie, ale chcą bardzo poważnie, realnie zagrozić takim działaniem. Takim przykładem było kryzys kubański w latach 60., gdzie rozmieszczenie rakiet na Kubie zagroziło egzystencjalnie Stanom Zjednoczonym. Rosjanie też chcą zagrozić egzystencjalnie Europie. Tylko w jaki to sposób? Takim zwykłym ogłoszeniem, że użyjemy przeciwko wam broni nuklearnej? Raczej nie, bo to nie działa. Ale w przypadku, kiedy dokonają jakichś masowych strat na terenie Europy, nawet pod progiem wojny, nawet z tymi zielonymi ludzikami albo działaniami dywersyjnymi, gdzie Europa będzie musiała ukarać Rosję w sposób militarny, bo już w sposób, powiedzmy, sankcyjny, to już nie działa, bo już Rosja jest tak ułożona sankcjami, że tam nie ma jeszcze coś tam upchnąć, żeby to zrobiło wrażenie dla Rosji. Pewnie jakieś straty by były, ale to nie zrobi wrażenia dla Rosji. Natomiast będzie musiało ukarać, nie wiem, poprzez uderzenia prewencyjne na jakieś elementy infrastruktury rosyjskiej, wspierające wysiłek, na przykład wysiłek wojenny w stosunku do Ukrainy. I Rosja wtedy zagrozi użyciem lub użyje prewencyjnie broni nuklearnej, sygnalizacyjnie. Może to być próba nuklearna na poligonie Nowej Ziemi, na Morzu Arktycznym, lub detonacja, jak ja zakładam w scenariuszu, taktycznej broni nuklearnej w obrębie Morza Bałtyckiego. Bo to jest
1: Ale to jest już u naszych granic, u granic Finów, wszystkich.
0: I właśnie o to chodzi, bo to wchodzimy w ten właśnie etap egzystencjalny, czyli następny krok to już jest po prostu wymiana strategiczna albo ewentualna wymiana, jak to, jak to Rosjanie mają też w doktrynie, ograniczony konflikt nuklearny. Czyli konflikt nuklearny na teatrze operacyjnym, na teatrze strategicznym, który nie jest ważny dla głównego gracza dysponującego bronią nuklearną, czyli Stanów Zjednoczonych.
1: To są wnioski pułkownika Macieja Korowaja, byłego oficera służby wywiadu wojskowego. Bardzo, myślę, że ciekawe z tą bombą atomową. Powiem tak, no jest to dla mnie trudne do powiedzenia jako i przyjęcie jako możliwość.
2: Ale to spokojnie. Bez,
1: nie, no może nie teraz, prawda?
2: Bez eskalowania strachu. Nie,
1: dokładnie, ale wiesz, no to brzmi to dość, bym powiedział, pokrętnie, blisko wschodnio i jakby wschodnio. Natomiast rzeczywiście, no takie doprowadzenie do eskalacji, by później
2: rozmawiać,
1: tak, czyli rozmawiać o pokoju, rozejmie, to jest rzeczywiście możliwość takiej taktyki.
2: Tak. Zasada jest taka. Rosjanie mają w swojej doktrynie wojennej taką zasadę deeskalacji poprzez eskalację. Mhm. Czyli najpierw tak cię zastraszą, tak wyeskalują konflikt, że ty przerażony na przykład realną perspektywą wojny jądrowej. Powiesz, dobrze, już ty sobie bierz tą Ukrainę, to jest tylko 20%. Ułożymy się, tak? Jakby tylko nie dotykaj broni jądrowej. To chodzi o taki mechanizm psychologiczny. Czyli eskalują po to, zastraszają nas tak bardzo, żebyśmy uwierzyli w to, że naprawdę wydarzy się trzecia wojna światowa. I nie bez powodu propagandyści rosyjscy mówią, to jest trzecia wojna światowa, albo Putin mówi, za moment będziemy, chcecie wojny, to dopiero teraz ją rozpoczniemy. Tak? To jest wszystko straszenie, to są takie straszaki. Ale i teraz w doktrynie wojennej jest tak, o czym mówił Maciej Korowaj, ona faktycznie była zmieniana, ale jeżeli popatrzeć na to, to Ukraina spełniła wszystkie, czy przekroczyła wszystkie czerwone linie, które zgodnie z doktryną wojenną, tą jądrową Rosji, Moskwa powinna zareagować w obronie użyciem broni jądrowej. A tego Kreml nie zrobił. Co oznacza, że doktryna jądrowa i w ogóle broń jądrowa jest kwestią wojny psychologicznej.
1: No tak.
2: To po drugie, protektor i patron Rosji, czyli Chiny, naprawdę nie życzą sobie konfrontacji żadnej jądrowej. To po drugie. Ale problem polega na tym, że każdy wojskowy, i w tym Maciej Korowaj, musi budować scenariusze od tych najgorszych po te pozytywne. Więc scenariusze, w których Rosja może doprowadzić do eskalacji jądrowej, my musimy je znać. Jak to by wyglądało, gdzie Rosjanie mogą sprowokować taką sytuację i co może ich jakby zbodźcować do takiego scenariusza. Więc dlatego też wojskowi eksperci mówią o scenariuszu jądrowym. I w ramach tych scenariuszy jądrowych, już tutaj kończę, jakby perspektywa wygląda tak, że to, co Rosjanie muszą zrobić, to nie rozpętać wojny jądrowej, nie uderzyć w skupiska cywilne, a zademonstrować swoją siłę i rzucić świat zachodni na kolana. Więc perspektywy są dwie, jak mówią wojskowi. Albo detonacja taktycznej broni jądrowej gdzieś nad, na przykład, jakimś morzem, stąd pojawił się Bałtyk, albo detonacja w stratosferze, tylko po to, żeby zademonstrować swoją siłę.

0: taka sobie gazetka. To jest bardzo ciekawa gra mimiką. Nie chciałbym tutaj robić z Margherity Simonian niezwykłej aktorki albo...
1: Nie, ona jest aktorką. Jeżeli ktoś, no, czyli Margherita Simonian, potrafiła przeprowadzić wywiad z dwoma agentami, tymi GRU, którzy przeprowadzili zamach w Wielkiej Brytanii na Skripala, i ona świetnie go poprowadziła jako ta, która go pytała, co wy tam chłopcy zwiedzaliście w tym Salisbury?
0: Katedrę odpowiedzieli.
1: Tak jest, katedrę. A co wy w ogóle, czym się zajmujecie? No, handlujemy takimi witaminami dla panów, którzy potrzebują się wzmocnić na siłowni. I tu nas zauroczyła ta katedra. Chcieliśmy, ona była tak świetna, tak fantastyczna, że nie mogliśmy jej nie odwiedzić. I ona to wszystko poprowadziła. Simonian jest doskonałą aktorką, więc tutaj trzeba to docenić.
0: Siedziała, przewracała oczyma, wprowadzała pauzy. Ja patrzyłem na to zafascynowany, w jaki sposób ten dziennikarz nie mówi do niej, ale czy możesz przestać opowiadać głupoty? Nie ma czegoś takiego. On ją pyta w bardzo poważny sposób. I teraz już wchodzę w sferę swojego komentarza, to znaczy powiem tak. Jeżeli Zachód ma zamiar w ten sposób rozmawiać i na poziomie publicystycznym, to jest po prostu śmiech na sali. Drugim śmiechem na sali było, pamiętam, jak była inwazja na Krym i wymyślony według zasad bycia korekt wobec świata informacji, mianowicie mówienie o zielonych ludzikach. I te brednie powtarzano, mimo że sam na Krymie usłyszałem Welcome to Russia od człowieka, który nosił mundur, no bez emblematów armii rosyjskiej, ale był Rosjaninem jak 150 i tak mnie przywitał w dziurze wywalonej przez BTR-a w bazie Belbek. To są rzeczy, które są oczywiste, natomiast Zachód po prostu opowiada dyrdymały czasami i zachowuje się jak, no nie wiem, to jest dla mnie coś strasznego. Ten wywiad jest kolejnym zresztą wywiadem z kimś z tej strony rosyjskiej, który pokazuje, jak bardzo jest zachodnia opinia publiczna, a szczególnie, no chociaż szwajcarska, austriacka, jest odklejona od rzeczywistości.
1: Ale popatrz na to z perspektywy Rosji. Margherita Simonian jest tą szefową RT, czyli nie mediów.
0: Byłej Russia Today za miliardy rubli.
1: Tak jest. Która sama przyznała oficjalnie, i tego się nigdy nie wyparła, że ona do końca nie jest dziennikarką, tylko ona jest żołnierką na froncie wojny informacyjnej. To można znaleźć w każdym raporcie na temat rosyjskiej dezinformacji. Ona tego się nie wypiera. I to, co robi Margherita Simonian, to nie uprawia dziennikarstwa, tylko walczy przy pomocy narzędzi dezinformacyjnych z tym wrogim Zachodem. I teraz dlaczego Szwajcaria? Jak najłatwiej zdemotywować Zachód, przestraszyć Zachód przed potencjalną trzecią wojną światową? Jeżeli by Margherita Simonian rozmawiała z dziennikarzami państw bałtyckich, oni wiedzą, prawda, jak odpowiadać i jak obnażyć kłamstwa i manipulacje rosyjskiej propagandy. Jeżeli by rozmawiała z kimś z Polski, no chyba, że to byłby...
0: Dobrze, tutaj...
1: Jakby nie idziemy w kierunku, ale Polacy też są... absolutnie, no, znaczy wiemy, jak rozmawiać z rosyjską propagandą. Nauczyli się tego coraz bardziej Niemcy, chociaż tam bywa problematycznie, ale postęp duży jest. I teraz Margherita Simonian rozmawia z kimś, kto jest najbardziej takim archetypicznym, mieszczańskim obywatelem bogatej, rozleniwionej, żyjącej w dobrobycie Europy. Mm-hmm. Prawda? Czyli z dziennikiem szwajcarskim. Tak. Niezaangażowanym, który jako pierwszy będzie panikować i mówić o neutralności i o tym, żeby w ogóle nie żadne wojny, bo nasze interesy finansowe, nasze banki sobie, tak? No musimy jakoś trwać.
0: I grzyb atomowy, który jest widziany już oczami wyobraźni.
1: Tak jest. Nawet jeżeli Margherita Simonian rozmawiałaby z Francuzami, też by to wyglądało inaczej. Z Brytyjczykami kompletnie inaczej. Krótko mówiąc, wytypowanie celu do rozmowy, czyli partnera do rozmowy, było według mnie doskonałe. Po to tylko, żeby uderzyć w miękkie podbrzusze tej takiej takiego mieszczańskiego dobrobytu zachodniej Europy, która najbardziej będzie panikowała i będzie wywierała największy wpływ i czy presję na

0: to żeby jednak z Rosją rozmawiać.
1: I to są też przypuszczalne, najprawdopodobniej przyszłe konsekwencje prowokacji, których będziemy niestety świadkami. Będziemy to mieli w rozpisce tygodnia. No bo tak jak rozpoczęliśmy od podsumowania tygodnia, w wersji bym powiedział całkiem, no może nie aż tak strasznej, poza oczywiście rakietą, która H-101, która wylądowała, czy ta uderzyła, przepraszam, albo spadła w Polsce. Może nie wiem już, jak to oceniać. W każdym razie to jest też, pokazuje, że będzie jeszcze więcej tych różnych spraw. Dobrze, to w takim razie proponuję, byśmy przeszli do jabłaka, do partii, która już nie może działać na terytorium Rosji.
0: Czyli jabłko nie może działać, znaczy może działać. Znaczy, to nie jest partia zdelegalizowana, ona po prostu została tylko wykreślona. Nie tylko, to jest bardzo ważne.
1: Za chwilę te meandry, ale zacznijmy od akcentu muzycznego, który to jest pieśnią w wykonaniu jednego z zespołów rosyjskich. Ale refren tu się liczy. Proszę bardzo, brzmi to mniej więcej tak.

0: Agnieszka Bryc, proszę bardzo, to jest piosenka wybrana przez ciebie, więc opowiedz o niej.
1: Tak, nie przyniosłam jabłek, ty przyniosłeś pomidory.
0: Ale to nie jest treść tej piosenki, że, ale brzmiało, wiesz, nie przyniosłam jabłek, a przyniosłeś pomidory. No to już dobrze się zaczyna.
1: Dobrze się zaczyna, bo to, co państwo słyszeliście, to jest piosenka, która, a zwłaszcza jej refren, on zapanował, w zasadzie zdominował czy zalał rosyjskie media społecznościowe, zwłaszcza młodych ludzi, którzy, ponieważ cenzura i restrykcje są takie, nie mogą agitować za, znaczy w sposób ekstremistyczny, czyli za opozycją rosyjską.
0: Tak jak może Muratow.
1: Tak jak może, nie, Muratow, tak, Muratow trochę jest
0: Muratow, na ten były szef Nowej Gazety, tak, o którym rozmawialiśmy.
1: Tak jest, ale w tym przypadku partia Jabłko była jedyną partią, która wystartowała w wyborach, a głosiła hasła propokojowe. Wszystkie pozostałe to partie wojny, więc zrobił się taki podział na partię wojny i partię pokoju. I ponieważ nie można wprost mówić, że głosuj za Jabłko, jestem antywojenny, bo to można, naprawdę, w Rosji można być oskarżonym na podstawie absurdalnego zarzutu. Więc rozwiązanie było takie.
0: Dlatego ten Dmitrij Muratow, jeszcze się uprę, jest tak wyjątkowy, bo żebyśmy to też tak rozumieli.
1: Tak, ale jakby wróćmy do mediów społecznościowych rosyjskich, gdzie zwykli obywatele, którzy średnio się znają na polityce, dokuczyły im restrykcje rządowe z internetem, z benzyną i tak dalej. Zwykle w sposób milczący, bo oni nie agitują w sposób taki werbalny, w sposób milczący na przykład nagrywali się z takimi jabłkami, które zajadali. I tylko to był jedyny obraz w tym wszystkim, albo w tle właśnie piosenka, którą państwo słyszeliście, a konkretnie ten refren, prawda, o jabłkach podzielonych na pół. I to jest dzisiaj, znaczy ten motyw, czyli zagryzanych jabłek albo jakiś symboli jabłek, nawet zwykłego, prawda, maka, Macintosha, prawda, pokazywano jako bezgłośnie, to jest to, co jest bliskie mojemu sercu. Krótko mówiąc, Rosjanie, zwłaszcza młodzi Rosjanie, kupili hasła propokojowe, a w zasadzie kupili hasła partii, która jest stara jak w ogóle sama Federacja Rosyjska.
0: Jak SAD.
1: Jak SAD, dokładnie.
0: No przecież to jest partia historia. No.
1: Partia historia.
0: Nowoczesnej Rosji, znaczy współczesnej Rosji od 90
1: tak
0: roku.
1: Tak jest. Dopiero, znaczy ostatnio w Dumie była w 1999 roku i odtąd nie udało jej się wejść do parlamentu tego federalnego. Jej przedstawiciele są czasem w tych lokalnych Dumach, więc wtedy tak. Natomiast to, co zrobił Kreml, to wystraszył się w mojej ocenie nie tyle partii Jabłko, bo partia ta jest trochę tak opozycyjna jak, nie chcę podać konkretnych przykładów, ale to jest partia, która kontestuje, jest bardziej liberalna, ale też nie odtrąca Kremla jako takiego, czyli wpisuje się w system.
0: Koncesja.
1: Koncesja, tak. To jest koncesjonowana opozycja. Wiele jej można było zarzucić i zwykle to zarzucali opozycjoniści, którzy tak jak nawalniści musieli uciekać za granicę, tak jak ludzie związani z oligarchą Chodorkowskim, którzy też żyją dzisiaj za granicą. Czyli ta cała wielka opozycja rosyjska, nie chcę powiedzieć, że nienawidziła Jabłka, ale miłości między nimi nie było żadnej. Żadnej. Doszło do tego, że wtedy, kiedy 29 lipca rosyjska komisja, ta Centralna Komisja Wyborcza pozwoliła Jabłko wystartować w wyborach i od tamtego czasu Jabłko prowadziło kampanię wyborczą, w przeciągu tych kilku dni poziom wsparcia w mediach społecznościowych, rozpoznawalności, trendowania partii Jabłko był tak duży, że to były wzrosty wielokrotne. dalej jednocześnie opozycjoniści zagraniczni, ci, którzy mieszkają w Polsce, w państwach bałtyckich, w Berlinie, we Francji, w Stanach Zjednoczonych.
0: Sama esencja opozycji.
1: Sama esencja opozycji zaskoczyła, łącznie z Julią Nawalną, zaskoczyła Kreml, bo tego, czego można było się spodziewać, to tego, że diaspora nie poprze opozycji wewnętrznej, bo tam naprawdę jest zła krew między nimi. Stało się odwrotnie. Opozycjoniści jak Kara-Murza, jak Julia Nawalna i cała ta reszta mówili: zagłosujcie, głosujmy na, czy głosujcie Rosjanie na jabłko. Więc zderzyło się kilka elementów, które nie tyle wystraszyły Kreml, ale pokazały, że jeżeli tego nie skorygują, tej sytuacji, która się właśnie tworzy, to jesienią, czyli od 18 do 20 września, może się okazać, że...
0: Czyli wtedy, kiedy są wybory.
1: Wtedy, kiedy są wybory, że te wszystkie procesy tak narosną, że partia, która jest notowana, czyli jabłko, na poziomie 1 do 3%, która z założenia nie weszłaby do Dumy, ona mogłaby wygenerować jakąś konsolidację społeczną, zwłaszcza młodych, wokół haseł antywojennych. I jeżeli Putin nie zdusiłby tego na tym poziomie wczesnym, problem byłby 18 i do 20 września, bo pytanie, jak by się to rozwinęło, czy udałoby się to jakoś kontrolować, stłumić, i pytanie, jakie byłyby wyniki wyborcze. Zaczęli też panikować, bo to jest jedno z wytłumaczeń, partnerzy jednej Rosji, czyli tej partii, która jest partią kremlowską. Ona w tej specjalnej operacji wyborczej zalicza cały czas, że tak powiem, spadek, bo my wiemy, że ona wygra. Partia kremlowska wygra. Rosjanie są mistrzami w przekręcaniu wyborów w trakcie wyborów i przed wyborami, to jest jasne. Ale nawet prokremlowskie, związane z Kremlem sondażownie, pokazywały spadek popularności partii rządzącej. Czyli na początku my wiemy, że idąc do wyborów jakiś czas temu prognozowano, że jedna Rosja osiągnie poziom poparcia 55%. Potem przed jakby już latem to spadło do 45%, a teraz jest korekta na poziomie 35%. Czyli to jest bardzo, jakby ten zjazd popularności jednej Rosji jest bardzo problematyczny dla Putina, który wziął się do pracy i zaczął objeżdżać Rosję, spotykać się, prawda, z młodzieżą na tych wszystkich, prawda, w jakichś mało spontanicznych momentach, na stacjach benzynowych, pamiętamy, prawda? To są, to ostatnie...
0: Ale ostatnio był w jakimś instytucie naukowym, nie pamiętam gdzie, ale pytał młodych ludzi o zagrożenia płynące ze sztucznej inteligencji.
1: No więc właśnie.
0: Która dzisiaj też się pojawi w naszej rozmowie
1: więc
0: zaraz.
1: Putin, który jest leniwy i który kocha wakacje i nic albo niewiele robić, po prostu zabrał się do roboty.
0: I na Kurylę pojechał.
1: No więc właśnie.
0: I Japończyków zdenerwował.
1: Tak, żeby wesprzeć, żeby pokazać, że trzeba się konsolidować wokół partii, której oficjalnie nie jest członkiem, ale która jest partią rządzącą. I kluczem jest nie jedna Rosja, bo my wiemy, że ona wygra, ale ta cała zabawa w specjalnej operacji wyborczej polega na tym, że Putin chce doprowadzić do jakby wprowadzenia nowych elit, tych wojennych, lojalnych wobec siebie, czyli tej partii tak zwanych weteranów, jednocześnie trochę ustawić tych, którzy już są tymi starymi wyjadaczami urządzonymi w Dumie, czyli przede wszystkim partią komunistów i pozostałych. I problem polega na tym, że tutaj komunistów podgryzała partia, która ma być, czyli tak zwani nowi ludzie, to jest taki nowy format, który ma być takim projektem, propozycją dla młodych, z dużych miast, kochających życie takie, prawda, na poziomie, a jednocześnie nieobciążeni powiązaniami z Kremlem, co jest fikcją, to są wszystko nominaci kremlowscy, ale to mają być te ładne buźki nowoczesnych technokratów. I nowi ludzie zaczęli podgryzać, bo takie były wyniki sondaży, partię komunistyczną, która pierwszy raz od wielu lat spadłaby z drugiej pozycji w Dumie na trzecią. I teraz tych młodych, tych nowych ludzi, czyli tej partii, która ma udawać takich, prawda, tych liberałów albo wolnorynkowców rosyjskich, oni zaczęli lamentować, że jeżeli jabłko z poparciem młodych ludzi będzie szło bardzo w górę, to to jabłko będzie właśnie kanibalizować, prawda, te wszystkie partie, które są takie dosyć, powiedziałabym, w założeniu liberalne. Więc to, co się wydarzyło, czyli decyzja Sądu Najwyższego, żeby jednak wykreślić tydzień później partię Jabłoko ze spisu partii, które mogą startować w wyborach.
0: I mogą prowadzić działalność wyborczą. Oni właściwie nie mogą teraz prowadzić działalności.
1: Nie
0: żadnej.
1: Mogą.
0: Stąd ja mówię, jest zdelegalizowana, no bo właściwie jej nie ma już teraz w życiu politycznym.
1: Funkcjonuje, ale nie może brać udziału w wyborach.
0: To... Pięknie, słuchaj, jeszcze raz. Funkcjonuje,
1: tak,
0: ale nie może
1: ona
0: brać...
1: Ona nie jest zdelegalizowana jako partia, natomiast zakazano jej startu w wyborach. Więc to jest w mojej ocenie próba Putina ratowania sytuacji, czyli przejmowania kontroli nad czymś, co wydawało im się, oni nie doszacowali frustracji młodych ludzi, potrzeby na przykład zakończenia tej wojny, prawda, takiego...
0: Ale nie dlatego, że Ukraina cierpi, tylko dlatego, że Rosjanie cierpią.
1: Dlatego, że Rosjanie cierpią, że internet jest blokowany, że lekarstw na przykład nie ma, że nie można spokojnie zamawiać przez internet, bo płoną kolejne magazyny Whiteberries, czyli rosyjskiego Amazona. Tak jak powiedziałam, benzyna jest bardzo droga, ona wprawdzie coraz jakby kryzys jest przełamywany, ale to jest bardzo dokuczliwe, tak? I największy straszak na Rosjan to jest to hasło, to straszenie ich tym, że Putin może ogłosić mobilizację, to jest link do Macieja Korowaja, mobilizację po wyborach, bo scenariusz może wyglądać tak, i to są takie obawy Rosjan, że wtedy, kiedy jedna Rosja wygra wybory, Putin osiągnie to, co chciał, czyli zwycięstwo w Dumie, przejęcie pełnej kontroli i w ogóle ustabilizowanie sytuacji, to będzie miał wolną rękę, żeby jesienią właśnie sprowokować jakąś eskalację i ogłosić na potrzeby tej eskalacji mobilizację. To są wszystko scenariusze.
0: A jeszcze to, o czym mówisz, myślę, że bardzo ważne i też, bo mówisz o tym, że czegoś nie doszacował Putin i tak dalej. Oczywiście to też jakby nie, ja tego nie podważam. Natomiast dla mnie najważniejsze w tym wszystkim jest to tworzenie nowych ludzi, wprowadzanie nowych ludzi do władz i tworzenie nowej, może nie administracji, no ale czegoś nowego w zarządzaniu Rosją. Po prostu. Żebyśmy nie myśleli, że to jest takie ratowanie fotela, który płonie, bo to nie to jest powodem.
1: Nie, ten fotel się trzęsie. Putin ma generalnie problemy. Poza tym to już jest dosyć wiekowy pan, który szuka długowieczności, to wiemy. Ale rzecz polega na tym, że Putin zarządza państwem poprzez konflikty. Czyli
0: zawsze zarządzał każdy władca tamtym.
1: Tym bardziej, ale to jest taki znak rozpoznawczy Kremla. Służbami, napuszcza służby cywilne na wojskowych, napuszcza frakcje polityczne liberałów na siłowików, napuszcza teraz stare elity, które karmią się państwem rosyjskim, gospodarką rosyjską, z nowymi elitami, tymi wojennymi, tymi weteranami, których chce wprowadzić do Dumy.
0: Czyli zarządzanie państwem. Tu chodzi o zarządzanie państwem, czy trochę z kryzysem związanym, czy mniej. Tutaj to jest oczywiście kolejny rozdział rozmów, ale już nie otwieramy go, dobrze?
1: Tak jest.
0: Co do Kuryli, jeszcze tylko, żeby uzupełnić, Władimir Putin pojawił się na Wyspach Kuryckich, które do 1945 roku należały do Japonii. Po 1945 roku w ramach docenienia koalicji alianckiej z Józefem Stalinem i ze Związkiem Radzieckim, Kuryle trafiły do Związku Radzieckiego. Stąd Japonia zdenerwowała się, widząc przywódcę prezydenta Federacji Rosyjskiej na wyspach, które kiedyś do niej należały.
1: Tak jest.
0: Dobrze
1: to
0: mówię?
1: Bardzo dobrze. Poza tym warto przypomnieć, z tego powodu Związek Radziecki i Japonia nie podpisały traktatu pokojowego, tego powojennego, i oficjalnie, formalnie, tak legalnie są w stanie wojny od 1945 roku. Dlatego po tym, co się wydarzyło w 1922 roku, Japonia bardzo intensywnie przyglądała się wydarzeniom na froncie rosyjsko-ukraińskim. Natomiast ostatnio docierają do nas z Japonii takie jakieś komentarze, chociaż ja tutaj nie gwarantuję, znam tylko to pobieżnie, tego, że Japończycy być może otwarci są albo wykazują pewną skłonność do jakiejś formy dialogu z Kremlem. I teraz pytanie, co robił Putin na Kurylach, co nie byłoby takim, prawda, nie chcę powiedzieć uderzeniem w twarz, bo może jeszcze nie, ale takim pyknięciem w nos na zasadzie, wiecie, koledzy Japończycy, o co chodzi.
0: Proszę bardzo, no właściwie moja nanosekunda ciszy to był chyba najlepszy komentarz do tego. Może być bardzo ciekawie. Słuchaj, ta jesień zaczyna mieć naprawdę niezwykłe barwy i no jest to oczywiście jesień problemów i trudności. Zobaczymy, na jaką skalę. Słuchaj, za chwilę porozmawiamy o Izraelu, bo to jest...
1: Tam też jesień będzie ciekawa.
0: Tam też jesień ciekawa, też pod znakiem wyborów, ale to jest inna rzecz. Teraz dzieje się na zachodnim brzegu Jordanu. Zresztą to się już działo, ale teraz mamy i eskalację, albo może bardziej wizualnie widoczną eskalację ataków osadników na wsie i osady palestyńskie, wyrzucanie ludzi. I zaraz miejscowość Kusra, o niej porozmawiamy, tak. I o tym przerażającym akcie terroryzmu. Tak go nazwał Mike Huckabee, czyli ambasador bardzo proizraelski, amerykański w Izraelu. Ale o tym za chwilę. Yemen Blues, Jerozolima.

0: Yemen Blues i Jerozolima. Bardzo ciekawy zespół. Zespół z Izraela, ale zespół, który ma w którego składzie są muzycy z całego właściwie Bliskiego Wschodu i śpiewający po hebrajsku, śpiewający również po arabsku. Zespół, który kiedyś był uznawany za taki, który kulturowo łączy te dwie strony, palestyńską między innymi i izraelską. Nie wiem, czy to by było teraz możliwe, by takie nagranie, jakie przed chwilą słyszeliśmy, to cały czas, to już drugi raz to powtarzam. Pierwszy raz to powiedziałem po wybuchu, po tym jak Hamas zaatakował kibuce izraelskie w 2023 roku, a później rozpoczęła się wojna w Strefie Gazy. To nagranie jest w jednej z bram, nie wiem, czy to jest brama damasceńska, czy która, w każdym razie w jednej z bram w Jerozolimie i tam występują właśnie Arabowie i Palestyńczycy i Izraelczycy, śpiewając wspólnie i słuchając kilku z tych muzyków grających na żywo dla nich. Także no, przedsięwzięcie niesamowite. Tak jak mówię, czy to by było teraz możliwe? Moim zdaniem na pewno nie. No za bardzo może radykalnie podchodzę, ale mam takie wrażenie. Agnieszka Bryt cały czas w studiu. Będziemy teraz rozmawiali o Izraelu i zachodnim brzegu Jordanu, ataki osadników żydowskich na osiedla palestyńskie. Jedzie, czy dojechało już pewnie wojsko do miejscowości Kusra. Tam doszło w ciągu ostatnich dni do ataku osadników żydowskich na domy, na wieś palestyńską, właściwie otoczenie jej, no i między innymi jeden z obywateli, również amerykańskich, palestyńczyk z amerykańskim paszportem, został tam źle potraktowany, do tego stopnia, że Mike Huckabee, ambasador amerykański w Izraelu, powiedział o przerażającym akcie terroryzmu. Te słowa również wywołały szok w opinii publicznej, dlatego że tak proizraelskiego ambasadora to chyba jeszcze Ameryka nie wysłała do Izraela, mam wrażenie, w ostatnim czasie. Agnieszko, co nam mówi właśnie miejscowość Kusra, w której odbywają się, no, która właściwie za chwilę prawdopodobnie zostaną Palestyńczycy stamtąd wyrzuceni. Wojsko izraelskie, które tam przyjeżdża, to nie jest wojsko, które ma być rozjemcą, a raczej wspierać osadników. I to jest zresztą fakt. Zdjęcia z pierwszego oddziału wysłanego, który tam przyjechał, pokazały wspólną modlitwę z osadnikami bezpardonowo atakującymi nieuzbrojonych Palestyńczyków.
1: Tak, ta historia... To jest historia o tym, jak ekspanduje jak ekspandują osadnicy żydowscy, ale tacy ekstremistyczni osadnicy żydowscy. Ci, którzy zdobywają nowe przyczółki, a później starają się te przyczółki przekształcać w osiedla żydowskie i zalegalizować ich status. Mm-hmm. I to, co obserwujemy, to jest taka działalność, która idzie dalej, bo zwykle było tak, że to, z czym mieliśmy do czynienia, to na przykład osadnicy żydowscy, którzy potrafili napaść na wioskę, dochodziło do pobić, podpaleń, a jeżeli wymuszali ucieczkę rodzin, no to były to jakieś odległe, prawda, jakieś wioski palestyńskie, które no nie były takimi osadami bardzo zwartymi. I teraz, i to jest istotne, od momentu rozpoczęcia wojny z Iranem bardzo nasiliły się ataki osadników żydowskich na większe skupiska palestyńskie, na większe wioski, i zwykle to jest tak, że osadnicy atakują te, które są takie, prawda, na obrzeżach, w strefie, i to jest ważne, w tej strefie, która jest kontrolowana przede wszystkim przez, nie tylko pół na pół, przez siły izraelskie i palestyńskie, ale także w tej, która jest pod pełną kontrolą palestyńską, a więc to jest ta strefa A, która obejmuje główne miasta na terytorium zachodniego brzegu,
0: Strefa A, czyli jedna ze stref trzech, które tak stanowią o autonomii palestyńskiej. A, B i C. A, najbardziej, największej władzy, najwięcej władzy ma tam autonomia władze autonomii palestyńskiej w Ramallach.
1: Tak jest, ale to jest ta strefa, która powinna być pod pełną kontrolą palestyńską. Nie jest. Tam od przynajmniej tej drugiej intifady od 2000 roku dochodzi do takich rajdów IDF-u, aresztowań.
0: Czyli sił obronnych Izraela,
1: tak
0: wojska.
1: I to, co ma miejsce, i zwykle to wygląda tak, i w tej wsi także to też wyglądało, że osadnicy radykalizują się pod tym względem, że oni są już zwarci w sposób taki, powiedziałbym, bardziej systemowy. To nie są oddolne, spontaniczne zachowania osadników, którzy chcą tylko dokuczyć Palestyńczykom. Ta operacja, przynajmniej tak donoszą izraelskie media, między innymi Times of Israel opisywał strategię osadników, która sprowadza się do operacji transfer. Transfer, czyli to trochę, co pamiętamy z 1948 roku, kiedy transferowano Palestyńczyków z ich domów w dzisiejszym Izraelu, jakby doprowadzając do tego, że oni opuszczali swoje domy, uciekając przed wojną. I tutaj jest podobnie. Izraelscy dziennikarze jakby zinfiltrowali czaty osadników żydowskich, najbardziej tych ekstremistycznych, związanych z młodzieżą ze wzgórz. To jest istotne. I oni w zasadzie pokazują, że ta strategia transferu polega na tym, że osadnicy doprowadzają, czyli wybierają cel, okupują ten cel, to znaczy osaczają na przykład pewną posesję, bo te osady palestyńskie, one jakby zwykle wyglądają tak, że te domy są ogrodzone murem, tak? Jakby to żyje się w pewnej posesji. Więc oni osaczają taką posesję i to miało miejsce w tym reportażu, który trafił także do ambasadora Hakabiego. Oni osaczają taką posesję, otaczając ją i na przykład tworząc takie spontaniczne checkpointy, czyli rozkładają na przykład namiot przed wyjściem czy wejściem do tej posesji, nie pozwalają wyjść domownikom i okazuje się, że wielu z tych, których doprowadzono do takiego jakby do takiego stanu, w którym oni opuszczali swoją posesję, uciekali przed agresją Palestyńczyków, przed agresją osadników, no to potrafią okupować po kilka tygodni, prawda? I tutaj w tym przypadku było tak, że rodzina, która zamieszkiwała, prawda, tę posesję, na budynku zainstalowane były kamery, poprzez które brat tej rodziny, prawda, jakby męża, czy jakby właściciela tej posesji, który mieszkał w Stanach Zjednoczonych, i to on sponsorował w znacznym stopniu byt tej rodziny w tej konkretnej wsi, to on zaalarmował i ambasadę, bo jak się Palestyńczycy skarżą, to oczywiście służby izraelskie przyjmują zawiadomienia, ale potem naprawdę niewiele się dzieje, więc...
0: Nie, no mogą przyjechać nawet na miejsce, ale wtedy wspierają osadników.
1: Ale to jest zasada. Armia izraelska chroni obywateli Izraela, a nie Palestyńczyków. Więc to jest brutalne, bardzo cyniczne. Absolutnie tego nie usprawiedliwiam, ale nie dziwmy się, że nawet jeżeli Palestyńczycy wzywają służby, to kiedy przyjadą żołnierze, no to oni mają za zadanie chronić obywateli żydowskich, a więc osadników. Stąd przywitanie, stąd wspólne modlitwy, bo tak też widzimy na nagraniu, które, prawda, jakby widoczne jest, znaczy możemy je znaleźć w mediach społecznościowych, jeżeli wyszukamy konkretną, prawda, tę historię z zachodniego brzegu. I w mojej ocenie sytuacja wygląda tak, że Huckabee zareagował nie z powodu tego, że bardzo przejął się losem Palestyńczyków, ale przejął się tym, że a w zasadzie administracja amerykańska, bardzo proizraelska i bardzo proosadnicza, bo to prezydent Trump złagodził stosunek administracji amerykańskiej do osadników, ale i to był rok 2019, więc jeszcze pierwsza kadencja Donalda Trumpa. Teraz sytuacja wygląda trochę drugiej, bo w drugiej kadencji Donalda Trumpa emocje Amerykanów są inne. I pierwszy raz, i to mamy Pew Research badania, mamy badanie, które dowodzi, że więcej Amerykanów współczuje, empatyzuje z Palestyńczykami niż popiera Izraelczyków. I Huckabee, który jest zatwardziałym i w 100% syjonistycznym amerykańskim Żydem, tutaj jako przedstawiciel państwa, no
0: on
1: musiał
0: nie jest amerykańskim Żydem, on jest chrześcijaninem,
1: przepraszam, syjonistą. Przepraszam, masz rację. Syjonistą. Tak, tak jest. Tak. On jest chrześcijańskim syjonistą, przepraszam. Musiał zareagować i odwiedził też tą część zachodniego brzegu. Natomiast Palestyńczycy, którzy... I też ich jest całkiem niemało. Ja nie znam cyfr, ale to jest do zbadania. Tylko się zastanawiam, gdzie to można odnaleźć. To jest jakby zadanie na przyszłość. Wiemy, że mamy sporą diasporę palestyńską, która wyemigrowała z zachodniego brzegu i ma obywatelstwo amerykańskie albo żyje wprost w Stanach Zjednoczonych. I to jest ta grupa, która wywarła presję na, powiedzmy, taką polityczno-medialną i skłoniła Huckabee'ego do tego, żeby faktycznie pojechał na zachodni brzeg. Natomiast oni także skarżą się na ambasadę amerykańską, mówiąc, że ambasada przyjęła informację, wyraziła współczucie i powiedziała, że to nie jest ich kompetencja i oni nie mogą w zasadzie nic zrobić. Dlatego Huckabee pojechał, wysłuchał i niewiele się później zadziało. I efekt jest taki, że mamy wielkie wzmożenie międzynarodowe, bo Huckabee, ambasador amerykański, pojechał na zachodni brzeg. Mamy wypowiedź ambasadora Niemiec, który wprawdzie zjechał już z Izraela i już pod koniec swojego pobytu odważył się bardzo tak asertywnie skrytykować osadników żydowskich. Mamy potępienie państw na zachodzie, natomiast nie zmienia to postawy...
0: Nie
1: zmienia to postawy rządu Izraela, bo i to teraz mamy wypowiedź między innymi ministra Smotricha, który powiedział, że właśnie trwa osadnictwo żydowskie i ono nie jest tylko słowem, to znaczy to nie są tylko deklaracje, ale to są czyny.
0: Minister Smotricz jest... odpowiada za ekonomię
1: tak
0: w
1: jest.
0: Izraelu. Jest to minister finansów, ale zarazem ma bardzo ważną rolę w rządzie Benjamina Netanyahu. Harec pokazuje mapy autonomii palestyńskiej, z których możemy wywnioskować, że terytoria należące do Palestyńczyków się zmniejszają raczej.
1: Bardzo, nie. To jakby tam...
0: Właściwie to, znaczy, tak powiedziałem, eufemistycznie zmniejszają ich. Jeżeli... Znaczy, koniec państwa palestyńskiego, możemy powiedzieć, marzeń o państwie palestyńskim.
1: Ale jeżeli my w studio, w rozmowie z tobą, wielokrotnie mówiliśmy o tym, że państwo palestyńskie suwerenne, integralne terytorialnie jest pieśnią przeszłości, to my wiedzieliśmy, co mówimy.
0: I teraz pokazują to mapy, które są najważniejszym źródłem informacji o sytuacji na Bliskim Wschodzie zawsze.
1: Tak. I te mapy pokazują, że nawet jeżeli cokolwiek zostanie ustalone, czyli Palestyńczycy dobiją się uznania takiego pełnego międzynarodowego, to będzie to państwo bez granic i państwo bez tak naprawdę terytorium.
0: Nie będzie państwa.
1: Nie będzie państwa, to prawda, bo nie będzie jak utworzyć państwa o zwartej strukturze, ponieważ jeżeli popatrzymy na mapy publikowane między innymi przez Harec, to są takie plamy, to tu, to tam, bardzo rozproszone, które zanikają.
0: One Palestynistany.
1: Palestyńskie. Takie trochę,
0: wymyśliłem to na potrzebę chwili.
1: Trochę tak jak obóz indiański z wigwamami.
0: Rezerwaty.
1: Rezerwaty. To tu, to tam i to wszystko. I problem polega na tym, że osadnicy żydowscy, oni zdobywają, znaczy tworzą nielegalne osiedla wokół osiedli czy osad palestyńskich i tworzą takie kokony wokół tych osad palestyńskich. Jeżeli z czasem, a to ma miejsce, są legalizowane, to one otarbiają Palestyńczyków i co więcej, mamy pewną inwestycję w takim punkcie na wschód od Jerozolimy, w takim fragmencie tak zwanym E1, gdzie tworzone są nowe osiedla i tam jest doprowadzana także autostrada. I problem polega na tym, że jeżeli inwestycja E1 na wschód od Jerozolimy się
0: ziści,
1: to będziemy mieli odciętą wschodnią Jerozolimę od pozostałych palestyńskich przestrzeni i co więcej, zachodni brzeg zostanie przecięty przez władze Izraela na pół, na część północną i południową i to pozostanie już bez możliwości kontaktu.
0: Agnieszka Zagner, dziennikarka, reporterka Polityki, jest w Ramallach. Bardzo polecam jej reportaż na łamach Polityki. Władcy wzgórz na zachodnim brzegu. Macie dwie opcje. Wyrzucimy was stąd żywych lub martwych. Tak. Bardzo dobry tytuł, uważam, oddający też, jak te działania wyglądają. Agnieszka Zagner naprawdę była w miejscach bardzo ważnych dla ich historii, również Palestyńczyków, chrześcijan, miejscowość Tajbe, którą też atakują osadnicy, między innymi podpalając kościół, który liczy sobie naprawdę kilkanaście wieków. To jest też taka metoda, która powoduje, że ludzie po prostu uciekają i tereny się wyludniają. No to tak to wygląda.
1: Agnieszkę Zagnor warto śledzić, ponieważ to jest jedyna polska dziennikarka tak bardzo wyspecjalizowana w sprawach izraelskich.
0: Że aż je zazdroszczę z jednej strony.
1: Ja również. Tak? Tak bardzo wyspecjalizowana i tak bardzo często bywająca tam, mająca największe w mojej ocenie kontakty i czująca to, co się dzieje po stronie Izraela, a także zachodniego brzegu. Zawsze świetne reportaże z...
0: I teraz właśnie jak najbardziej o Tajbę na zachodnim brzegu Jordanu. To jest jedna z najstarszych chrześcijańskich miejscowości w ogóle na Bliskim Wschodzie, także warto temu się przyjrzeć. Nie tylko jakby sam proces osiedlania, zasiedlania przez osadników terenów palestyńskich. Sposób prowadzenia wojny przez Izrael w Gazie, w Libanie, w Iranie też jest podnoszony od strony właśnie używania sztucznej inteligencji.
1: Znaczy to, o czym mówisz, jest elementem tworzenia przewagi militarnej Izraela w stosunku do swoich wrogów. Tutaj Iran, Hamas, Hezbollah, ale także inwigilacji i kontroli na terytoriach okupowanych, czyli między innymi na zachodnim brzegu. I jeżeli ostatnio bardzo się emocjonujemy takimi tematami jak, nie wiem, amerykańskim Palantirem.
0: Czyli prawda? To jest firma high-techowa, nie wiem jak to nazwać, sztucznej inteligencji.
1: Takie deep tech trochę.
0: Tak, ale to jest jedna z najbardziej poważnych, drogich, wielce zyskownych firm w ostatnich latach zresztą. Od czasu zresztą wojny w Gazie, jej akcje mocno do góry.
1: Mocno do góry, współpracują z Palantirem, także Izraelczycy.
0: Wojsko ma umowę.
1: Oczywiście. Umowę także podpisało takie memorandum intencyjne, także nasz MON, więc Palantir, zobaczymy, zakładam, że tak, także będzie częścią. I teraz się trzeba zastanowić, czy to dobrze, czy są jakieś tam pewne wątpliwości. No ale jakby to jest na inną rozmowę. Natomiast Izrael pomaga sobie w ustanawianiu i pogłębianiu kontroli nad zachodnim brzegiem i nie tylko, przy pomocy sztucznej inteligencji. I ona była także wykorzystywana w każdej z tych przede wszystkim ostatnich wojen Izraela. I jeżeli mamy powiedzieć, jak Izrael sobie pomaga, a w ślad za Izraelem idą także Amerykanie i nie tylko, to mamy generalnie jako cywilizacja, jako ludzie mamy duży problem, bo musimy sobie odpowiedzieć na kilka pytań, ale już konkretnie, co robią Izraelczycy? Izraelczycy, oczywiście my wiemy, są państwem, bo to jest takie, prawda, przekonanie, taki obraz, państwem startupów, ale dzisiaj coraz bardziej Izraelczycy są państwem tego właśnie deep tech, czyli państwem, którego startupy generują, tworzą i sprzedają, oferują wszystkim, także państwom dyktatorskim, narzędzia ofensywnego wywiadu, ofensywnej inwigilacji, zbierania danych, to co robi między innymi Palantir. I teraz sobie wyobraźmy, skończyliśmy na zachodnim brzegu, prawda, na terytoriach palestyńskich i tam Izraelczycy wykorzystują na przykład takie trzy systemy, które pozwalają im wiedzieć kto, gdzie, co, jak w czasie rzeczywistym, identyfikować cele, podejmować decyzje, a także te cele eliminować. Mamy taką aplikację, tak zwaną aplikację Blue Wolf. Tę aplikację mają żołnierze izraelscy na swoich smartfonach i to oni robią zdjęcia poprzez tą aplikację Palestyńczykom i generują w tym momencie dane do tego dużego zbioru
0: informacji.
1: Tak jest. Co więcej, Blue Wolf, i to są raporty nie tylko śledczych izraelskich, ale także powiedzmy innych specjalistów bezpieczeństwa z innych państw, w ten oto sposób wprowadza tak zwaną gamifikację. Gamifikacja polega na tym, że kierujemy się zasadami gry, czyli zdobywamy punkty, osiągamy poziomy, jesteśmy nagradzani, tak jak w grze, prawda? Zbieramy punkty i jakby trafiamy na poziom wyższy. Tutaj w przypadku tego Blue Wolfa oficerowie IDF-u oceniali swoich żołnierzy pod kątem tego, jak dużo dany żołnierz wniósł czy wprowadził nowych twarzy palestyńskich do systemu. I jakby to jest tak, gamifikacja to jest ciekawe zagadnienie i ciekawy problem i warto jakby na przyszłość się nim zająć. Drugi system to jest Red Wolf, czyli ten czerwony wilk i to jest system, który przede wszystkim jest na checkpointach. I na tych checkpointach ten system generuje dane biometryczne, czyli ty przechodząc, będąc na zachodnim, albo wchodząc na zachodni brzeg, na pewno spojrzałeś na checkpointie nie w jedną kamerę i ta kamera ciebie określiła, jakby przyznała ci jeden z trzech statusów. Zielony, pomarańczowy, czerwony. Czyli stanowisz zagrożenie i nie wchodzisz i jest problem. Pomarańczowy to jest jakby do dalszej weryfikacji i zielony jesteś niegroźny dla państwa Izrael. I to jest ten system, który zbiera dane na każdym checkpointie izraelskim, więc jakby ten system jest bardzo, my wiemy, że on jest bardzo zaawansowany i jeszcze jest system tak zwany Wolfpack, który generalnie zbiera pakiety danych i on tworzy profile wywiadowcze. I między innymi izraelscy dziennikarze opisują takie przypadki, które na przykład pochodzą z Hebronu, gdzie izraelscy żołnierze przetrzymywali Palestyńczyków pod, prawda, jakby zbyt długo pod kamerami tymi przemysłowymi, tylko po to, żeby można było zebrać dane do tych pakietów wywiadowczych. I to wszystko, prawda, te trzy systemy są jednym tylko z elementów tego wielkiego systemu nadzoru, inwigilacji, czy w ogóle typowania celów, bo to jest tylko jakby monitoring na zachodnim brzegu i nie tylko, także w strefie Gazy czy na terytoriach innych izraelskich, ale mamy dwa takie flagowe, a w zasadzie trzy flagowe systemy, o których dużo pisano w kontekście tego, jak Izraelczycy wykorzystują sztuczną inteligencję do walki na zachodni, nie tylko na zachodnim brzegu, ale także do walki na, w strefie Gazy. I ten pierwszy to Habzora, to jest taki system, który został wdrożony w 2021 roku, który pozwala na podstawie danych z dronów, danych satelitarnych, danych z systemów telekomunikacyjnych i z mediów społecznościowych stworzyć, jakby wygenerować informacje na temat danego celu, czyli przyspieszyć identyfikację. Czyli w 2023 roku, czyli dwa lata później, po ataku Hamasu na Izrael, doszedł Lavender. To jest ten, który wywołał największe zamieszanie, jakby największe oburzenie wszystkich obrońców praw człowieka także, ponieważ Lavender skrócił czas identyfikacji i zatwierdzania celu przez system, czyli przez algorytm, nie człowieka, tylko przez algorytm do 20 sekund. I tutaj pojawiły się zarzuty, że cele wyznacza sztuczna inteligencja bez kontroli nadzoru człowieka. Ten sam system
0: tak,
1: Lavender.
0: Podobno zginął nasz rodak z firmy World Kitchen, która
1: ocenił.
0: Była agencją pomocową właśnie w strefie Gazy.
1: Tak jest. I został oceniony jako ten do wyeliminowania.
0: To jest cały konglomerat, już nie chcę w to wchodzić.
1: Nie wchodzimy. Tak, tak. Problem polega na tym, że Lavender wytypował i o tym także piszą, dzisiaj piszą o tym wszystkie media, które się interesują tą sprawą, 37 tysięcy celów osób związanych z Hamasem i tylko to nie są członkowie Hamasu, ale ci wszyscy, którzy w jakiś sposób są powiązani z Hamasem. Więc to wzbudza zapytanie o to, kto podejmuje decyzję. Czy sztuczna inteligencja podejmuje decyzję o wyeliminowaniu danej osoby, czy jednak podejmują to ludzie, i odpowiedź jest bardzo niekorzystna na rzecz jakby decydentów, powiedzmy, konkretnych oficerów czy konkretnych ludzi. Ostatni, już tutaj się naprawdę kończę, i ostatni system to jest, gdzie jest tatuś. Gdzie jest tatuś? Tak bardzo rozkosznie nazywa się, prawda, ten cały system, a w zasadzie on pozwala Izraelczykom na geolokalizację celów, czyli na poprzez, prawda, wykorzystanie zachowań behawioralnych, czyli tych tras, które ty pokonujesz z domu do pracy. Jeżeli byłbyś teoretycznym terrorystą, no to znamy twoją trasę, znamy twoje miejsce zamieszkania i gdzie jest tatuś umożliwia zidentyfikowanie twojego miejsca zamieszkania, twoich zwyczajów dnia codziennego, i on typuje, kiedy najlepiej jest wejść wtarnąć do twojego domu i cię aresztować, ewentualnie wyeliminować. Takich systemów Izrael ma znacznie więcej, bo dzisiaj wchodzimy na poziom tak zwanego nawet CAR-INTU, czyli tego, o czym ostatnio Ośrodek Studiów Wschodnich pisał o szpiegujących nas, o możliwości szpiegowania nas przez auta chińskie. A Izraelczycy mówią, że są jednym z liderów tak zwanego CAR-INTU, czyli tej nowej przestrzeni wywiadu, tutaj w tym przypadku samochodowego, bo każdy samochód ma systemy, do których można w sposób ofensywny wtargnąć, wykorzystać kamerki, które mamy, Bluetootha, systemy kontroli, nie wiem, ciśnienia w oponach, bo to także wchodzi w grę, i dostarczyć informacje niezbędne wywiadowi czy klientowi tej firmy, która zakupi u Izraela ten konkretny produkt.
0: Tak, i tych opowieści na Bliskim Wschodzie, jak wygląda właśnie system inwigilacjo namierzania, jest bez liku. W samym Libanie, w którym byłem całkiem niedawno, usłyszałem historię, gdzie pewien mężczyzna zginął, bo został zaatakowany z powietrza jakąś, nie wiem, czy dronem, czy rakietą. To jest nieprecyzyjne w każdym razie, dlatego że system nie wykrył żadnego urządzenia, które miał przy sobie, bo mu się wyładowały komórki. Po prostu. I teraz wszyscy jeżdżą tak, by mieć naładowane cały czas komórki, by być namierzonym. Bo nie być to oznacza, że jesteś, coś kombinujesz i jesteś związany z Hezbollahem. Takie są opowieści. I oczywiście teraz tak od opowieści do rzeczywistości bywa czasami długa droga, ale czasami krótka, jak słychać. Bo to naprawdę jest coś niesamowicie niesamowitego. No po prostu wojna w ten sposób, która wygląda, to jest wojna i nie tylko, ale również wzbudzanie konfliktów. Konflikt w Maroku, konflikt, no, zamieszanie związane z Ceutą i z przejściem dziesiątków tysięcy ludzi.
1: I też specyficzna rola mediów społecznościowych, no, i tego, jak algorytmy wygenerowały.
0: Izrael miał w tym wszystkim bardzo duży udział. Także jak patrzymy na Izrael, to też patrzymy, jak wygląda budowa współczesnego regionalnego mocarstwa, albo może rozbudowa, bo już zbudowane ono jest, a teraz jest rozbudowa. Dziękuję ci bardzo. To są

Afganistan to za chwilę, ale skoro tak, trochę muzyki z tamtego regionu świata, czyli Gosh i Hossein Haft. On jest z Iranu, ale niedaleko Afganistanu naprawdę. To jest człowiek, który jest z Beludżistanu, czyli to jest naprawdę, no, niedaleko, jeżeli chodzi o ten region.

0: Hossein Heft i Gosz, Marcin Krzyżanowski, orientalista Uniwersytet Jagielloński, znawca m.in. Afganistanu, Iranu, były nasz dyplomata zresztą pod Hindukuszem. Dzień dobry, dzień dobry. Halo, halo, mam nadzieję, że się słyszymy. Halo? No właśnie, będziemy za chwilę rozmawiali o Kabulu, o Afganistanie, o tym kraju, który 5 lat temu pojawił się na czołówkach wszystkich mediów, dlatego że zbliżali się do Kabulu 14 sierpnia, no 5 lat temu, można powiedzieć, że talibowie byli już spodziewani w Kabulu i było wielkie przerażenie na całym świecie, co się dalej wydarzy. No właśnie, i co przez te 5 lat się zadziało w Afganistanie, do czego doprowadzili talibowie, jakie państwo mają? Marcin Krzyżanowski, bardzo serdecznie witam.
1: Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
0: Jak pan widzi Afganistan po 5 latach? Był pan od razu po tym, jak talibowie przejęli to ten kraj. Ma pan również porównanie z ostatnimi miesiącami, bo też pan był i bywa pan bardzo, bardzo często. Jaki to jest kraj, poza tym, że rządzony przez talibów? No możemy powiedzieć o autorytarnym kraju islamskim. Jak to byśmy mogli ująć?
1: Patrząc na Afganistan z góry, patrząc na sytuację ogólną, wyłania się całkiem pozytywny obraz. Talibom udało się uniknąć katastrofy gospodarczej, udało się relatywnie dobrze ustabilizować gospodarkę, w miarę poprawnie ułożyć sobie stosunki z sąsiadami, z wyjątkiem Pakistanu, ale im bliżej będziemy się przyglądać szczegółowej sytuacji, tym bardziej ponury obraz będzie ukazywał się naszym oczom. Pomimo uniknięcia katastrofy, gospodarka wciąż jest w kryzysie. Z jednej strony talibom udało się zakończyć wojnę, udało się zapewnić relatywne bezpieczeństwo na obszarze niemal całego kraju, ale nie udało się im przyciągnąć spodziewanych zagranicznych, w szczególności chińskich i rosyjskich zagranicznych inwestycji. W związku z tym systematycznie powiększa się bezrobocie. Bardzo poważnym problemem jest też stosunek talibów do kwestii równouprawnienia płci i praw kobiet. W dużym skrócie talibowie odrzucają, jak sami zresztą otwarcie przyznają, odrzucają te europejskie prawa człowieka i zastępują je swoją bardzo radykalną interpretacją islamu. Do tego wciąż systematycznie wypychają kobiety z przestrzeni publicznej, a skomplikowane, eufemistyczne rzecz ujmując, stosunki z Pakistanem dodatkowo pogarszają sytuację gospodarczą. I w ostatnich dniach pogorszyła się też sytuacja bezpieczeństwa w północno-wschodniej prowincji Balkh. Dochodzić do regularnych starć ze zbrojną opozycją, co w połączeniu z potyczkami, ze starciami przygranicznymi z Pakistanem powoduje, że analityków zaczęła twierdzić, że władza talibów zaczyna się chwiać. Moim zdaniem jest to bardzo przedwczesny i przesadzony osąd. Póki co, pomimo problemów, które wskazałem, talibowie trzymają się mocno u władzy i na swoją modłę, według swoich wyobrażeń, reformują Afganistan.
0: Która to jest to prowincja? Bo mieliśmy przez chwilę, zanikło nam połączenie, która się niby buntuje przeciwko władzy talibów. Jeszcze proszę powtórzyć nazwę.
1: Północno-wschodnia prowincja Badakhshan. W tym momencie, tak jak rozmawiamy, toczą się tam dosyć ograniczone, ale już bardzo, bardzo istotne walki pomiędzy talibami a miejscową zbrojną opozycją. Obydwie strony kłócą się ze sobą, co bardzo istotne, nie o ideologię jako taką, a nie o wolność, równość i braterstwo, a o kontrolę nad kopalniami złota i lapis lazuli zlokalizowanymi w tejże prowincji.
0: No i to jest coś, co jest przykuwa uwagę w tych informacjach spływających z Afganistanu w ostatnim czasie, to są dwie rzeczy. Ta wojna o złoto, czy tam walka, bitwa, nie wiem jak to nazwać, o wpływy na te kopalnie, to jest o tyle istotne, że te złoto w Badakhshanie to jest no, poważny kapitał, prawda? Dla każdego, kto będzie się zajmował i będzie miał, położy na tym rękę po prostu. Druga rzecz to jest Herat i niezwykle luksusowe, bym powiedział, biurowce chyba i apartamentowce, które powstają i które miałyby pokazywać, jak świetnie talibowie zarządzają i wprowadzają modernizację w Afganistanie. No to jest... Te dwa obrazy mam przed oczami i to jakby no... Jeden i drugi jest jakąś częścią prawdy, no ale jaką? Bo tak jeszcze bym skończył ten Badakhshan, jeżeli można. No na ile to jest... Przeciwko Kabulowi, nie wiem, czy Kandaharowi bardziej, bo tam jest centrum władzy, ale to jest, co to nam mówi o Afganistanie? Jaka to jest, Badakhshan, jaką jest prowincją? Jak ważną dla tej konstrukcji talibskiego Afganistanu?
1: Badakhshan jest bardzo ważną, żeby nie powiedzieć kluczową prowincją dla Emiratu, Islamskiego Emiratu Afganistanu, jak talibowie oficjalnie nazywają swoje państwo. Jest tak z kilku podstawowych powodów. Przede wszystkim to wspomniane już przez nas złoża mineralne, złoto, lapis lazuli, kamienie szlachetne itd., itd., czyli towary, które krótko mówiąc są drogie, przedstawiają dużą wartość i kontrola nad nimi może zapewnić bardzo duże wpływy. A z kolei wpływy mogą zapewnić lojalność ludzi, mogą zapewnić dostawy broni i sprzętu niezbędnego do prowadzenia ewentualnych walk i obrony swojego stanu posiadania. Druga bardzo istotna kwestia to to, że Badakhshan jest prowincją w większości zamieszkałą przez Tadżyków i graniczącą z Tadżykistanem oraz poprzez korytarz wahański, czyli ten taki wąski, kolokwialnie mówiąc, dziubek wystający z Afganistanu. Badakhshan graniczy również z Chinami, więc kontrola nad tym obszarem jest niezwykle ważna ze strategicznego punktu widzenia. Dodam tutaj też, że w czasach pierwszego emiratu to właśnie Badakhshan i po części prowincje graniczące z nim, w szczególności Panjshir, były ostatnim bastionem złożonego, zdominowanego przez Tadżyków pod dowództwem Ahmad Shaha Masuda Sojuszu Północnego, więc można zaryzykować stwierdzenie, że Badakhshan jest tradycyjnie, oczywiście upraszczam tutaj bardzo, ale tradycyjnie opozycyjny względem talibów, więc wszelkie starcia, wszelkie niepokoje w Badakhshanie są takim papierkiem lakmusowym, takim probierzem umożliwiającym nam ocenienie tego, jak mocna jest kontrola talibów nad Afganistanem.
0: I teraz przechodzimy do szklanych domów, jak już, że nawiążę do naszego klasyka. No te szklane budynki, te piękne, by się wydawało, znaczy piękne, no świecące się, tak? Z Heratu, zresztą no, prowincja sama w sobie też jest niezwykła, prawda? To talibowie się tym starają chwalić. To proszę teraz powiedzieć właśnie o Heracie i o tych budynkach. Cóżeż to talibowie chcą przekazać światu?
1: I znowuż, co jest istotne w przypadku Heratu, to też jest prowincja graniczna. Tak. Jeden z trzech największych hubów tranzytowych, handlowych Afganistanu. Jest to prowincja z kolei północno-zachodnia, granicząca z Iranem i mogąca się pochwalić jedną z dwóch krótkich, ale jednak niezwykle istotnych gospodarczo linii kolejowych. Oprócz tego prowincja ta graniczy z Turkmenistanem, ale to akurat jest w tym momencie z różnych przyczyn mniej istotne. Herat, co również ważne, jest kolejną prowincją zdominowaną bardziej przez Tadżyków, chociaż ich populacja tam nie jest aż tak wyrazista, się tak wyrażę, jak w Badakhshanie. Herat zawsze uchodził za afgańskie miasto, które jest najbardziej miejskie, najbardziej kulturalne, najbardziej perskie właśnie. Tak. Stąd też dla talibów jest ono kluczowe. Oprócz kwestii gospodarczych sensu stricto, jest istotne z takiego propagandowego punktu widzenia. Władza nad Heratem to władza nad znaczną częścią ludności tadżyckiej. I ze względu na znaczenie zarówno symboliczne, jak i gospodarcze i potencjał Heratu, talibowie starają się pokazać między innymi w tym mieście i prowincji o tej samej nazwie, z jak najlepszej gospodarczo i zarządczo strony. A zarazem to właśnie w Heracie możemy słyszeć o najbardziej brutalnych, najbardziej dosadnych restrykcjach wobec kobiet w ciągu ostatnich kilku tygodni. Właśnie w prowincji i mieście Herat nastąpiła intensyfikacja działań talibów wymierzonych w kobiety, które według tychże talibów ubierają się bądź zachowują się niewłaściwie. Doszło nawet do aresztowań od kilku do kilkudziesięciu, nawet źródła podają różne liczby, kobiet, które zostały aresztowane za niewłaściwy ubiór i wciąż są przetrzymywane w areszcie. Aresztowani zostali tam też pracownicy ONZ-u zajmujący się monitorowaniem sytuacji. Więc sytuacja
0: A co to znaczy niewłaściwy ubiór jeszcze do tego? Bo przecież od 5 lat już chyba kobiety wiedzą, jaki jest właściwy. Rozumiem, że no pełne zasłonięcie twarzy i szaty do stóp, prawda? No ale
1: oraz do nadgarstków, ale oprócz tego, że te szaty mają zasłaniać ciało, to mają też być odpowiednio luźne, tak żeby, i tutaj cytat z okulnika wydanego tak talibów, żeby zasłaniać krągłości mogące wodzić mężczyzn na pokuszenie. Jeśli kobieta jest według funkcjonariuszy, i to też oficjalna nazwa Ministerstwa do spraw krzewienia cnoty i tępienia występku, jeśli jest nieodpowiednio ubrana, jeśli na przykład jej strój jest zbyt mało luźny, żeby świadomie nie używam słowa obcisły, ale zbyt mało luźny, lub włosy wystają spod chusty czy też innego nakrycia głowy, wtedy kobieta może zostać upomniana, a jeśli próbuje kolokwialnie mówiąc stawiać się i dyskutować, no wtedy spotyka się z bardzo przykrymi konsekwencjami, z aresztem i przemocą fizyczną włącznie.
0: Ja rozumiem, że talibowie wykorzystują i korzystają z tego, no co jednak w Afganistanie było od setek lat, to znaczy no ta gorsza pozycja kobiet wobec mężczyzn, i to nie jest jakby wymysł tylko talibów, prawda, czy pomysł na zarządzanie krajem, zarządzanie społeczeństwem, zarządzanie różnymi grupami etnicznymi, bo przecież mówił pan o Tadżykach, prawda, w dwóch prowincjach jakże ważnych dla Afganistanu, ale przecież to Pasztuni, którzy rządzą Afganistanem, to jest ta główna grupa etniczna. Także tutaj to jest też, no, to jest przemyślana technika, prawda, technologia zarządzania. No tak bym może w tę stronę poszedł.
1: Dokładnie. Tutaj talibowie trzeba pamiętać, już tutaj abstrahując oczywiście od naszej oceny tego postępowania, czy też ich ideologii, są bardzo skuteczni we wdrażaniu swojej koncepcji na afgańskie państwo i afgańskie, muzułmańskie społeczeństwo. Ta unifikacja, jeśli można to tak nazwać, czy też bardziej pasztunizacja Afganistanu jest procesem zapoczątkowanym niemalże natychmiast po ponownym przejęciu władzy przez talibów 5 lat temu. Rocznicę będziemy mieli za 2 dni. I od samego, jak już wspomniałem, od samego początku talibowie pasztunizowali coraz mocniej Afganistan. Z jednej strony podkreślali, że wszyscy mieszkańcy Afganistanu mogą się nazywać Afgańczykami, bo jeszcze kilkadziesiąt lat temu to słowo było po części zarezerwowane dla Pasztunów, i wszyscy są muzułmanami, ale też nie ma w Afganistanie talibów miejsca na opozycję polityczną sensu stricto. Zresztą sami talibowie podkreślają, że demokracja, tak jak my ją pojmujemy, w Afganistanie nie ma racji bytu.
0: nie ma racji bytu. I teraz pytanie jest, jaki to jest system zarządzania? To znaczy, czy to się opiera na najbliższych ludziach związanych z głównym emirem w Kandaharze? Czy to są namiestnicy jego wysłani? Jak ta sieć zarządzania wygląda?
1: Ciężko to opisać w kilku słowach, ale postaram się. Generalnie w Afganistanie w tym momencie są dwa ośrodki władzy. Oficjalna stolica w Kabulu, gdzie rezyduje premier i rząd odpowiedzialny za zarządzanie krajem, za taką politykę z dnia na dzień, że się tak wyrażę. Oraz mamy drugi ośrodek władzy w Kandaharze, gdzie rezyduje emir ze swoją szurą, czyli radą doradczą, radą szuroja-rabari, czyli radą przywódczą, radą kierowniczą, która... Tak jest, która doradza emirowi, który z kolei emir wydaje dekrety wiążące dla całego Afganistanu i wyznaczające ramy postępowania dla rządu. Czyli można powiedzieć, że w Kabulu mamy władzę wykonawczo-ustawodawczą, a w Kandaharze ustawodawczo-ideologiczną. Tutaj terminologia politologiczna Zachodu trochę kuleje, jeśli stosować ją na sztywno do opisu Afganistanu. Do tego mamy mianowanych przez rząd, ale oczywiście aprobowanych przez emira, gubernatorów poszczególnych prowincji, którzy nie są może udzielnymi książętami, czy też lokalnymi baronami w swoich włościach, ale dysponują bardzo szerokimi kompetencjami w zakresie kierowania policją i oddziałami wojskowymi stacjonującymi na ich obszarze, które są też po części, żeby nie było zbyt łatwo, w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Obrony. Do tego mamy jeszcze podporządkowany, co prawda teoretycznie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ale w praktyce bezpośrednio emirowi, wywiad i kontrwywiad, czyli tak zwane GDI, które pilnuje, żeby nikt nie wykroczył przeciwko linii nakreślonej przez emira.
0: To jeszcze tak na koniec powiedzmy, rozumiem, że talibowie i 5 lat istnienia Islamskiego Emiratu Afganistanu w jakiś sposób przywiązują wagę do tego, że im się udało, że im się udała ta idea, czy ich spojrzenie na świat jest i przybrało formy właśnie państwowe. Jakby na to nie spojrzeć.
1: Zgadza się.
0: Te 5 lat. Tutaj to oczywiście jest jeszcze do rozmawiania między nami na dachu świata sytuacja w Afganistanie, ale mam wrażenie, że dla nich to jest taki dowód na to, że mieli rację, prawda, w tym sporze z Zachodem.
1: Nawet więcej, nie tyle, że mieli rację, ale że Bóg jest że Bóg jest po ich stronie, bo gdyby nie, bo jak sami mówią, tutaj znowuż cytat z jednego z talibskich oficjeli, jeśli nie wyrok boski, to w jakiś sposób my, tacy słabi, pozbawieni lotnictwa, pozbawieni czołgów, moglibyśmy pokonać najpotężniejsze państwo na świecie. Talibowie tak właśnie postrzegają przejęcie władzy w 2021 roku jako spowodowane boską pomocą zwycięstwo nad siłami zła.
0: Bardzo panu dziękuję. Ja jeszcze tak namawiam, myślę, że się spotkamy na dachu świata, by opowiedzieć o 5 latach rządów talibów, ale bardzo mnie też intryguje, wie pan, porównanie do tego, co się działo w latach 90. i przecież wtedy talibowie też sprawowali władzę, ale jak wtedy, a jak teraz? Co się zmieniło? To jest też, myślę, że ciekawe i też mam wrażenie, że jak wygląda właśnie też Afganistan na tej mapie świata sam w sobie, to znaczy czym jest dla różnych państw w regionie chociażby. Bardzo panu dziękuję. Marcin Krzyżanowski był moim gościem. Serdecznie pozdrawiam jeszcze wakacyjnie.
1: Tak jest. Dziękuję i do usłyszenia, mam nadzieję.
0: Tak jest. Marcin Krzyżanowski, to już ostatnia rozmowa na dachu świata o świecie i o tym, co się dzieje. Afganistan. 5 lat temu talibowie przejęli władzę w tym kraju i ustanowili Islamski Emirat Afganistanu. Dziękuję Państwu bardzo. Sven Wunder na koniec. Audycję zrealizował Rafał Grzebalski, Michał Żakowski. Do usłyszenia.

0: O rety, już 14.
1: Złodziej czasu.
0: Katarzyna Pasierbik jest wydawczynią, Rafał Grzebalski jest realizatorem, Marcin Cichoński jest prowadzącym. Zapraszam Państwa na audycję, w której dzisiaj będzie się bardzo dużo działo. Porozmawiamy o festiwalu w Toruniu, Krzysiek Wachowiak do nas przyjdzie. Porozmawiamy o po raz pierwszy, porozmawiamy po raz pierwszy o netflixowskiej Lalce. Sandra Drzymalska będzie z nami, więc pewnie też trzeba będzie ją zapytać o ekranizację losów Violetty Villas w filmie o zatytułowanym Violetta Villas. Misza Czorny przyjdzie do nas, żeby opowiedzieć o tym, jak będzie wyglądał festiwal Fama od strony teatralnej. A to jeszcze nie wszystko, bo na przykład teraz już piosenka dnia.

Odet i poczekał, a Odet była gościnią w Głośnych jak miłość u Kasi Pasierbik, więc w naszych podcastach jest do odsłuchu, uchu. Dobrze, dzisiaj się ukazała nowa płyta zespołu Jungle i to jest fantastyczna płyta.

0: A przypomnijmy, 10 listopada Jungle zagra w Atlas Arenie w Łodzi. Ja na to wydarzenie bardzo, bardzo czekam. No, niesamowita płyta dzisiaj właśnie trafiła pod strzechy. Aniu, wczoraj jeszcze byłaś w radiu, a dzisiaj już ciebie nie ma. Perché?
1: Mam skłamać czy powiedzieć prawdę?
0: Masz powiedzieć prawdę.
1: Poszłam sobie zrobić tatuaż. Nie doszłam wrócić do studia. Ale jakby mam wrażenie, że już wiemy, że ze mną są zawsze przygody. I czy nie jest to odświeżające, że właśnie jednak nie jestem w Cannes albo w Pile?
0: No bardzo, bardzo odświeżające.
1: Remonty mnie pokonały Mokotowskie, no. Ale, to przepraszam, ale pokażę ci w przyszłym tygodniu.
0: Aha, rozumiem, dobrze, bo ja chciałem zapytać, nie wiem, czy można pytać o tatuaż, bo to wiesz, różnie z tym bywa, ale to porozmawiamy za tydzień. Natomiast chciałem ci powiedzieć, że wczoraj, kiedy zaczynałaś Plac na Rozdrożu, swój mecz z Hammarby kończył Raków Częstochowa i wygrał, wygrał 1-0, awansował i w następnej rundzie będzie grał z Hajdukiem Split, czyli na Chorwację.
1: No ale widzisz, czy ktokolwiek to przewidział, poza nami, chciałam powiedzieć.
0: Ty to przewidziałaś. Wróżka, Anuszka.
1: No, proszę bardzo. Zapraszam. Słuchaj. Zakłady buchmacherskie, Anna.
0: Dobrze, dobrze. Słuchaj, ja mieszkam na wsi i to jest ostatni dom na lewo, naprawdę. Tak jak z horroru. Ale to nie jest ulica Dębowa, a chciałem cię zapytać o koniec ulicy Dębowej, bo ty widziałaś, a ja nie.
1: To jest film, który należałoby bardzo uczciwie, gdybym musiała jedno słowo, to chyba powiedziałabym, że to jest film, który jest przedziwaczny. W moich ustach jest to komplement. Jego autorem jest David Robert Mitchell. I teraz jeśli mamy wśród słuchaczy takich kinomanów, którzy oglądają dziwne rzeczy albo jeżdżą na festiwal Nowe Horyzonty, to możecie państwo kojarzyć taki film, który się po polsku nazywał chyba Tajemnice Silver Lake. David Robert Mitchell nakręcił też już ponad 10 lat temu film, który wydaje mi się jest dość kultowy w pewnych kręgach. Film Coś za mną chodzi, It Follows. To jest reżyser, który ma super wyczucie do gatunku, ale też zdecydowanie interesuje go to, co jest absurdalne, łamanie zasad takiej tradycyjnej narracji, no i przede wszystkim realizm to absolutnie nie jest jego broszka. Myślę, że gdyby film mógłby być człowiekiem, to to byłby ten taki ekstrawagancko ubrany sąsiad, który ma piórko w kapeluszu, dwie różne skarpetki i nie do końca rozumiemy, ale jest w tym wszystkim jakaś logika. No i trochę taki jest właśnie film Koniec ulicy Dębowej, który z jednej strony jest takim, myślę, że nawiązującym, właściwie nawiązującym do takich produkcji jak na przykład Stranger Things, filmem rozgrywającym się w uniwersum lat 80., na początku absolutnie realistycznym. No tylko do tego momentu, w którym, i to chyba jest w trailerze, więc żeby znowu mnie nikt tutaj nie zabił, wszystko jest okej, a potem nagle na twojej ulicy pojawiają się dinozaury. No to jest tego typu film. Prowadzony właśnie jak jakby taki klasyk. Rodzina, dwoje dzieci, rodzice trochę w kryzysie, ona, czyli Anne Hathaway, potrzebuje się wyemancypować, on, czyli Ewan McGregor, chyba trochę jej nie rozumie, chociaż ją kocha, ale jednocześnie ma jakiś kryzys w pracy, no takie codzienne rzeczy i wszystko właśnie jeszcze w tym takim nieskażonym cyber wszystkim świecie, gdzie się wieczorem razem po kolacji oglądało film, a na śniadanie bez liczenia kalorii czy tam jakichś szkodliwych składników jadło się te takie kolorowe płatki. Takie kółka, przynajmniej w Stanach, wiesz, te takie bardzo, bardzo kolorowe, z barwnikami. A potem dzieje się coś, i tu może nie będę mówić, bo to akurat potem się wyjaśnia już dalej, tego w trailerze nie ma, ale dzieje się coś takiego, że zakrzywia się w pewnym sensie czasoprzestrzeń i właśnie gdzieś ta bezpieczna, sielankowa uliczka Dębowa zamienia się w jakąś taką wyspę pośród trochę nie wiadomo czego. Nasi bohaterowie zostają przeniesieni, no właśnie, czy to oni zostają przeniesieni w czasy prehistoryczne, czy to czasy prehistoryczne przyjeżdżają do nich. Zamienia się to wszystko w survival, ale ten film nie jest na serio. On jest jednocześnie na serio i nie. I to jest właśnie w nim wyzwanie, bo myślę, że wiele osób w ogóle się w tej konwencji nie odnajdzie, ale z drugiej strony podejrzewam, że jak ktoś się już odnajdzie, to odnajdzie się w niej wybornie, no bo tam jest bardzo silne jednak takie wyczucie absurdu. To znaczy, bohaterowie nie do końca dowierzają w to, co ich spotyka. Zresztą
0: no ja
1: trudno
0: bym,
1: im się dziwić, w związku z tym my też.
0: Gdyby na moją ulicę nazywaną przez sąsiadów ogniskową wyszły nagle dinozaury, też bym trochę nie dowierzał. Bardzo ładnie oglądam na zdjęciach pani Anne Hathaway z bronią w ręku.
1: Tak, no tam przychodzi taki moment, w którym po prostu za tę broń trzeba chwycić, więc Ann chwyta. Ann co prawda nam ostatnio trochę wychodzi z lodówki, mam wrażenie, no bo jesteśmy świeżo po Odysei, czy też właściwie jeszcze w trakcie, należałoby powiedzieć, ale
0: słuchaj,
1: akurat
0: mogę...
1: w ulicy Dębowej bardzo mi się ona podoba.
0: A mogę skomentować jedną rzecz z tak zwanego czerwonego dywanu, ponieważ Ann Hathaway, tak, a propos wychodzenia z lodówki, pojawiła się na czerwonym dywanie i prasa jej zarzuciła, że ma doczepione włosy i że pytania pojawiły się naprawdę. Takie bardzo niezręczne, ja ich nie rozumiem, czy ta ciąża to jest naprawdę ciąża, czy jednak nie ciąża. I Ann odpowiedziała cudownie. Włosy były doczepione, ale ciąża jest prawdziwa i to było cudowne. Po prostu rozbrajające bombę natychmiast. A powiedz, jak pan Iwan McGregor?
1: W tym filmie? Tak. Iwan McGregor jest super, bo on jakby wygrywa tę swoją taką chłopakowatość sąsiedztwa, która wydaje mi się często w jego filmach jest obecna, no z wiekiem, no bo oczywiście my myślimy Iwan McGregor i pewnie część osób myśli Trainspotting, ale ja myślę jednak o tym późniejszym Iwanie McGregorze, który ma w sobie taką, jakąś taką łagodność, jakiś taki rodzaj spokoju i to tutaj jest zdecydowanie wygrane, no powiedzmy, że do pewnego momentu, ale jeszcze chcę zrobić dygresję, bo ty poruszyłeś ten temat przed chwilą z Ann Hathaway, że w ogóle polecam śledzić tę dyskusję, bo jak zwykle tam jest więcej sensów i to nie chodzi tylko o to, co kto założył na czerwony dywan, ale Ann Hathaway jest teraz w tej grupie aktorek po 40 razem z na przykład Natalie Portman, które są w kolejnej ciąży i to otworzyło w mediach bardzo ciekawą dyskusję. Nie tylko na temat tego, co wolno nosić w ciąży, ale w ogóle na temat właśnie zdrowia reprodukcyjnego kobiet i tego, że przesuwają się u nas w życiu pewne granice i też, że media zaczynają inaczej pisać o kobietach, też o ciele kobiet i jednak ta taka nagonka na Ann Hathaway, która czasami odsłania brzuch na czerwonym dywanie, została bardzo mocno skrytykowana jako coś niewłaściwego i takiego pachnącego właśnie 20 lat temu. Więc jest to też ciekawy taki ślad właśnie zmieniających się czasów.
0: Dobrze, to my za chwilę powrócimy do pewnego filmu, który był też pokazywany premierowo w kinie Luna ostatnio i no właśnie, to jest rzecz, o której będziemy pewnie, będzie bardzo duża dyskusja, ale to za chwilę. Teraz mam dla ciebie 3 minuty i 8 sekund z polskiego filmu. To jest ścieżka dźwiękowa do znanej produkcji.

0: Lady Punk, spadanie tęczy do filmu animowanego o dwóch takich, co ukradli księżyc. Rozpoznałaś, czy trzeba było sobie przypomnieć?
1: To drugie.
0: Dobrze, Anna Tatarska jest z nami. Porozmawiamy o filmie, który zamiast łączyć, totalnie dzieli. Bo czytam sobie recenzje krytyków i takiego rozstrzału ocen od 2 do 8 to ja naprawdę dawno nie widziałem. No dobrze, mamy historię równoległe. Mamy Asghara Farhadiego, mamy legendarną postać irańskiego kina, laureata Oscara, człowieka, który przeszedł do legendy kina i człowieka, który od pewnego momentu budzi sporo kontrowersji, a ten film w wytłumieniu tych kontrowersji mu nie pomoże. Anna Tatarska już o tym opowiadała, bo widziała ten film premier podczas festiwalu w Cannes, w niezwykłych okolicznościach, kiedy to wszyscy dowiedzieli się, że chwilę przed tym pokazem odszedł Krzysztof Piesiewicz, bo Piesiewicz i Kieślowski są tu o tyle ważni, że przecież inspirowane jest to luźno Kieślowskim, a konkretnie szóstą częścią. Chociaż powiem ci szczerze, że tam cytatów z Kieślowskiego jest zdecydowanie i z dekalogu jest więcej niż tylko z szóstej części.
1: No tak, no bo sam Farhadi akurat myślę, że bardzo dobrze twórczość Kieślowskiego zna. Tutaj też warto wziąć pod uwagę, że ten film jest jednak filmem francuskim, mimo że Farhadi jest twórcą irańskim, ale też już nie mieszkającym od dobrych paru lat w Iranie. A jednak we francuskiej kinematografii ten stempel Kieślowskiego jest niezwykle silny do tego stopnia, że Francuzi wręcz uważają po prostu Kieślowskiego za francuskiego reżysera. Więc absolutnie mnie nie dziwi, bo nie tylko w tym, ale też w wielu innych filmach to dziedzictwo. Mam wrażenie, że szczególnie dziedzictwo wizualne, oczywiście dekalogu, ale też przede wszystkim trylogii Trzy Kolory czy Podwójnego Życia Weroniki jest bardzo, bardzo, bardzo silne. No ale tutaj jeszcze możemy wspomnieć o tym, że o tym filmie też było głośno przy okazji jego kanańskiej premiery, ponieważ producentem wykonawczym tego filmu jest Maciej Musiał. Historia jest taka, że Musiał kupił prawa do ekranizacji, reinterpretacji właśnie dekalogu, którego przecież współscenarzystą był Piesiewicz, tak? Stąd tak. On się w tej naszej opowieści pojawił. Oni, jeśli dobrze rozumiem, no nie znam ich osobiście na poziomie prywatnym, więc nie chcę tutaj niczego nadużywać, ale wydaje mi się, że pracując też wspólnie się zbliżyli, można powiedzieć, zaprzyjaźnili, więc ten dzień premiery, który się zbiegł z datą śmierci Piesiewicza, no miał taki gorzki posmak, bo myślę, że to jest jakaś taka niewyobrażalnie dzieląca emocjonalnie sytuacja, kiedy film, który jest w pewnym sensie wcieleniem, tak, twojego wielkiego planu i marzenia, zbiega się z odejściem kogoś, kto nie tylko z tym filmem jest związany, z tym projektem, tylko też jest bliski twojego serca, więc to był słodko-gorzki moment w Cannes. No i też słodko-gorzka była recepcja tego filmu, no bo z jednej strony mamy gwiazdorską obsadę, tutaj największe francuskie nazwiska, bo przecież Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Pierre Niney. I aktorsko ten film jest interesujący. Ja przypomnę tylko dla tych, którzy nie pamiętają w ogóle fabuły szóstki, czyli krótkiego filmu o miłości z Grażyną Szapołowską i Olafem Lubaszenko. Też to nie jest do końca przecież ta fabuła. U Farhadiego mamy
0: zdecydowanie
1: sytuację...
0: Nie, przepraszam, nie, zdecydowanie nie. Nie. We Francji nikt mleka nie roznosi.
1: Coś tam się zgadza. Coś tam się zgadza. Tutaj mamy taką sytuację. Mamy dwóch braci, to jest właśnie Cassel i Niney, którzy pracują w studiu, gdzie się przygotowuje postsynchrony. Przygotowuje się je w taki sposób tradycyjny, czyli tam, wiesz, no depcze się po czymś, szeleści się
0: przepraszam
1: czymś, szura
0: cię,
1: się
0: ja
1: czymś.
0: Nie pamiętam, jaki to był film przedwojenny polski. Tam był pokazany właśnie metoda, jak było, jak to kiedyś nagrywano. Były różne przelewania wody, kokosy, stukane...
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to nie mówisz o przedwojennym filmie, ale na pewno któryś słuchacz będzie wiedział, tylko czy to nie jest jakiś film typu Rejs? Albo Miś? Że
0: nie.
1: Są takie sceny, że właśnie z kokosów ten konia?
0: Nie.
1: Bo ja
0: to
1: też
0: nie tak.
1: widzę to. No ale w każdym razie mamy takich panów. Oni też pracują z właśnie taką artystką dźwiękową. I jest sugestia, że obaj jakoś, że tak powiem, coś tam są jakoś z nią związani. Do tego mamy kobietę, która obserwuje ich z okna, pisarkę w tej roli Isabelle Huppert, która rozwija na ich punkcie jakiegoś rodzaju obsesję, ponieważ to ich studio jest w mieszkaniu, gdzie kiedyś mieszkała jej matka. Ona pisze książkę, to jest bardzo skomplikowane, na ich temat, która oczywiście no właśnie jest taka fikcyjna, wyobrażona. Wydawca tej książki nie przyjmuje i tutaj się zaczyna jakiś taki kryzys osobisty, w który jeszcze wkracza młody mężczyzna, który ma jej pomóc, a ostatecznie można powiedzieć, że w pewnym sensie kradnie jej tożsamość, aby zbliżyć się do tajemniczej, pięknej kobiety właśnie z okna, z tego studia, w którą wciela się Virginie Efira.
0: O. Nie gniewaj się, ale jak to wszystko powiedziałaś, to robi się czeski film i nikt nic nie wie, ale dodajmy, że tą wydawczynią...
1: I to jest trochę problem tego filmu, Marcin.
0: Wyczekaj, ale tą wydawczynią jest Catherine Deneuve, jeszcze powiedzmy, że ona tam się pojawia. Jest kapitalna. Słuchaj, ja powiem tak. Jako szalikowiec Asghara Farhadiego powiem jasno. Zdecydowanie to nie jest Asghar Farhadi z najlepszych swoich lat i to nie można nawet ukrywać, że to nie jest. To poziom rozstania czy klienta to nawet obok nie przechodziło. To nawet nie jest Farhadi z początku swoich lat, kiedy w perskim Nowym Roku kreślił niesamowite figury i potrafił robić, czy co ty wiesz o Emi,
1: robił taką... No ale ty wymieniasz te najlepsze tytuły, a nie zapominajmy jednak, ja też kocham te dawne filmy Farhadiego i te tytuły, które wymieniłeś, to jest naprawdę klasyka w ogóle światowego kina i też no, jakby współczesnego kina irańskiego, absolutnie.
0: Ale poczekaj, poczekaj, bo chciałem tylko doprowadzić jedną...
1: Bohater i wszystko będzie dobrze, no przecież ojej, no to no były, więc... on nakręcił masę koszmarków w ostatnich latach i jakby ta poetyka, a spotkałam ostatnio znajomego z Iranu i on mówi tak, strasznie mnie śmieszy to, bo wy wszyscy mówicie, że Farhadi się popsuł, a on zawsze robił takie filmy, tylko wyście tego nie rozumieli, bo to było po prostu.
0: Bardzo dobre, ale słuchaj. Zawsze Farhadi zastosował na mnie taką pułapkę, którą się dałem wciągnąć, mimo że znałem tę pułapkę, że wchodzisz do kina, oglądasz film i tak leci te 20-15 minut, nie wiesz, w którą stronę on cię prowadzi i nagle po tych 20 minutach masz takie boom i po prostu jesteś w emocjonalnym mętliku i po prostu jesteś już tak zaangażowana, że nie możesz wyjść z kina. Tym razem to nie nastąpiło, natomiast ja też nie będę wśród tych, którzy... O właśnie, kolega Łukasz Błąd, nasz
1: urywki... Ja powiedziałam, wszystko będzie dobrze, a to było, wszyscy wiedzą.
0: To był powojenny film Skarb z Dymszą z 1948 roku. Do tej sceny nawiązywał skecz Kabaretu Moralnego Niepokoju. Pozdrawiam. Dziękujemy Łukaszu za szybką reakcję. Słuchaj, ale wracając, no rzeczywiście Farhadi nie dowiózł, ale ja jestem też bardzo daleko od zdania, że to jest film 2, 3 czy nawet 4. Można by było go skrócić o 20 minut i to by mu wyszło bardzo na dobre, ale tam było, są, że tak powiem, momenty były.
1: Ale ja się zgadzam z tobą, ja recenzowałam ten film pisemnie z festiwalu i nie znajduję przyjemności w pastwieniu się nad nim, bo też widzę w nim jakieś ciekawe intencje, dobre strony i jakby wykonaniowo, tak jak już też powiedzieliśmy, jest interesujący. Natomiast na pewno to jest też trochę przykład, oczywiście z tej polskiej perspektywy, że nie lubimy tego, jak media podgrzewają atmosferę do jakiegoś nierealnego poziomu oczekiwań. Myślę, że przez to paradoksalnie, że to był Kieślowski, Musiał, Piesiewicz, to ludzie po prostu tak się nakręcili, że to będzie jakieś nie wiadomo co, że jak się okazuje, że jest tak po prostu w porządku, to już jest za mało.
0: To ja jeszcze powiem. Gdyby się okazało, że to nie Farhadi, ale ktoś zupełnie nieznany i to jego debiutancki film, to byśmy powiedzieli, o rety, ktoś ciekawy się pojawił na mapie i ma jakieś fajne pomysły formalne nawet, ale że to jest Farhadi, który dowoził rzeczy genialne i tak jak powiedziałeś, to klasyka.
1: No tak to działa, no.
0: No to niestety tak mamy. Aniu, czy za tydzień na żywo tutaj będziesz z Martą Kulą?
1: Wydaje mi się, że tak, Marcinie, aczkolwiek muszę przyznać, że sezon wakacyjny zasypuje mnie jakimiś perspektywami wyjazdowymi, no tym bardziej, że w ogóle już się zbliżamy do zdalnych naszych spotkań, bo przecież będę w Wenecji potem na początku.
0: Czyli my się zobaczymy dopiero za miesiąc.
1: Jest taka szansa, bo ciebie nie masz, no tak?
0: No
1: tak?
0: Po drodze fama. No trudno, będę ci podrzucał wyniki Rakowa-Częstochowa. Dziękuję ci pięknie, kłaniam się. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
1: Pa, pa.

0: Proszę potem koniecznie sprawdzić sociale Radia 357, bo oprócz tego, że mamy gościa, to na kolanach tego gościa siedzi Reksiu. Naprawdę tak jest. 31 minut po 14.
1: Złodziej czasu.
2: Patronat Radia 357.
0: Krzysiek Wachowiak. Dzień dobry, Krzychu.
3: Dzień dobry. Dzień
0: nie dobry. Będziemy udawać, znamy się od lat, bo mijamy się wielokrotnie na różnego rodzaju festiwalach, gdzie jesteś albo z artystką, albo z artystami. No a oprócz tego nieźle rozrabiasz w Toruniu, z którym to jesteś związany. I w związku z tym rozrabianiem spotykamy się teraz, bo 4 i 5 września odbędzie się festiwal. I Kerala Das, która przed chwilą zabrzmiała, tam się pojawi.
3: Tak, kocham ten zespół, od wielu lat go słucham, a miałem okazję być na koncercie na świetnym festiwalu, którego też jesteście patronem, a może i więcej, czyli na Inside Seaside. I od wtedy to marzenie we mnie kiełkowało i udało się je zrealizować w tym roku. Bardzo się cieszę, że takie dźwięki i taki zespół będzie w Toruniu.
0: Poruszyłeś bardzo fajną rzecz, ponieważ Inside Seaside to festiwal, który rzeczywiście współorganizujemy. Ja mogę powiedzieć, że to jest niesamowite uczucie móc współorganizować, czyli mieć wpływ na ten festiwal. Jak to jest, panie Krzysztofie, mieć ten wpływ na taki festiwal w Toruniu, zapraszać artystów zagranicznych, zapraszać artystów polskich, przebierać w tym line-upie, układać artystycznie pewną wizję, która ma się połączyć z jednej strony wydarzenia artystyczne, no ale z drugiej strony, come on, no przecież nie oszukujmy się, na festiwale ludzie przychodzą też po to, żeby potuptać nóżką i się pobawić.
3: No tak, jest też takie stwierdzenie, uważaj o czym marzysz, bo się to spełni. I oczywiście kocham muzykę, uwielbiam tworzyć ten line-up, myśleć o nim, jacy artyści, jak to podzielić na dni, żeby był zrównoważony, każdy gatunek muzyczny, żeby też się tam znalazł. Ale no też to jest ogromna odpowiedzialność. A to, co powiedziałeś na samym końcu o tym tuptaniu nóżką, no to też już od lat festiwale muzyczne przestały pełnić tylko rolę tą muzyczną, ale no jest od festiwali muzycznych dużo więcej się wymaga. Spędzamy tam jednak 8 godzin i mało kto potrafi te 8-10 godzin cały czas słuchać muzyki, a więc musimy tworzyć te miasteczko festiwalowe i dużo, dużo innych ciekawych rzeczy w nim musi też się zawrzeć, jak świetne jedzenie, nie ma kultury bez jedzenia i różnego rodzaju inne atrakcje, dzięki którym ci ludzie mogą tam spędzić świetnie cały dzień, całą noc.
0: Sąsiedni Płock słynął z festiwali na plaży nad Wisłą. A co jest w Toruniu? Gdzie będziecie obecni?
3: A czy jest to taki mały oksymoron, bo będziemy w Parku Bydgoskim w Toruniu.
0: A to jest słynna miłość tam kwitnie.
3: Tak, tak, ale jest to przepiękny park. Zresztą ja mieszkam na tym osiedlu Bydgoskie Przedmieście. Uważam, że jest to najpiękniejsza dzielnica Torunia. I tak, na obrzeżach tego parku mamy taki obiekt, Central Park. Jest to teren zielony, dużo drzew, bardzo ładny teren do organizacji festiwali, który jest taki przyjazny, jeśli chodzi o naturę. A też to, co ważne, no to udaje nam się to zachować, że on nie przeszkadza jednak lokalnym sąsiadom, tym osobom mieszkającym dookoła. Mamy bardzo ładnie, dobrze rozstawione te sceny.
0: Czyli nie będzie czegoś takiego jak na letniej scenie progresji, gdzie sąsiedzi nagle krzyczą o 22:00 proszę wyłączyć muzykę, tak?
3: Zawsze się znajdą osoby, którym to będzie przeszkadzało, ale mamy to na tyle opatentowane, że na pewno to nie będą jakiś taki grupowy głos.
0: Słuchaj, macie wielkie nazwiska, ale macie też zespoły takie, które cały czas może nie są nieznane, ale są wciąż aspirujące. Opowiedz, kto 4 i 5 września w Toruniu się pojawi. Ale ja na tym nie skończymy rozmowy, cię uprzedzam.
3: Dobrze. Zawsze zależy mi na tym, żeby była muzyka jazzowa, więc w tym roku mamy Omasta i Nene Heroin. To też jest coś takiego, że przez 15 lat byłem właścicielem klubu NRD i tam robiłem bardzo dużo alternatywnych, albo nawet no to możemy aspirować do tego słowa, takiego słowa awangardowych zespołów. I to były piękne koncerty, ale no jak to z tą muzyką bardzo często bywa, no do 50 osób. A festiwal właśnie daje taki wymiar, że jest to jedno z ostatnich miejsc, gdzie możemy poznawać muzykę. Ludzie teraz, to znaczy poznają ją, ale przez internet, przez sociale, a zatraciliśmy w sobie chodzenie na muzykę nieznaną i festiwal jest tym miejscem.
0: Dla mnie festiwal jest kwintesencją tego, żeby pójść na to, czego nie znam, no i na to, czego bym czasem nie zabłądził, albo nie mam czasu pójść na, po prostu wybrać się w sposób intuicyjny, znaczy taki, że wybieram, że idę dzisiaj wieczorem na koncert na przykład Nene Heroin. Często na to nie starcza momentu takiego życiowego.
3: Dokładnie, a no tak, no i festiwal, bukuje się headlinerów, świetnych headlinerów, no bo oni sprzedają bilety, nie ma co się oszukiwać, ale później tak naprawdę mogę to zdradzić, taki sekret, to co mnie najbardziej jara, to właśnie dobieranie tych mniejszych artystów, którzy wiem, że są świetni, a też to, co powiedziałeś, no to w tym roku na Primaverze

0: chwili. Mm-hmm. Będzie Igo, będzie Myslowic, będzie będą Kacperczykowie, tak. Zespół Kacperczyk, a w zasadzie Kacperczykowie. Tak, tak. Kasia Stankiewicz i Kasia Lins oprócz tego. Będzie wspomniana Kerala Dust, Waluś Kraksa Kryzys, ale to nie wszystko. A ty w ogóle chciałeś zdradzić niespodziankę jeszcze.
1: Tak, tak. Za tydzień w środę będziemy ogłaszać to na naszych socialach, ale już dzisiaj mogę tutaj tak premierowo powiedzieć, że też na festiwalu Nada pojawi się zespół z Nowej Zelandii Milt Orange, którego jestem wielkim fanem i bardzo się cieszę też, że się to udało. A taka mini anegdotka, no udało się to też dlatego. Jesteśmy dopiero aspirującym festiwalem, a więc myślę, że całego zespołu z Nowej Zelandii byśmy nie ściągnęli, ale tak się ciekawie złożyło, że 3/4 zespołu w tym czasie będzie w Londynie, a więc jest to możliwe.
0: Już by zdecydowanie bliżej niż z Auckland. 4-5 września, proszę sobie zapisać datę w kalendarzu. Toruń, dobrze skomunikowane na mapie Polski, warto tam przyjechać. A czy Toruń cały czas żyje muzyką? Bo to jest jedno z najważniejszych miejsc dla historii polskiej muzyki. Mhm. Że tylko o Republice, co jest oczywiste, wspomnę, ale to jest tylko jedno z wielu skojarzeń.
1: Tak, no Republika, wiadomo, najbardziej chyba znany i znany zespół muzyczny z Torunia, ale no mamy Organka, mamy Małpę. Teraz dla młodych słuchaczy to pewnie Ziomcy by były takim zespołem, który by najbardziej kojarzyli.
0: Dla mnie życie muzyczne to jest to, że na przykład jest weekend, jest na co i na kogo pójść, to nie przyjeżdża ktoś z zewnątrz, tylko po prostu swoi grają.
1: Okej. Okay. To muszę ci przyznać, że Festiwal Nada wypełnia tą lukę wakacyjną, bo my mamy świetne obiekty jesienno-zimowe, Centrum Kulturalno-Kongresowej Jordanki, słynna odnowa, ale w wakacje nam trochę brakuje tych miejsc koncertowych, no i Festiwal Nada jest też tego wypełnieniem. To, co jest też istotne w festiwalu, to zawsze są na nim występują lokalne zespoły. I tak samo jest w tym roku. Mamy dwa lokalne zespoły. Jeden z Torunia, drugi grudziądzko-toruński.
0: To jest tak zwane, nawet w tenisie w turnieju są dzikie karty, które organizatorzy przyznają swoim. To tak samo wy przyznajecie, nazwijmy to dzikie karty. Ale jeszcze muszę cię zapytać o jedno. To jest festiwal, który jest organizowany już we wrześniu. I to zaczyna, bo obserwujesz, no jak mówię, widzimy się w różnych miejscach polskich, co festiwal, to możemy spędzić chwilę razem. Czy ten kalendarz według ciebie, ze względu też na to, że mamy ekstremalne upały albo ekstremalne zjawiska pogodowe w czerwcu, lipcu, czasem nawet w sierpniu, będzie się wydłużał i będzie trwał od maja do końca września? I czy ty się czujesz też bezpieczniej? No bo pewnie łatwiej zabukować artystów niż w sierpniu. No i bezpieczniej, że nie przyjdzie ci taka burza, jak przyszła, nie wiem, w Gdańsku na Męskiej Grani. Trzeba było festiwal na chwilę przerwać.
1: No tak. No, słuchaj, właśnie wymyślając ten festiwal 3 lata temu, jego plenerową edycję, no to w tych wszystkich aspektach, które powiedziałeś, myślałem też i taki raz pogodowy. We wrześniu dużo mniej pada niż w czerwcu, niż w lipcu. To sobie sprawdziliśmy. Po drugie, przepraszam za taki może slang, ale no nie chciałem się bić ze starymi dużymi koniami, a więc wtedy miałem na pewno dużo łatwiejszy dostęp do artystów. Aspekt tego, że szybciej się ciemno robi, a więc o 19.30 już jest dużo klimat. Lepszy klimat festiwalowy niż w lipcu, gdzie to jest 21.30, nie? I tak, uważam, że będzie się to wydłużało, bo te ekstremalne warunki, no wydaje mi się, że są dużo rzadziej występują.
0: Słyszałeś, ile było, jak ludzie wchodzili, ile było stopni Celsjusza, jak ludzie wchodzili na koncert The Weeknd na PGE Narodowy, który jest betonowy?
1: Nie.
0: W momencie wejścia na stadion było 37 stopni w cieniu.
1: Okay.
0: Nie pozazdrościć.
1: No nie, zdecydowanie nie.
0: Ale my zapraszamy na festiwal Nada. Toruń, 4-5 września. Krzysztof Wachowiak zapraszał, był naszym gościem. Dziękuję ci pięknie.
1: Ja dziękuję za rozmowę.
0: Nasza koleżanka radiowa tam się pojawi i zaśpiewa, tak słyszałem.

0: To była Kasia Linz. Przyznaję się do winy. Nasza koleżanka radiowa. Gdyby ktoś pytał, dlaczego Reksiu nazywa się Reksiu, to ja powiem, że wygląda jak Reksiu, dlatego nazywa się Reksiu.
1: Radio 357.
0: I to jest powód, dla którego warto śledzić sociale Radia 357, a to jest zespół Ghost.

0: 9 minut do godziny 15.
1: Patronat Radia 357.
0: Zapraszamy bardzo gorąco na plenerowy cykl Halo Kino Tęcza. Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy trwa przez cały sierpień. Bezpłatne pokazy na dziedzińcu obok nas, obok Teatru Komedia na Żoliborzu. We wtorek, najbliższy wtorek, 18 sierpnia, we współpracy ze Stowarzyszeniem Film Forum, blok Krótkie Metraże Wielka Przyszłość. Tam się pojawią laureaci i nominowani do nagród imienia Jana Machulskiego. 4 krótkie filmy o bardzo różnych bohaterach. Od architekta krajobrazu i pary seniorów z chóru, poprzez rodzinę zamieszkującą dawne mieszkanie Lecha Wałęsy po nastoletnią skaterkę szukającą akceptacji. Jest to bardzo dobra okazja do tego, żeby poznać takie kino. Powiem Państwu szczerze, takie krótkie formy w Polsce są robione na niesamowitym poziomie i dają bardzo dużo satysfakcji. Natomiast czwartek, 20 sierpnia, mocny akcent roku Andrzeja Wajdy, 2026 rok. Obok nas, Człowiek z żelaza, czyli legendarna historia. Radiowy dziennikarz dostaje zadania nagrania reportażu kompromitującego działacza strajkowego w Stoczni Gdańskiej i tak dalej. Wszyscy to znamy. Rzecz nagrodzona Złotą Palmą w Cannes. Rzecz nam nominowana do Oscara. Zapraszamy bardzo gorąco. Seansy o 20:30. Dodam jeszcze bardzo ważną informację. Wstęp bezpłatny.

0: 14:59. To jest audycja
1: Złodziej Czasu.
0: A w scenariuszu tej audycji mam napisane: godzina 15, Sandra Drzymalska na żywo w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś. To dla nas ogromny zaszczyt i chciałem od razu cię zapytać, powiedziałem, że nie będzie wrednych pytań, ale będą takie pytania, które mogą być zaskoczeniem, mimo że wszyscy cię pytają, czy czytałaś Lalkę Bolesława Prusa, a ty masz ochotę odpowiedzieć nie. To ja na początek zapytam, bo często do tego nawiązujemy, do tytułu audycji, bo Złodziej Czasu to jest takie coś, co kradnie nam przestrzeń, mimo że my albo tego bardzo chcemy, albo nie chcemy. Typu jest nowy serial, albo jakaś książka, którą mówimy, tylko zobaczę, jak się zaczyna, a potem siedzimy do 3 w nocy. Co jest teraz w ostatnim czasie, oprócz wywiadów, których udzielasz, twoim złodziejem czasu?
2: Moim złodziejem czasu? Sport. Mhm. Bo on chyba jakoś bardzo mnie reguluje w tym wszystkim.
0: Ale w sensie oglądanie czy uprawianie?
2: Nie, uprawianie. Oglądanie mniej. Ja jakoś nie jestem fanką oglądania. Wolę sama wykonywać różne czynności sportowe. Ale rzeczywiście to jest coś, co mnie reguluje i co jeszcze? No próbuję w tym wszystkim jeszcze w jakiś sposób, jakby to powiedzieć, wakacjować.
0: I udało się?
2: Troszkę tak.
0: A powiedz, gdzie byłaś?
2: Gdzie byłam? Ojej, no już nie pamiętam, ale ostatnio byłam w górach. Mhm. Ostatnio byłam w górach.
0: To też a propos sportu, trzeba kondycji.
2: Tak. O, ja uwielbiam chodzić po górkach. Ostatnio to odkryłam i jestem tym zafascynowana.
0: Dobrze, to teraz 1:16 małego akcentu muzycznego i wracamy do rozmowy.

0: Wspaniały temat Andrzeja Kurlewicza, lalka. No dobrze, to ja zapytam w nawiązaniu. To pytanie było wcześniej przygotowane, a wcale nie wiedziałem, że tak płynnie przejdziemy. Czy ty jesteś miłośniczką sportów ekstremalnych?
1: Sportów ekstremalnych?
0: Tak.
1: Chyba nie, ale jeśli squash można nazwać sportem ekstremalnym...
0: W niektórych sytuacjach tak.
1: To chyba tak, ale takich super ekstremalnych to nie.
0: Bo ty sobie teraz szykujesz super, bardzo ekstremalny sport. Bo to, co się za chwilę rozpęta we wrześniu w Polsce, to ja już widzę te wszystkie memy, widzę te wszystkie pojedynki. Zresztą o tym pojedynkach już było bardzo dużo mowa. Szykujesz sobie wielkie obciążenie dlatego, że Sandra Drzymalska będzie wszędzie.
1: Nie, to chyba dla mnie zostało przygotowane. Ja tego się nie spodziewałam i to się po prostu tak złożyło w czasie, bo te obie produkcje miały powstać, jedna z nich miała powstać dużo, dużo wcześniej.
0: Tak.
1: Ale one niestety, jak to u nas bywa w świecie filmowym, wszystko się poprzesuwało i ponakładało się na siebie też w trakcie, jeśli chodzi o realizację tych dwóch projektów, to była niezła logistyka, ponieważ przez to, że film Violetta Villas przesunął się o kilka miesięcy, to ja najpierw miałam 8 dni zdjęciowych do Violetty Villas, potem 2 tygodnie przerwy na próby do lalki, 6 miesięcy w lalce i po lalce po 2 tygodniach wróciłam na plan do Violetty Villas.
0: Sport ekstremalny.
1: Tak, to z pewnością był sport ekstremalny i dla mojego ciała, i dla mojego ducha. Było to, muszę przyznać, jedno z większych wyzwań, jakich doświadczyłam do tej pory.
0: A czy to nie jest tak, że ktoś zobaczył serial Breslau i zobaczył, oni fajnie w tych strojach wyglądają, bo mówię, przecież grałaś u boku Tomasza Szucharta w Breslau i to się działo w 1939 roku i potem wojna wybucha. Lalka się toczy w 1890, no jest trochę lat różnicy, ale stroje, przymykając oko, proszę na mnie nie krzyczeć historycy ubioru, trochę podobne, że ktoś was zobaczył i powiedział, to dobrze wyglądająca para.
1: Nie, stroje są zupełnie niepodobne, no bo jednak w XIX wieku jeszcze funkcjonowały gorsety, a już w XX wieku, połowie XX wieku już nie tak bardzo. Czy to dobrze funkcjonująca para? No nie, ja przyszłam casting. Na casting do lalki było zaproszone na pewno z kilkadziesiąt, jak nie kilkaset dziewczyn. Nie jestem pewna dokładnie ile, ale ja po prostu normalnie przeszłam casting, zadzwonił do mnie Janek Kwieciński, czy chciałabym i czy mogłabym przyjść. I uczestniczyłam w castingu razem z Tomkiem. Więc nie wydaje mi się też, żeby... Nie wiem, czy Paweł Maślona lub Janek oglądali Breslau. Mhm. Ale my rzeczywiście... Było nam chyba trochę prościej z Tomkiem Szuchartem, bo znaliśmy się wcześniej. Ale my i tak już przy Breslau, jak uczestniczyliśmy też w castingu, to mieliśmy jakąś taką niesamowitą energię między sobą i te sceny po prostu szły. Więc przy lalce to była tak naprawdę powtórka i ogromna przyjemność.
0: Będziemy mieli 6 odcinków od 16 września i tutaj mamy taką gwiazdkę od razu od Netflixa wrzuconą, że to nie jest historia wprost ekranizacja. Powiesz kilka słów więcej na temat tego, czego się spodziewać?
1: Czego się spodziewać? Dzikości.
0: Proszę.
1: Tak, jest, moim zdaniem jest to bardzo dziki serial, co bardzo mi się podoba, bo to też się jakoś leży w moim charakterze, ale też charakterze, wydaje mi się, Pawła Maślony, który jest niesamowitym reżyserem. Tak, ale ten serial jest też, odnosi się bardzo do współczesnych czasów. Pojawia się tam temat klasizmu, miłości, która jakoś w jakiś sposób nie jest tą miłością romantyczną, którą my wszyscy postrzegamy za jaką jedyną, najważniejszą, która funkcjonuje w świecie, a teraz ten mit jest obalany bardzo skutecznie. Jest o klasizmie, jest o relacjach różnych, o bliskości, o człowieku, o samotności, o tym, czego poszukujemy w życiu, o realizacji, o dochodzeniu do pewnej, o poszukiwaniu siebie, o wielu, wielu rzeczach.
0: Jest taka słynna scena w komedii Notting Hill, kiedy Hugh Grant rozmawia z aktorem, bo próbuje dotrzeć do serca Julie Roberts i pyta tego aktora, to są wywiady filmowe, czy utożsamia się pan z graną przez siebie rolą? Nie, bo grałem robota, kosmicznego robota, psychopatę, mordercę. Czego cię nauczyła Izabela Łęcka?
1: czego mnie nauczyła Izabela Łęcka. Czy moje postacie mnie czegoś uczą? Ja nie wiem. One mi dają jakąś większą świadomość, ponieważ czym więcej ja zgłębiam jakieś mechanizmy mojej postaci, tym oczywiście zgłębiam też swoje mechanizmy i odkrywam jakoś siebie. Więc to nie jest jakoś chyba jakiegoś rodzaju nauka, tylko bardziej jakaś takie doświadczenie, ciekawość. Ja się czuję, jakbym odkrywała jakieś zupełnie nowe pokłady siebie, ale jeśli chodzi o Izabelę, no to ona, ja myślę, że ona wbrew temu wszystkiemu, wbrew pozorom, ma bardzo dużo ze mnie, ale też nauczyła mnie tego, nie wiem, czy nauczyła, ale to mnie w niej bardzo imponowało, że ona, przez to, że ona miała trochę na początku mniej świadomości niż ja, tak bardzo się nie bała, więc miała w tym wszystkim odwagę, a może wręcz inaczej, bała się i ta odwaga ją do tego pchała, że ona jest w wielu sytuacjach bezkompromisowa, ale też ona na przestrzeni tego serialu niezwykle się zmienia i dojrzewa i staje się zupełnie innym człowiekiem, zupełnie inną osobą i to było dla mnie w niej fascynujące.
0: Te miniseriale Netflixa to zaczął się robić zupełnie inny kosmos, bo w Polsce mieliśmy na przykład Heweliusza, mieliśmy Ołowiane dzieci. Za granicą mieliśmy Toksyczne miasto, ale też na dwie części miniseriali została podzielona ekranizacja 100 lat samotności Marqueza. Kapitalna zresztą historia. Powiedziałaś już, że możemy się spodziewać dzikości, ale czy ta dzikość przynosi nas jakby zupełnie inne rozumienie tego dzieła pozytywistycznego? Tutaj znowu przenoszę się do tego, co nam wkładano w szkole, jakie to jest wielkie dzieło, praca u podstaw, Wokulski i tak dalej, Pamiętnik starego subiekta, wszystkie te historie. Czy może wreszcie ktoś pokaże nam, jakie emocje drzemią w tej książce?
1: Mam nadzieję. Mam wrażenie, że ta nasza realizacja lalki jest gdzieś w jakiś sposób pogłębiona i pogłębione też są, wydaje mi się, rysy charakterologiczne postaci i nie tylko tych głównych postaci. Nie mówię tu tylko o Wokulskiej i Łęckiej, ale nie wiem, postaci Marianny czy Rzeckiego, czy innych postaci są dużo bardziej pogłębione i one mają swoje własne historie i to są na wielu płaszczyznach bardzo wzruszające, urzekające, ale też w jakiś sposób uczące relacje, historie.
0: Ja chciałem zaprosić też, za chwilę wrócimy do rozmowy, w najbliższy wtorek dr Alicja Urbanik-Kopeć i pani Aneta Korycińska na Instagramie zwana Babą od Polskiego będą rozmawiać u nas o 21:00, czy lalka wielką powieścią jest, jak ją przenieść do współczesności. Zapraszamy na pracę na rozrożu. Pierwsza rozmowa na temat lalki właśnie teraz. Sandra Drzymalska jest naszą gościnią. Muszę zadać to pytanie, bo będziecie do siebie porównywane. Czy ty się znasz z panią Kamilą Urzędowską?
1: Z Kamilą? Tak, tak. Znamy się.
0: Jak do tego podchodzicie? Bo to w ciągu 2 tygodni serial i kino i wiesz, to wszystko wybuchnie. No.
1: Wiesz, nie wiem, jak do tego podchodzi Kamila, ale myślę, że ja podchodzę do tego w ten sposób, że to jest super, że powstają dwie lalki. Myślę, że to będą dwie zupełnie inne rzeczy, bo wiem, że tam ta lalka jest dużo bardziej, znaczy wiem, nie wiem tego, ale
0: słyszałam,
1: i tak dalej. Że tam ta lalka jest dużo bardziej oparta na książce Bolesława Prusa. Więc to jest super. Ja jestem bardzo ciekawa tej ekranizacji i też jestem ciekawa Kamili. Nie wiem, ja tak cieszę się. Ja też jestem taką osobą, która się skupia na swojej pracy, za dużo nie czyta. Ja też wiem, że, znaczy nie wiem, mam tak to poukładane chyba w głowie, ale też od szkoły, że ja wiem, że każdy aktor i aktorka są zupełnie innymi, osobnymi ludźmi, tak jak my w świecie, więc każda z nas ma coś zupełnie innego do zaproponowania, co jest ekstra, ponieważ widz w takiej sytuacji może wybrać to, co mu się bardziej podoba i co jest dla niego lepsze. I to też jest kwestia wrażliwości. Jednemu się będzie podobała, wiesz, Odyseja, a drugiemu coś zupełnie innego, bardziej kino, nie wiem, obcy. François Ozona teraz, wczoraj widziałam jego film, więc i to są dwa zupełnie inne kina, ale no to tak podobnie chyba będzie z lalką, że kto co lubi.
0: Dobrze, zobaczymy, kto co lubi. Za chwilę wracamy do rozmowy. Już Izabelę Łęcką i Lalkę zostawimy, ale będą następne wątki, bo ta jesień jest twoja. Posłuchajmy nagrania, które jak się pojawiło, było szokiem i państwo chyba będą wiedzieć dlaczego.

0: 96 rok, album Tata Kazika 2, Kult i Violetta Villas, Kochaj mnie, a będę twoją. Nieprawdopodobny głos Violetty Villas. Naszą gościnią jest Sandra Drzymalska. Jeszcze raz dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słuchaj, no po prostu mierzysz się z legendą.
1: No.
0: No, i jak to jest wchodzić w takie buty? Bo to nie jest teleturniej Twoja twarz brzmi znajomo, tylko to jest przedstawianie postaci. Skomplikowanej, bardzo złożonej, na temat której powstały legendy i mity krążą w przestrzeni. Jaka to jest biografia?
1: Do grania? Czy...
0: Do grania, jaki film my zobaczymy?
1: Wiesz co, jakby my chyba z Karoliną Bilawską nie nazywamy tego nawet biografią, bo ten film bardzo jest skupiony na Violetcie Villas, ale na Violetcie Villas, która jest matką, która jest w relacji ze swoim synem. I to jest podróż przez 15 lat jej życia, życia jej i Krzysztofa Gospodarka. Przez te 15 lat jej kariery, więc to jest zestawienie relacji matki-syn z diwą, jak, z postacią diwy, jaką była Violetta Villas.
0: Ale to jest trudna postać do grania, powiedzmy sobie. Chyba tak mi się wydaje, nie wiem, nie jestem aktorem.
1: Jest. Jest. Znaczy... Muszę przyznać szczerze, że to było jedno z największych wyzwań, które mnie do tej pory spotkały, pod wieloma względami. Chyba też intensywności tego, że ten film po prostu z różnych względów został przesunięty i ja też te dzieliłam dwie duże postacie, swój czas na dwie duże postacie w przeciągu roku prawie. Więc to było duże, ale też Violetta, ona jest bardzo złożona charakterologicznie. I ja, żeby zagrać tę postać, najpierw musiałam ją zrozumieć i dość emocjonalnie, głęboko wejść w tę historię.
0: Przepraszam, a jak można zrozumieć tak złożoną postać? Co to znaczy zrozumieć? Jak przebiega taki proces rozumienia postaci? Bo też nie możesz się spotkać, pani Violetty nie ma z nami. Jak aktorka, która ma zagrać Violettę Villas, próbuje ją zrozumieć i wejść w nią, w jej buty, w jej całą nią? No to mówimy Violetta Villas i widzimy i słyszymy bardzo wiele.
1: Wiesz co, no ja po prostu stałam scenariusz, przeczytałam ten scenariusz, niektóre rzeczy były dla mnie niezrozumiałe, ale ja pod tym jakby praca aktorki to jest w dużej mierze praca psychologiczna, że mierzysz się z różnymi mechanizmami ludzkimi i próbujesz po prostu w jakiś sposób je zrozumieć. Nie mówię o usprawiedliwieniu, tylko o rozumieniu. I rzeczywiście jak ja zaczęłam zgłębiać historię Violetty Villas, to coraz bardziej zaczęłam jej rozumieć. Ona na początku, muszę przyznać, że ja w jakiś sposób się tego bałam i trochę się przed tym broniłam, przed graniem Violetty Villas, ale z biegiem czasu ona jakby stała się ta postać moją przyjaciółką i zaczęłam ją rozumieć, zaczęłam traktować ją z ogromną czułością, też taką wrażliwością i teraz jak o niej mówię, to bardzo się wzruszam, bo ja ją tak w jakimś momencie chciałam też utulić, bo ta jej historia jest dość... No trudna, wiesz, jak sobie uzmysłowisz, że to była dziewczyna, która miała 20 parę lat, jak wyjechała do Las Vegas, jeszcze mniej, jak wyjechała po raz pierwszy do Olimpii, żeby śpiewać na Olimpii, gdzie śpiewała w Las Vegas w hotelu Dunes przy Franku Sinatrze, Peggy Lee i innych gwiazdach i jej nazwisko było po prostu głównym nazwiskiem, a pod tym im były inne gwiazdy i ona była gwiazdą wieczoru. To było ogromne obciążenie, wiesz, dziewczyna, która ma 22-23 lata, to jest dziecko, jak ja sobie to przekładam na siebie, a ona w tym wieku miała już 5-letniego, 6-letniego syna, więc zderzenie się tych dwóch światów to jest bardzo trudne. Ona też była osobą, która miała w sobie niesamowitą miłość w stosunku do muzyki i kochała śpiewać i to było coś, co ją niosło i nie wyobrażała sobie życia bez tego, więc wiesz, to jest coś takiego, że jeżeli kochasz tak bardzo swój zawód, to jakoś, jeżeli tego jego nie uprawiasz, to zaczynasz umierać i gasnąć wewnętrznie, jakby więdnąć jak kwiat. I ona była w tym jakoś niesamowicie wolna, to jej dawało szczęście. I ona była dla mnie niesamowita, bo jak naoglądałam się w trakcie prób, w trakcie tworzenia tej roli, różnych, i też mnie najmniej interesowała Violetta Villa, z którą najbardziej znamy, która tam miała około 50 paru, czy też 60 paru lat. Mnie interesowała Violetta Villa od 16 roku życia do 33-34, więc tutaj też jej się historia u nas w filmie 33-34 lata kończy. I ja jestem w tym wieku teraz. I wiesz, jak sobie to przeanalizowałam i popatrzyłam na jej życie, no to naprawdę jest dość takie ujmujące, trudne. Ja myślę, że tyle nie przeżyłam, co ona przeżyła w ciągu 15 lat. Wiesz, że to jest 4 razy tyle, że to była taka intensywność i że ona to wzięła też na swoje barki, a w tym wszystkim jeszcze łączyła to, żeby być matką i próbować być matką dla Krzysia, to jest imponujące.
0: Jest, ale słychać wyraźnie, że próbowałaś się przytulić z panią Violettą. Słychać wyraźnie, jaki masz stosunek emocjonalny. W filmach, które są biografiami, powiedziałaś, że to nie jest do końca biografia, ale często w filmach o bohaterach muzycznych widzimy taką niezwykłą próbę zbliżenia się aktora, aktorki do postaci granej, także na poziomie ruchów, mimiki. No pani Violetta posiadała nieprawdopodobną mimikę. Czy tutaj była bardzo duża, bogata praca z lustrem, z kamerą? Jak to wyglądało? Powiedz proszę.
1: Była. Wyglądało to tak, że ja od początku, że ja najpierw oglądałam filmy z Violettą Villas, ale co było dla nas bardzo ważne i bardzo ciekawe, że z biegiem czasu Violetta, czyli Czesia Gospodarek na początku, ona w jakiś sposób nakładała na siebie bardzo dużo rzeczy. I ona miała na przykład zupełnie inny tembr głosu z czasem. Inaczej mówiła do ludzi, do publiczności, a zupełnie inaczej w domu. Więc to było dla nas ważne, ale też ona miała swoje, jak powiedziałeś, ruchy, mimikę twarzy i różnego typu rzeczy. Dużo, dużo w tym było dotykania włosów i tego typu spraw.
0: Ja już to widzę, jak jej... teraz. Bo szkoda, że państwo tego nie widzą, powiem po raz pierwszy w radiu, bo naprawdę ty zaczynasz czarować wiele tak, tą widać.
1: I no tak, bardzo szybko mi to wchodzi, bo ja jeszcze chyba się z nią nie rozstałam do końca, ale ona też miała niesamowity śmiech. Wiesz, jak ona się śmiała i zachwycała i to było takie duże, egzaltowane, no to było wspaniałe. A ja się przygotowałam w ten sposób, także oglądałam bardzo dużo z nią filmików, słuchałam bardzo dużo wywiadów i próbowałam uzyskać też w jakiś sposób, wiesz, żeby to było ciągle naturalne moje, ale też żeby złapać to jak ona posługiwała się głosem. A inna rzecz, no tak, że jakby próby choreograficzne i tego typu rzeczy, to dużo czasu spędzałam przed lustrem, wynajmowałam sobie salę, jeździłam tam sama.
0: A musiałaś na planie śpiewać?
1: Tak, na planie śpiewałam, ale teraz już wiem, że to będą oryginalne piosenki Violetty Villa z aranżacją Maseckiego, które ostatnio słyszałam i są przepiękne, w nowej aranżacji. I tak, ale jest to, a na planie rzeczywiście było tak, że byłam przygotowana do wszystkich piosenek, które są wykonywane w filmie. Jest to niesamowity wysiłek. Ja nie mam głosu jak Violetta Villas i nigdy nie będę miała. Po prostu nie mam. Mam dosyć dobry słuch muzyczny, ale no nie jestem tak utalentowana pod względem muzycznym. Jak Violetta, nie mam tego daru do śpiewania, ale tak, uczyłam się wszystkich piosenek razem z Agnieszką Hekier, która mnie do nich przygotowywała.
0: To dobra nauczycielka.
1: Tak, razem z ruchami i na planie wykonywałam wszystkie utwory, ponieważ bardzo zależało nam na tym, żeby to nie był lipstick, Mhm. W sensie, że używam tylko słów i udaję, że śpiewam, tylko żebym naprawę wydobywała, bo tu zupełnie wszystko inaczej drga, inaczej chodzi gardło, krtań się podnosi, inaczej zupełnie bierze się oddech. Więc tak, ja wykonywałam wszystkie utwory i był taki jeden utwór, gdzie nagraliśmy kilkanaście chyba dubli tego z różnych stron i ja straciłam głos.
0: Współczuję. Tak. Ale ta jesień dzięki temu Izabeli Łęckiej i Violetty Villas będzie twoja. Sandra Drzymalska była naszą gościnią. Bardzo ci dziękuję. Trzymam kciuki za twój spokój i za to, żebyś znajdowała, ale powiedziałaś jedną rzecz na poza antenią. Na szczęście niedługo wracam na plan i będę mogła pracować. Tak,
1: że zajmę się tylko i wyłącznie tym. Bo rzeczywiście jakoś plany filmowe mnie tak stabilizują, że ja już nie czuję takiego jakiegoś wewnętrznego chaosu, że tu mam coś, tylko jestem na planie. Ja też na planie mam taki rytuał, że zostawiam telefon komórkowy w charakteryzacji albo u mnie w kamperze i nie ma mnie w połowie, pół dnia, po czym dopiero w przerwie biorę telefon do ręki, a potem po przerwie znowu zostawiam go w kamperze albo w charakteryzacji. Więc to jest dla mnie jakiś taki też ogromny oddech od tego świata internetowego.
0: Dziękuję ci pięknie za wizytę. Trzymaj się, trzymamy za ciebie kciuki.
1: Dziękuję.
0: Trzymamy kciuki za dwie premiery tej jesieni. Tak, i nigdy bym sam z siebie tego nie zagrał, ale teraz chyba najlepszy moment, żeby zaprezentować Violetta Villas, Do ciebie, mamo.
1: Dziękuję.

0: to jesienią w kinach.
1: Złodziej czasu.
0: 31 minut po godzinie 15, a za chwilę udamy się w lewy górny róg Polski.

0: 36 minut po 15 i powiem Państwu na początku osobiście, od siebie, od serca. Od 5 lat nie wyobrażam sobie, żeby w ostatnim pełnym tygodniu sierpnia nie ruszyć w długą podróż na wyspę Uznam.
1: Patronat Radia 357.
0: Porozmawiamy o festiwalu Fama. Naszym gościem jest Misza Czarny. Dzień dobry, witaj. Cieszę się, że wreszcie udało nam się po tylu latach współpracy spotkać w studiu radiowym.
2: Tak. Cześć, witaj, szanowny Jurorze. Też się cieszę bardzo.
0: Ja będę zobowiązany do tego, żeby znowu zobaczyć kilka ładnych, dobrych wyborów teatralnych, które przygotowujesz. Ja chciałem zapytać, czym się kierujesz przy wyborze? Ponieważ to są pokazy konkursowe. To są pokazy też otwarte, to znaczy nie trzeba mieć biletów, żeby na nie wejść. Każdy może z ulicy, niemalże z marszu, błądząc po Świnoujściu, na nie natrafić. A jednocześnie trzeba zapewnić różnicę form, różnicę treści, no i trzeba pokazywać młodych twórców. To jest chyba bardzo ciężki wybór, a ty za teatr na festiwalu?

0: wyłania się temat. Bo my nie mamy czegoś takiego jak motyw przewodni, jakieś hasło, które miałoby zachęcać twórców, którzy akurat mają spektakle.
1: Czyli nie ma tak, że kończy się jedna fama, wyrzucacie na przykład hasłem następnego festiwalu Fama będzie wyalienowanie w społeczeństwie i rzucacie taki temat i twórcy wam przysyłają. Nie.
0: Nie, ale to ciekawe, bo trafiłeś. Temat się wyłania sam, ze względu na to, że my komponujemy ten program, dyskutujemy o tym, co zaczyna dominować i o czym chcemy opowiadać. I to wyalienowanie społeczne, którym właśnie teraz strzeliłeś, jest bardzo trafne, choć uzupełniłbym to, raczej skonkretyzował, że tak naprawdę w tym roku dominują treści związane z kondycją współczesnego człowieka jako jednostki, ale też społeczeństwa. Czyli jednostka kontra grupa i jak to współcześnie wygląda, jakie mamy problemy dominujące.
1: Ale muszę cię zapytać też o przygotowanie techniczne, bo potem oczywiście wybór tych artystów to jest jedno, a potem realizacja tego wszystkiego to jest rzecz druga. I to mam wrażenie jest nieprawdopodobnie trudna. Z takiego też względu, że na przykład w ubiegłym roku mieliśmy i sztuki, które wymagały zabiegów niemalże plastycznych na scenie, tam pojawiały się różnego rodzaju substancje, ale mieliśmy też wygraną sztukę, która wygrała, Maxa Tondowotarskiego, który na żywo łączył się z ludźmi w Rosji. To było kosmiczne.
0: To było fascynujące.
1: Wy to wszystko musicie zgrać w czasie, przygotować. Czasem są 2-3 spektakle w ciągu, może 3 przesadziłem, ale 2 bardzo często.
0: 3 w tym roku będą bardzo często. 3 spektakle jednego dnia.
1: To wszystko, jak ty przygotowujesz to na jednej scenie? Wy musicie bardzo szybko tam pracować.
0: Tak, my też przyjeżdżamy przygotowani. To wszystko jest ustawione, rozpisane w grafiku. Nasi technicy naprawdę... Oj, no warto by zobaczyć, przyjrzeć się temu. Ja może zrobię jakiegoś making offa w tym roku, jak oni biegają po prostu po tych drabinach, bo to jest naprawdę, tak jak mówisz, przewieszanie reflektorów w 20 minut często i może technicznej zabawy tak naprawdę. Wiesz, ważne jest to, żeby dobrze skomponować ten grafik. Ja tutaj chyba powiem zabawną anegdotę, bo w zeszłym roku raz mi się nie udało. Mam nauczkę na całe życie, taką mam nadzieję. Co za tydzień trochę ponad się okaże już. Ponieważ ułożyłem grafik w taki sposób, że mieliśmy 3 spektakle, a ten spektakl z gliną, o którym wspomniałeś, jakimś cudem znalazł się na środku. No, naprawdę nie wiem, kto to układał. Więc to była taka zabawa, wiesz, bo cała scena była w glinie.
1: Tak.
0: A za chwilę po tym spektaklu był teatr tańca, który potrzebował czyściusieńkiej podłogi.
1: Parkietu takiego, że tam nic nie może się stać, bo grozi kontuzją. No,
0: dokładnie tak. I to się udało, ale wiesz, to jest taka społeczność. Ludzie przyjeżdżają, artyści, i nagle okazuje się, że wszyscy świetnie razem się bawimy. Jesteśmy naprawdę przez ten czas jak pewna społeczność, która jest wspólnym organizmem. Nikt nie jest sztywny, nie zadziera nosa. No po prostu artyści, wszyscy, ci, którzy za chwilę mieli występować i ci, którzy przed chwilą wystąpili.
1: Wzięli się za sprzątanie sceny.
0: I nikt ich o to nie prosił. Po prostu zobaczyli, jak my z tymi miotłami działamy i się dołączyli.
1: Opowiedz o tym, co zobaczymy w tym roku. Jak już powiedziałem, wstęp jest wolny, dlatego bardzo zachęcamy wszystkich tych, którzy w Świnoujściu i w okolicach będą pomiędzy 24 a 29 sierpnia, żeby sprawdzili na stronie fama.org.pl grafik tych wszystkich spektakli, które będą się pojawiały i koncertów. Warto wpaść. Właśnie zróżnicowanie form, o którym mówiłem, w tym roku też będzie obecne. Przedstaw trochę, kogo wybrałeś, kogo zaprosiłeś.
0: Zacznę od tego, że zależy nam w Radzie Programowej bardzo na tym, żeby festiwal wciąż był z jednej strony festiwalem artystycznym młodzieży akademickiej, ale od wielu lat on jest już otwarty na dojrzałych artystów, niezależnych twórców. I to chcemy zachować, ale też chcemy od kilku lat zachować pewną równowagę. To też jest dla nas ważne, kiedy się kierujemy podejmując nasze decyzje. I zobaczymy wobec tego sporo twórców niezależnych, absolwentów szkół teatralnych. I uwaga, w tym roku mamy taką ciekawą sytuację, że mamy przedstawicieli studentów każdego wydziału Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Bytom, Wrocław, Kraków oczywiście. Także to są wydziały zarówno aktorów,

0: aktorskie, Wydział Teatru Tańca, to również kierunek aktorstwo z poszerzoną ilością tańca, a także Wydział Sztuki Lalkarskiej i oczywiście Wydział Dramaturgii i Reżyserii.
1: I to wszystko będzie pokazane?
0: To wszystko będzie pokazane, tak. Do tego te składy się mocno mieszają, ponieważ no, teraz w ostatnich latach ta współpraca międzywydziałowa naprawdę, co mogę jako absolwent powiedzieć, jest bardzo dobra. I ci studenci nawiązują różne współprace, kolektywy, koła naukowe w ramach współprac. I mamy właśnie dzięki temu na przykład spektakl Perma, który zrzesza studentów Akademii Sztuk Teatralnych w Bytomiu, ale są też na przykład osoby ze studium aktorskiego w Olsztynie. Mamy absolwentów, to już inny spektakl Wydziału Lalkarskiego, ale mamy też studentów Wydziału Aktorskiego również we Wrocławiu ze swoim egzaminem ze scen. Mamy też tę stronę sztuki niezależnej, czyli na przykład Fundację Horyzont Sztuki i to jest spektakl Chłopcy, który naprawdę bardzo mnie poruszył i dotyka tematu wpajania pewnego pojęcia męskości, szczególnie przez ojców młodym chłopcom i odbieranie im pewnego rodzaju wrażliwości, którego już później prawdopodobnie nie da się odzyskać. Albo jest bardzo ciężko.
1: O tym wszystkim mówi Misza Czarny, który zaprasza na teatr podczas festiwalu Fama, ale ja też muszę cię zapytać o jedną rzecz. Poproszę o osobiste takie stwierdzenie. Jak byś powiedział o atmosferze, która panuje wtedy na wyspie Uznam? Jak Fama zmienia to miasto?
0: Fama zmienia to miasto w kolorowego ptaka, tak bym to ujął. No nagle przyjeżdżają dziesiątki rozhulanych studentów. No zmienia to miasto w jeden wielki uśmiech też. Ja wspominałem każdą Famę w taki sposób, jakby zawsze było słonecznie, a nie jest, umówmy się. Jakby bywa różnie.
1: Oczywiście, jak to na polskim morze.
0: I końcówka sierpnia do tego. Tak. Ale nie, wspominam to w ten sposób ze względu na to, że to jest morze pozytywnej energii, a wspaniałe jest to, że jakby mamy całe dnie wypełnione sztuką teatralną, wizualną, spotkaniami w miejscach literatury i tak dalej, a na koniec zaczynają się w hali basenu północnego koncerty, które trwają do późnej nocy. I naprawdę ludzie dopisują, oni są, oni się bawią. Ja sam zresztą no, niczego nie chcę przegapić.
1: Tak, ja widziałem, jak Misza tańczył po tym, jak się zakończyły spektakle teatralne, przychodził na koncerty czy na silent disco i było tańczone.
0: Tak, i na ósmą na próbę do teatru, także da się.
1: Tak to wygląda. Zapraszamy Państwa bardzo gorąco. 24-29 sierpnia, Świnoujście, Wyspa Uznam. Już teraz tunelem przejeżdżamy, nie płyniemy promem. Chociaż jak ktoś chce, to będzie mógł to zrobić. Jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce i ja jeszcze zachęcam do tego, żeby się zgubić i wyjść w strefę przyrody, bo oczywiście tam mamy piękny Deb, tak, mamy takie miejsca super turystyczne, a to jest jedno z nielicznych, o ile nie jedyne miejsce, oprócz Helu, w Polsce, którym patrzysz na południe i widzisz Bałtyk. I to jest kapitalna też taka rzecz geograficzna. Misza Czorny, zapraszamy na Famę.
0: Zapraszamy serdecznie, naprawdę warto.
1: Dziękuję pięknie.
0: Dzięki wielkie.

Stay Far Away So Close You Too. Za 9 minut godzina 16 i wtedy rozpocznie się kultowa piątkowa popołudniówka Radia 357 prowadzona przez Kubę Strzyczkowskiego. Zapraszam bardzo gorąco w jego imieniu. W swoim też. W dzieciństwie byłam na kolonii w Lewinie Kłodzkim. Pamiętam, że zorganizowano nam wycieczkę pod dom Violetty Villas. Musiało to zrobić wrażenie, skoro to pamiętam do dziś. To jedna z wielu wiadomości. Bardzo dziękuję. Część chyba przekażę pani Sandrze, bo naprawdę bardzo takie duże pole emocji się w państwu otworzyło wtedy, kiedy Sandra opowiadała o Violetcie Villas i w jaki sposób przytulała się do tej roli. Zapraszamy państwa bardzo gorąco w poniedziałek na audycję. Ja zapraszam na audycję Kieruj się na południe. Złodziej czasu to dzisiaj. Za tydzień Złodzieja czasu poprowadzi Marta Kula. Natomiast jeszcze jedno zaproszenie, że w weekend na warszawskiej Pradze warto zajrzeć. Bardzo gorąco polecamy jako Radio 357 do Centrum Praskiego Koneser. W piątek, czyli dziś w ramach wieczorów z Wajdą by GQ Poland zobaczycie państwo Pannę z Wilka, a w sobotę na placu Konesera bezpłatny spektakl Polityka Teatru Polonia i Ochteatru. W niedzielę można z kolei rozpocząć dzień od jogi, popołudnie spędzić na pokazach tańca swing step. Bardzo gorąco polecamy dawna warszawska wytwórnia wódek Koneser. Program można znaleźć na koneser.eu. To wszystko na dziś. Katarzyna Pasierbik, Rafał Grzebalski, Marcin Cichoński. Kłaniamy się państwu pięknie. Życzymy spokojnego weekendu. Proszę uważać na trasach. Jak jechałem do radia, to straszny korek był na siódemce, ale tak straszny, że łapałem się za głowę. Aż chyba pojadę inną trasą, a przy okazji będzie przyjemniej. Do usłyszenia.

0: 14 sierpnia, piątek, godzina 16. Tu Radio 357, popołudniówka do 19. Rafał Grzybelski, Agnieszka Szwajgier, Kuba Strzyczkowski. Witamy Państwa. Przed nami wiadomości w serwisie. Ola Rzeczek.
1: A na początek apel strażaków na progu długiego sierpniowego weekendu. Z uwagi na duże zagrożenie pożarowe, Straż Pożarna apeluje o ostrożność podczas przebywania na terenach leśnych. Jeśli zauważysz ogień lub dym, natychmiast zadzwoń pod numer 112. Przekazano w komunikacie na portalu X. Na polskich stacjach paliwa nie zabraknie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. W poniedziałek częściowo wraca program Ceny paliwa niżej. Będzie obowiązywała niższa stawka VAT na paliwa i ceny maksymalne. Te poniedziałkowe już znamy.
2: Benzyna 95, ta stawka będzie wynosiła 6,41 zł za litr, to jest 89 groszy taniej niż byłoby bez pakietu. Cena oleju napędowego 7,37 zł, to jest 1 zł i 3 grosze taniej.
1: Mówił szef resortu energii, rząd chce regulować ceny do końca wakacji. Ten temat wróci zarówno w popołudniówce, jak i w serwisach. Teraz akcja saperów na ulicy Grzybowskiej w Warszawie. Na szczęście zakończyli już swoje działania. Policja wznowiła ruch, a okoliczni mieszkańcy, których ewakuowano na czas akcji, mogli wrócić do domów.
3: Przyszedł policjant do sklepu i powiedział, że jest pilna ewakuacja całego budynku i kazali nam odejść 500 metrów dalej.
4: Dostaliśmy maila od naszej pani kierownik i też mieliśmy sygnał w budynku.
1: Wczoraj w trakcie prac ziemnych operator koparki wykopał niewybuchy, które prawdopodobnie pochodziły z czasów II wojny światowej. Saperzy działali w miejscu znaleziska gdzieś od rana, zebrali wszystkie pociski. W rejonie Grzybowskiej utrudnień w ruchu już nie ma, ale zaczęły się gdzie indziej od 2 minut, czyli od 16 do 16 jutro. Zamknięta jest Wisłostrada, jedna z najważniejszych arterii Warszawy. Jutro trasą przejdzie defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Rozpocznie się w samo południe.
5: To jest wielki wysiłek, 2 tygodnie codziennych treningów, niezależnie czy świeci słońce, tak jak dzisiaj, czy pada deszcz. Jutro piękna pogoda, więc chciałbym wszystkich zaprosić. Tutaj wszystkie rodzaje sił zbrojnych, zarówno wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna, wojska specjalne, wojska obrony terytorialnej, inspektorat wsparcia, różnego rodzaju jednostki, akademie.
1: Zapraszał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas defilady będzie można zobaczyć m.in. czołgi Abrams IK-2, systemy przeciwlotnicze Poprad czy polski system wojsk dronowych Gladius. A w powietrzu nad stolicą ponad 60 maszyn, w tym husarze, czyli myśliwce F-35. Szef MON mówił o pięknej pogodzie. Będzie słonecznie, ale i gorąco. Na pogodową mapę Polski wróciły ostrzeżenia IMGW przed upałami. Dotyczą prawie całego kraju, bo 15 województw. Na południu to alerty drugiego stopnia. Będą aktywne w większości od jutra, od wczesnego popołudnia. Miejscami termometry pokażą nawet 35 stopni, ale upały nie zabawią u nas długo.
6: Od północnego zachodu w niedzielę zacznie się wyraźnie ochładzać. Front będzie wędrował w głąb Polski w niedzielę, niosąc przelotne opady deszczu, burze, miejscami ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru. Tak jak to zawsze się dzieje, kiedy przechodzi chłodny front wypierający gorące powietrze.
1: Mówił Przemysław Makarewicz z IMGW, którego jeszcze dziś usłyszą Państwo na naszej antenie. Ode mnie w serwisie jeszcze przypomnienie. Jutro święto państwowe i kościelne, czerwona kartka w kalendarzu, pojutrze niedziela niehandlowa, więc zakupy na weekend trzeba zrobić dziś. Niektóre sklepy mają być czynne dłużej niż zazwyczaj w piątek. W tym serwisie to wszystko. Za godzinę między innymi wrócimy do tematu wyjątkowych i rekordowych wyborów uzupełniających do brytyjskiej Izby Gmin.
0: No i jeszcze wiadomości sportowe. Tomasz Gorazdowski.
7: Na początek Mistrzostwa Europy i te w Birmingham, lekkoatletyczne i te w Paryżu, pływackie. W Anglii dziś w finale mistrzostw wystartuje dyskobolka Daria Zabawska i skoczek wzwyż Mateusz Kołodziejski. Na 10 tysięcy metrów pobiegnie Elżbieta Glinka. Trwa pierwszy dzień siedmioboju i jak lwica walczy Adrianna Sułek-Schubert. Polka po dwóch konkurencjach jest liderką, choć tylko o punkt przed rywalką. Dziś nasze sztafety 4x400 metrów kobiet i mężczyzn awansowały do finałów, które jak zwykle odbędą się na zakończenie mistrzostw. W niedzielę Małgorzata Maślak-Glugla awansowała do finału rzutu oszczepem, a zupełnie nieoczekiwanie nie awansowała Maria Andrzejczyk.
8: Na pewno zżarł mnie stres, bo czułam, że jestem w tej fajnej dyspozycji, że mogę zawalczyć o wysokie miejsce. Kompletnie mi nie wyszło dzisiaj, to nie byłam ja, to nie były moje rzuty. No muszę wrócić teraz do trenera, do swojej psycholog, musimy to sobie przeanalizować wszystko. No smutne to jest dla mnie, serce mi pęka, bo głęboko wierzyłam w to, że się spokojnie zakwalifikuję do finału.
7: Mówiła załamana w Telewizji Polskiej. Teraz pływanie i dobre informacje z Centre Aquatique Olympique w Saint-Denis. z Paryża. Katarzyna Wasik na 50 metrów stylem dowolnym, Justyna Kozan na 200 metrów stylem zmiennym i bliźniacy Krzysztof i Michał Chmielewscy na 200 metrów motylkiem awansowali do wieczornych półfinałów. Emocji dziś wieczorem nie zabraknie. I jeszcze wspomnienie z nocy. Iga Świątek, wygrywając turniej w Toronto, po raz 26 w karierze triumfowała w zawodach z cyklu WTA Tour. Ale w sumie to 50. zwycięstwo w historii polskiego kobiecego tenisa w zawodach tej rangi. Niemałą cegiełkę do tej liczby dołożyła Agnieszka Radwańska, która miała 20 zwycięstw. Po wygranej w Toronto Iga Świątek awansowała z 8 na 5 miejsce w światowym rankingu tenisistek. Na czele niezmiennie od 2024 roku pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. Ze sportem wracam o 17.30. Będzie więcej o piłce, Lechu i Ekstraklasie.
0: 6 minut po godzinie 16. Jeszcze krótka prognoza pogody. W nocy, proszę Państwa, bez chmur, choć miejscami na północy. A zachmurzenie małe. Temperatura 10 stopni na wschodzie, podobnie miejscami na południu 13 do 16 na przeważającym obszarze Polski, 17 nad morzem, a chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam w granicach 6. W nocy wiatr będzie słaby, umiarkowany, południowo-wschodni, także południowy, no a jutro zdecydowanie cieplej, do 35 stopni na zachodzie. Radio 357, 7 minut po 16.
9: Radio 357.
0: 510, 357, 357, do 19 czekamy.

0: To Brian Ferry. Pewnie troszkę nadużywam tego utworu, pan Marek zauważy, co przed nami dziś do 19. Po 16.20 Marek Brzeziński i jego korespondencja z Francji. Po 16.45 Piotr Kuczyński, Paweł Sołtys i dobre notowania. Maciej Berek, do niedawna minister, teraz kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa budzi rozliczne komentarze.
1: Niestety trochę maski opadły. Troszeczkę idziemy w stronę pewnego rodzaju aberracji prawnej, kiedy mówimy o naprawie sądownictwa, a oczekiwalibyśmy od sędziego Trybunału Konstytucyjnego pełnej niezależności.
0: To już państwo wiedzą, od poniedziałku tańsze będzie paliwo. Przez 2 tygodnie rząd z naszych podatków obniży podatek, konkretnie VAT. Taka konstrukcja.
2: Jesteśmy na poziomie 8,09 za litr diesla, 7,29 za litr benzyny.
3: Jest, proszę pana, bardzo drogo.
4: No oczywiście, że za drogo.
5: Decyzja o przywróceniu programu CPN, czyli ceny paliw niżej.
0: Po 17.10 gościem programu będzie podpułkownik Marcin Faliński. Porozmawiamy o tym, jak jesteśmy szpiegowani, a także o skazaniu Georgija Pirogowa, o czym dziś poinformowała agencja TASS, skazanym za rzekome szpiegostwo na rzecz naszego kraju. Po 17.40 m.in. o Idze Świątek, która w pięknym stylu wygrała turniej WTA w Toronto.
6: Pokaz mocy w tym turnieju Igi Świątek, a finał to już w ogóle mecz pod pełną kontrolą naszej tenisistki. Ogromna, ogromna radość Igi, nie ma się co dziwić.
7: I want to dedicate this title to everyone who is dealing with unfair judgment and hate.
0: Brawo, ciekawe co na to hejterzy, którzy twierdzili, że nasza mistrzyni właśnie się kończy. 510-357-357, czekamy na państwa komentarze, by wnioski, uwagi. No i jeszcze zacny gość po 18.10 z doktorem Mirosławem Kuczyńskim. Porozmawiam o stawach i o tym, co w nich pływa. 12 minut po 16.00, tu Radio 357.

0: George Baker kłucie się pana Rafała, a pan Rafał, jak wiadomo, ma gust. Kwadrans po 16 po południówka w 357. Pan Maciej Berek jeszcze na początku tygodnia pełnił funkcję ministra. Teraz został kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sytuacja budzi polityczne kontrowersje. Rządzącym zarzuca się podwójne standardy. A tym tematem zajął się Michał Trantał.
1: To jest raport 357.
0: Bardzo proszę.
2: Maciej Berek ma zająć w Trybunale miejsce Justyna Piskorskiego.
3: Jeden z najwybitniejszych polskich prawników, praktyków, który ze swojej apolityczności i niepartyjności uczynił taki znak rozpoznawczy. Też wszyscy wiecie, że nie ma nic wspólnego z żadną partią polityczną. Jest państwowcem z krwi i kości. Ja to wiem. Obserwuję go od wielu, wielu lat.
2: Premier obserwuje, bo Berek jest jednym z najbliższych współpracowników Donalda Tuska. W rządzie pełnił funkcję ministra.
3: Był moją prawą ręką, dzisiaj to nadal tak jest, jeśli chodzi o egzekwowanie naszych planów, priorytetów rządowych.
2: I tu pojawiają się zarzuty. Sytuacja Berka porównywana jest do wyboru Krystyny Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza czy samego prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego, czynnych polityków PiS. Wtedy spotkało się to z ogromnym oporem społecznym.
4: Ja uważam pana ministra Berka za osobę uwikłaną w różnego rodzaju zachowania, które kiedy prokuratura przeprowadzi w sposób właściwy śledztwa, mogą być uznane przez nią za zachowania przestępcze.
2: Mówił w telewizji Republika Bogdan Święczkowski. Tej wypowiedzi premier mógł się spodziewać, ale z pewnością ta to duży cios.
5: Premier Tusk jakby w ogóle nie słucha ludzi. I myślę, że jeżeli pan dr Berek zgłosił swoją kandydaturę, to oznacza to też pewnego rodzaju egoizm, bo on powinien czuć, to jest bardzo mądry człowiek, że ta sytuacja, bez względu na jego kompetencje prawnicze, zostanie odebrana jako dowód na to, że Platforma Obywatelska niczym nie różni się od PiSu.
2: To słowa wypowiedziane w TVN24 przez profesora Marcina Matczaka. Prawnika, osoby, którą trudno posądzić o aprobatę dla zmian w wymiarze sprawiedliwości zaserwowanych przez Prawo i Sprawiedliwość.
6: Chodziłam na marsze, śpiewałam, wolność kocham i rozumiem, a teraz po prostu czuję się trochę oszukana.
2: Mówi Hania, mieszkanka stolicy i od razu dodaje.
6: Jest to po prostu hipokryzja ze strony premiera Tuska, bo kandydatura byłego ministra nie jest to jakkolwiek apolityczne.
7: Chcemy wyrazić swój obywatelski sprzeciw.
8: Polska jest dobre wspólne, o które trzeba dbać.
2: A to już 2015 rok i fragmenty wypowiedzi z marszu w obronie Trybunału Konstytucyjnego.
9: Teraz mamy do czynienia z czymś znowu niespotykanym, to znaczy zgłasza się 5 kandydatów, z których jeden jest senatorem, a drugim posłem Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość w sposób niespotykany do tej pory upolitycznia Trybunał Konstytucyjny.
2: A to już 2016 rok i ówczesny poseł Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Tyle, że przedstawiciele koalicji przekonują, że dorobek zawodowy oraz biografia Macieja Berka diametralnie różnią się od życiorysów polityków PiS. Premier mówi, biorę krytykę na siebie i dodaje, że walczy w słusznej sprawie, bo Trybunał ciągle jest sparaliżowany.
3: Jak widzę, przepraszam, bandyckie metody czasami z tamtej strony, to ja nie będę udawał, że jestem ciotuleńka, która nie jest w stanie oddać.
2: Konstytucjonalista dr Kamil Stępniak.
10: Samego pana ministra doktora Macieja Berka trzeba ocenić merytorycznie bardzo wysoko. To jest prawnik, doktor prawa, który i radca prawny, który naprawdę swoim postępowaniem wskazał, że jest niezwykle merytoryczną osobą. Natomiast to nie zdejmie z niego odium odpowiedzialności za to, że jednak działał na rzecz konkretnej partii rządzącej. Być może premier Donald Tusk samemu Maciejowi Berkowi robi krzywdę, ponieważ świetnego prawnika wpycha w sytuację, w której niestety on nie będzie postrzegany jako merytoryczny.
2: Ekspert przypomina, że koalicja rządząca przegłosowała ustawę zakładającą 4-letnią karencję dla byłych urzędników państwowych przed objęciem funkcji w Trybunale.
10: Więc wola większości parlamentarnej była, aby uniknąć takich sytuacji. Jednocześnie teraz wykorzystuje się brak podpisania tej ustawy właśnie po to, ażeby wsadzić, mówiąc kolokwialnie, do Trybunału Konstytucyjnego kogoś, kto jest, czy do tej pory był odpowiedzialny za realizację polityki rządu.
2: Nawet jeśli Maciej Berek będzie wybrany przez Sejm, prezydent musi przyjąć od niego ślubowanie. A tu może być różnie.
0: No chyba rzeczywiście inaczej, by od polityków rozumiemy hasło, a wolne sądy, a tę relację przygotował dla państwa Michał Trantał.

0: To był Mark Kingswood w popołudniówce 357. 23 minuty po 16. Pozytywista, ale i romantyk. Ceniący stoicyzm, ale i epikureizm. Człowiek o wielu obliczach, Marek Brzeziński. Dzień dobry, witam, kłaniam się panu.
1: Dzień dobry, kłania się państwu i panu hedonista.
0: I jeszcze dodatkowo, to ten wątek pominąłem, będę o tym pamiętał następnym razem. Panie Marku, nowe pożary niestety pojawiły się we Francji.
1: Niestety.
0: Więcej, to się w głowie nie mieści, ale niektóre prawdopodobnie powstały w wyniku podpaleń, to prawda?
1: Ja panu powiem jedną rzecz. Uwielbiam Landy, uwielbiam Żyrondy. To jest na południe od Bordeaux. W stronę Biarritz i w stronę kraju Basków, w stronę Hiszpanii. I niestety, no tamtej Żyrondzie jakoś zagaszono pożary. Udało się to ugasić. Mhm. Proszę sobie wyobrazić, przy tym wszystkim to jest odpowiedź na pańskie pytanie. 3388 osób zatrzymano. A w większości to były 15-16-latki. Przepraszam, ale co tacy niepełnoletni mają w głowie? Mhm. Zostawiam to jako pytanie retoryczne. Natomiast w Landach w tej chwili znowu jest kolejny pożar. 1100 hektarów już spłonęło. 500 osób ewakuowano z miasteczka. Oni mieli kilkanaście minut na to, żeby po prostu się wyprowadzić. Ale oni żyją tam w taki sposób, ja to widziałem, że oni mają wszystko poukładane. Pamiątki. Dla jednego jest taki album ze zdjęciami, dla drugiego jest inna rzecz cenna jak biżuteria. To zrozumiałe. Natomiast no, też dla jakiejś pani były konfitury. Ja to też rozumiem. Ale to jest wszystko nasze. Pan rozumie. Ludzkie. I w Biskarozie ten pożar ugaszono, na szczęście, chociaż to jest tragedia, to jak się na to patrzy, a w Lugano to jest taki rejon troszeczkę bardziej położony na północ, w stronę Pirenejów. Tam jest powyżej 35-37 stopni. Zresztą w całej Francji są miasta, w których jest powyżej 40 stopni. I słuchajcie, kochani, jest taka rzecz. No, nie tylko płoną lasy, ale i topnieją lodowce. I co się dzieje? Że są tragiczne warunki do wspinaczki, do alpinistyki, nawet nie alpinistyki. No ja chodzę po górach, ja nie jestem alpinistą, jestem narciarzem i wspinam się po górach troszeczkę. No to pod Mont Blanc na pewno nie teraz, bo susza powoduje, że te lody topnieją, kamienie się opuszczają, są kamienne lawiny, kilkadziesiąt osób już zginęło. To jest naprawdę tragedia.
0: Bardzo dziękujemy za ostrzeżenie. Od dłuższego czasu, jak pan wie, w Polsce żyjemy między innymi wyciekiem danych medycznych. Tak. Ten wyciek dotyczy znacznej liczby Polaków, bo mówi się nawet o 19 milionach osób. Wiem, że działania hakerów dotknęły również Francuzów.
1: Wie pan co? Jest jedna rzecz, że o ile wróćmy na chwileczkę tylko do tych pożarów, Australijczycy wysłali 2 śmigłowce, nigdy w życiu nie słyszałem o tym, żeby Rosjanie wysłali jakąś pomoc. Natomiast a propos hakerów, mówi się o tym, że to po prostu Kreml ostro działa. To takie nawiązanie właśnie do tej sprawy, o której pan powiedział. I powiem panu tak, że piraci ukradli dane dotyczące kilkunastu milionów ludzi, podatników we Francji, z Ministerstwa Finansów, z działu skarbowego. Mm-hmm. I to mało tego, że podatników, ale również pracowników Ministerstwa Finansów. Także to nie jest jakaś, jak coś wymyślonego. Moskwa naprawdę zagraża nam. I to się mówi we Francji, że to jest po prostu robota rosyjskich piratów, cyberpiratów.
0: Nowość pojawiła się dla wszystkich, którzy podróżują hulajnogami. To dotyczy Paryża, także innych miast? Mianowicie.
1: Nie, to dotyczy Paryża. Aha. Tylko. Na razie tylko Paryża i Marsylii, dwóch największych miast, i Lyonu, przepraszam, trzech największych miast we Francji. Natomiast deputowani chcą, żeby to dotyczyło wszystkich. Mhm. I chodzi o to, że od 1 lipca użytkownicy elektrycznych hulajnóg, Boże, to jest przekleństwo, słuchajcie, no przecież to tragedia, jak oni się panoszą po drogę, że oni muszą nosić kaski obowiązkowo i blaskowe kamizelki.
0: I dzieci, i dorośli?
1: Tak, tak. Tak, mhm. Tutaj nie ma, przepraszam, 35 euro jest mandat, ale już, ja już słyszałem takie głosy w telewizji, ja nie wiem, czy w to wierzyć, czy nie, tak. Bo to było na Zgromadzeniu Narodowym, że oni chcą mandatu 1100 euro. Słuchajcie, 1100 euro
0: dlaczego
1: za brak kasku.
0: Jak budżety miast mogą zarobić, powiedział pan, by nie ma, przepraszam, ja słyszałem o takim powiedzeniu, nie ma wybacz. Ale może we Francji...
1: Nie ma wybacz, nie ma...
0: Ale nie. Ale teraz wie pan, nie kłócę się, bo może we Francji mówią, nie ma przepraszam. Natomiast wracając do, tego wieku, bo my w tym roku też od czerwca mamy nowe przepisy dotyczące właśnie kasków dla operatorów, kierowców hulajnóg. Są obowiązkowe, ale wyłącznie dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia.
1: Ja wiem, a nie, ja tego nie rozumiem. Na nartach, na rowerze, na hulajnodze kask jest obowiązkowy, głowa jest bardzo ważna. Słuchajcie, od początku roku 85 osób zginęło na hulajnogach elektronicznych, które się wpakowały w samochody, w inne pojazdy. Główne urazy to są urazy czaszki, podstawy czaszki, no a jak się z tyłu rąbnie, że tak powiem, z tyłu głowy, no to z tego co wiem z moich zajęć z
0: neurologii. No tak, to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Tak. Absolutnie się z panem zgadzam, bo przecież nie dzieje się, panie Marku, nagle tak, że po 16 roku życia, nie wiem, ten łeb nam nagle twardnieje, prawda?
1: No, zdarzają się sytuacje intelektualnie, że twardnieje, ale nie w sensie takim, powiedzmy sobie,
0: fizycznym. Tak.
1: Natomiast fizycznym. Natomiast chciałbym panu powiedzieć jeszcze jedną rzecz na koniec, bo wiem, że pana cały czas tam już śpieszą. Otóż bardzo mi na tym zależy powiedzieć o tym, że te drony kosztują 200 tysięcy euro. To jest bardzo dużo, ale ratownicy uważają, że to jest rewelacja, bo te drony przewożą po pierwsze przeszczepy nerek na przykład i są błyskawiczne. Dostarczają te przeszczepy w ciągu bardzo krótkiej
0: czasu. Ja to bardzo szanuję, tylko wróćmy do początku. A skąd się wzięły panu nagle drony? Z notatek, to ja wiem. Ale
1: A poza tym osoby cierpiące na choroby serca zostają zrzucane przez drony. Jezu, jak to się mówi po polsku? Takie specjalne urządzenia do masażu serca. O!
0: A, wiem.
1: No, depilatory, to się to chyba nazywa po francusku, ale po polsku to nie bardzo wiem.
0: Rozumiem, ale ten wątek dronowy pojawił się dlaczego, panie Marku? Bo
1: są kaski obowiązkowe, bo to jest zdrowie, bo drony to jest zdrowie, bo Mont Blanc trzeba unikać, bo to jest zdrowie. Kochany, po prostu czyha na nas tyle niebezpieczeństw, że to wszystko razem się spina.
0: Rozumiem. Prawo. Przypomniało mi się, bo też mnie pan zaskoczył.
1: Zdrowie.
0: Panu chodziło chyba o defibrylatory, prawda?
1: Ładnie to panu proszę.
0: Przyznam, wie pan co?
1: Zachwycony tym.
0: No bo tak, to bo mnie pan rozbawił, no.
1: To, ale... A czy byłby pan uprzejmy powtórzyć, bo ja nie jestem tego powtórzyć.
0: Ale wykluczone. Ale nie, niech pan sam koziołkuje. Ja dziękuję, ja już tego nie będę powtarzał.
1: Jestem urodzony pod znakiem koziorożca,
0: Ale ja przynajmniej spróbowałem, a pan nawet nie zaczął. No. Pozdrawiam pana, panie Marku.
1: Ja mam mnóstwo innych trudnych słów używałem dzisiaj.
0: To prawda.
1: Pan nie zwrócił w ogóle uwagi.
0: Spokojniutko.
1: No, przepraszam, chapeau.
0: Nie, spokojniutko. Dzisiaj 3-0 dla pana. Marek Brzeziński, bardzo dziękuję.
1: Kłaniam się.
0: Piosenka, bardzo proszę. To Marie Laforêt.

0: To Marie Lafore, popołudniówka 357, 25 minut do 17. Od poniedziałku, jak słyszymy, tankowanie będzie tańsze. Rząd na 2 tygodnie obniża VAT na paliwa z 23 do 8%. Przywraca zatem program CPN, czyli ceny paliwa niżej. Zdaniem pana premiera kierowcy zapłacą przy dystrybutorach od 90 do ponad złotówki mniej za litr paliwa, a program ma kosztować budżet państwa prawie 0,5 miliarda złotych. O tym pomyśle Michał Piwko.
1: Na stacjach benzynowych jedno się nie zmienia.
2: Jest, proszę pana, bardzo drogo.
3: No oczywiście, że za drogo.
4: Zawsze drogo, proszę pana.
1: Od przyszłego tygodnia będzie chociaż trochę taniej. Jak ogłosił premier Donald Tusk, zapadła decyzja o powrocie do programu regulowanych cen paliw.
5: Decyzja o przywróceniu w istotnej części programu CPN, czyli ceny paliw niżej.
1: Program będzie obowiązywał od najbliższego poniedziałku przez 2 tygodnie. W tym czasie obniżony zostanie VAT na paliwa z 23 do 8%. Punktem wyjścia są ceny, które w ostatnich tygodniach mocno poszły w górę. O tym, ile średnio musimy dziś zapłacić przy dystrybutorach, mówi dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw e-petrol.
6: Jeśli chodzi o bieżący tydzień, jeszcze jesteśmy na poziomie 8,09 za litr diesla, 7,29 za litr benzyny i 2,97 za litr autogazu.
1: Z jednej strony premier przekonuje, że do wysokich cen paliw przyczyniła się decyzja prezydenta.
5: Ulga byłaby większa, gdyby nie fatalna decyzja prezydenta Nawrockiego, który zablokował ustawę, która umożliwiłaby nam obłożenie specjalnym podatkiem koncernów paliwowych.
1: Z drugiej strony poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk mówi, że decyzja rządu w sprawie obniżki jest mocno spóźniona.
7: Ta zwłoka kosztuje Polaków olbrzymie pieniądze. Jeżeli rząd namyśla się przez parę tygodni, czy może obniżyć podatek, który kosztuje budżet państwa 0,5 miliarda złotych, to świadczy o tym, w jak dramatycznym stanie muszą być finanse publiczne.
1: Jednak głównej przyczyny wysokich cen na stacjach powinien

0: skuteczne niż wszelkie sankcje, które miały miejsce do tej pory. Zdolności przeróbcze rosyjskich rafinerii spadły blisko o połowę, więc ta marża na przerobie ropy na gotowe paliwa jest w tym momencie naprawdę bardzo wysoka i ona w dużej mierze wpływa na to, że płacimy tą dodatkową złotówkę, na przykład w przypadku oleju napędowego.
1: Oprócz obniżenia podatku VAT, od przyszłego tygodnia rząd przywróci na stacjach także mechanizm cen maksymalnych.
2: Minister energii, pan minister Motyka, każdego dnia będzie informował, jaka jest możliwie najwyższa cena na te paliwa na stacjach benzynowych.
1: W drugiej odsłonie programu CPN, inaczej niż za pierwszym razem, rząd nie zdecydował się na obniżenie akcyzy. Niższa stawka VAT obejmie benzynę i olej napędowy. Według zapowiedzi premiera, dzięki programowi kierowcy powinni zaoszczędzić od 90 groszy do ponad złotówki na litrze paliwa.
3: No i oddać oczywiście w innych podatkach w tej sytuacji. Co państwo na to? 510 357 357. A tę relację przygotował dla państwa Michał Piwko.

0: To był Oscar Benton. Mam nadzieję, że się podobało. Kwadrans do 17.
1: Dobre notowania.
0: A zatem Paweł Sołtys, no i nasz komentator Piotr Kuczyński.
2: A w dobrych notowaniach jest oczywiście Piotr Kuczyński, Dom Inwestycyjny Xelion. Dzień dobry, panie Piotrze.
3: Dzień dobry państwu.
2: No, dzisiejsze podsumowanie chciałbym zacząć nietypowo, bo niezbyt często tam zaglądamy w ten zakątek świata, ale jednak wydaje mi się, że warto. Mianowicie od tego, co dzieje się w Japonii. To będzie chyba taki punkt wyjścia do szerszej rozmowy na temat fenomenu w ogóle inflacji, bo sporo się działo w tym tygodniu, jeżeli chodzi o dane inflacyjne z różnych części świata, ale myślę, że te japońskie powinniśmy wziąć na warsztat w pierwszej kolejności. 7%, panie Piotrze, no, mi się troszeczkę rzeczywiście oczy otworzyły ze zdumienia, a potem drugi raz się otworzyły, bo no, w normalnych warunkach to by dawało bankowi centralnemu no taki solidne podstawy do tego, żeby jednak stopy procentowe podwyższyć. Za tym idzie jakieś umocnienie waluty. Tymczasem jen wcale nie chce przestać słabnąć. Jest na takich poziomach, które są coraz bliżej tego momentu, kiedy dokonano tej spektakularnej interwencji kilka tygodni temu.
3: No tak, wie pan, muszę panu powiedzieć, że mnie pan zaskoczył, a trudno mnie jest zaskoczyć informacjami z rynków finansowych, przyznam. Mm-hmm. 7%? Nie widziałem tych danych. Nie widziałem. Jeżeli rzeczywiście taka ona była, no to jeżeli chodzi o Japonię, to w ogóle jest niezwykła wręcz. Mm-hmm. Z czego by to mogło wynikać? No mogłoby wynikać...
2: Ja tylko powiem, że tak? Przepraszam, bo to może być lekkie tutaj doprecyzowanie, bardzo istotne zresztą, że chodzi o inflację oczywiście PPI, czyli producencką.
3: Chciałem powiedzieć, że, mm-hmm. że jeżeli chodzi o PPI czy tam PPI, jak to woli, to jest akurat możliwe, bo ona w Stanach była ponad 5%, a wczorajsze dane to spadła do 4,7, więc dlaczego w Japonii miała być 7? No to jest możliwe, bo słaby jen i droga ropa powoduje, a Japonia całą ropę importuje i słaby jen tym bardziej to powoduje, że ona jest droga, no to wszystko razem mogła tę inflację wyrzucić do takiego poziomu. Przy czym ja panu tak powiem, że jeżeli chodzi o banki centralne, to one rzadko patrzą na PPI czy tam PPI, czyli to na inflację w cenach producenta, rzadko. Naprawdę, ja słucham zawsze konferencji prasowych, prezesów Fed, Rezerwy Federalnej, no bo to jednak jest najważniejsze według mnie dla świata. I ja nie przypominam sobie, żeby pytania padały na temat tej miary inflacji.
2: No to trochę wynika pewnie z fenomenu lepkości cen, że nie od razu te ceny producenta przerzucane są na konsumentów. No ale jednak mimo wszystko nie widać takich fundamentalnych czynników, które miałyby wskazywać na to, żeby ta presja inflacyjna była niższa, czy jakoś tam odpuszczała. Tymczasem pytanie, jak zachowa się Bank Japonii w tym momencie, a przypomnijmy, że tam stopa procentowa ta główna wynosi 1%, czyli relatywnie niewiele w skali tego, co dzieje się na całym globie.
3: No, zgadza się. No, Bank Japonii nie śpieszy się z podwyżkami stóp, no bo z kolei, jeżeli zacznie podwyższać stopy, to zaszkodzi gospodarce. No to wie pan, trochę są w sytuacji bez wyjścia, można powiedzieć, bo z jednej strony mają to, o czym pan mówi, tę presję inflacyjną, powinni przeciwdziałać, a z drugiej mają gospodarkę, a Bank Japonii bardzo mocno patrzy na, zresztą w Japonii to niektórzy nazywają to Japan Corporation, tak, że oni są wszyscy w pewnym sensie związani z rządem. I bank centralny również. W związku z tym tu jest problem dla banku centralnego, bo podniesienie stóp procentowych umocniłoby walutę, prawda? Nieco chociaż. Bo ta interwencja, jak pan na pewno obserwował, wspólna japońsko-amerykańska, owszem, pomogła, ale pomogła na chwilę.
2: Na chwilę, tak. No w tej chwili jen jest w okolicach 160, tak, w sensie 160 jenów za jednego dolara, czyli od tego poziomu 155, no już się istotnie rynek oddalił, więc ta presja nadal jest spora.
3: Właśnie. To jeszcze wie pan, to zawsze tak działa, że interwencje tego typu działają na chwilę i nie, spowalniają, ale nie zmieniają trendu.
2: Mm-hmm. To jeszcze zapytam w takim razie o te konsekwencje inflacyjne w innych częściach globu, bo ta inflacja amerykańska, już ta konsumencka, no jakoś nie zaskoczyła specjalnie rynków. Natomiast widać, że ta presja inflacyjna również widoczna jest w Europie, chociażby w Niemczech. I pytanie, czy to skłoni Europejski Bank Centralny do tego, żeby podwyższyć koszt pieniądza?
3: No, Europejski Bank Centralny już podwyższył stopy późną wiosną czy latem, nie pamiętam, czy to był maj czy czerwiec, i według mnie niepotrzebnie podwyższył i byłbym się dziwił, gdyby teraz znowu podwyższał, bo gospodarka europejska w znakomitym stanie wcale nie jest, w związku z tym jeszcze szkodzenie jej podwyżkami stóp. Wie pan, podwyżką stóp procentowych nie zahamuje się wzrostu ceny paliw i ropy naftowej, prawda?
2: To
3: jest
2: prawda.
3: Oczywiste. No a za tą zwiększoną inflacją stoi tylko i wyłącznie ropa w tej chwili. Owszem, ona będzie przeciekała do innych części gospodarki, ale jednak to przede wszystkim ropa.
2: Mm-hmm. No dobrze, to będziemy w takim razie to jak najbardziej dalej obserwować, bo to będzie miało istotne znaczenie dla tej najważniejszej pary walutowej świata, czyli kursu euro do dolara. A tymczasem chciałbym jeszcze rzucić okiem na to, co dzieje się na warszawskiej giełdzie, bo świętowaliśmy w zeszłym tygodniu rekordy. No i widać, że gdzieś to paliwo do wzrostu chyba się skończyło, bo gdzieś tam po przekroczeniu tych 4000 jakoś nie było śmiałości do tego. Dzisiaj nawet poniżej 4000 handlowaliśmy, więc pytanie o dalszy kierunek i takie paliwo właśnie do wzrostu na warszawskiej giełdzie.
3: No tak, żartobliwie muszę panu powiedzieć. Nawiasem mówiąc, ja od dłuższego czasu mówiłem, że trwa dystrybucja akcji na GPW, przedkorekcyjna dystrybucja akcji, więc na razie to się tak jakby chciało sprawdzać, chociaż jedna sesja to o niczym nie świadczy. Myśmy w Xelionie świętowali 4000 na WIG-u 20, wczoraj był torcik i to zabawne jest to, że ja powiedziałem...
2: O jakim smaku?
3: Patryk, no to był tak jakiś malinowo, jakiś, to jest, to, wiem, że to był zamrażarki również. Ja nie jestem miłośnikiem słodyczy, nie jadłem tego torciku, ale co innego chcę powiedzieć, żeby od razu Patryk prezentował ten torcik, to powiedziałem, żeby to nie był przypadkiem łabędzi torcik. Wie pan, do czego nawiązywałem? Do łabędziego śpiewu, prawda? Żeby to nie było tak, że 4000 świętujemy, a tu za chwilę rozpocznie się korekta.
2: Wie pan, to istotne znaczenie ma kolor polewy tortowej, bo jeżeli ona była w kolorze czekoladowym, to byłby to czarny łabędź, czyli ten najgorszy.
3: Nie,
2: ten torcik?
3: Jasny.
2: No to
3: jasne.
2: Fantastycznie. To jestem troszeczkę spokojniejszy o przyszłość warszawskiego rynku.
3: No i bardzo dobrze.
2: Panie Piotrze, no to sytuacja na ropie naftowej nie zwiastuje tutaj żadnych przełomów. Nadal gdzieś tam w okolicach 80 mniej więcej 2 dolarów. Natomiast na koniec tylko wspomnę, że ceny kakao też wyhamowały i już no, jesteśmy poniżej tej granicy 6000 dolarów za tonę, no ale wcale nie jest to jakiś duży dystans, bo 5800 no, jest drogo.
3: Zawsze coś.
2: Może rzeczywiście oddaliliśmy widmo tego czarnego łabędzia w ten sposób i niech to będzie konkluzja naszej dzisiejszej rozmowy. To były dobre notowania w Radiu 357 z Piotrem Kuczyńskim z Domu Inwestycyjnego Xelion. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
2: Paweł Sołtys, do usłyszenia.

0: To była Julie London. O, będzie konkurs.
1: Partnerem konkursu jest Eveline Cosmetics, producent kosmetyków pielęgnacyjnych z serii Cerabium. Więcej na www.eveline.pl.
0: A szczegóły dotyczące konkursu oczywiście na naszej stronie konkursy.radio357.pl. Jak wiadomo, w różne miejsca państwa zabieramy w tym roku w ramach turnusów. Wiadomo, że lato to również czas festiwali. W związku z tym proponujemy turnus festiwalowy. Opiekunem tego turnusu przez cały tydzień jest kolega Marcin Cichoński. Proszę państwa, a czekamy w ramach tego turnusu na państwa wspomnienia festiwalowe. Oczywiście można je przesyłać poprzez aplikację. Tam wszelkie informacje poprzez słynne tekstówki. No i te najciekawsze wspomnienia oczywiście nagrodzimy. Zapraszam na stronę konkursy.radio357.pl i jeszcze życzliwe przypomnienie.
1: Partnerem konkursu jest Eveline Cosmetics, producent kosmetyków pielęgnacyjnych z serii Cerabium. Więcej na www.eveline.pl.

0: 14 sierpnia, piątek, już po 17. Wspólnie słuchamy radia 357, popołudniówki 357, 510, 357, 357. Wiadomości w serwisie przed nami, Ola Rzeczek.
1: A na początek ważna informacja dla kierowców na Pomorzu. Muszą się liczyć z dużymi utrudnieniami w ruchu na obwodnicy Trójmiasta, trasie S6 po zderzeniu 6 samochodów w Juszkowie na jezdni w kierunku Łodzi. W tej chwili zablokowany jest jeden pas ruchu i korkuje się jezdnia w kierunku Bramek na autostradę A1 w stronę Łodzi. W tym zderzeniu, w tym karambolu nikt nie doznał obrażeń, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Poznańska policja zatrzymała jedną z agresorek, która zaatakowała Ukraińców na poznańskim Starym Mieście. Poinformował o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. Na nagraniu zamieszczonym w portalach społecznościowych widać dwie agresywne kobiety, które atakują mężczyzn, jak podała rzeczniczka resortu Karolina Gałecka, Ukraińców. Do zderzenia doszło w nocy z 12 na 13 sierpnia przed jednym z lokali gastronomicznych na poznańskim Starym Mieście. Tamtejsza policja zatrzymała jedną z agresorek. Tożsamość drugiej z kobiet także jest znana policji. Zero tolerancji dla agresji i nienawiści, napisał szef MSWiA. W serwisie Wielka Brytania zwycięstwo Nigela Farage'a i rekordowy wynik kandydata wcielającego się w kosmitę z hełmem przypominającym kosz na śmieci. To rezultaty wyborów uzupełniających do Izby Gmin. Szef prawicowej Reform UK odzyskał mandat, zdobył 2/3 głosów, ale na hrabiego śmietnikogłowego zagłosowała ponad 1/4 wyborców. W całej brytyjskiej historii to najlepszy wynik kandydata satyrycznego. Relacja Adama Dąbrowskiego.
2: Zdecydowane zwycięstwo. Ale nie wszystko poszło chyba zgodnie z planem, bo szef Reform wbrew tradycji nie stawił się na ogłoszeniu rezultatów. Nie chciał stać koło człowieka udającego kosmitę, który teraz mówi tak. To ja jestem zwycięzcą spośród tych, którym chciało się stawić na ogłoszeniu wyników. Farage liczył na coś w rodzaju momentu koronacji. Chciał pokonać wszystkie partie. Mówi Radiu 357 dr Sophie Quek, ekspertka od politycznego performansu. Rzecz w tym, że główne partie zbojkotowały wyścig, a głównym rywalem szefa Reform UK stał się nagle kosmita. To nie koniec. Z chwilą wyboru Farage'a znowu rusza dochodzenie parlamentarne w sprawie rzekomych niezarejestrowanych dotacji dla polityka. To dlatego oddał on mandat i wystartował w ponownych wyborach, żeby pokazać, że nadal ma poparcie mieszkańców. Rzecz w tym, że dochodzenie może być pierwszym krokiem do odwołania Farage'a i ponownych wyborów w nadmorskim miasteczku. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
1: Szersza relacja Adama Dąbrowskiego na temat kosmicznego wyniku wyborów w popołudniówce po 18. A w serwisie o 17 przestroga dla tych, którzy długi sierpniowy weekend zamierzają spędzić w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed korkami na szlakach. Świąteczny sierpniowy weekend to tradycyjnie czas największego ruchu turystycznego na Podhalu. A piękna słoneczna pogoda będzie w najbliższych dniach sprzyjać wyprawom w góry. Na pewno będą zatory na szlakach na Rysy, na Orlej Perci, na Giewoncie i Szpiglasowej Przełęczy, mówi przewodnik Tomasz Zając.
3: Przy dużej ilości osób, no po prostu nie wszyscy są w stanie się tam zmieścić, więc kolejka czasem osiąga 2-3 godziny. Musimy to po prostu zaakceptować w takim okresie wysokiego ruchu turystycznego. No i pamiętajmy o podstawowym savoir vivre, czyli no nie przepychamy się, jedna osoba znajduje się na danym odcinku łańcucha.
1: Warto też rozważyć wybór mniej oczywistej i rzadziej uczęszczanej trasy. Tysiące osób dziś i jutro będą również w Częstochowie. Jutro pielgrzymkowy szczyt na Jasnej Górze. Są dodatkowe patrole, karetki, toalety i punkty z wodą. Już dziś od rana do sanktuarium docierają piesze pielgrzymki z całej Polski.
4: Grupa biało-żółta związana z parafią Najświętszego Zbawiciela w Warszawie z duszpasterstwem akademickim Sandał i postakademickim. Bardzo Wam dziękujemy za Waszą obecność, za ten czas wspólnego pielgrzymowania, Waszą modlitwę.

0: Jutro uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczną się o 8. Najważniejszy moment to suma o godzinie 11. A kolejny serwis Radia 357 dziś o 18.
1: Jeszcze w uzupełnieniu serwisu oczywiście prognoza pogody tym razem na jutro. Jutro sobota, bez chmur w zasadzie. Po południu na północnym zachodzie, no miejscami zachmurzenia, ale małe i będzie ciepło. Temperatura maksymalna 26 na północnym wschodzie, 30, nawet 32 stopnie w centrum. Na południu i miejscami na północy kraju też powyżej 30, natomiast najcieplej 35 na zachodzie. Nieco chłodniej będzie nad morzem, ale nadal ciepło. Na Helu na przykład jutro w granicach 25 stopni. Wiatr jutro słaby, na zachodzie umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.
2: Radio 357.
1: Nasza piosenka dnia Odet poczekał.

0: To piosenka dnia i Odet. 9 minut po 17 na antenie pan podpułkownik Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu, autor powieści. Dzień dobry, kłaniam się panu.
1: Dzień dobry.
0: Na 23 lata więzienia sąd w Moskwie skazał Rosjanina Georgija Pirogowa za rzekome szpiegostwo na rzecz polskich służb specjalnych. Chodzi o wywiad wojskowy. Zdaniem sądu w Moskwie był szpiegiem pracującym dla Polski. Niewiele wiemy o tym człowieku i pewnie poza tym, co powiedziałem, to więcej wiedzieć nie będziemy. No bo trudno się spodziewać, a może się mylę, że na przykład strona polska coś potwierdzi. Czy będzie milczała?
1: No na pewno będzie milczała, jeżeli wszystkie doniesienia są prawdziwe, o których pan redaktor powiedział oczywiście, ponieważ w sprawie jest dużo, nawet bardzo dużo znaków zapytania, które no, mogą zmienić ten tok rozumowania.
0: Jeśli rzeczywiście ten człowiek pracował dla naszych służb, to zresztą młody człowiek, urodzony w 89 roku, ma 30 zatem 7 lat. Jeśli rzeczywiście pracował dla naszych służb, rozważmy to teoretycznie. W przyszłości Polska będzie na przykład starała się o wolność dla niego, być może o wymianę?
1: Ale my wcale nie jesteśmy, ja nie jestem przekonany, czy na pewno pracował dla polskich służb. Tutaj są takie znaki zapytania typu, przyjechał do Polski, zgłosił się do wywiadu wojskowego.
0: Tak.
1: No to nie jest takie proste, że ktoś się idzie i zgłasza, to po pierwsze. Po drugie...
0: No tak, bo to wątek... trzeba wiedzieć do kogo, prawda? Ja na przykład miałbym z tym problem.
1: No to więc to jest po pierwsze. Po drugie mamy sprawę ukraińską. Ja nie jestem wcale pewien, czy pod obcą flagą na przykład Ukraińcy go nie zawerbowali. Obcą, czyli polską. No jest to możliwe. Ponieważ ten wątek ukraiński i systemów rosyjskich funkcjonujących, walczących na wojnie, no jest dosyć silny. Mhm. Więc tutaj nie wiemy, jak to poszło. Poza tym mamy te jego podróże do Gruzji, do Uzbekistanu. No tu jest bardzo dużo znaków zapytania i w zasadzie można powiedzieć, że nic nie wiemy.
0: No tak, ale przyzna pan, że w związku z wojną w Ukrainie, rolą Polski dla Ukrainy, pewnie jesteśmy szczególnie traktowani przez wywiad, przez służby rosyjskie. No i pewnie ta inwigilacja jest troszkę łatwiejsza, bo chociażby z tego powodu, że język rosyjski już nikogo w Polsce nie zaskakuje, kiedy słyszymy na ulicy, prawda? Często jest obecny. No a ta liczba Ukraińców utrzymuje się na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Zatem to środowisko do penetracji no, wydaje się oczywiste, czyli Ukraińcy mieszkający w Polsce.
1: Nie, no naturalnie, tym bardziej, że bardzo rzadko słyszymy tak naprawdę język ukraiński. U tych Ukraińców głównie jest to język rosyjski, co jeszcze bardziej ułatwia, bo może wskazywać, że to są Ukraińcy głównie pochodzący ze wschodnich terenów, czyli takich powiedzmy no, pod mocnym wpływem rosyjskiej kultury, rosyjskiego języka, w ogóle Rosji. Więc to na pewno ułatwia.
0: Dzień przyniósł także i inne informacje, mianowicie polskie służby zatrzymały obywatela Rosji, który według premiera Tuska został zwerbowany przez rosyjskie służby specjalne, miał dokonać zabójstwa w Warszawie. A ja przypomnę, że ABW informowało również w sierpniu o wykryciu mechanizmu finansowania przez Rosję działań prowadzonych w środowisku ukraińskich uchodźców w Polsce. Czyli no, to jest to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Według ABW osoby te miały powiązania w Rosji i Białorusi, miały uczestniczyć w organizowaniu opłacanych demonstracji. Służby oceniły, że te działania to jest element rosyjskich operacji wpływu. Mamy od dłuższego czasu do czynienia z intensyfikacją takich działań?
1: To znaczy one cały czas są na wysokim poziomie, są prowadzone równolegle czy równocześnie z innymi działaniami w cyberprzestrzeni, czy w infosferze, czy takimi kinetycznymi, dywersyjnymi, chociaż tego jest ostatnio na szczęście mniej. Ale ja przypomnę, że to jest nic nowego, ponieważ przed wojną mieliśmy temat chociażby białych Rosjan, gdzie radzieckie służby jeszcze bardziej penetrowały te środowiska. Dlatego to jest nic nowego i aż dziw bierze, że wpuszczając taką dużą liczbę Ukraińców kiedyś do Polski, nikt nie pomyśla o tym, że należałoby chociaż mocno ich zewidencjonować. No ale no niestety, no mleko się rozlało.
0: Panie pułkowniku, czy służby mają kontakt ze sobą, oczywiście taki nieformalny? Ja nawet nie pytam o służby zaprzyjaźnionych sojuszniczych państw, ale pytam o służby no, wrogich sobie państw. Przypomina mi się historia Portugalii, Lizbony w czasie II wojny światowej. Wtedy mówiło się, że właśnie to jest takie miejsce, gdzie właściwie wszystkie służby i wszyscy szpiedzy z całej Europy spotykają się.
1: No tak, tam prowadziliśmy naprawdę bardzo ciekawe działania, o których mało się pamięta, naprawdę były wręcz fascynujące. Ale na pewno takie kanały są wykorzystywane poprzez kanały dyplomatyczne, takie kanały komunikacji. To na pewno też gdzieś nieformalne, to nie jest takie oczywiście proste, ale to, to są takie przykłady no, dla wszystkich pomysłodawców zrywania stosunków dyplomatycznych z Rosją czy z krajami nam nieprzyjaznymi. No takie kanały musimy pozostawić, ponieważ Polska nie zmieni położenia geograficznego, no nie ma siły.
0: Polska uczestniczy, bo ja wspomniałem o tej wymianie szpiegów, oczywiście w tym przypadku tego młodego człowieka sporo na wyrost, no ale teoretycznie jest to możliwe. Polska uczestniczy w wymianie szpiegów z Rosją w ramach takiej przecież wymiany. W 2024 uwolniliśmy Pawła Rubcowa, prawda? Oskarżonego o pracę dla rosyjskiego GRU. Wówczas, jeśli dobrze pamiętam, aż 7 państw uczestniczyło w całej operacji. Przy czym no, chyba działaliśmy przede wszystkim wówczas na rzecz sojuszników.
1: No, no właśnie nie zapominajmy o tym elemencie, że jesteśmy częścią wspólnoty wywiadowczej euroatlantyckiej i nie tylko euroatlantyckiej, bo przecież są takie kraje jak Australia, czy Japonia, czy Korea Południowa, z którymi też mamy dobre relacje w tym obszarze. Dlatego no na pewno trzeba zawsze to rozpatrywać, że musimy też dać jakiś wkład w pewne działania, które, na których zależy no, naszym sojusznikom. Ale to chyba no, to naturalne i nie ma się tutaj co dziwić.
0: No, choć wówczas padały zarzuty, że na przykład tej, z tamtej sytuacji nie wykorzystaliśmy do uwolnienia Andrzeja Poczobuta.
1: No tak, ale Andrzej Poczobut tak naprawdę chyba pamiętają, niekoniecznie chciał wyjeżdżać z Białorusi i nie chciał być wymieniany jako szpieg, bo to też jest ważny
0: kontekst. Tak.
1: Kontekst. To nie jest, że on jest jednym ze szpiegów na wymianę, bo pewnie Białorusini chętnie się zgodzili i wykorzystali to propagandowo, ale że jest opozycjonistą przetrzymywanym nielegalnie na Białorusi, więzionym. To jest zupełnie inna sprawa, więc tu nie można tak wprost tego łączyć.
0: Panie pułkowniku, to prawda, że wcześniej czy później każdy szpieg wpada?
1: Niekoniecznie, no aż tak źle nie jest, no, na szczęście.
0: A panu się zdarzyło?
1: No nie, no rozmawiam tutaj z panem redaktorem w końcu.
0: No dzisiaj tak, a kiedyś?
1: Nie miałem takich sytuacji i naprawdę uważam, że nasz poziom naszych służb, zwłaszcza wywiadowczych, naprawdę nie jest zły. I oby nie było tylko gorzej, bo co chwilę niestety politycy majstrują przy nich i wtedy to się źle kończy.
0: Marcin Faliński, podpułkownik w stanie spoczynku, to tak się chyba używa takiego sformułowania, prawda?
1: No w każdym razie emerytowany.
0: A były oficer Agencji Wywiadu, autor bardzo ciekawych wielu powieści, oczywiście o tematyce szpiegowskiej, polecamy. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: 18 minut po 17:00.

0: Pani profesor Katarzyna Kłosińska, rozmowy polsko-kubańskie. Pani profesor obecna?
1: Obecna, ale nieobecna. Obecna na odległość, teleobecna.
0: Ale obecna głosem i to najważniejsze. Bardzo dziękuję. Pan Sebastian.
1: Tak, i duchem.
0: Pan Sebastian, wierny patron, pyta, prosi o wyjaśnienie, zaznacza najlepiej na antenie. Pyta o słowo szczypta.
1: Do usług.
0: Tak, na przykład szczypta z soli. Pewnie nie jestem oryginalny, napisał pan Sebastian, bo może było to już wyjaśnione, a może jednak nie, już nie pamiętam. Było, nie było?
1: Nie było, a my tutaj panu Sebastianowi, tutaj jak mówię, do usług, bo na antenie wyjaśniamy.
0: Szczypta. Zastanawiałem się właśnie kiedyś, jak wytłumaczyć. W gronie kucharzy rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, jak napisać, jak wytłumaczyć, co to szczypta. No i wymyśliliśmy, że to jest taka ilość, którą można uchwycić palcem wskazującym, kciukiem i palcem środkowym. I jeżeli to chwycimy, na przykład coś sypkiego, prawda, cukier, sól, to będzie właśnie szczypta. To tyle należy dodać. W związku z tym dwie szczypty soli, prawda, w przepisie już są czytelne.
1: Tak, tak jak pan mówił, że palcem kciukiem, palcem środkowym, ja to chyba wskazującym, ale może są różne szkoły. Tak, w każdym razie to jest taka ilość właśnie...
0: To zależy, czy to ma być szczypta duża czy mała. Bo jak dwa palce,
1: to będzie trzema palcami,
0: tak.
1: Tak, tak. Znaczy ja jednym, dwoma, znaczy tylko tym kciukiem i wskazującym. Mhm. No w każdym razie szczypta to rzeczywiście jest taka ilość, którą można wziąć tak jakby się szczypało, prawda? I tutaj już dochodzimy do sedna, ale powiem, że chyba współcześnie używa się tylko takiego wyrażenia szczypta soli. Te pozostałe chyba już bardzo rzadko się spotykają. Tak, szczypta pieprzu, nie wiem. Nie brzmi
0: rzeczywiście. Prawda? Czy szczypta cukru, odrobina cukru, no ale nie szczypta.
1: Tak. Tak, także to się już tak sfrazeologizowało. Mamy szczyptę soli właściwie.
0: Czyli wzięło się to od szczypania, a w tym wypadku te nasze palce funkcjonują jak szczypce, czy tak?
1: No właśnie, no jak szczypce. I szczypce też biorą się od tego czasownika szczypać, no bo szczypce wykonują ten sam ruch, który my wykonujemy palcami, prawda? Mhm. Czyli tak złapią coś. No właśnie, bo zanim to jeszcze dokładnie wyjaśnię, to jeszcze tutaj pana podpytam, bo ze szczypaniem ma też związek nazwa pewnej rośliny. Chyba to jest warzywo, tak z botanicznego punktu widzenia, nie wiem. No i zgadnie pan,
0: jedno przychodzi mi do głowy, a mianowicie pewnie szczypiorek, tak?
1: Tak, tak. I to wcale nie dlatego ta nazwa powstała, że on szczypie w usta czy tam w język, no bo jest rzeczywiście taki do cebuli, ma smak podobny, tylko dlatego, że jak się zrywał pan na działce w ogródku na jakiś kolor...
0: Oczywiście, zdarzało się, tak.
1: I co to? I jak się zrywa ten szczypiorek?
0: No, najlepiej rodzinnie. Najpierw wnuczek, potem babka, potem dziadek i się wyrywa.
1: To rzepa, pomyliły się warzywa.
0: A, to rzepa, rzeczywiście, tak.
1: Rzepa, a na końcu lucek.
0: Tak.
1: Tak, nie, to się tak skubie go, odrywa, prawda? Tak jakby, czyli właśnie jakby szczypie, no chwyta się tymi dwoma palcami i tak się go wyrywa, jakby się go skubało. I to właśnie dlatego się nazywa szczypiorek. A jeszcze tutaj będzie taka zagadka. Jeśli ktoś jest taki złośliwy, wypowiada cięte komentarze o kimś, no i często robi to w taki inteligentny sposób, ale niekoniecznie, ale często, no to jaka ta osoba jest?
0: Złośliwy bałwan.
1: Złośliwy bałwan, tak. No to ułatwię, ta cecha ma związek właśnie ze szczypaniem.
0: A, czyli uszczypliwy.
1: A właśnie uszczypliwy, dlatego że osoba uszczypliwa tak tymi swoimi komentarzami no nie gryzie mocno, czyli nie atakuje, nie jest taka agresywna, ale tak dźga. podszczypuje, tak dźga, tak, prawda? Tak kąsa też się mówi. Tak wbija szpileczki, to też się tak mówi, prawda? Czyli tak właśnie jakby szczypała. No więc tutaj mamy tę rodzinę, ale jeszcze nie całą, bo jeszcze zapytam pana, czy pamięta pan wierszyk, taki trochę absurdalny, który no, pamiętamy chyba wszyscy z dzieciństwa, ale używamy go, wypowiadamy go czasami, no głównie odpowiadano dzieciom przed snem. No i taka rymowanka. Dobranoc, pchły na noc. I co tam dalej było?
0: Karaluchy pod poduchy, a szczypawki do zabawki.
1: No właśnie, a tam jeszcze było nietoperze za kołnierze, a biedronki do skarbonki, tylko to bardzo rzadko chyba już się tego wypowiadało.
0: Tego ciągu dalszego nie znałem.
1: Ja właśnie też tak bardzo słabo.
0: Ale występują szczypawki właśnie.
1: Tak, no właśnie, te szczypawki. No szczypawki to jest taki robal, byśmy powiedzieli, ale to jest jakiś rodzaj chrząszcza chyba, który nazywamy też skorkiem. Znaczy taka szczypawka to jest też skorek, no bo on ma szczypce, prawda? No ja to się na przykład go bałam w dzieciństwie, bo tak chodził, to było dosyć, szczególnie tam, gdzie było dużo drewna, nie wiem, gdzie jeszcze to
0: ja
1: tak
0: też.
1: Chodził.
0: To było nieprzyjemne i groźne.
1: I groźne, bo miało te szczypce. Mm-hmm. No właśnie, no więc to wszystko szczypta soli tutaj nam podprowadziła nas szczypta soli do szczypawek.
0: Czyli sprawę szczypty, szczypawek, te sprawy mamy rozstrzygnięte.
1: I ludzi uszczypliwych, tak, też, mamy rozstrzygnięte. Też. Bardzo dziękuję w takim
0: to
1: razie.
0: To ja dziękuję, do usłyszenia. Katarzyna Kłosińska.
1: Do usłyszenia.
2: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata. Herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co, po co, po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co, po co, po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: To starsi panowie dwaj. Tymczasem 17:30. Sport. Tomasz Gorazdowski.
4: W finale lekkoatletycznych Mistrzostw Europy wystartuje wieczorem dyskobolka Daria Zabawska i skoczek wzwyż Mateusz Kołodziejski. Na 10 km pobiegnie Elżbieta Glinka. Walczy w siedmioboju Adrianna Sułek-Schubert. Dziś wieczorem przed nią jeszcze pchnięcie kulą i bieg na 200 metrów. Można przypomnieć chronologicznie, co dziś w mistrzostwach będzie się działo, gdzie rozdadzą medale i kiedy. Finały zaczną się o 20:45, 10 km kobiet, później skok wzwyż mężczyzn, rzut dyskiem kobiet. O 21:40 400 metrów przez płotki mężczyzn. Finał, później finał biegu na 200 metrów mężczyzn o 22:25 i na koniec 800 metrów kobiet. Przypomnę, że dziś polskie sztafety 4x400 metrów i kobiet i mężczyzn awansowały do finałów, które jak zawsze odbędą się na zakończenie mistrzostw. Mówi Anna Gryc.
5: Tak jak tutaj Alicja wspomniała, dojdzie do nas ogromne wsparcie i mam nadzieję, że tam pokażemy się z jeszcze lepszej strony. Każda z nas pobiegnie jeszcze lepiej. Przetarłyśmy się tutaj i nic tylko poprawiać i być wyżej.
4: To wzmocnienie to Natalia Bukowiecka. Awansowali też panowie, choć szczęśliwie, bo z czasem do finału nie weszli, ale zdyskwalifikowali jedną drużynę i się udało. Żartował Kajetan Duszyński.
6: Coś było pewnie przywiezione na miejsce, na medal, na metę, także wszystko wyliczone.
4: I jeszcze informacja lekkoatletyczna. Prezydent Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej Sebastian Coe powiedział, że jest gotów stanąć przed sądem, by bronić sankcji nałożonych na rosyjskich lekkoatletów wykluczonych z rywalizacji od marca 2022 roku. Na początku lipca Rosjanie złożyli do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie kolejną skargę kwestionującą sankcje nałożone przez World Athletics. A Sebastian Coe zdania nie zmienia i powtarza, jak kiedyś Katon starszy o Kartaginie. Rosjanie na lekkoatletyczne stadiony nie wrócą, dopóki trwa wojna. Piłkarze w kraju rozegrają czwartą kolejkę Ekstraklasy. Na początek Legia Warszawa zagra z Radomiakiem. Mówi trener Legii Marek Papszun.
7: To jest mecz przyjaźni, ale na boisku każdy walczy o swoje, każda drużyna. Tutaj nie ma sentymentu, więc my będziemy dążyli do tego, żeby to spotkanie wygrać, szczególnie, że gramy przez własną publicznością i chcemy zadowalać swoich kibiców.
4: Radomiakowi w tym sezonie nie idzie najlepiej. Czas coś zmienić, czas coś zrobić. Trener Tomasz Kaczmarek.
8: Celem jest, żebyśmy z meczu na mecz wyglądali lepiej, będziemy z meczu na mecz wyglądać lepiej. Na pewno taki mecz jak z Górnikiem, to jedno to, tak jak rozmawialiśmy po meczu, to jest nasz czysty rozwój w kontekście formy indywidualnej, formy fizycznej. Taki mecz daje nam dobre informacje, co musimy dopracować. Będziemy o krok dalej.
4: A teraz o Pucharach i Lechu Poznań. Jego mecz dziś o 20, bo wczoraj spotkanie zostało przełożone. Lech miał problemy z przylotem na Wyspy Owcze. Tymczasem kilkudziesięciu sympatyków kolejorza już jest na Wyspach Owczych od środy, od czwartku i większość z nich planowała powrót do Poznania dzisiaj. A tu kiszka, dzisiaj przecież mecz. Trzeba zmienić loty, przedłużyć pobyt w hotelach. To kosztuje. Zdecydowaliśmy w klubie, ale też po rozmowach z kibicami, że wesprzemy dzielnych wyjazdowiczów ustaloną kwotą, która pomoże im zrekompensować poniesione koszty. Do tego dostaną bilety na najbliższy mecz pucharowy u nas, mówią w klubie. I brawo! I tak się buduje więzy pomiędzy kibicami a klubem. Gest wart pochwały. Klubowi nie ubędzie, a kibicom się pomoże. Brawo! Transmisja telewizyjna w TVP2. I jeszcze o piłce. Pojutrze o 16:00 angielska piłka zaczyna sezon. I to od razu od bezpośredniego starcia o trofeum dwóch najlepszych zespołów poprzedniego sezonu Premier League. Arsenal, mistrz, zagra z Manchesterem City już bez Guardioli, wicemistrzem i zdobywcą Pucharu Anglii. A zagrają o tarczę wspólnoty. Transmisja tego meczu w TVP Sport.

0: To grupa The Beach Boys, popołudniówka 357, 510-357-357. Kiedy Iga Świątek notowała nieco słabsze wyniki, w internecie nasilił się hejt, a czary goryczy dopełniła wypowiedź psycholog Ewy Wojdyło, która publicznie skrytykowała emocjonalność postawy tenisistki. Raszynianka zamknęła usta krytykom triumfem nieprawdopodobnym w Toronto.
1: Pokaz mocy w tym turnieju Igi Świątek, a finał to już w ogóle mecz pod pełną

0: usługa, którą dostarczamy SMS-em. Tu trzeba czasu, spokoju i oczywiście wspierającego środowiska. Myślę, że w przypadku sportowca, w szczególności tego najbliższego.
1: Postawa polskiej mistrzyni to uniwersalna lekcja dla każdego z nas. Czego możemy nauczyć się od Igi Świątek, gdy sami stykamy się z hejtem w pracy, szkole czy w internecie?
2: Jest to forma reaktancji, oporu psychologicznego połączonego z motywacją kompensacyjną, kiedy mam wrażenie, że hej, to nie jest prawda, co ktoś o nas mówi.
1: Karolina Badowska, psycholożka sportu.
2: Ale oczywiście, żeby to przekuć, tę złość w motywującą, potrzebujemy czegoś bardzo ważnego. I jak to ujęła Iga Świątek, mam wokół siebie ludzi, którzy mnie lubią, którzy mnie wspierają tydzień w tydzień. To właśnie ta sieć społeczna najbliższych osób pozwala przetrawić ten hejt i poradzić sobie z nim.
1: Zamiast brać opinii do siebie, warto wiedzieć, że hejt to po prostu pójście na skróty.
3: Oceniając tylko fragment rzeczywistości, tego też przecież uczymy naszych pacjentów, nie jesteśmy w stanie ocenić całej osoby. Czyli jeżeli ktoś na przykład potknie się na skórce od banana i my mówimy, że jest niezdarą.
1: Aleksandra Plewka, psycholożka.
3: To w tym momencie oceniamy całościowo tego człowieka, który przecież mógł potknąć się tylko i wyłącznie ten jeden raz.
2: Hejt to jest uproszczenie rzeczywistości, takie dramatyczne, że coś jest czarne albo białe, werdykt. I dlaczego upraszczamy rzeczywistość? Dlatego, że tak jest łatwiej, bo rzeczywistość jest bardzo złożona. Na sytuację Igi na pewno wpłynęło milion czynników, że przez jakiś czas miała rezultaty poniżej swoich wcześniejszych wyników.
1: Druga lekcja to skupienie się na rzeczach, na które mamy realny wpływ.
2: Iga Świątek dużo mówi o takim, ja bym to tak zinterpretowała, zamykaniu się we własnej bańce, czyli skupianie się na swojej pracy, rozumienie tego, na czym jej zależy, otaczanie się ludźmi, którzy ją lubią, którzy ją wspierają, którzy jej dodają takiej dobrej energii.
1: Najlepsza tenisistka świata pokazuje, że na niesprawiedliwe oceny nie trzeba odpowiadać agresją. Wystarczy robić swoje po swojemu i na własnych zasadach.
4: O naszą mistrzynię pytała Aleksandra Dobieszewska. Brawa dla pani Igi. Pozdrowienia dla podróżujących busem z Krynicy Morskiej do Warszawy. Szeroki i drogi. To Gordon Haskell.

0: To był Gordon Haskell, a za chwilę to się nie wydarzyło. Violetta Myszkowska, dzień dobry. Dziś temat również bardzo często, no, wywołujący ogromne dyskusje w Polsce.
1: Tak, zgadza się. No, a temat wraca dlatego, że na początku tygodnia prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze ograniczające liczbę zalecanych szczepień dla dzieci do 11 szczepionek. Wcześniej zalecano szczepienia przeciwko 18 chorobom, a to jest fragment transmisji ABC News.
2: For long and far too long, long period of time, America's recommended more childhood vaccines than any peer nation.
1: I tutaj prezydent mówi, że przez długi, a wręcz zbyt długi czas Amerykanie zalecali więcej szczepień dla dzieci niż jakikolwiek inny kraj partnerski, nawet dwa razy więcej niż niektóre kraje europejskie. W wielu przypadkach potrzebowaliśmy aż 72 dawek dla pięknych, zdrowych, uroczych i delikatnych małych dzieci. Prezydent wspomniał też o szczepionce MMR przeciw odrze, śwince i różyczce. Wyraził nadzieję, że zostanie rozbita na trzy osobne szczepionki, ponieważ uważa, że, tutaj cytat, razem istnieje możliwość, że są one dość śmiertelne, a osobno wygląda na to, że wcale nie są śmiertelne, a po prostu bardziej skuteczne. Koniec cytatu. I na to wystąpienie zareagowali naukowcy i serwisy fact-checkingowe. Znajdują się w tej wypowiedzi informacje, które mogą wprowadzić w błąd. Tych kwestii jest kilka, dzisiaj omówimy tylko część. Po pierwsze, jak groźna dla zdrowia i życia jest szczepionka MMR. Tutaj nawet amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom CDC podaje, że u większości osób, które ją otrzymały, nie występują żadne poważne reakcje niepożądane. Według badań najpoważniejsze i jednocześnie bardzo rzadkie zagrożenie to silna reakcja alergiczna i drgawki gorączkowe. Tak więc to jest pierwszy element tej wypowiedzi. Mogą się też pojawić fałszywe informacje czy nieścisłości w związku z tym, jak wygląda kalendarz szczepień w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Wypowiedź prezydenta uzupełniła Caroline Leavitt, pełniąca funkcję sekretarza prasowego Białego Domu. Ona w swoim profilu na X udostępniła grafikę, która ma przedstawiać dwa niemowlaki. Jeden pochodzi, tutaj cytat, z kraju europejskiego, który i ten niemowlak ma dostawać 11 dawek szczepionki, a drugi niemowlak to niemowlak Amerykański, który ma dostawać 72 dawki szczepionki. I o ile rozumiem przekaz, ten bliżej nieokreślony kraj europejski ma być wzorem do naśladowania dla Stanów Zjednoczonych i tutaj mogę tylko zacytować dane opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia rok temu. Ile w ciągu ostatnich 50 lat udało się zapobiec śmierciom przedwczesnym zgonom głównie małych dzieci? Jak pani Kubo myśli, ile to było, jaka to jest liczba?
0: No dokładnej liczby nie podam, ale podejrzewam, że w grę wchodzą miliony.
1: Miliony, zgadza się. Tutaj te szacunki są bardzo, bardzo różne. Tutaj akurat Światowa Organizacja Zdrowia podała 154 miliony przedwczesnych zgonów, głównie małych dzieci. I oczywiście istnieją przeciwwskazania do szczepień. Zdarzały się też incydenty, kiedy szczepionki wycofywano. Na przykład w 1993 roku była taka głośna sprawa w Japonii, że właśnie szczepionkę MMR powiązano z występowaniem zapalenia opon mózgowych i zastąpiono ją innymi szczepionkami. No ale to są incydenty, a lekarze są zdania, że przyjęcie przebadanej szczepionki jest znacznie bezpieczniejsze niż zachorowanie na odrę, świnkę lub różyczkę, no i ewentualne powikłania po tych chorobach. No ale przyjrzyjmy się jeszcze liczbom przedstawionym na tej grafice. Liczba 72 oznacza prawdopodobnie wszystkie dawki szczepionek, które Amerykanin potencjalnie mógł, ale nie musiał przyjąć do 18 roku życia, nie w wieku niemowlęcym. No i tutaj to jest ciekawy wątek, wydaje mi się, może, ale nie musi. Kto w Stanach decyduje, czy szczepionka jest obowiązkowa? Zadzwoniłam do amerykanisty Rafała Michalskiego z serwisu Układ Sił i odpowiedział na to pytanie tak.
3: Departament Zdrowia, on jedyny co wydaje w ramach obecnego prawa federalnego, to są tak zwane rekomendacje. Większość prawa dotyczącego obowiązku szczepień, ona nadal leży na poziomie stanów. To chociażby szkoły, przedszkola mogą decydować, o jakich szczepieniach jedynie przyjmują. To, na co jedynie wpływ ma departament, to są tak zwane kalendarze rekomendacji. Władze stanowe w Stanach głęboko republikańskich wychodzą z założenia, że to rodzic powinien mieć jak największy wybór tego, kiedy chce dane dziecko zaszczepić, chyba że są to choroby na tyle istotne, że deleguje się dalszą tą władzę przedszkolom i szkołom. To, na co to rozporządzenie wykonawcze może mieć wpływ, to jest finansowanie z ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ bardzo wielu ubezpieczycieli zdrowotnych, oni pokrywają 100% kosztów szczepionki, która jest rekomendowana w ramach kalendarza Departamentu Zdrowia.
1: Rafał Michalski podkreśla, że nie wiadomo na ten moment, czy wycofana rekomendacja przełoży się na to, że rodzice będą płacić za szczepienie, czy nie. Dowiemy się. A jeśli chodzi o ten bliżej nieokreślony kraj europejski i 11 dawek. Wybrałam Polskę ze wszystkich krajów europejskich i w Polsce jest tak, że szczepienia są obowiązkowe i nieobowiązkowe. Obowiązkowe są finansowane z budżetu państwa. Jeśli chodzi o dawki, no tutaj może być różnie, ale gdybyśmy liczyli tak skrupulatnie, jak na wspomnianej grafice, to pewnie też doliczylibyśmy się kilkudziesięciu dawek do 18 roku życia oczywiście, obowiązkowych i nieobowiązkowych, łącznie z tymi na grypę, które można powtarzać każdego roku. No i tych dawek obowiązkowych w pierwszych 2 latach życia jest więcej niż 11, to też w zależności od kalendarza i rodzaju podawanej szczepionki. Zalecam takie informacje sprawdzać, na przykład na stronie rządowej szczepienia info.
0: Wioletta Myszkowska, bardzo dziękujemy. 9 minut do 18.

Za 7 minut 18. Skoro dziś po 16 była Una Paloma Blanca, to może jeszcze jedna piosenka taka do wspólnego śpiewania?

To Jose Feliciano. Pozdrowienia, proszę Państwa, dla mieszkańców odwiedzających wioskę artystyczną Janowo. Zwłaszcza, że ze słuchaczami właśnie w wiosce artystycznej Janowo w niedzielę zaplanowano spotkanie Agnieszki Szwajgier oraz mojej skromnej osoby. Wszelkie informacje na stronie www.janowo.art. Janowo.art, a to spotkanie w najbliższą niedzielę wieczorem w wiosce artystycznej Janowo.

0: 14 sierpnia, jest piątek, 18. Popołudniówka 357 w radiu 357. Telefon bez zmian, aczkolwiek niepotrzebny, 510-357-357. Wiadomości i serwis, Ola Rzeczek.
1: Polacy wśród rannych w pożarach w Chorwacji. 4 polskich obywateli zostało poszkodowanych, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, informuje rzecznik MSZ Maciej Wewiór i dodaje.
2: Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
1: MSZ apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów oraz rejestrację w systemie Odyseusz. Jak informowały lokalne media, ponad 1000 osób zostało ewakuowanych w wyniku pożaru, który dziś dotarł do popularnego turystycznego kurortu Omisz w środkowej części Chorwacji. Minionej nocy z żywiołem walczyło ponad 100 strażaków. Chorwacja zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 stopni Celsjusza. W Polsce upalnie będzie jutro, miejscami termometry pokażą 35 stopni. W większości kraju będą obowiązywały ostrzeżenia IMGW na południu 2 stopnia. Stany Zjednoczone przekazały krajom NATO kwestionariusz, żeby zbadać, w jakim stopniu popierają one politykę Donalda Trumpa, pisze Bloomberg. Według serwisu Waszyngton chce wiedzieć, jak lojalni są sojusznicy, zanim ograniczy swoje zasoby wojskowe przeznaczone do obrony sojuszu. Pośrednio dokument odnosi się do wielu kwestii, które podzieliły Waszyngton i jego sojuszników, w tym do ataków USA na Iran, operacji schwytania przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro oraz dążeń krajów Europy do przyznawania kontraktów obronnych europejskich firmom. Według źródeł Bloomberga sojusznicy niechętnie podeszli do tej inicjatywy, uznając ją za próbę wywarcia na nich presji, żeby dostosowali się do obecnej administracji w Waszyngtonie pod względem ideologicznym w zamian za ochronę. To może z tankowaniem z pewnością wstrzyma się do poniedziałku. 6 zł 41 groszy za litr benzyny 95, 7,37 za litr oleju napędowego. Takie będą ceny maksymalne na stacjach paliw. Po weekendzie częściowo wraca pakiet CPN. Do końca wakacji będzie obowiązywał obniżony VAT na paliwa i będą ogłaszane ceny maksymalne. Jak mają się kształtować w przyszłym tygodniu, przewiduje Jakub Bogucki, analityk epetrol.pl.
3: Ceny benzyny między 6,40 a 6,50, mniej więcej ceny oleju napędowego 7,30, 7,40, gdzieś w tych granicach byśmy się poruszali, będą się znajdowały te ceny. Natomiast pamiętajmy, że tak naprawdę cały czas jesteśmy w pewnym sensie zakładnikami tej sytuacji na Bliskim Wschodzie, która cały czas eskaluje, czy nie kończy się.
1: A program CPN na razie skończy się wraz z końcem sierpnia. Do tych, którzy w ten weekend będą podróżować samochodem, policja apeluje o ostrożność. Warunki do jazdy będą dobre, a to paradoksalnie usypia czujność kierowców, podkreśla podinspektor Andrzej Fijałek z Komendy Głównej Policji.
4: Dobre warunki atmosferyczne, a tym samym dobre warunki drogowe powodują, że ta noga jest cięższa i rzeczywiście widzimy, że latem dochodzi do mniejszej ilości może zdarzeń typu kolizje, ale jeżeli już dojdzie do czegoś poważniejszego, do wypadku, to skutki tych wypadków są bardziej dolegliwe, czyli są osoby ranne poważnie i dochodzi do zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym.
1: Od początku lipca w wypadkach drogowych w Polsce zginęło ponad 180 osób, a ponad 3,5 tysiąca zostało rannych. Prokuratura uchyliła areszt rolnikowi, który przed tygodniem zaorał świeżo położony asfalt w Gliwicach Ostropie. Śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia znacznej wartości, co oznacza, że grozi mu łagodniejsza kara. Z kolei mieszkańcy wsi Kozaki na południu Lubelszczyzny zostali bez mostu, który sami zbudowali i przez lata utrzymywali. Drewnianą przeprawę trzeba było rozebrać na mocy decyzji Inspektoratu Budowlanego. Dlaczego? Sprawie przyjrzał się nasz reporter Piotr Olejarz.
5: Most, a właściwie mostek, powstał przed laty dzięki inicjatywie i pieniądzom samych mieszkańców wsi. Przeprawa skracała dojazd do Biłgoraja o kilkanaście kilometrów, a most stanowił element lokalnego szlaku turystycznego. Sprawą zajął się jednak Inspektorat Nadzoru Budowlanego po anonimowym zgłoszeniu, że obiekt powstał nielegalnie. Jak tłumaczy wójt gminy Łukowa, mieszkańcy dostali czas na uregulowanie sprawy, jednak legalizacja wiązała się z kosztem rzędu 125 tysięcy złotych. To suma, której nie byli w stanie zebrać. Lubelski Inspektorat Nadzoru Budowlanego wskazuje, że budowa mostu wymagała pozwolenia na budowę, a tego nigdy nie uzyskano. Fakt korzystania z przeprawy przez mieszkańców, turystów czy służby nie zwalniał inwestorów z tego obowiązku. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: A że decyzja wojewódzkiego inspektora się uprawomocniła, most musiał zostać rozebrany. I tu w miejscu mostu kończymy dzisiejsze serwisy Radia 357. Do usłyszenia.
0: Jutro, proszę Państwa, sobota bez chmur będzie, choć po południu na północnym zachodzie miejscami zachmurzenie małe, ale opadów nie przewidziano. Temperatura wysoka, 26 na północnym wschodzie, 30 do 32 w centrum, na południu i miejscami na północy kraju. Będzie też w granicach 33-4-35 na zachodzie. Chłodniej na Helu, tam w granicach 25, a wiatr jutro przez cały dzień słaby, na zachodzie umiarkowany. Ten wiatr południowy, południowo-zachodni.
6: Radio 357.
0: Piosenka z płyty tygodnia to Baby Rose.

0: To Baby Rose w naszej popołudniówce, piosenka tygodnia. 9,5 minuty po godzinie 18. Bardzo wypada podziękować panu Karpiowi.
1: Partnerem audycji jest pan Karp na szlaku. Sfinansowano z funduszu promocji ryb.
0: A moim gościem jest pan dr Mirosław Kuczyński, ekspert zajmujący się akwakulturą, hodowlą ryb, ichtiobiolog. Dzień dobry, panie doktorze. Kłaniam się panu.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy.
0: Ryb żyjących dziko będzie coraz mniej, a my będziemy korzystać przede wszystkim z ryb hodowlanych?
2: Mam nadzieję, że tak, ponieważ przełowienie łowisk naturalnych osiągnęło już pułap niemożliwy do dalszej kontynuacji i tutaj akwakultura jest ewidentnie wyzwaniem. Akwakultura powinna zastąpić połowy na łowiskach naturalnych.
0: No i jeszcze trzeba pamiętać, że te wody, oceany, morza są coraz mocniej zanieczyszczone, aby te ryby po prostu różne, na przykład związki metali, absorbują, prawda?
2: Tak jest w niektórych przypadkach, zwłaszcza dotyczy to ryb przydennych, czy tych, które żyją w środowiskach silnie zanieczyszczonych. Tam należy uważać na wszystkie zanieczyszczenia, które mogą kumulować się w mięśniach.
0: Mamy dużo w Polsce stawów hodowlanych, to jest taka znaczna produkcja?
2: No, statystycznie mamy ponad 70 tysięcy hektarów, z czego ponad 50 tysięcy hektarów jest użytkowanych, zalanych wodą i hodowane są w nich ryby. Produkcja roczna to jest około 20 tysięcy, nieco ponad 20 tysięcy ton karpi konsumpcyjnych. Drugie tyle pszcząga.
0: Hodowla to jest jedna sprawa, ale coś jeszcze wynika z prostego faktu, że te stawy mamy. No bo przecież obserwujemy również w Polsce zjawisko wysychania rzek, jezior, różnych mokradeł. Czy stawy hodowlane to są takie, stanowią dodatkowe zasoby wodne, mają znaczenie hydrologiczne?
2: Zdecydowanie mają, choć jest to parametr ewidentnie niedoceniany. Łączna pojemność wodna stawów rybnych w Polsce, stawów karpiowych oczywiście, to jest równoważna pojemność mniej więcej jeziora Śniardwy albo trzech największych zbiorników zaporowych. I tutaj nie można bagatelizować roli stawów karpiowych zarówno jako tej retencji małej, która kształtuje stosunki wodne lokalnie i regionalnie, ale także zabezpieczenia przeciwpowodziowego, ponieważ stawy rybne w przypadku nawałnych deszczy, a te coraz częściej nam się zdarzają, pełnią rolę lokalnego odwadniacza terenu, który zabezpiecza tereny przed zalaniem.
0: Panie doktorze, słuchają nas zapewne także słuchacze, którzy mają kawałek łąki albo kawałek terenu, pola, które po prostu jest i teraz zastanawiają się być może, a może staw. Czy takie zbudowanie, utrzymanie potem, bo to też przecież wyzwanie takiego małego stawu, to jest bardzo trudne wyzwanie, trudna operacja?
2: To jest operacja wymagająca pewnej wiedzy i doświadczenia. Na szczęście istnieją wyspecjalizowane firmy trudniące się budową stawów, albowiem budowa stawów, tak jak nazwa wskazuje, jest przedsięwzięciem budowlanym i pozwolenie na budowę uzyskać trzeba. Drugim elementem jest tak zwane prowadzenie i ważenie wody, czyli doprowadzenie wody w taki sposób, żeby ona nie tylko staw zasiliła w ilości wystarczającej i w stopniu wystarczającym do prowadzenia hodowli ryb, ale żeby możliwe było także odwodnienie stawu, czyli spuszczenie wody i osuszenie dna. Tego typu działania wymagają pewnej wiedzy. Nie jest to z pewnością działanie dla każdego, komu to przyjdzie do głowy. Natomiast budowa oczka wodnego gdzieś tam przy domu, jak najbardziej tak. Staw jest przedsięwzięciem innego rodzaju.
0: Pozdrowienia przy okazji dla pana Jacka, który ma taki staw, no a przede wszystkim jest patronem Radia 357, za co jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Często słyszymy, panie doktorze, o sposobie hodowli ryb w farmach, takich potężnych fabrykach niemalże hodowlanych, na przykład na północy Europy, w Norwegii czy innych państwach skandynawskich. Chodzi mi na przykład o hodowlę łososia. Dochodzenia prowadzone przez dziennikarzy wskazują na często niezdrową, taką bardzo intensywną hodowlę. Tymczasem królem naszych hodowli, naszych stawów jest karp. Jest zdrowszy?
2: Te uwagi, które pan redaktor był uprzejmy przedstawić do tych przemysłowych hodowli, nijak się mają do hodowli stawowej, która korzystając z zasobów naturalnych, w sposób, który w żaden sposób tych, w żadnej formie tych zasobów nie uszczupla i nie przekształca negatywnie, zagęszczenia obsad ryb w stawach, które stwarzają im absolutnie komfortowe warunki funkcjonowania. Wreszcie stosowanie w żywieniu ryb pokarmu naturalnego, który naturalnie w stawach się kształtuje, uzupełnianego energetycznie paszami zbożowymi, czyli ziarnem zbóż, również lokalnie produkowanych, stwarza gwarancję wolności tego typu chowu od zagrożeń, które spotykają wszelkie mega monokulturowe formuły fermowe spotykane w przypadku innych gatunków.
0: A właśnie, jeśli o gatunkach mówimy, królem stawów hodowlanych w Polsce jest właśnie karp?
2: Królem stawów hodowlanych jest karp i ma również swoich podwładnych, czyli gatunki towarzyszące karpiowi w stawach. Są to gatunki znane, to jest karać, to jest sandacz, szczupak, lin, sum europejski. Także gatunki w latach 60. sprowadzone do Polski, traktowane jako tak zwane ryby roślinożerne, czyli amury, tołpygi. Ten układ polikulturowy zwiększa szanse pełnego wykorzystania niż pokarmowych, które w stawie się kształtują.
0: Miejmy zatem nadzieję.
2: Ale królem zdecydowanie pozostaje karp.
0: Miejmy zatem nadzieję, że hodowla nie zaniknie i ryba z Polski nie zniknie. Doktor Mirosław Kuczyński, ekspert zajmujący się akwakulturą, hodowlą ryb, ichtiobiolog. Panie doktorze, dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję pięknie, życzę miłego dnia, słuchaczom reszty miłych wakacji.
0: Do usłyszenia. Prawie 17 minut po 18. Przypomnijmy.
1: Partnerem audycji jest pan Karp na Szlaku. Sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.

0: 19 minut po 18. Pan Robert z nami. Panie Robercie, dzień dobry, dobry wieczór, halo.
1: Dzień dobry wieczór, ahoj panie Kubo.
0: Witam pana.
1: Więc rozmawiał pan przed chwileczką o karpiu, więc ja w temacie karpia.
0: A bardzo proszę.
1: No wkrótce grudzień, zima za pasem.
0: No wkrótce chwilę... to może przesada, no ale, ale w końcu nadejdzie, to prawda?
1: Za chwilę będą licytacje, więc my pewnie znowu wystąpimy z propozycją, żeby do nas jakaś rodzina z Fundacji Świętego Mikołaja przyjechała.
0: Bardzo będzie nam miło. Mhm.
1: No, a ja w temacie takim trochę prywatnym też do pana.
0: Bardzo proszę.
1: Bo widzimy się w Janowie, słyszałem, znaczy czytałem.
0: O!
1: W niedzielę.
0: To nie wiedziałem, ale słyszę, że pan się wybiera. Bardzo dziękuję.
1: Tak, bilety kupione i chcemy pana zaprosić na jakąś kawkę, żeby pan nas tutaj, żeby pan wizytację nam obiektu zrobił, czy się nadajemy. Jest taka możliwość?
0: No, trudno odmówić, zwłaszcza, że tak pięknie dzieciakom podopiecznym Fundacji Świętego Mikołaja pomagacie. Będziemy w kontakcie, panie Robercie. Wszystkiego dobrego.
1: Ma pan numer telefonu, proszę do nas zadzwonić. Jesteśmy w niedzielę, również czekamy na pana.
0: Bardzo dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego.

0: Baby, do that conga.
1: 21 minut po godzinie 18. Trzeba, proszę państwa, bardzo uważać na właśnie dzwoniącego pana Marcina, bo potrafi straszyć nawet cynaderką. Witam pana, panie Marcinie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry. Ja chciałem się tak tylko podzielić taką radością życia, która mnie dzisiaj doświadcza, bo skończyłem właśnie straszenie na zamku. Mhm. 260 osób dzisiaj oprowadzonych.
1: Wystraszonych, tak.
2: Wystraszonych, mam nadzieję, że też zachęconych do takiej historii lokalnej, bo to zawsze staram się w ludziach gdzieś rozpalać. Panie Kubo, i cały czas, niezmiennie, zapraszam serdecznie wszystkich pod znaku 357, pana też zapraszam. Mhm. W dni parzyste, poza tym drugim, będę na zamku do końca sierpnia na pewno straszył. I wie pan co, mhm. I taka jeszcze jedna refleksja, tak patrząc tak. Na te ostatnie czasy. Może i człowiek żyje sobie w tej nidzicy biednie, ale przynajmniej motyla noga nie muszę się gdzieś ukrywać w jakimś Naddniestrzu albo w innych tam dzikich krainach.
1: No jest to pewien plus, tak. To prawda.
2: To prawda. A,
1: byłbym zapomniał, panie Marcinie, ma pan pozdrowienia, bo dzwonił w tygodniu pan Dawid Górnik.
2: Słyszałem, odebrałem.
1: To pozdrowienia, dziękujemy.
2: Dzięki, wszystkiego dobrego.
1: 22 minuty po 18:00.

0: Nirvana, Pet Shop Boys, 27 minut po godzinie 18. Troszeczkę wcześniej niż zwykle, ale jest prognoza. Pogody na najbliższe dni. Z nami pan Przemysław Makarewicz, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kłaniam się, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Tak, patrzę na pogodę na jutro. Opowiedziałem słuchaczom, że będzie dość słonecznie, że w zasadzie bez chmur, chociaż może troszkę na północnym zachodzie wystąpi zachmurzenie małe. No i temperatura do 35 stopni. Dobrze powiedziałem, czy coś przekłamałem?
1: Bardzo dobrze. Rzeczywiście jutro 35 stopni na zachodzie, południowym zachodzie, ale na przeważającym obszarze kraju ta temperatura będzie jutro osiągała i przekraczała 30 stopni, no miejscami do 32-33, a najcieplej, tak jak mówiłem, południowy zachód, ziemia lubuska, Dolny Śląsk, tutaj do 35 i rzeczywiście dopiero w podwieczór na północnym zachodzie to zachmurzenie wzrośnie, a będzie się to wiązało ze zbliżającym się frontem atmosferycznym. Ten front nocą z piątku na sobotę będzie wkraczał do Polski, przynosząc burze, przelotne opady deszczu. No i w niedzielę front będzie wędrował dalej na południowy wschód, stopniowo wypierając to gorące powietrze. Ochłodzi się na północnym zachodzie, gdzie w niedzielę będzie już tylko 23-24 stopnie, nad samym morzem 18. W centrum około 30, a najwyższe temperatury przeniosą się na południowy wschód, na krańcach południowo-wschodnich około 33-34 stopni.
0: No to słyszę, że temperatury specjalnie odpoczywających nad morzem nie rozpieszczają. Jak tam będzie? Może od tego pasa nadmorskiego, pomorskiego zacznijmy. Jak tam będzie kształtowała się temperatura w poniedziałek, wtorek?
1: No tutaj początek tygodnia to napływ powietrza polarnego morskiego już nad całą Polskę i nad morzem będzie najchłodniej. Tutaj te temperatury nawet mogą okresami do 17-18 stopni się obniżać, ale dodatkowo będzie dużo chmur, często będzie padać i też wzrośnie prędkość wiatru, więc ta temperatura odczuwalna będzie jeszcze niższa. No w związku z tym warto korzystać z tych dwóch dni, które
0: ciepłych
1: jeszcze przed
0: bardzo.
1: Nami. Dzisiejszego wieczoru i jutra, tak.
0: To jeszcze zapytam o moje ulubione Mazury, Warmię Mazury. Co tam się będzie działo? Czy będzie wiało żeglarzom? Czy będzie ciepło?
1: Przede wszystkim będzie bardzo gorąco. Akurat tam te temperatury raczej tych 30 stopni nie przekroczą, no ale niemniej temperatura 27-28 stopni to też jest bardzo dobra wartość, bardzo ciepło. Piękna, słoneczna pogoda jutro i dopiero w nocy i w niedzielę też tym swoim oddziaływaniem ten obszar Polski obejmie front atmosferyczny i zacznie się stopniowe ochłodzenie.
0: A jaki byłby lipiec w tym roku, no bo to już wszystko o lipcu, wiadomo, byłby cieplejszy niż zwykle?
1: Pewnie tak. Tutaj musiałbym przyjrzeć się opracowaniom klimatologicznym na temat lipca, ale no ciężko mi powiedzieć, jak wygląda wartość średnia, ale no wszystko wskazuje na to, że w związku z tym, że no były też duże wahania tej pogody, temperatury, no tutaj trudno mi jakby bez takiego szczegółowego zapoznania się z podsumowaniem lipca
0: powiedzieć. To zapytam, nie szkodzi. Zapytam następnym razem. To jeszcze tylko króciutko, co nas czeka w sierpniu? Czy taka pogoda właśnie zmienna, na to się nastawiać z takimi zmianami, z frontami, które będą przychodzić?
1: Do tej pory lato się charakteryzowało właśnie takim przebiegiem pogody, że napływ ciepłych mas powietrza, ale na ogół nie trwający długo i zaraz potem przechodzenie frontów, napływ powietrza atlantyckiego, gwałtowne zjawiska atmosferyczne. No ten nadchodzący tydzień, bo myślę, że to takie najpewniejsze, jeżeli chodzi o prognozy średnioterminowe, bo do tych 7 dni jeszcze wiarygodność tych przewidywań jest stosunkowo wysoka. No będziemy stopniowo wędrowali znów do wyższych temperatur. Ta pierwsza połowa tygodnia będzie zdecydowanie chłodniejsza, szczególnie na północy kraju, ale z upływem tych kolejnych dni tygodnia, jak przejdziemy już w drugą jego część, to temperatura będzie powoli wzrastała i myślę, że przyszły weekend znów może być bardzo ciepły.
0: Przemysław Makarewicz, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo dziękuję za informację. Dobrego wieczoru panu życzę.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. 28 minut do 19:00.

0: Pink Martini i China Forbes w popołudniówce 357. No to co? To może, no to cykl. A dziś?
1: Dziś w cyklu z wielkiej płyty o albumie, który pojawił się po wielkim sukcesie grupy The Who, związanym z płytą Tommy z 69 roku. Wydawać by się mogło, że nie mogą już pójść wyżej. I to zawsze jest sprawdzian dla grupy, kiedy po dużym sukcesie artystycznym i komercyjnym przychodzi do nagrania kolejnego albumu. I w przypadku grupy The Who ta sytuacja nie była taka oczywista. To opowieść o przekuciu porażki w sukces i o tym, żeby nigdy się nie poddawać. Po Tommym Pete Townshend, lider grupy The Who, zaczął pracować nad czymś jeszcze bardziej ambitnym. Stworzył Lifehouse, który był jeszcze bardziej zaawansowaną rock operą od Tommy'ego. No i absolutnie się nie przyjął. Natomiast z tych skrawków tego, co stworzył na Lifehouse, skleił płytę, która została wydana w roku 71, zatytułowana Who's Next? I to już był strzał w dziesiątkę. Panowie z The Who połączyli tutaj brzmienia rockowe, gitarowe z rozbudowanymi syntezatorami i zaskarbili sobie tym sympatię publiczności, otwierając tę nową dekadę lat 70. i nowe możliwości w muzyce rockowej. Oni zawsze byli pomysłowi, a płytą Who's Next tego dowiedli. Ten album wspiął się na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. No i do dziś jest absolutną klasyką, jeżeli chodzi o muzykę rockową i muzykę w ogóle. A jednym z utworów, które potwierdziły tę pozycję, jest oczywiście ten utwór.

0: Po piosenkę z wielkiej płyty sięgnęła jak zwykle Marta Kula. 18 minut do 19. Ciekawostka polityczna w Clacton na wschodnim wybrzeżu Anglii. Wielka polityka wymieszała się z komedią. Nigel Farage, lider prawicowej Reform UK, architekt Brexitu, pokonał właśnie kosmitę w hełmie przypominającym kubeł. Farage'owi marzył się pewnie triumf bardziej spektakularny nad poważniejszym rywalem, no ale cóż, skoro na karcie wyborczej ponad 1/4 wyborców postawiła krzyżyk koło pozycji hrabia śmietnikogłowy, co zrobić? Wynik kandydata przeszedł do historii, no bo żaden inny kandydat satyryczny nie osiągnął takiego rezultatu. A kandydatów satyrycznych Brytyjczycy zawsze mieli bardzo wielu. O tej sprawie nie tylko Adam Dąbrowski.
1: Nie do końca tak miało być. Nigel Farage chciał triumfu i zwyciężył wyraźnie. Ale mimo tego zwycięstwa nie pojawił się podczas tradycyjnej ceremonii ogłaszania wyników. Powód? Musiałby stanąć koło człowieka w wielkim kosmicznym hełmie. I dlatego hrabia mógł ogłosić zwycięstwo w pewnym sensie.
2: To ja jestem zwycięzcą spośród tych, którym chciało się stawić na ogłoszeniu wyników.
3: Farage liczył na coś w rodzaju momentu koronacji. Chciał pokonać wszystkie partie. Tymczasem zostałby sfotografowany obok całej grupy kandydatów niszowych. Mam wrażenie, że to pewnego rodzaju mistrzowskie posunięcie przedstawicieli tradycyjnej polityki. Ustawić Farage'a w sytuacji, w której będzie wyglądał na kogoś niepoważnego, idealnie pasującego do kandydatów, żartów. Dla ludzi skłonnych tak to interpretować, Farage będzie wyglądał właściwie jak kolejny komediant.
1: Mówi Radio 357 dr Sophie Quek, badaczka politycznego performansu z Kent University. W ramach

0: swojego performansu, Mr. Beanfaces śpiewa, nagrywa filmiki i obiecuje. W programie m.in. organizacja finału Eurowizji w Clacton, kontrola cen lodów i przywrócenie telegazety. There's still something you can do. Clacton is a special place. So cast your vote for me. I'm Cabin Bay. We are now approaching Clacton on Sea, where this train terminates. Co na to mieszkańcy Clacton? Wybrałem się na wybrzeże tuż przed wyborami. Jeżeli istnieje twierdza Faradża, to właśnie to miejsce. Wyblakłe fasady, którym przydałaby się farba. Ogromne salony gier, dziwne uczucie, zieją pustką. Na nabrzeżu obowiązkowe, pustawe, wesołe miasteczko. Na skwerku spotykam pana Roba. Pan Rob pod hełmem u hrabiego dopatruje się twarzy bolszewika.
1: Jest może zabawne, ale to socjalista, prawie komunista. Tak naprawdę może być niebezpieczne.
0: Preferencje wyborcze pani Jane i Diany są jasne.
2: Nigel.
0: A hrabia Beanface?
3: Kubły na śmieci to ja wystawiam tylko na zewnątrz. Nikt nie wie, kim jest. Nie mamy pojęcia nawet, jak wygląda. To wszystko to żart, jak wrzeszczący Lord Satch w latach 60.
0: No właśnie, Lord Satch. Rock'n'rollowiec, który swego czasu grał na przykład z Jimmy Page'em. To on stworzył oficjalną partię kompletnych świrów. Ugrupowanie wystawia kandydatów do dziś. To na przykład Nick Latająca Cegła, wyjący Lord Hope, no i oczywiście Sir Kwikający bez przerwy. Lorda Satcha nie ma już wśród nas, ale pałeczkę przejęli następcy. Współkierownikiem partii był swego czasu kot o imieniu Commando. Inny kandydat to na przykład kapitan Fasolka, wielki fan fasoli w puszce. Chodził w garniturze w kolorze imitującym ten lepki sos. Obiecywał wyborcom m.in. zamienienie walijskiego parlamentu w fabrykę owego specjału. Na tym tle partia o nazwie Kościół Wojującego Elvisa, postulująca mianowanie Bono papieżem, nie wydaje się już szczególnie ekscentryczna. Tradycja jest więc długa, a jednak według wielu kandydat z kosmosu to nowa jakość. Dr. Sophie Quirk.
3: To już nie jest to samo, co kiedyś, kiedy opisywało się to jako taką brytyjską ekscentryczność. Spod znaku, och, lubimy popatrzeć na kogoś z doniczką na głowie. Dziś już nie o to chodzi. Myślę, że teraz istnieje naprawdę powszechna niechęć do polityki prowadzonej w tradycyjny sposób.
0: Spora grupa wyborców z Clacton, którzy właśnie zagłosowali na kosmitę, pewnie by się zgodziła. Z Clacton, Adam Dąbrowski, Radio 357.

0: A w studiu, proszę państwa, zaskakujący jak poranek redaktor. Redaktor Fusiarz, Mateusz, panu na pierwsza, na drugi jak?
1: Stanisław.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Staszku.
1: Tak jeszcze do mnie.
0: Bardzo ładnie.
1: Ale Stasiu ktoś kiedyś do mnie powiedział.
0: Stanisław jest pewnie po dziadku, tak?
1: Ale wie pan co? Muszę się panu przyznać. Parę osób w życiu...
0: Ma pan trzecie imię, nie?
1: Mam takie po bierzmowaniu, tak. Mhm. Tak, ale jego już nie będę zdradzał. Niech pewne rzeczy pozostaną niewypowiedziane.
0: Naturalnie. A parę osób w życiu?
1: Powiedziało mi, że ja wyglądam bardziej jak Kuba niż jak Mateusz.
0: No poważnie?
1: Naprawdę. Nie wiem, jakby...
0: Znaczy, pan teraz siedzi, wie
1: na
0: pan...
1: Na jakiej podstawie?
0: To jest lewy profil. Jak pan się, gdyby pan się odwrócił drugim profilem...
1: Bardzo proszę.
0: Ja wiem. Nie.
1: Który bardziej? Który bardziej kubowy?
0: Oba.
1: Żaden. Oba nie.
0: Oba bardzo, proszę pana. To są legendarne. Legendarne profile. Natomiast no jakoś tak z tym Kubą to chyba...
1: Ale wyobraża pan sobie, jak przychodzą słuchacze
0: przesadził.
1: I ktoś z radia mówi na przykład, o, pan Kuba idzie, to niestety będę ja.
0: Cóż za zabawny przypadek. Proszę pana, bo mam tutaj sporo listów od pana Fanek.
1: Nie kojarzę.
0: I na przykład pani Mariola z Kielc pyta, jak tam pana kariera rock'n'rollowca? No bo przypomnijmy, że pan był frontmanem poważnego zespołu rock'n'rollowego.
1: Tak, ale już dekadę temu, więc...
0: No, wie pan, ale takich rzeczy... Myśli pan, że ktoś zapomni The Who albo Pink Floydów? Tak, takich rzeczy się nie zapomina.
1: Nasza baba O'Reilly nie wybiła się tak mocno jak ich, ale...
0: A przypomni pan nazwę, bo ja ciągle zapominam.
1: A, czy to trzeba przypominać? Tak. Pewne rzeczy powinny zostać niewypowiedziane.
0: Nie, no niech pan nie będzie, bo ja i tak sprawdzę, no to na jedno wyjdzie.
1: Ale może państwo nie sprawdzą wtedy. To ja panu powiem później.
0: Nie no, jak ten zespół się nazywał?
1: To ja powiem enigmatycznie.
0: On miał
1: tak
0: jakąś...
1: jak się herbatkę pije w Anglii o tej porze.
0: Five o'clock.
1: Nie może.
0: To posiedzieli nad nazwą. Five o'clock.
1: Ja nie byłem z niej zadowolony przesadnie.
0: I słusznie. Ale... Też bym się wstydził. Przed państwem five o'clock.
1: Ale potem muzycznie dowieźli.
0: Po prostu.
1: To było takie zaprzeczenie nazwy. Wydawało się, że będzie nudno, a tu potem ogień.
0: No pewne domy byłyby zachwycone. Przed państwem five o'clock. No dobra.
1: Ale czyli... graliśmy nie zawsze o 17.
0: Tu jesteśmy po karierze. Kariera taneczna, rozumiem, że też poszła w odstawkę, prawda?
1: A nie, tutaj bardzo przepraszam, ale karierę taneczną, z tego co słyszałem antenowo, to pan jednak uskutecznia, bo pan zwykle wkracza tutaj tanecznym krokiem.
0: Tanecznym krokiem. Ale bo to kiedyś jeszcze pewnie był taki taniec estradowy, bo pan jak był frontmanem, to musiał wykonywać takie...
1: To bioderka wtedy musiały tam.
0: Takie, wie pan, no, takie tajemnicze ruchy różne, nie?
1: No właśnie bioderkami, żeby fanki, prawda?
0: A, uwabił pan w ten sposób.
1: Tego nie powiedziałem.
0: Aż po prostu. Cóż to się działo? No dobrze, czyli została...
1: Ja nie wiem w sumie dokąd zmierzamy,
0: została,
1: ale jest ciekawie.
0: Panu,
1: jeszcze sportowa
0: to są
1: kariera,
0: wszystko,
1: tak?
0: Nie, pytania z listów od słuchaczy. Okay. Kariera sportowa, właśnie.
1: Rozwija się.
0: Rozwija. No,
1: ta najlepiej.
0: Ja rozumiem i bardzo gratuluję, tyle że w serwisach sportowych coś o panu nie słychać, także...
1: Bo mnie nie wypada samemu o sobie,
0: tak.
1: A koledzy są niemili. Po prostu. A
0: zazdroszczą
1: tak,
0: panu.
1: Wolą o idze mówić.
0: Tej
1: ale
0: kariery.
1: Słusznie.
0: Rozumiem. Czyli na koniec została panu w zasadzie tylko kariera kulturystyczna. In spe.
1: Tak. No myślałem jeszcze o radiowej,
0: znaczy,
1: ale może
0: tyle,
1: faktycznie
0: że
1: jednak.
0: W nadziei. No bo jednak to na to pan postawił chyba, prawda?
1: No widać, prawda? Muskulatura jest już całkiem obłędna.
0: Jeśli pan, powiem tak, dyplomatycznie, jeśli pan postawił jakiekolwiek pieniądze na karierę kulturystyczną, to ja bym na pana miejscu albo pogodził się ze stratą,
1: albo teraz wypłacał,
0: albo
1: żeby
0: postawił większe pieniądze.
1: Albo tak, no dobrze.
0: Nie, no bo to jesteśmy w takim okresie wyraźnie przejściowym.
1: No niestety. A jak tam u pana martwe ciągi?
0: O, proszę pana, jak były martwe, tak są. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: 5 minut do 19:00. To co, żegnamy się?

0: To w sumie to jeszcze popołudniówka jest, ale za minutę 19.
1: Radio 357.
0: Napisał pan Arkadiusz: panie Mateuszu, pan się w ogóle nie przejmuje tą karierą kulturystyczną, bo ja, żeby iść na siłownię, musiałbym najpierw pójść na siłownię. Ja sobie muszę jednak poukładać w głowie to wszystko, co przed chwilą tutaj padło.

3 minuty po godzinie 19. To było 10 over 10. Jedna z piosenek, na którą będzie można głosować w kolejnym notowaniu i jedna z naszych piosenek tygodnia w przyszłym tygodniu. Właśnie płyta Dead Company ukaże się 13 listopada 2026. Panowie z Royal Blood w formie. Jeszcze zanim wszystko zaczniemy, to jeszcze wiadomość od pani Joanny. Panie Mateuszu, jak ja uwielbiam wasze zmiany z redaktorem Kubą. Cudownie się was słucha. No i właśnie, takich wiadomości ja bym oczekiwał, bo było też kilka takich, gdzie zostałem potraktowany trochę tak gorzej. Państwo mówią, że pan Kuba mnie tutaj troszkę... No, tak ten. Weź się tu pojedynkuj z szamanem eteru, naprawdę.

Ale przechodzimy do rzeczy. Nie wiem, czy Państwo słyszą, ale my w studiu jesteśmy. To jest taka miła odmiana względem tego, co działo się przy okazji poprzednich piątków wielokrotnie, czyli list wyjazdowych. Takie jeszcze nadejdą, także proszę się nie martwić. Będzie się można z nami spotkać kiedyś tam jeszcze na wyjeździe, więc proszę oczekiwać komunikatów. Dzisiaj taki jeden kolejny, takie zaproszenie się pojawi. Natomiast teraz spokojnie w studiu popłyniemy sobie na razie w rytmach ABC, a potem 50 utworów, które Państwo wybrali do notowania 251. 14 sierpnia 2026 roku. Jest, Szymon jest, Halinka jest i Mateusz też.

I lista jest, oczywiście. Lista piosenek Radia 357. Tak jak wspomniałem, notowanie 251. No, ładnie nam leci. Ładnie nam to leci do 300. To zleci. Już za niespełna rok. Ale na razie trzymamy się tego, co dziś. A dziś mamy 4 nowości w sekcji O Mały Głos, a tylko 2 nowości w tym głównym notowaniu. Ponadto 13 utworów do góry, 7 bez zmian i 13 w dół, czyli taki remisik dołu i góry, jakkolwiek to brzmi.

Ach, proszę państwa, już płyną pierwsze wiadomości. Z tego, co zdążyłem się zorientować, Kirgistan słucha, więc bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich tych, którzy słuchają tam, na miejscu. Mam nadzieję, że wygodnie, bo chyba już hotel podobno. Ale to się jeszcze okaże, wszystko się okaże, jeszcze wyjazd trwa. Natomiast, no to proszę wpisywać miasta, dzielnice, kraje, gdzie państwo słuchają, gdzie państwo są. Każde miejsce jest dobre. Być może ktoś w pracy, to może trochę gorzej, ale my jesteśmy po to, żeby ten czas pięknie umilić. Proszę sobie pomyśleć, że ja tutaj w niedzielę znowu wracam i sport dla państwa robię. Też popracuję.

Ale myślał Indyk o niedzieli, a tu jeszcze lista w piątek do zrobienia. Lista @radio357.pl to oczywiście jedna z form kontaktu z nami, ale z tego co widzę, Państwo bardzo ochoczo korzystają z naszych tekstówek, także do tego też zachęcam. Będzie szybciej, będzie nam przyjemniej, bo wiemy, że wtedy słuchane jest z aplikacji i korzystane z aplikacji. Także no bardzo proszę. Proszę dawać znać. Będzie nam miło. Prawda, Szymon? Szymon kiwa. Taki jesteś niezdecydowany trochę.

dzisiaj w ogóle o 22 to będzie inny prowadzący głośnych jak miłości. To taki nowy, powiedziałbym, nowoczesny taki. Takiego wybrali. No dobrze, ale najpierw to jeszcze tutaj zadania do wykonania. Miejsce 50 w sekcji o mały głos.

Fireflies. Martin Garrix i YouTube na miejscu 50. No takie spadki, a to jest YouTube. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że to jednak mimo wszystko jest YouTube. I wciąż w sekcji o mały głos już trzeci tydzień. I jak na razie wygląda to tak, że może nam spaść. Ale zobaczymy, co się jeszcze wydarzy w kolejnych tygodniach. A co tam u Pana Roberta?

No i drodzy Państwo, powiedziałem coś, co jest jednak nieprawdą, więc muszę się od razu z tego wycofać. Znaczy, trochę jest prawdą, bo prowadzący będzie Nowoczesny, Głośnych jak Miłość, bo będzie to Michał Bisiorek, ale ja już wybiegałem w przyszłość za tydzień i wtedy będzie, jeśli oczywiście nic się nie wydarzy, Robert Zembrzycki, więc Robert Mróz teraz na miejscu 49, a za tydzień Robert Zembrzycki. No ciekawe, czy Robert zdecydowałby się na taki muzyczny wybór w swoich Głośnych jak Miłość. Myślę, że wątpię. Na 48? Znaczy o Roberta mi chodziło, nie o Jacka White'a, żeby było wszystko jasne.

Jack White, Dollar Bill, na miejscu 48, minus 5, spadek z miejsca 43. A pan Maras napisał: bardzo proszę o przesłanie za pośrednictwem listy 357 uścisków dla Agi, mojej żony od dokładnie 22 lat. Dzisiaj mamy kolejną już rocznicę. Pozdrawiamy z serca Kaszub, Wdzyc Kiszewskich. PS, dzieciaki, Majson i Olson. Mam nadzieję, że to naprawdę. Sprzątajcie chatę, wracamy z mamą w niedzielę, pisze pan Maras. No to do dzieła. Żeby nie zastali dżungli.

Na miejscu 46, 7, przepraszam, Jungle, Someday Somewhere. I jeśli chodzi o Jungle, to proszę nasłuchiwać momentów w Radiu 357, kiedy gramy dla Państwa płyty tygodnia, bo właśnie nowy album Jungle będzie jedną z takich płyt. Napisał pan Jacek z Brzeska. Five O'Clock to zespół jazzu tradycyjnego z Częstochowy i oni nie mają wokalisty, a często ich słuchałem. No już nie mają.

Tak, właśnie Billy Joe Armstrong wyśpiewał tytuł piosenki, czyli I'm Never Gonna R.I.P. Green Day. I to jest plus jeden, miejsce 46, a było 47. Nie wiem, czy Państwo kojarzą, ale to jest utwór nagrany specjalnie na potrzeby filmu zatytułowanego Nimrods. I ten film właśnie dzisiaj się ukazał, więc jeśli być może ktoś ma ochotę sprawdzić, to jest trochę historia Green Day'a, tylko opowiedziana na nowo z innymi postaciami, a muzycy Green Day'a w ogóle występują w tym filmie, także ciekawostka. No życie jest piękne, mógłby powiedzieć Billy Joe Armstrong, i mówi też Skubas.

Kubas i życie jest piękne z tego, co widzę, bo Państwo podsyłają sporo wiadomości z informacją, gdzie jest słuchane i w jakich okolicznościach przyrody. No to ta przyroda i te okoliczności naprawdę zachwycające, drodzy Państwo, pozazdrościć. Na przykład przed chwilą wiadomość z Norwegii, wiadomość z Paragwaju. No, można się bawić? Można. Tak się każe, mówią niektórzy. No i życie jest piękne, jak śpiewał Skubas na miejscu 45, a teraz już... No tak, artysta, którego bardzo dużo ludzi w Radiu 357 wręcz hołubi. Po prostu taki artysta. A ja tak o,

Ostatnio Baxter Dury często w Polsce, bo był w listopadzie na Inside Society, jakiś czas temu także występował w Progresji. No i z tego, co kojarzę, to za każdym razem w pewnym momencie ta koszula musiała być zdjęta. Czy tam ta marynarka, już nie wiem. Nie byłem, nie widziałem, nie będę tutaj Państwa oszukiwał. Natomiast ten remix taki nawet przyjemny. Chyba nawet fajniejszy niż oryginał, w moim oczywiście odczuciu. To jest miejsce 44, minus 7. Alboroni, Baxter Dury, Paul Epworth, Extended Version. A teraz już Cinnamon Gum.

Cinnamon Gum Marylise. Ostatnio można było Maćka Milewskiego zobaczyć w Krakowie na męskim graniu i będzie jeszcze taka okazja. W sobotę 22 sierpnia na dużej scenie właśnie zaprezentuje się Cinnamon Gum u nas na miejscu 43 minus 3, czyli z 40. To tak jakby sobie tak pięterka trochę się zmieniały, prawda? Tak jak w Pałacu Kultury.

Jeśli być może po drugiej stronie są jacyś znawcy Pałacu Kultury i Nauki, to proszę dać znać, ale właśnie przed chwilą natrafiłem na informację, że to ja przeczytam Państwu całość. Ponad 3000 pomieszczeń, ponad 230 metrów wysokości z iglicą, 42 piętra. A u nas na 42. No nie ma przypadków, absolutnie nie ma przypadków. Proszę to wziąć pod uwagę, że jeśli listy słucha, to dzieją się rzeczy absolutnie magiczne. 25 minut po godzinie 19, a teraz artystka, którą ja jestem ostatnio zachwycony.

He's not my baby, I'm his. Sienna Spiral. No i to jest artystka, która podąża tą, powiedziałbym, nowoczesną drogą dochodzenia do sukcesu w muzyce, bo zaczęło się na TikToku od publikowania filmików, na których po prostu Sienna śpiewała. No i to tak wszystko pięknie wybiło, że w 2026 roku, dokładnie 3 lipca, otrzymaliśmy jej debiutancki album Visitor, który jest naprawdę bardzo dobry, więc mam nadzieję, że będzie jak najczęściej wizytował i Sienna będzie wizytowała w Państwa domach. To jest singiel, który był także naszą piosenką dnia w zeszłym tygodniu, więc proszę dać szansę i trochę mocniej skupić na niej uwagę. A na 40 też nowość.

I zrobiło nam się dokładnie 30 minut po godzinie 19. Wcześniej Sienna Spyro, He's Not My Baby, I'm His, to było miejsce 41 i nowość. Na 40 teraz Bonobo, Joy Crooks, Always On Your Side, to też jest nowość. I przed nami kolejna nowość na miejscu 39. I co ciekawe, każda z tych nowości była w zeszłym tygodniu naszą piosenką dnia. To czemu nie do 35? No błagam.

Dzisiaj rano podsłuchiwałem Antka Grudniewskiego w audycji Wspieraj System i powiedział, że kiedyś było Daddy Cool, a teraz mamy Baby Cool, czyli nam się trochę wektor chyba odwrócił. W każdym razie mówimy tutaj o piosence Nothing But Thieves, Baby Cool, Evelyn, i to jest trzeci singiel zapowiadający ich najnowszą płytę Stray Dogs, która ukaże się już za miesiąc. Za miesiąc, w piątek, to będzie chyba 18. Więc proszę być czujnym, bo na pewno w Radiu 357 będziemy te historie odnotowywać. To miejsce 39, a przed nami jeszcze 3 na 38.

Jest tekstówka od pana Tomka z Brodnicy, ale czemu w pracy miałoby być gorzej? Zabrałem pracę do domu, córka zadowolona, bo pomaga, żona zadowolona, że jestem pod ręką, słoneczko świeci, radio gra, jest super. Ja myślę, że to jest w ogóle dobre połączenie. Jak radio gra i słoneczko świeci, to jakoś tak wszystko przyjemniejsze, znacznie przyjemniejsze. Teddy Swims, Break Up in Reverse, to miejsce 38 i to jest bez zmian względem poprzedniego tygodnia. Kolejny utwór spadł o jedną pozycję.

Tak jest, na miejscu 37 Superpowers od grupy Kasabian. No to przed nami jeszcze ostatnie miejsce w sekcji Mały Głos, to znaczy ostatnie, ale w sumie najwyższe. W takiej to proporcji będziemy tutaj odnotowywać i to jest Basia Małecka.

I właśnie padł tytuł utworu. Basia Małecka z Tak na miejscu 36. I w taki oto sposób zamknęliśmy sobie sekcję O Mały Głos, którą teraz, no cóż, trzeba podsumować.

0: Radio 357.
1: No to lecimy szybciutko jak pan Dariusz Odia w 30 ton. Na miejscu 50. Fireflies i Martin Garrix U2, Robert Mruz Jr. jak tych dwoje. Dollar Bill, Jack White na 48, potem Jungle, Someday Somewhere na 47, Green Day, I'm Never Gonna R.I.P. na 46, potem Scubas, Życie jest piękne, Baxter, Dury, Alberoni, ale w takiej extended version, potem na 43 Marylis, Cinnamon Gum, Dobry, Pałac Kultury na 42, potem trzy nowości, Sienna Spyro, Bonobo, Nothing But Thieves, Teddy Swims, Break Up in Reverse na 38, Kasey Sabian Superpowers 37 i Basia Małecka 36.

gdy gwałtowne siły przyrody na Mazurskich Jeziorach na zawsze odmieniły los wielu osób. Boży Lew to niezwykle sugestywna sztuka sceniczna w formie monodramu właśnie, opowiadająca o złożoności ludzkich losów. Więc zachęcamy, żeby pojawić się tam trochę wcześniej, no a potem od 19 już gwiazda, absolutna gwiazda, Marcin Łukawski będzie Państwa no tam kołysał wspaniale muzyką wybraną przez naszych słuchaczy. Od godziny 20 lista piosenek, notowanie 252. Także proszę ładnie pogłosować teraz na przestrzeni tego zbliżającego się tygodnia, żeby Marcin miał dobre utwory do grania. Tak jak ja dzisiaj. Tak jak ja dzisiaj. Państwo zawsze dowożą w tym temacie. A na to wydarzenie na promenadzie w Mikołajkach, całe wydarzenie, w którego ramy wchodzi także nasza lista piosenek, zaprasza samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. A my mamy 14 sierpnia, wciąż nie 21 jeszcze, więc zaczynamy sobie już tak na pewniaka. Notowanie 251 listy piosenek 357. No i na miejscu pierwszym, no to jak mamy 251, no to będzie 51 stan.

Na 35. miejscu spadek z 33. Bryan Adams 51st State. 6 tygodni na liście, a pan Kacper napisał to, nawiązując do tej osoby słuchacza, która jest w Paragwaju. Paragwaj też słucha. Pozdrowienia z zimowego Asunción. Dziś tylko 20 stopni, ale już jutro 30, a w niedzielę 35 stopni. W weekend miasto obchodzi 489. rocznicę swojego założenia. Będzie się działo, pisze pan patron Kacper. No będzie tańczone, co?

Na miejscu 34 Tańczę, czyli drugi z singli męskiego grania 2026 w tym roku. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. No i teraz właśnie 22 sierpnia przy okazji tego drugiego dnia ostatniego przystanku męskiego grania będzie ostatnia okazja, żeby sobie na żywo tego posłuchać. Więc bardzo, bardzo gorąco do tego zachęcam. Na żywo, można powiedzieć, wjeżdża jeszcze lepiej. Naprawdę, widziałem to już 5 razy. No i za każdym razem było bardzo przyjemnie. Także mam nadzieję, że do zobaczenia na piątkowym i na sobotnim przystanku w piątek. Przypominam, męskie granie przestawia najpierw Problem, a potem koncert Kultu. A teraz już u nas pan Piotr.

Nie wiem, czy państwo są zorientowani w tych pełniach Księżyca. Trochę ich było, ale chyba jeszcze nie tyle, żeby Peter Gabriel złożył to wszystko w album. Także wciąż czekamy. Na razie możemy się cieszyć tymi singlami, które jak do tej pory się pojawiają. I Belong to the Sky. Peter Gabriel, czyli kolejny zwiastun krążka O.I., który ukaże się, jak Peter Gabriel nam w końcu powie, kiedy się ukaże. To miejsce 33. Można powiedzieć, że mam nadzieję, że w końcu się ukaże. I tak śpiewają także Maja Klesz i Cortez.

0: Maja Kleszcz i Cortez, mam nadzieję. To miejsce 32. Na 31. też będzie duet, ale zanim do niego przejdziemy, drodzy Państwo, to jeszcze wiadomość od pana Jakuba. My się odnotowujemy na drodze powrotnej z wycieczki po kontenerowcu z Wilhelmshaven do Kiernozji. Przy okazji byłbym bardzo wdzięczny, gdyby była możliwość pozdrowić moją mamę, tatę oraz całą załogę kontenerowca Alne Food, znajdującego się właśnie w Wilhelmshaven. PS. Serdeczne pozdrowienia dla całego radia, dla pana realizatora, dla Halinki, no i nawet dla mnie. Nawet się załapałem. Panie Jakubie, bardzo, bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że dobrze się słucha. Taki był też tytuł utworu, no a teraz ten obiecany kolejny duet. I proszę sobie wyobrazić, że na żywo ta piosenka brzmi jeszcze lepiej.
1: Kochana córeczko,

Zakończył nam się pierwszy utwór tak naprawdę, czyli Kochana córeczko, zaczyna się Złącz nogi, ale my musimy biec dalej, żeby się ładnie wyrobić z listą piosenek 357, żeby o 22 mógł rozpocząć to wszystko przepięknie i punktualnie Michał Bisiorek, więc przypomnę tylko, że to już 18 tygodni na liście, to miejsce 31 i spadek z 30, a my teraz słuchamy utworu, który odnotował najpoważniejszy spadek, minus 19.

ja myślę, że do tego przy takim pięknym piątkowym wieczorze to się można nieźle pobujać, tylko no, wychodzi na to, że to może być ostatni piątek, kiedy to robimy przy tym utworze, bo jak tak dalej pójdzie, to pożegnamy się z Papają. Oczywiście Michał Urbaniak, Urszula Dudziak, Zuza Baum, DJ Eprom Remix. Minus 19 było miejsce 11, jest 30. A my zbliżamy się do godziny 20, ale zmieścimy sobie jeszcze jeden utwór. No, taki całkiem udany.

0: Tak jest. Na miejscu 29 spadek z 28 Queens of the Stone Age Easy Street. Czy coś się w końcu nowego od Queensów poza tym singlem ukaże? No, trzeba poczekać, ale myślę, że Josh Homme nas nie zawiedzie. 20.
1: Radio 357.
0: No, liczyłem, drodzy Państwo, na jakąś taką ponaglajkę od pana Adama Adama, ale pan Adam się nie odzywa, więc ja go trochę przeczekałem, no ale teraz już jest moment, kiedy warto byłoby powiedzieć, co jest propozycją od patronów, a było kilka takich bardzo ciekawych, no i postawiliśmy ostatecznie na utwór zatytułowany Year Blues, Albert Castilla, więc od przyszłego tygodnia, właściwie od 22 można głosować, a od przyszłego piątku być może będziemy się z tą piosenką spotykać w liście piosenek 357. Na razie jesteśmy w notowaniu 251, na które nieustannie, już od godziny, zapraszają Halina Wachowicz, Szymon Kulis i Mateusz Fusiarz. No i teraz patrzę na kolejny utwór, który na liście, na miejscu 28, i myślę sobie tak. Mundial był piękny. Piękny tam był futbol, a ja teraz na dwóch telewizorach mam odpalone mecze Lecha Poznań i Legii Warszawa. No coś poszło nie tak.

jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos z odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

0: wszystkim. Messi, ależ zgranie. I teraz będzie okazja dla Argentyny. Popatrzmy, czy to będzie dwa. Di Maria, Di Maria. Argentyna, Argentyna, co ty robisz?
1: Co ty robisz, Argentyno? Argentyno, co ty robisz?
2: Tak jest. Aż się myślami wraca do czerwca i lipca. No długi był ten mundial, długi, ale ostatecznie przez Argentynę nie wygrany, a przez reprezentację Hiszpanii. Ach, te krzesła, jak one skrzypią. Dobry Argentyna, Dariusz Szpakowski na 28, a na 27 przepiękny utwór Well Organized, Ezra Collective i Lila Ike.

Well Organized, oczywiście. Ezra Collective na miejscu 27, spadek o 3 pozycje. A my mamy wiadomość od pana Pawła z Poznania, który stamtąd właśnie pozdrawia. Słucha listy w Radiu 357, a za oknem dobiegają go dźwięki Bittersweet Festiwalu z pobliskiej Cytadeli. No i właśnie, to się idealnie po prostu wręcz wpisuje w nasz turnus festiwalowy. I tak sobie pomyśleliśmy, że no my też jesteśmy teraz trochę w międzyczasie festiwali jako radio, no bo czekamy na zakończenie męskiego grania, a w zeszły weekend był Kraków. No i proszę się zastanowić, który z wykonawców z naszej listy był przez państwa widziany, obserwowany na żywo. Trochę tego wyboru jest tutaj, więc można ewentualnie dać znać i dzielić się swoimi wspomnieniami właśnie w naszej aplikacji. Można wysłać tam wiadomość do prowadzącego audycję, czyli do mnie, skorzystać po prostu z opcji tekstówki. No i pobawmy się, sprawdźmy. No bo myślę, że tych artystów jest sporo, a być może jest ktoś tutaj taki bardziej może nieoczywisty, kogo państwo widzieli. Nie mogę powiedzieć, co było, znaczy co będzie, ale z tych, co było, no to może jest ktoś... Dlaczego te krzesła tak skrzypią? O, na przykład, czy ktoś widział Kasabian, albo Baxtera Dury, to wiem, że państwo widzieli. Ale na przykład Bonobo, czy ktoś kiedyś widział? Proszę dać znać. 7 minut po godzinie 20. Przechodzimy do miejsca 26. Aha, no tak. Yeah.

0: A Boga.
1: 10 minut po godzinie 20, no i to była właśnie pierwsza z dwóch nowości zaplanowanych i wygłosowanych przez Państwa w notowaniu 251 listy piosenek 357. Kamil Piwot, Latoś i w nawiasie jeszcze Lipiec. Także to było miejsce 26. A na 25 Artur Rojek z utworem Gruby Mały. No cóż, mamy nową piosenkę od pana Artura i coś podpowiada, że ona namiesza, ale w tym kolejnym notowaniu.

biały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

Mira Fiori to tytuł najnowszego singla Artura Rojka, który zwiastuje jego nadchodzący album, a za nami oczywiście utwór Gruby Mały. Na miejscu 25, bez zmian względem poprzedniego tygodnia i już 14 tygodni na liście piosenek. Z dotychczas zaprezentowanych utworów najdłużej z nami jest 18 tygodni Matylda Łukasiewicz i Kochana córeczko Złącz nogi. Również czekamy bardzo mocno na ich najnowszy singiel i na płytę, która mam nadzieję ukaże się wkrótce. Chociaż jak do tej pory jeszcze Matylda z Radkiem nie zdążyli nas przyzwyczaić do żadnej daty, do której my z kolei moglibyśmy się przyzwyczaić. Natomiast teraz na miejscu 24 utwór, który bije na głowę tamte staże absolutnie. 55 tygodni Americano.

Vito Bambino Americano z pozycji 26 na 24. Także taki nam się skok tutaj przytrafił. A pan Michał pisze wraz z panią Pauliną, że pozdrawiają z Flow Festiwalu w Helsinkach. W tym roku nie dane jest im się bawić na męskim graniu, więc odbijają sobie czym mogą. Przed nami, już pisze pan Michał, dwudniowy zestaw. Nick Cave, Florence and the Machine, Lickley i jeszcze do tego Sombr. Jakoś to będzie. No pewnie, jeszcze my dołóżmy YouTube.

YouTube. Czyli już w sumie po raz drugi dzisiaj na liście, bo wcześniej jeszcze z Martinem Garrixem na miejscu 50 utwór Fireflies, a teraz już Street of Dreams, 3 pozycje w dół, 6 tygodni na liście. 23 minuty po godzinie 20 napisała pani Eliza, o tu słuchacz rocznicy ślubu napisał, to już było jakiś czas temu, to i ja się dołączę do tego kącika. Otóż wszyscy obchodzą rocznicę ślubu, odmierzając czas od ślubu, a my z Witusiem odmierzamy do ślubu. Wczoraj obchodziliśmy pierwszą i ostatnią prerocznicę. Tak, tak, za 364 dni nasz dzień i oby tak kolejne lata. Pozdrawia przyszła żona Eliza, patronka. No to droga pani Elizo, proszę tam dać znać 13 sierpnia 2027 roku, jak sytuacja. Myślę, że będzie dobrze. To niech to będzie taka ulica marzeń dla was ten najbliższy rok, bo wiem, że jeśli chodzi o przygotowania, to chyba niekoniecznie jest to najprostsze. Ale to ja tylko mówię to, co państwo mi kiedyś powiedzieli. Ja sam jeszcze nie wiem. No, to teraz zas.

Wcześniej na miejscu 22 Zaz, a teraz na 21 Deep Purple z utworem Child in Time, ale w tej wersji z serialu Stranger Things już sprzed kilku dobrych miesięcy. 53 tygodnie na liście Deep Purple, 72 tygodnie Zaz, a przy okazji tej artystki pozdrawiamy serdecznie redaktora Balonika. A państwo Aneta i Łukasz pozdrawiają z trasy kierunek Chicago-Toronto. Dziękujemy za umilanie nam podróży, więc tak sobie pomyślałem, że szkoda, że dopiero teraz do tego Toronto, bo można było się spotkać z Igą Świątek i pogratulować jej tego wspaniałego zwycięstwa w turnieju WTA 1000 właśnie tam w Kanadzie. No ale z drugiej strony nie ma chyba złego momentu, żeby do Toronto się wybrać, także życzę udanej zabawy. Natomiast pomyślałem sobie, że ci akurat słuchacze w pełnym słońcu pewnie wysłuchiwali sobie Deep Purple, natomiast my przed chwilą mieliśmy pewnie tę niepowtarzalną okazję, albo powtarzalną w zależności jak się poukłada w przyszłym tygodniu i w kolejnych, jeśli cały czas będziemy z tą piosenką wysłuchać sobie Superhuman Stranger Things version, czyli Child in Time przy zachodzącym słońcu. To proszę dać znać, czy ktoś gdzieś doświadczał tego właśnie w taki, powiedziałbym trochę mistyczny sposób. A teraz też będziemy tacy trochę, powiedziałbym zadumani.

0: myśląc o tobie, patrzę w górę. Dlaczego? Czy ja wiem?
1: Chmury na wiosnę były gładsze.

0: może, że jakieś tam, gdzieś tam istnieje i że ci nie najgorzej
1: i że tam latasz samolotem.

0: uszy i że się znalazł siwy pies, który się tutaj zawieruszył.
1: A tutaj się przegląda zdjęcia

0: bo tam się twoje zdjęcie trzyma.
1: Tu się o tobie mówi stale, tak jakbyś nie zniknęła stąd. Może to głupio zabrzmi, ale wesołych świąt.
2: A jeśli tam się dobrze bawisz, daj znać, że już wystarczy łez. Potrąć pianistę w jakiś klawisz.
1: Umówmy się, że w des.
3: ...25 minut pozostało do godziny 21. To jest lista piosenek Radia 357, notowanie 251. I na miejscu 20, 33 tygodni na liście Pierwsza Zima. Kabaret Hrabi i Artur Andrus dla Joanny Kołaczkowskiej. I to jest plus jeden, to już chyba powiedziałem nawet. Natomiast przy okazji tej listy to przypominam, że jest 14 sierpnia i tak się złożyło, że tego samego 14 sierpnia Katarzyna Nosowska zdecydowała się opublikować 4 nowe single swojej nadchodzącej płyty. I dzisiaj otrzymaliśmy takie utwory jak Słowa, Sedno, Milczę, Patrzę i 9 na 10. A u nas Sos Chaosu.

0: No i na miejscu 19 Katarzyna Nosowska z utworem Sos Chaosu. W zeszłym tygodniu było 18, więc mamy spadek o jedną pozycję. A pan Rafał napisał: dziś swoje święto mają energetycy. Około 5 tysięcy osób czuwa i pracuje w elektrowniach na węgiel kamienny, brunatny, na gaz ziemny plus farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, aby grało 357. Bez energii elektrycznej nic nie działa. Oni pracują dzień i noc. Bez nich żaden wzmacniacz, serwer, mikrofon, mikser by nie zadziałał. Szacun dla nich. Panie Rafale, dziękuję bardzo za tę odezwę, bo dobrze jednak, jakby nas było słychać jak najdłużej. 20 minut pozostało do godziny 21. No i to jest moment, kiedy znów słuchamy pewnego dźwięku.
1: Czy ja mogę wyjść już na scenę?
2: Tak.

0: Jeśli odejdę, nie żałuj, spójrz, jaki piękny jest świat.
1: Ależ to wybrzmiało do samego końca jeszcze głosem Magdy Umer. Michał Pepol, Magda Umer, a śpiewała Lena Piękniewska. Dobranoc, już czas na sen. Dobranoc, Magdo. To u nas miejsce 18. I druga nowość. Wcześniej oczywiście słuchaliśmy Kamila Piwota z utworem Lato, Ślipiec i to było miejsce 26. A napisał pan Mariusz, pan Mario. Zgłaszam słuchanie Deep Purple przy zachodzącym słońcu nad jeziorem. Jest nadal doskonałe 35 stopni. Pan Mariusz pozdrawia serdecznie całą redakcję uwielbianego radia, a pozdrawia z okolic Düsseldorfu. No to z racji tego, że już wszyscy widzieliśmy sobie gdzieś tam pewnie zachodzące słońce, no to teraz już tylko czekamy na zmrok albo na Ricka Astleya.

No nie ma przypadków, drodzy Państwo, przy okazji listy piosenek. Nie ma przypadków. Przed chwilą na jednym z telewizorów pojawił się taki materiał w telewizji na temat tego, że Los Angeles Lakers, koszykarski zespół z miasta Aniołów, został ostatnio po raz drugi w tym roku sprzedany za 12,5 miliarda dolarów, a mniej więcej w tym samym czasie otrzymałem wiadomość od pani Ani, która napisała, że jest teraz właśnie w Los Angeles, tylko tam zbliża się dopiero godzina 12 i pierwszy raz słuchają listy przed południem, jadąc po autostradzie w Los Angeles. Piękne, świeci słońce, co za przeżycie. Leszno pozdrawia ze Stanów Zjednoczonych pani Ania, Dawid i Małgosia. I ja wiem, że państwo niekoniecznie może tutaj lubią te raporty sportowe, ale no przy Łazienkowskiej 2-0 Legia prowadzi z Radomiakiem i pierwszą z bramek strzelił akurat nowy nabytek Legii, wypożyczony Czech Szewczyk. A my mamy teraz piosenkę o Czechosłowaku.

0: Ale Mick Jagger to jest w takiej formie. 20 albo 30 lat temu w takiej nie był, jak jest teraz. Jealous Lover, czy też Czechosłowak, na miejscu którym? Na 16. The Rolling Stones. 6 pozycji w dół, bo było miejsce 10. 7 tygodni na liście. Napisał pan Arkadiusz: dzisiaj moja 15-miesięczna córka spojrzała na mnie, powiedziała dydę i zaczęła się śmiać, a ja razem z nią. Zatem jeśli ktoś ma zły humor, pomimo tego, że słucha listy, to przesyłam serdeczne dydę. Cokolwiek to znaczy. No jest to, panie Arkadiuszu, wiadomość absolutnie rozczulająca, ale wydaje mi się, że ja mam jednak lepsze argumenty po swojej stronie, ponieważ teraz na miejscu 15 jest ciekawa piosenka, której ja nie będę zapowiadał. Dobry wieczór, pani.
1: Dobry wieczór.
0: To za to będzie za piosenka?
1: Aha.
2: Can I see you for a moment? Can I sit with you a while? I know it's late.

Aha, with you, with me. Minus 7 było miejsce 8, jest miejsce 15. No ale myślę, że to, co ja teraz powiem, cokolwiek powiem po tym aha, nie przebije tego, co pojawiło się przed tym aha. A właściwie kto się pojawił? To była oczywiście Halinka Wachowicz. A my przechodzimy do utworów, które podskoczyły nam o 3 pozycje. Na miejscu 14 i 13 mamy i tu plus 3.

Nie dość, że... Nie dość, że... Nie dość. Nie dość, że... Nie dość, że... Nie dość, że... Nie dość. Nie dość, że żyję. To...

0: Tak, na miejscu 14 z 17, spięty i zapalenie przedrostka, a przed momentem City Walls od Archive i to miejsce 13.
1: Radio 357.
0: Tak, i to jest lista piosenek Radia 357, notowanie 251, 14 sierpnia 2026 roku. Okazuje się, że bardzo ważny dzień dla pewnej osoby, która wiem, że teraz podsłuchuje Radia 357, więc pozwolą państwo, że tak na krótki moment trochę zmienię przekaz, bo jest historia, którą chciałbym przekazać małemu Niko. So I have a message to you. Someone told me today is a very special day for you. You are 8, so that's amazing. Happy birthday, man, and I hope to see you soon back in our radio, right? Last time was fun, so see you soon. 4,5 minuty po godzinie 21. No to co? Halina Wachowicz, Szymon Kuliś, jedziemy z ostatnią godzinką. No, nareszcie. Ja się

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: W taki właśnie sposób rozpoczęliśmy sobie trzecią godzinę muzycznie listy piosenek Radia 357. Rozpoczęliśmy od miejsca 12 i nareszcie Męskie Granie Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino po raz drugi w pierwszej 35, bo wcześniej na 34 jeszcze utwór Tańczę. A teraz po raz drugi na liście Artur Rojek, tym razem z utworem Yeti, czyli razem z Dawidem Podsiadło. Plus 2.

0: skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: 11 minut po godzinie 21, no i miejsce 11 za nami. To był Artur Rojek z Dawidem Podsiadło, Yeti. I to było już 10 tygodni na liście. 10 razy słuchaliśmy tej piosenki i bardzo, bardzo dobrze. A teraz kto? Kasia i Jantek.
2: Wakacyjna katastrofa. Przygoda.
3: A może pomyłka, którą dziś wspominasz z uśmiechem?
2: Wyślij wiadomość tekstową w aplikacji ze swoją historią.
3: Ambasadorzy letnich turnusów wybiorą najciekawsze i nagrodzą je voucherami do wykorzystania na platformie Wyjątkowy Prezent.
2: Czekamy na Twoje wspomnienia i zapraszamy do wspólnej zabawy.
4: Daleko jeszcze?
1: No właśnie, a jak na przykład daleko jest, drodzy Państwo, do Janowa, tam gdzie będzie spotkanie z panem Kubą Strzyczkowskim, które poprowadzi Agnieszka Szwajgier? No pewnie niedaleko, dla chcącego nic trudnego. A to wszystko wydarzy się 16 sierpnia o 20.15. Proszę zaglądać na stronę www.janowo.art i tam wszelkie informacje potrzebne. Jeśli być może przed godziną 19 pamiętają Państwo mój pojedynek z szamanem Eteru, no to zachęcam do tego, żeby sprawdzić, jak Agnieszka Szwajgier poradzi sobie w tym pojedynku. Może być dosyć ciekawie. No, to mam nadzieję, że obecność obowiązkowa, że Państwo wzięli sobie to do serca. Wioska Artystyczna zaprasza i my również jako Radio 357. Panie Kubo, zadanie spełnione.

16 minut po godzinie 21. No i w taki właśnie sposób rozpoczęliśmy top 10 notowania 251 listy piosenek 357. Zaczęliśmy od utworu Shade Adu, czyli Young Lion, czyli utworu od matki dla syna. I to jest najdłużej, można powiedzieć, panujący nam utwór podczas tego notowania. No tak się pewnie nie zmieni do czasu, aż wybije tutaj setka, no bo to już 93 tygodnie z tą piosenką. Czy będzie jeszcze jakaś, która zbliżony będzie miała staż? To się okaże jeszcze do godziny 22. Niemniej tak, 93 tygodnie i awans z 12 pozycji na 10. Pani Justyna napisała: tu patronka od 1502 dni, nadaje prosto ze służby i pilnie potrzebuje wsparcia na antenie. Mój mąż Ryszard razem ze stolarzem Grzegorzem montują właśnie naszą nową kuchnię. Znając Rysia, na bank słucha teraz Radia 357, więc proszę go pozdrowić od żony Justyny i przekazać, żeby z tego montażu nie wyszedł im przypadkiem salon. Kochany, pilnuj poziomicy, a panu Grzegorzowi nie żałuj kawy. No, nie słyszałem historii, żeby z kuchni zrobił się salon, ale z drugiej strony, jakby to tak połączyć i by była taka jadalnia w kuchni, no to są historie do załatwienia. No, to ja chyba już tyle.

Trochę Państwa wypytywałem wcześniej o festiwale, no i było kilka raportów. Kolejny dotyczący Bittersweet, że Gorillaz znakomici i że Poznań wspaniale dowozi. Jeśli chodzi o festiwal strzelecki, to Legia Warszawa 4-0 prowadzi z Radomiakiem, a Lech Poznań 2-0 z zespołem z Wysp Owczych, z którym miał mierzyć się wczoraj, ale mierzy się dzisiaj, bo wczoraj był problem, bo kiepsko było dolecieć. No a żeby dopełnić całej historii, to muszę Państwu powiedzieć, że dopiero w 60 minucie zorientowałem się, że Lech to jednak gra na biało, a nie na niebiesko. Pani Kasia napisała: mamy ogromną prośbę o przekazanie życzeń urodzinowych mojemu tacie i jednocześnie dziadkowi Franka, Janka i Toli. Prosimy przekazać, że bardzo mocno go ściskamy urodzinowo, to już jutro, i bardzo, bardzo kochamy. Drogi panie dziadku, bo nie wiem, czy padło imię, chyba nie, ale pan dziadek wie, że Franek, Janek i Tola i pani Kasia to córka. To mam nadzieję, że wszystko panu poukładałem. Wszystkiego najpiękniejszego i dziękujemy, że pan jest z nami jako nasz patron. 23 minuty po godzinie 21:00 to było Dead Can Dance, Our Day Will Come, i to było miejsce 9 z 15, piękny skok o 6 pozycji, 20 tygodni na liście. A teraz Błażej.

wcześniej, na miejscu ósmym Błażej Król, miałem zabrać cię nad rzekę z przepięknej płyty Łączy Nas, a teraz za nami Komary, Kaśka Sochacka. 91 tygodni na liście, więc mamy utwór, który gdzieś tam blisko jest z Shadadu i Young Lion, ale wciąż krócej, no wiadomo. No, później się zaczęło, to później się skończy, ale też pewnie w naszym Hall of Fame. No i co do Komarów, to nie otrzymuję od państwa jakichś szczególnych raportów, żeby jakoś były uciążliwe dzisiaj, więc to są chyba dobre informacje. Informacje mam także od pana Roberta z Mullingar z Irlandii. Dobry wieczór, panie Mateuszu. Tutaj patron Robert, od lat marketingujący Radio 357 wszędzie i zasługujący na minimalne rozpoznanie, gdyż nawet moi przyjaciele od kilku lat przylatują do Gdańska na Inside Seaside, ale mam teraz na tarasie aktualnie na Kaszubach w moim letnim domku przyjaciela i chce on zostać patronem. Mirek jest fanem Arki Gdynia, ale o tym nie musimy wspominać. No dlaczego, drogi panie Robercie? Klub jak klub. Każdy kibicuje swojemu i jest ciekawie. A nawet za ciekawie czasami. No dobrze, no to jeśli być może pan Mirek się jeszcze zastanawia, to ja powiem tak. Teraz będzie kolejny utwór dla pana i będzie wzruszający i proszę się zastanowić.

0: 25 minut pozostało do godziny 22. Pan Mikołaj napisał: załoga numer 357. Numer wybrany nieprzypadkowo pozdrawia całą ekipę Radia 357 oraz listy piosenek z 22. ogólnopolskiego zlotu Fiata 126P, który odbywa się w Krzykawce. Patroni Magda i Mikołaj. I faktycznie jest załączone zdjęcie. Jest taki żółty, no taki... Nie znam się na kolorach, niech będzie żółty. Maluszek jest 357, także wszystko się zgadza. Drodzy Państwo, no to skoro pozdrawiamy sobie, to ja tak sobie myślałem, że mogłem powiedzieć coś po francusku. Już wcześniej powiedziałem po angielsku, to równie dobrze mogę skaleczyć i francuski. Bonjour, pardon, merci.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne. Reçois

Ves, tes, czes, sire. Od dziecka miałem łatwość do języków. Tak chyba osioł powiedział w trzeciej części Szreka, więc bonjour, pardon, merci. Jeszcze, że tę śpiewała nam królowa Céline Dion na miejscu piątym, bez zmian względem poprzedniego tygodnia. Tymczasem mamy 21 minut do godziny 22 i przed państwem 6 minut mądrości.

I w tańcu się nie bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A

0: 15 minut pozostało do godziny 22. Jeśli mnie pamięć nie myli, to pana F i pana Emadę będzie można jeszcze na Męskim Graniu zobaczyć w Warszawie, więc bardzo gorąco do tego zachęcam. Te koncerty, które zobaczyliśmy jak do tej pory, naprawdę porywające. No ale to są bracia Waglewscy, to wiadomo, że zawsze jest temat dowieziony. A w studiu temat dowoził będzie od godziny 22. Michał Bisiorek, dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu. Cześć Mateuszu.
0: Cześć Michał. Skąd wracasz?
1: Wracam z Poznania, festiwalu Bittersweet z dnia numer 1 i dzisiaj między innymi porozmawiam o swoich wrażeniach z koncertu Gorillaz, chociaż no może nie jest to do końca tematyka zgodna z audycją, którą będę prowadzić, ale myślę, że taki epizod w postaci właśnie koncertu Gorillaz będzie mógł się pojawić, ale przede wszystkim około 22 porozmawiamy z Szymonem Jarmułą z zespołu Seth Smiles o tym, co dzieje się teraz w zespole, ponieważ już niedługo nowa płyta.
0: Poza tym chciałem powiedzieć, że trochę sobie podejrzałem to, co będziesz grał i czeka mnie też taka, no nie najdłuższa, ale taka no, trasa, która mi trochę zajmie i no będę słuchał z dużym zainteresowaniem.
1: Zapraszam serdecznie.
0: To był
1: Ciebie
0: Michał.
1: I państwa.
0: No dobra, będziemy. Będziemy z Michał na pewno. To wszystko po godzinie 22 i jak się dobrze uda, to nawet ci nic nie zabierzemy. Jesteś gotowy?
1: Dzięki, dobrze. Grajmy.

Na miejscu trzecim Kowalski własnego losu i spięty, bez zmian względem poprzedniego tygodnia. No i teraz pytanie odwieczne. Czy nam się coś pozmienia? Bo zakładam, że wyobrażają sobie państwo, jakie utwory są jeszcze przed nami. Czy będzie bez zmian, tak jak w zeszłym tygodniu na podium, że nic się nie ruszy, nikt nikogo nie przeskoczy? 3, 2, 1. Przekonujemy się.

5 minut dokładnie pozostało do godziny 22. Nie zabierzemy Michałowi Bisiorkowi absolutnie niczego z głośnych jak miłość. Odmeldowujemy się. Halina Wachowicz, Szymon Kulisz, Mateusz Fusiarz. Wielkie dzięki za to 251. notowanie listy piosenek. I na miejscu pierwszym, już Państwo słyszą, rozpoczyna się utwór. Byłem w bardzo dużym szoku w zeszłym tygodniu, kiedy to znalazło się na miejscu pierwszym. I teraz jestem w szoku, że pozostało. Ale jakim pozytywnym. Dobrej nocy i słuchać Michała.

0: So You Stand, Greta Van Fleet na pierwszym miejscu listy piosenek 357, czyli wciąż jakoś tak uwielbiamy wracać do tego, co było, do tych brzmień z lat 70. i 80. Minęła 22.
1: Głośni jak miłość.

Love. Loud Like Love od Placebo, utwór, który jest dla mnie takim hymnem młodości, zagrzewa on do walki. Myślę, że to idealnie wpasowuje się tak naprawdę do tematu naszej rozmowy, ponieważ naszym dzisiejszym gościem będzie Szymon Jermuła, to około godziny 22.20 zespołu Set Smiles. Porozmawiamy m.in. o nadchodzącej płycie Komercja. 5 minut po godzinie 22.00 przy mikrofonie Michał Bisiarek w zastępstwie Piotra Stelmacha, a audycję realizuje Szymon Kuliś. I zaczniemy oczywiście od DNA tej audycji.

0: Dla ciebie z płyty Miłość w czasach popkultury, rok 92, a to była wersja koncertowa, która była z okazji 25-lecia od wydania tej płyty. A ja ostatnio wciąż wspominam tak naprawdę koncert, który miał miejsce na Męskim Graniu, gdy właśnie po raz pierwszy właściwie usłyszałem Mateusza Parzymięso z zespołem Mysłowic. I tak, jeśli miałem jakiekolwiek wątpliwości, to wszystkie zostały rozwiane. Fantastyczny koncert, a my jeszcze wrócimy do roku 2025, ponieważ wtedy Artur Rojek razem z Dawidem Podsiadło śpiewali wspólnie nagrania zespołu Mysłowic.
1: Dziękuję wam.

0: czegoś więcej mnie skłoń.
1: Skromny dar od samotności, Klejnot, utwór, który myślę, tak spoglądając na jego tytuł, mógłby znaleźć się również na trackliście zespołu Mysłowic, a wcześniej Chciałbym umrzeć z miłości, to z koncertu Dawida Podsiadły i Artura Rojka podczas Zorzy. My tymczasem przechodzimy do rozmowy, ponieważ w naszym studiu już jest Szymon Jarmuła.
2: Cześć wszystkim, cześć, to Szymon.
1: Cześć, cześć Szymon. Tak sobie myślę, wiesz, pamiętam rok temu, kiedy tutaj się pojawiliście z całym zespołem i zagraliście fenomenalny garaż.
2: Dzięki.
1: I ciągle nie mogę zapomnieć o tym, kiedy nagle spontanicznie zagraliście Pixies Where's My Mind, bo coś...
2: tak.
1: Coś szalonego.
2: Tak, to było super w ogóle. Piotrek dwa razy w ogóle zrobił taką akcję, że raz zagraliśmy jama niezapowiedzianego, musieliśmy po prostu wymyślić numer, a drugi raz faktycznie, czy umiemy grać jakiś cover, w ogóle, czy zagrałem jakiś cover. I pierwsze, co nam przyszło do głowy, to jest Pixies. Mhm. Po prostu graliśmy faktycznie ten numer na koncertach, jak zaczynaliśmy przez ileś lat, potem już w ogóle nie graliśmy coverów. No i w ogóle sprawdzaliśmy, czy to pamiętamy i tak weszliśmy do studia, umiemy to? Zobaczymy. I stało się i wyszło to fajnie, my w ogóle wracamy do tego koncertu, mamy to nagrane i naprawdę mega dobrze to wspominamy i w ogóle też bardzo dobrze wspominamy tego jama, bo tam wyszła 5-minutowa fajna piosenka z tego.
1: Tak, to było fantastyczne i mam nadzieję, że tutaj pojawicie się ponownie, żeby wystąpić właśnie w wersji koncertowej już, gdy pojawi się wasza nowa płyta Komercja, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, ale najpierw wysłuchamy utworu Jak chcesz. Mógłbyś trochę o nim opowiedzieć?
2: To jest w ogóle utwór, który tak naprawdę opowiada... To jest pierwszy utwór, jaki powstał na Komercję. My chcieliśmy sobie zrobić przerwę od robienia muzyki na chwilę, bo wydaliśmy pierwszą płytę i stwierdziliśmy, że zagraliśmy tam 60 koncertów w tamtym roku wtedy i stwierdziliśmy, że musimy sobie zrobić przerwę i weszliśmy do studia. Ten numer powstał w parę godzin. Stwierdziliśmy, kurczę, chyba zrobimy drugą płytę. I to jest... Ja wtedy przechodziłem przez bardzo ciężką taką relację miłosną. I stwierdziłem, że muszę to z siebie wyrzucić, ale nie od strony takiej, że jest mi smutno, tylko właśnie chcę dosłownie z tego wyjść. Że zauważyłem, że strasznie dużo piosenek o zerwaniach jest o tym, że jest mi smutno, jest mi źle i ktoś jest okropny albo ja jestem, a chciałem po prostu zrobić piosenkę dla ludzi, którzy chcą dosłownie z tego wyjść, nie chcą już być w tym, tylko iść dalej. I ja poszedłem dalej. Pozdrawiam moją dziewczynę. Pewnie tego słucha.
1: Pozdrawiamy i słuchamy Jak chcesz.

0: I tak jak mówiłem w przypadku placebo, właśnie o to tutaj chodzi, o tą młodą energię, żeby tak naprawdę nie użalać się nad sobą i nie być w tych smutnych stanach, tylko po prostu coś z tym zrobić. I tak myślę sobie, Szymonie, o ostatnim utworze waszej debiutanckiej płyty Aport. Tam ta piosenka też się kończy, tak to przynajmniej odbieram, że jak ludzie nam wrzucają te wszystkie swoje prawdy życiowe, bądź taki, zrób to, i w końcu tak naprawdę ty jako narrator, tak to odbieram, decydujesz się na to, że nie, ja idę swoją drogą, robię wszystko po swojemu, to czuję tutaj, że mamy teraz kontynuację tak naprawdę tych decyzji.
1: Dokładnie w ogóle tak. Ten numer jest kontynuacją tej historii, tak swoją drogą. Więc wow, że to w ogóle załapałeś, ale Aport to jest jakby utwór kończący płytę, która jest o całym procesie bycia nastolatkiem, który jest naprawdę skomplikowanym procesem. Myśmy to weszli naprawdę bardzo od środka. Ja mam w ogóle notatnik taki specjalnie pod tą płytę, który robiłem ileś lat, w którym jest masa rozmów z ludźmi w moim wieku i z rodzicami tych ludzi. I ten utwór miał być takim zwieńczeniem tego całego procesu, że po prostu kończy się jakiś etap i już jest matura, już jest wszystko i trzeba pójść dalej. I trzeba sobie z tym jakoś poradzić, trzeba mieć na to jakiś pomysł, nagle się budzisz, kurczę, nie masz już systemu, który jest narzucony od góry, że ktoś ci mówi, naucz się na kartkówkę, tylko okazuje się, że to już jest teraz twoja decyzja, okazuje się, że wszyscy kumple z klasy, jeżeli teraz chcesz, żeby to byli twoi kumple, to musisz o to dbać i oni też. I to jest wszystko trudne i o tym też na pewno będzie ta druga płyta, ale przede wszystkim musisz się nauczyć być sobą. I druga płyta będzie o tym uczeniu się bycia sobą, czego jeszcze na pewno nie rozkminiliśmy wszyscy w zespole. Natomiast uczymy się tego i ta płyta jest o właśnie uczeniu się tego. Ta druga płyta będzie o uczeniu się tego bycia sobą.
0: Poznajemy teraz właśnie, czego możemy się spodziewać na płycie Komercja. A ja się tak zastanawiam, bo minął już nieco ponad rok od premiery waszego debiutu i tak sobie myślę, płytę Bunt. I tak się zastanawiam, bo lata takie późno nastoletnie, wczesne lata 20, to jest bardzo intensywny i taki szybki proces. Bardzo dużo rzeczy się zmienia i zastanawiam się, czy jak teraz wracacie zespołem do tego materiału, czy on się wydaje już trochę taki odległy, czy wciąż się z tym tak utożsamiasz?
1: Myślę, że wciąż się z tym utożsamiam, bo też na tym albumie są poruszone kwestie w taki sposób, że w każdym momencie jest, jeżeli masz jakiś moment w życiu, to prawdopodobnie jakaś piosenka na tej płycie w jakikolwiek sposób może to oddać. Mniej lub bardziej oczywiście, bo jednak jeżeli chodzi o ten proces nastoletni, to wydaje mi się, że ta płyta w ogóle, myślę, że jest najbardziej dla nastolatków i dla rodziców przede wszystkim też. Że jakby mogą przez to bardziej zrozumieć swoje dzieciaki, ale też przypomnieć sobie, jak to było. I my też patrzymy na to z takiej perspektywy, że generalnie dalej to czujemy, dalej czujemy to tak samo, jak czuliśmy, dalej się z tym wszystkim zgadzamy w ogóle, że tak to wygląda. Czy jesteśmy już w jakimś innym momencie życia? Na pewno tak, mimo że minął rok, ale tempo zmieniania się tego wszystkiego i jakby dojrzewania i też zmiany sytuacji w życiu, kiedy kończysz maturę, wyprowadzasz się w ogóle, to jest po prostu tempo masakrycznie szybkie, więc tak, na pewno jest inaczej. Natomiast emocje wobec pewnych kwestii, które są na tej płycie poruszone, są niezmienne do dziś.
0: A tak zastanawiam się jeszcze, bo to jest taki intensywny dla was czas, bo pamiętam, że były chyba takie głosy o tym, że mogliście też, była jakaś perspektywa być może przerwy, ale tak naprawdę tej przerwy od wydania płyty debiutanckiej nie było. W międzyczasie byliście nominowani do Fryderyków, wzięliście udział jako zespół Seth Smiles w Must Be The Music, był występ w Jarocinie, tam sięgnęliście po płytę Siekiery Nowa Aleksandria, zaraz właśnie nowa płyta, o której rozmawiamy i będziemy dalej rozmawiać. Jak się czuję z tym wszystkim, z tymi wszystkimi emocjami i tym tempem?
1: Powiem tak, na pewno nie spodziewaliśmy się tego tempa, bo naprawdę to nie jest zbyt często, żeby zespół w Polsce, młody, nowy, żeby dużo się tam działo, po prostu tak dużych rzeczy. I bardzo nas to cieszy i widzimy pewną nadzieję generalnie dla zespołów, bo coraz więcej ich jest i coraz więcej jest dobrych zespołów. I bardzo nas to cieszy. I generalnie wydaje mi się, że radość to jest, jest duża presja taka, którą pewnie sobie sami nakładamy gdzieś tam, że idzie nam naprawdę nieźle i jeżeli nie zrobimy tego źle, to może pójść nawet bardzo dobrze. I staramy się każdego dnia po prostu robić wszystko, co w naszej mocy, żeby to się stało, żeby tak było. I tym żyjemy. Wychodzimy raczej z założenia, że jesteśmy naprawdę młodzi, więc jeżeli jesteśmy młodzi, to nam się jeszcze chce. I jeżeli nam się chce, to możemy oczywiście sobie wymyślać i myśleć o tym, jakby było, jakby mogło być fajnie, albo możemy faktycznie działać. I dbamy o to, żeby mieć czas dla siebie, ale dbamy też o to, żeby tego czasu dla siebie nie było na tyle, żeby nam się nie chciało i pomysł o przerwie był dosłownie jeden. Natomiast już jesteśmy od niego bardzo daleko.
0: No tak, z drugiej strony to chyba jeszcze nie jest taki moment. Tak sobie przypominam Stonesów i tak naprawdę wydawali rok do roku nową płytę.
1: Tak.
0: Teraz wracają właściwie do tej formy, więc chyba jest jakiś super, taki niesamowity powrót. Jeszcze zanim zaraz porozmawiamy dalej o nadchodzącej płycie Komercja, to zostańmy jeszcze przy Buncie. Ja najczęściej wracam i też o takiej uniwersalności tego albumu, najczęściej wracam właśnie do nagrania w nocy, bo okay. Po pierwsze utożsamiam się właśnie z taką historią typu overthinkujemy i zastanawiamy się może za bardzo nad swoim życiem, ale też jestem zachwycony brzmieniem tego nagrania, bo trochę słyszę Arctic Monkeys, trochę tak naprawdę granie z The Strokes, ale jak myślę w ogóle o całości tej płyty, to tak naprawdę słyszę przeróżne rzeczy i wy chyba nie chcecie tak naprawdę, żeby przyklejono do was jedną konkretną etykietę.
1: My chcieliśmy tą płytą pierwszą przygotować ludzi przede wszystkim na to, co się wydarzy później, bo nasze płyty będą na pewno różne. My w pewnym momencie mamy w ogóle pomysł na 4 płyty do przodu. Jakby to jest naprawdę szalone, ale tak jest i ten się pomysł na ten moment nie zmienił ani raz od pierwszej dosłownie. Więc nie chcieliśmy, żeby po tej pierwszej płyce, żebyśmy dostali jakąś łatkę, bo wiedzieliśmy, że następna płyta wtedy, nie wiem, może kogoś zawieść. Chcieliśmy trochę tego uniknąć, bo też wiemy, że lubimy dużo rzeczy, ale też akurat chodzi generalnie o temat tej płyty, bo gdyby ta płyta była tylko rockowa, to byśmy nie oddali dosłownie tego, jak wygląda mózg osoby w naszym wieku.
0: Wszystko wszędzie naraz.
1: Dokładnie. Wszystko wszędzie naraz. Wszystko się dzieje cały czas innego. Tam jest huragan w tej głowie i tak samo jest tam huragan gatunkowy, bo chcieliśmy, żeby to było prawdziwe przede wszystkim. I gdyby to było w jednym stylu, to by to nie było faktycznie takie, jakie jest naprawdę. Po prostu.
0: Wysłuchamy teraz nagrania w nocy i do rozmowy wracamy za niecałe 3 minuty.

0: No, co ja z nami w studiu, Szymon Jarmuła z zespołu Set Smiles. Wracamy do naszej rozmowy. Niedługo pojawi się płyta Komercja i muszę ci powiedzieć, Szymonie, nie wiem, czy mój tok rozumowania tutaj jest prawidłowy, ale jak zajrzałem do waszego sklepu internetowego, tam jeszcze nie ma okładki tej płyty.
1: Tak.
0: Ale jest koperta i tam to jest taka papierowa koperta, chyba srebrna bądź biała, na niej jest stempel Pre-Order Secret Album i moje pierwsze skojarzenie to Pink Floyd, Wish You Were Here, rok 75. Tam wtedy ta płyta była schowana właśnie pod czarną kopertą. Nie wiadomo było, jaka to była zawartość i czy to jest słuszny trop, bo też przypominam sobie, że okładka Buntu na przykład mi się bardzo kojarzy z Queens of the Stone Age, z Rated R.
1: O, no to tutaj tak. Z Queensami trafiłeś, z Pink Floydami nie, ale słyszeliśmy to już i wiedzieliśmy o tym w momencie robienia tego, że jest jakby ten fakt. No w życiu, nie wiem, nie porównałbym czegokolwiek, nie wiem, co my robimy do Pink Floydów, bo po prostu no, oni to są moi bogowie i jakby to wiadomo. Natomiast tak, no pewnie podświadomie gdzieś to w tym było. No, uwielbiam ten zespół, uwielbiam tą płytę w ogóle. Kurczę, no, spędziłem z nią bardzo, bardzo wiele czasu. Tak, no nie ma okładki, jeszcze po prostu przy każdym singlu coś tam po kolei wyjawiamy. Stwierdziliśmy, że fajnie to będzie robić, jak to zrobimy w taki sposób i przy jakimś singlu ogłosimy pewnie gości, przy jakimś singlu pokażemy okładkę i tak dalej.
0: Mm-hmm. No właśnie tak się nad tym zastanawiałem, ponieważ sama płyta Wish You Were Here też opowiada o zespole, który pojawia się już w mainstreamie i pojawia się ten cały przemysł muzyczny, przed którym być może też się buntują i zacząłem się zastanawiać, czy właśnie poniekąd o tym jest ta płyta, że właśnie buntujecie się teraz przeciwko światu, który być może wraz z tym narastającym sukcesem teraz puka do waszych drzwi powoli?
1: My się buntujemy przeciwko, bo to jest tak, że nie wiem, wiele osób może powiedzieć, że ta płyta nie brzmi jak bunt, bo nie wiem, nie, jest za mało punkowa, za mało rockowa, czegoś jej tu brakuje gitarowo. Natomiast chciałbym podkreślić to, że czasy się zmieniają i bunt w ogóle wygląda zupełnie inaczej. Młodzi ludzie dzisiaj absolutnie mają przeciwko czemu się buntować i jest bardzo wiele takich rzeczy, tylko robią to w zupełnie inny sposób niż kiedyś. Nie wiem, czy mniej, czy bardziej skuteczny, czy tak samo, nie mam pojęcia. Tego jeszcze za młody jestem, żeby to określić, żeby to powiedzieć. Natomiast tak, to jest, dobrze to powiedziałeś, my się buntujemy w taki sposób, w jaki dzisiaj to jest zrobione. Cały świat w ogóle odbywa się tak naprawdę na social mediach, czyli, że tak powiem, po cichu, bez interakcji na chodniku, w skali tego, jak to kiedyś było zwielokrotnione. Więc dzisiaj ten bunt wygląda tak, że śpiewamy o wartościach, bo tego nam brakuje w dzisiejszym świecie, tych wartości, że wszystko jest takie samo, że jak odpalę Instagrama, to wszystkie te posty wyglądają tak samo i mam wrażenie, że są robione albo na tej samej plaży, albo na tym samym green screenie. I nie ma w tym wartości i nie ma w ogóle w ludziach tych wartości. I my się bardziej buntujemy przeciwko temu, żeby ludziom trochę otwierać głowę i pokazać, jest coś innego niż hajs i Mercedesy. Więc generalnie jest coś innego niż to.
0: Niedługo wysłuchamy waszego najnowszego singla i tak zastanawiam się, czy gdyby kilka lat temu, gdybyś spotkał Szymona z przyszłości, który właśnie przyleciał wehikułem czasu, może jakimś DeLoreanem i powiedział ci, no będziesz miał taki zespół w ogóle rockowy, Set Smiles i nawet nagracie numer z Johnem Porterem, co byś wtedy powiedział?
1: Chyba bym się zaśmiał prawdopodobnie. W ogóle John to jest dla mnie najważniejsza postać gitarowego grania w Polsce i można się z tym zgodzić, można się z tym nie zgodzić. Dla mnie osobiście jest i to było absolutne moje marzenie, żeby z Johnem w ogóle coś się spotkać, porozmawiać. Jak zagraliśmy razem koncert, to już było, w sensie, że zagraliśmy przed nim parę koncertów, to już było dla mnie dużo. Natomiast zrobienie z nim piosenki nie było absolutnie w moim bingo, że znajdziemy w ogóle temat, mimo tego, że przecież łączy nas, kurczę, naprawdę sporo pokoleń i w sensie naprawdę sporo dziesięcioleci nas dzieli. To jest w ogóle, ja do teraz tego nie rozkminiłem jeszcze, to jest za świeża sprawa, jak do tego doszło, że znaleźliśmy jeden temat, w którym się zgadzamy i chcemy zrobić o tym numer i nie dowierzam. Ja nie dowierzam w ogóle w 90% rzeczy, które się dzieją w naszych życiach. Nie spodziewałbym się, że nie wiem, że wyprzedamy cały nakład płyt fizycznych, kurczę, jaki mieliśmy w dzisiejszych czasach. To jest dla nas chore, a tak samo bym się nie spodziewał, że zrobię z najważniejszą, że będę pisał tekst z najważniejszą dla mnie postacią muzyki, którą też najbardziej adoruję.
0: A jak wyglądała wasza współpraca?
1: nasza współpraca wyglądała tak, że spotkaliśmy się właśnie, graliśmy z nim w Stodole w Warszawie koncert. Tam o tym pogadaliśmy wstępnie. Potem się spisaliśmy. Potem w naszym rodzinnym mieście w Tarnowie John grał koncert, a my akurat byliśmy na święta, bo to był grudzień. No i wpadłem na ten koncert do Johna. Usiedliśmy, bardzo elegancko porozmawialiśmy, zjedliśmy sobie coś i rozmawialiśmy o tym, o czym ta piosenka ma być. On już wcześniej dostał, bo po prostu to wyszło od nas naturalnie, bo akurat zrobiliśmy piosenkę, która nie mogłaby być po polsku ze względu na jej naturę. I akurat stwierdziliśmy, że John by po prostu pod nią pasował idealnie i odezwaliśmy się do niego w tym temacie. On też w ogóle powiedział w jednym wywiadzie w pewnym radiu, że jaki jest tam artysta, z którym by chciał z Polski pracować, jeszcze nie pracował, i wymienił nas. I ja ten wywiad po prostu oglądałem i to zdanie padło. I

właśnie o tym w sumie, o czym trochę wspomniałem, że brakuje ludziom wartości w dzisiejszym świecie, ale bardziej to, że wszystko jest strasznie sztuczne, że wszyscy po prostu się do siebie uśmiechają, jest zawsze cały czas po prostu miło i wszyscy się ze sobą zgadzają, a jak się kłócą, to tak wiesz. I generalnie o tym, że mało, ta płyta jest właśnie ogólnie o tym, że mega trudno jest w dzisiejszym świecie być sobą, a ten numer jest, wydaje mi się, mocnym zwieńczeniem tego, że tak, że trudno jest, że każdy próbuje być trochę twarzą social mediów, a nie sobą dosłownie jako ktoś.

0: Plastic World, zapowiadający płytę Komercja, dzieje się w świecie Set Smiles. Będzie się działo także za tydzień, ponieważ Szymonie pojawisz się na męskim graniu i u boku Pawła Gumoli wykonasz utwór Moskwy Nigdy. Zastanawiam się, czy na przykład, jako że też graliście nową Aleksandrię, czy interpretowanie legendarnych, klasycznych już utworów jest dla ciebie też pewnego rodzaju inspiracją, która ci pomaga w twojej pracy twórczej już przy Set Smiles?
1: Jest bardzo. Wzięliśmy zarówno Siekierę, ja wziąłem zarówno Moskwę, nie wiem, nawet jak i Republikę, z którą też tam gramy na koniec. Wzięliśmy to głównie dlatego, że chcieliśmy trochę wyjść ze swojej strefy komfortu. Jest to zupełnie inne niż nasza muzyka. Jest to muzyka gitarowa, nasza muzyka też jest gitarowa, ale podchodzimy do tego zupełnie inaczej. I było to bardzo inspirujące. Praca w ogóle nad tym, cały ten proces produkcyjny przy Nowej Aleksandrii, no niezwykle pewnie miał na nas wpływ w ogóle przy jeszcze dalszych tam planach płytowych. I bardzo wiele się nauczyliśmy, bardzo wiele rzeczy tam wychwyciliśmy. I tak samo, kurczę, nawet wychodzenie na scenę i granie numeru w tempie po prostu 200 BPM-ów, który naprawdę jest szybki.

0: szybki, naprawdę tam się trzeba wyrobić, żeby i naprawdę trzeba umieć grać, żeby w ogóle go zagrać. Mhm. Zespół jest po prostu kapitalny. No tam Leszek Biolik to jest w ogóle świetny gość i świetny to jest facet i bardzo po prostu profesjonalny, naprawdę bardzo dobrze podchodzi do sprawy. I też ja w ogóle uwielbiam ten utwór. Było to na pewno tak inspirujące. Mhm.
1: I już tak na sam koniec najważniejsze pytania. Po pierwsze, kiedy album?
0: Jesienią. Album.
1: Jeszcze nie ma konkretnej daty, rozumiem.
0: Jeszcze nie ujawniamy, natomiast będzie to jesienią. Taką prawie późną, ale jeszcze nie do końca.
1: I tak zastanawiam się, jeszcze tak nawiążę do tego, bo mówiliśmy o płycie Aport, to jest zamknięcie ostatniej płyty, a dla mnie te ostatnie utwory są na płytach najważniejsze i zastanawiam się, czy mógłbyś coś jeszcze nam opowiedzieć o utworze Czas, którego oczywiście jeszcze nie poznaliśmy.
0: Utwór Czas? Mhm. No czasu jeszcze nie poznaliśmy. O zamknięciach płyt. To jest utwór, który będzie opowiadał o tym, że my możemy wszystko zaśpiewać, my możemy wszystko o wszystkim ludziom mówić, ale to jest akurat, jak na pierwszej płycie był happy end, to na drugiej mniej. To będzie utwór o tym, że wszystko się może po prostu zdarzyć, ale i może być kapitalnie, ale na koniec i tak będziesz musiał przypomnieć komuś o tym, że coś takiego powiedziałeś kiedyś, że coś takiego się kiedyś stało i że generalnie, jeżeli nie będziemy tego podtrzymywać i nie udźwigniemy tego jako ludzie, czyli usłyszeliśmy coś, jakąś wartość, z którą się zgadzamy i nie przekażemy i dalej, no to niestety bardzo często nic się z tym nie dzieje. I to jest trochę misja nasza, że my możemy śpiewać piosenki o tym, że niesiemy jakieś wartości i te wartości mogą się ludziom podobać, ale jeżeli ci ludzie nie będą tych wartości i tych piosenek śpiewać i szerzyć, to nic z tego nie będzie, jakby nic z tym się nie wydarzy. Więc cała nadzieja jest tak naprawdę w ludziach, w nas wszystkich, żebyśmy to robili. Jak słyszymy utwór o czymś, to może warto komuś powiedzieć o tej piosence.
1: Super, czekamy na nową płytę i wpadajcie do nas, gdy tylko już pojawią się nowe nagrania. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Dzięki.
1: I zapraszamy na męskie granie, a my z tej okazji zajrzymy teraz do zespołu Moskwa.

0: Moskwa, nigdy. Będzie okazja usłyszeć ten utwór z gościnnym udziałem Szymona Jermoły już w najbliższy piątek podczas męskiego grania.
1: Radio 357.
0: Były teraz mocne brzmienia, więc mam dla Państwa dawkę spokoju.

dzwoni ktoś? Nie, nikt nie dzwoni, nie ma nic. I pusty pokój.

Bogu.

0: Minęła 23.
1: Głośni jak miłość.
0: Szymon Kuliś i w zastępstwie Piotra Strelmacha Michał Bisiarek przy mikrofonie. Przed chwilą wysłuchaliśmy nagrania Wiktorii Jakubowskiej, Opowiedz, to jest zapowiedź jej pierwszej solowej płyty. Bardzo czekam na to, ponieważ miałem okazję widzieć wielokrotnie Wiktorię na przeróżnych koncertach i gra oczywiście na perkusji i myślę, że to będzie bardzo ciekawie zapowiadająca się płyta. Nawet na tym nagraniu słyszę trochę klimaty w stylu The Strokes i pomyślałem, że odwiedzimy The Strokes, ale w takim polskim wydaniu, które jak najbardziej pasuje do audycji Głośni jak miłość.

Pięknie. Ode to Mads z albumu The New Abnormal, rok 2020, The Strokes. Tutaj wydanie coverowe w wykonaniu Darii Zawiałow, ale także Alberta Hammonda Juniora z zespołu The Strokes. I z tego, co pamiętam, z tego, co widziałem, to pan Albert jest zaangażowany również w nadchodzący materiał Darii Zawiałow, więc myślę, że jest na co czekać. 6 minut po godzinie 23. Mogą państwo ze mną się kontaktować. Adres mailowy michal.bisiarek@radio357.pl i pojawiła się wiadomość od pana Mateusza. Pan Mateusz pisze: pierwszy raz słuchałem tej wersji, chciałbym umrzeć z miłości. Wcześniej nie widziałem potrzeby, żeby płyta funkcjonującego zespołu potrzebowała odświeżenia i ta wersja mnie w tym utwierdza. Nie podoba mi się to, co z nią zrobili. Myślę, że jak najbardziej można rzeczywiście nie czuć tych nowych aranżacji i nowych pomysłów na pewne nagrania, chociaż czasami można się też i pozytywnie zaskoczyć. Pomyślałem sobie, że z tej okazji tak naprawdę będziemy teraz zerkać do grupy Mysłowic nie do tego, co było, ale do tego, co dzieje się teraz, czyli już w nowym składzie, co zespół tworzy. Ja bardzo nie mogę się doczekać tak naprawdę na nadchodzącą płytę i trochę żałuję, że podczas ostatniego męskiego grania nie pojawiły się z niej nagrania jeszcze takie przed premierą, bo wiem, że zespół je gra regularnie na innych trasach, na innych koncertach, ale tak w sumie wyglądają takie koncerty festiwalowe, że raczej best ofa. Przed państwem Mysłowic i utwór Latawce.

Było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

Wyjątkowo wzruszający utwór Gruby Mały Artura Rojka z jego nadchodzącej solowej płyty Już nie mogę się doczekać, ale także na jesienną trasę koncertową, a wcześniej nagranie Mysłowic z albumu Wszystkie narkotyki świata. To był utwór Latawce. My przenosimy się teraz do wspomnień z wczoraj, ponieważ na festiwalu Bittersweet pojawił się zespół Gorillaz i tam zagrali przekrojowy materiał, między innymi oczywiście najnowsze nagrania z albumu The Mountain, ale także te klasyczne utwory z debiutanckiej płyty czy z albumu Demon Days. My zaczniemy od Slow Country, ponieważ było to moje największe zaskoczenie, bo gdy już się jest kilka razy było się na takim koncercie Gorillaz, to już tych zaskoczeń tak dużo nie ma, ale nagle, gdy wyciągałem na przykład takie nagrania z debiutanckiej płyty z 2001 roku, to robi to ogromne wrażenie.

Slow Country Gorillaz to z debiutanckiej płyty zatytułowanej Gorillaz. Pan Damian napisał, zaraz w Poznaniu zaczyna się 21 Pilots. Słucham pana audycji i czekam na relację z Poznania i życzę panu jak najlepszych wrażeń w związku z koncertem 21 Pilots. Muszę powiedzieć, że pierwszy raz wybrałem cię na Bittersweet właśnie na dzień pierwszy, który miał miejsce wczoraj i duże wrażenie na mnie szczególnie zrobiło to, jak to wszystko wyglądało. Te fioletowe światła sprawiały wrażenie, jakbyśmy znaleźli się w takim magicznym lesie. Co prawda bardzo dużo nas się tam znalazło i czasami trochę ciężko było przedostać się na przykład spod tej największej sceny do innych scen albo do miejsca z food truckami, ale niesamowite koncerty i niesamowita atmosfera na tym festiwalu. Zespół Gorillaz powrócił już po kilku ładnych latach do Polski. Ostatnim raz zagrali na Openerze w 2018 roku. Wtedy to był ich drugi koncert, ale taki największy, bo tam też była przekrojowa setlista i niesamowita atmosfera. Tym razem Damon Albarn wciąż zachwycał publiczność swoją energią i myślę, że teraz bardziej się skupia właściwie na tych koncertach jako takich performance'ach, na których musimy się wspaniale bawić. Trochę jak na przykład Wayne Coyne w przypadku The Flaming Lips. Tam podobnie stara się, żeby wszyscy po prostu doskonale się bawili. Pojawiły się nagrania takie jak Clint Eastwood, Feel Good na samym końcu, na które fani czekali najbardziej. Mnóstwo, takie mieliśmy starcie wielu pokoleń, bo i pojawiły się osoby, które tak naprawdę pamiętają to, gdy taka dziwna ciekawostka jak zespół Gorillaz pojawił się na samym początku lat 2000. Ja tam się znalazłem, czyli osoba, która wychowała się już na tym, gdy ukazała się ich trzecia płyta Plastic Beach i ja właściwie wątpiłem wtedy w to, czy Gorillaz wrócą, bo 7 bądź 6 lat tak naprawdę trwała przerwa, gdy w 2017 wrócili z płytą Humans. Dwa nagrania z tej płyty również pojawiły się, między innymi Andromeda i She's My Color, czego się nie spodziewałem, ale muszę powiedzieć, że najbardziej zachwyciły mnie te nowe nagrania, ponieważ no właśnie, to jest niesamowite tak naprawdę zobaczyć Damona Albarna, który chyba najlepiej się odnajduje z tym, co teraz tworzą, z czego są dumni, niż z tego, co było, chociaż jest to oczywiście jak najbardziej ważne. Wysłuchamy nagrania Delirium, który poniekąd pochodzi właśnie z płyty Plastic Beach, ponieważ tutaj pośmiertnie pojawia się Marky Smith i gdy wszyscy krzyczeli Open the Door Delirium, to było coś niesamowitego, warto było to przeżyć.

Lili Gilmi, przepraszam najmocniej za mój francuski. Dzisiaj Mateusz... Coś dzisiaj nawiązujemy do tego francuskiego, bo tak samo i Mateusz Fusiarz podczas listy piosenek i po angielsku, i po francusku, to ja też tak chciałem. Lili Gilmi, Vegetable.pl, czyli polski duet Franek Warzywa oraz Młody Buddha, i tutaj gościnnie pojawiła się Clementine Lefroot. Sięgają ostatnio do hyperpopu. Jestem ciekaw, jak państwo odnajdują się tak naprawdę w tym gatunku muzycznym. Czekam na sygnały. michal.bisiarek@radio357.pl. W przypadku Vegetable.pl trudno tak naprawdę ich spotkać ostatnio w Polsce, ponieważ mieli koncert w Londynie, jutro pojawią się w Manchesterze, również wystąpią w Seulu, także w Kopenhadze, ale na szczęście już 29 sierpnia w Gdańsku będzie można zobaczyć ten duet, i to chyba nawet na takim darmowym koncercie, więc zapraszam państwa bardzo serdecznie. My sięgniemy natomiast teraz do Mopa, ponieważ niedawno pojawiły się nowe single. Rok temu płyta Uniwersum, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, bardzo mroczna i mówiąca o naprawdę trudnej, takiej osobistej historii artysty, ale podana w taki bardzo, myślę, przystępny sposób, że tak naprawdę słuchając tej płyty nie wpada się w jakieś takie bardzo ponure nastroje, a wciąż ona wspaniale towarzyszy. Przed państwem nagranie Euforia Mopa.

Kilka miesięcy temu spotkałem się z tym nagraniem Toń z zespołu The Four Rules z albumu Pusty Dom, który to ukazał się rok wcześniej. I zakochałem się po prostu. To są brzmienia przypominające poniekąd chociażby Blair z wczesnych lat 90., kiedy to zaczynali. Przypomina mi się ich taki balladowy, też nieco shoegaze'owy utwór Sing z debiutanckiej płyty, a zespół The Four Rules niedługo będą grać koncerty i muszę tam się znaleźć i zachęcam i państwa, będą gośćmi specjalnymi zespołu Zachwyt na ich trasie koncertowej jesiennej. Zaczyna się ona już 16 października. Zerkniemy jeszcze do jednego nagrania Best Who.

Death Rules, Best Who, nagranie z ich płyty Pusty Dom i nie mogę się doczekać na to, co wydarzy się dalej. Czekam na nowe nagrania. Wysłuchamy teraz nagrania z drugiej płyty zespołu Mlecze, album Niebieski. I tak jak wysłuchaliśmy przed chwilą Best Who, to teraz utwór Brak Tchu.

Brak tchu zespołu Mlecze z ich najnowszej płyty Album Niebieski. Dużo się dzieje ostatnio w zespole, chociażby dołączył do tego zespołu nowy członek Seweryn. Ostatnio miał miejsce koncert na festiwalu OFF w Katowicach i było to duże wydarzenie, ponieważ też między tam, dzięki temu, że pojawiły się pewne zmiany godzinowe, zagrali z tego co pamiętam o godzinie 19, więc to już była naprawdę też duża publiczność, chyba jeden z największych koncertów dla tego zespołu i kibicujemy im, żeby dalej tworzyli, ponieważ tak patrząc na najnowsze nagrania, to jest duży progres i nie mogę się doczekać, co się wydarzy dalej. Tymczasem my wysłuchamy teraz nagranie Natalii Marczuk, która w najbliższy piątek wystąpi na naszej scenie podczas męskiego grania.

Natalia Marczuk i Nadwodne Miasto to jest najnowszy singiel artystki, która już w piątek wystąpi na scenie Skody i Radia 357 podczas festiwalu Męskie Granie. Dziękuję Państwu za te dwie godziny. Szymon Kulisz i Michał Bisiorek przy mikrofonie. Też w przypadku jeszcze chciałem nawiązać do zespołu Mlecze, że jeśli Państwo są zainteresowani, to zapraszam do podcastów, bo Nowika w ostatnim Ultra w Fiolecie miała przyjemność rozmawiać z zespołem. Natomiast my na zakończenie już wracamy do zespołu Gorillaz, do nagrania The Shadow and Light z płyty The Mountain. Jest to chyba, to był najjaśniejszy, najpiękniejszy punkt tego koncertu podczas Bittersweet. Dziękuję Państwu i do usłyszenia niebawem.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Dobry wieczór, tu brunet wieczorową porą, a to bardzo miękkie lądowanie.
2: Miękkie lądowanie.

Tom & Jerry, Tom Moulton, no to właśnie oni, krąg dobrych znajomych, rok 1978 się kłania bardzo serdecznie. No i bardzo serdecznie kłaniamy się również my, Milena Krupińska i Artur Gaweł. Miękkie lądowanie w zastępstwie Natalii Fiedler przez najbliższe 2 godziny na naszej antenie. No a teraz przed nami, drodzy Państwo, lata 80., późne lata 80. No i pytanie, czy poznajecie tę panią?

No tak, tak, to Kaja. A wtedy w 1988 roku Kasia Szczot jeszcze. No i korciło mnie bardzo, bardzo, żeby zagrać ten numer w radiu. No i proszę, jest okazja, no to gramy w miękkim lądowaniu. Kaja i córeczko. Ja muszę powiedzieć, że taki aksamit, do którego państwo są pewnie przyzwyczajeni w tej audycji, jeszcze się pojawi. No ale właśnie, mamy piąteczek, dopiero co się właściwie on skończył. No mamy sobotę, więc będą takie dźwięki trochę bardziej poruszające. Dwa dni temu w Pograniczu Dźwięków gościł Kuba Sojka, który przypomniał mi o tej płycie swojego taty.

Ach, jaki to jest miód na moje serduszko. Stanisław Sojka, rok 1986 i płyta zatytułowana po prostu Stanisław Sojka i wydana przez wytwórnię RCA. Jak mówił u nas w studiu Kuba, syn Stanisława oczywiście. Była to taka próba podbicia zachodniego rynku. Nie udało się niestety do końca, choć kompozycje są bardzo popowe, ale takie elegancko popowe, porządne. Brzmią też bardzo nowocześnie jak na tamte lata, no i bardzo w sumie szkoda, że ten album przepadł. Mam tę płytę na winylu. Polecam Państwu bardzo serdecznie właśnie nagrać sobie z tego nośnika w bliskości rocznicy śmierci nieodżałowanego pana Stanisława. Stanisław Sojka odszedł od nas 21 sierpnia ubiegłego roku. No a to kołysanka dla jego syna Kuby.

Stanisław Sojka, rok 1986 i Father's Lullaby. Płyta bardzo niedoceniana, no a bardzo ciekawa. To teraz wracamy na dłużej, do lat 70. Niektórzy pewnie poznają teraz sample tego utworu wykorzystane, przez projekt Zenit.

Waldemar Kocoń i jak trafić do celu. Ja tak wcześniej trochę powiedziałem, jakby był to projekt Zenit. Zenit oczywiście przerobił sobie pięknie ten numer, dodał beat, no i wyszło również znakomicie. Rok 1974. Waldemar Kocoń, piękna sekta dęciaków nam się tutaj ujawnia, a wszystko to no fantastycznie rozlewa się po naszych uszach i serduszkach. A swoją drogą pan Kocoń, ciekawa osoba, autor piosenek, piosenkarz, wiele lat spędzonych także w Stanach Zjednoczonych, także wielki miłośnik zwierząt. Nie wiem, czy państwo wiedzą, co to są serwale. On miał taką hodowlę tych serwali. Ja mogę tylko powiedzieć, że to takie niebezpieczne, trochę niegrzeczne, drapieżne koty. Taki duży kotek, który może coś nam zrobić, jeżeli będziemy niegrzeczni. O, my na przykład. Waldemar Kocoń niestety odszedł od nas w 2012 roku, ale pozostawił po sobie świetną muzykę. Piękne lata 70. Zostajemy w nich. Teraz niesamowita historia odzyskanych taśm właśnie z tej dekady.

Renata Lewandowska, dotykiem chcę dziś poznać wszystko i lato tego roku. Zawsze, drodzy Państwo, jak myślę o latach 70. właśnie, to moją głowę zalewa słońce. Mam na to taką teorię, może o której powiem później, ale nieodłączną częścią tej teorii jest Edward Gierek. No, przynajmniej przez chwilę Polacy byli szczęśliwi, no w miarę szczęśliwi. Na pewno do końca szczęśliwa nie była Renata Lewandowska, która wyjechała później za granicę. Ale przed tym zaapelowała, żeby kochać tę dziewczynę.

No i jak tu nie być szczęśliwym po wysłuchaniu właśnie tego utworu Renaty Lewandowskiej. No to jeszcze słówko o tej słonecznej płycie Dotyk. Te nagrania, drodzy Państwo, zostały odnalezione w archiwaliach Polskiego Radia. Najpierw jedno z nich odnalazł pewien 17-latek, no a później odszukał artystkę, która mieszkała już od wielu lat w USA właśnie. No i mieszkała tam pod zmienionym nazwiskiem. No i jak to zwykle bywa, zapomniała już o swojej twórczości.

Tu Radio 357, słuchacie miękkiego, mięciusiego lądowania po całym ciepłym letnim tygodniu. Artur Gaweł dziś w zastępstwie Natalii Fiedler na antenie. No a to byli nowi singers w naszej chillująco-tanecznej audycji. W roku 1970 ukazała się płyta Torpedo właśnie, no i do dziś uznawana jest za absolutny klasyk takich chillujących, jazzowych brzmień w naszym pięknym kraju. No są to też tacy prekursorzy użycia głosu ludzkiego właśnie jako instrumentu muzycznego, co było oczywiście słychać. No a 5 lat później odbyła się podróż w dzikie jeszcze wtedy Bieszczady.

Ach, deszcz wcisnej i zapach traw i siana zaraz po tym deszczu. Na wcisnej może mocno popadać. Doświadczyłem to na własnej skórze. Jak mogły wyglądać Bieszczady? No właśnie, w roku 1978? Wydaje mi się, że dziko na pewno. A ludzie, pomimo dyktatury panującej właśnie wtedy w naszym kraju, czuli się jakby bardziej wolni. Znakomite to czasy musiały być. No i taki soundtrack do tych czasów, coś fantastycznego. Krystyna Prońko, Common Band, w tym utworze słowa autorstwa Bogdana Olewicza, czyli Dream Team. No a skoro Bieszczady, to także łąki i trawa.

0: trawiaste przywidzenia Krystyny Prońko i Common Band, muzyka Jacka Mikuły i słowa Bogdana Olewicza. Nie wiem jak państwo, ale wydaje mi się, że ja kiedyś ucieknę w te Bieszczady, a właściwie to wrócę, bo stamtąd jestem. Wizualizuję sobie teraz te wetliny, wszystkie cisny, połoniny w Warszawie, a przede wszystkim bazę ludzi z mgły właśnie w Wetlinie. Jeśli ktoś tam jest, to pozdrawiam serdecznie, bo chyba musi być dobra impreza, jak to w bazie.
1: Radio 357.
0: Tak, tak, to ta stacja. A ja muszę zadać to pytanie. Czy ktoś może chciał soulu w wykonaniu wysokiego blondyna? Proszę bardzo.

Fascination i David Bowie, Thin White Duke, nazwał dźwięki z tej płyty plastikowym soulem. No cóż, pan Bowie był przecież totalnie świadomy, wszyscy to wiemy, i samokrytyczny, no, ale tak czy siak wziął, obserwował, przemielił tę muzykę, którą się fascynował, na swoją modłę, z gracją, oczywiście w wielkim stylu i z wielką elegancją. No tak, no, można powiedzieć, że ta płyta jest bardzo szykowna, no i też puszcza do nas delikatnie oko. Young Americans, a ta kompozycja to Can You Hear Me?

right to your heart. Can you hear me, pana Bowie? Tak naprawdę bardzo mocno tęsknimy za nim. Artysty Kameleona nie ma z nami już 10 lat, no szmat czasu. Szybko to wszystko leci, niestety. Young Americans, krążek wydany w środku lat 70., dokładnie w 1975 roku. No i było to takie zerwanie z glam rockową łatką. Kameleon w akcji, no i to bardzo mocnej, trzeba przyznać, no bo ta płyta powstawała po magazynowych ilościach narkotyku na literę K. Ja jestem bardzo ciekaw, czy David coś z tego wszystkiego pamiętał, z tego procesu nagraniowego. Oczywiście my nie zachwalamy takiego zachowania, ponieważ zazwyczaj kończy się to źle. Przed nami teraz pan JK, melduje się na antenie. Będą piosenki najpierw o rozstaniu z ukochaną osobą, no i także bólu wielkim, a zaraz później o psychicznym wyczerpaniu. No nieźle się szykuje.

To Jamiroquai, Hot Tequila Brown, a wcześniej Tallulah. No, niełatwe to musiały być czasy dla J.A.K.'a, bo teksty zdradzają tutaj niezwykle ciężkie chwile w życiu tego bądź co bądź żywiołowego i śmiesznego w pozytywnym znaczeniu tego słowa wokalisty. Miękkie lądowanie w waszych domach się kłania, drodzy słuchacze. artur.gawel@radio357.pl. Zapomniałem o mailu, jeśli ktoś jeszcze sobie nie śpi, to może coś do mnie napisać. No i mam nadzieję, że nie śpicie, no bo teraz Hiatus Coyote i najlepsza według mnie ich płyta Mood Valiant, a to pierwsza próbka.

Ja gdzieś słyszałem taką historię, że jeden z fanów podczas koncertu w Polsce zastanawiał się, co na twarzy ma wokalistka, gitarzystka, no i pianistka, także Hayatusa Naipalm. Ma tatuaż oczywiście, ale ta osoba próbowała podejść do niej i zmyć. Wyszło dość niezręcznie, ale mnie to by rozbawiło niesamowicie. W Polsce mogło nie być jeszcze wtedy tatuaży, o tak. Można tak to usprawiedliwić. Jest taka możliwość. Mood Valiant, płyta wydana w 2021 roku. Australijczycy prześwietni jak zawsze, a ja w końcu muszę wybrać się na koncert, jeśli wrócą do Europy, bo z tego, co zobaczyłem w internecie, to sobie koncertują po rodzimej Australii. To jeszcze raz z tego krążka Red Room.

Hayatus Kajoty i Red Room. O, jak dobrze, że ja ich odkryłem. No ale warstwa w tym utworze właśnie w Red Room nie jest już taka wesoła, bo Najpalmę, wokalistka właśnie tego zespołu, tej grupy, opisuje tutaj walkę z ciężką chorobą. No to teraz wracamy do rzeczy ulubionych. No, ulubionych, tak. No przecież w tym składzie jest lubiana przeze mnie bardzo Marysia Osuchowska. Lewitujmy teraz. Levitation Orchestra i płyta Sanctuary.

out. Embrace.

half are speckled with my fingerprints. This is our place.

to Levitation Orchestra. Koncertowali u nas, no a mają swoją bazę w Londynie. Jest tam też oczywiście nasza Marysia Osuchowska. To było Miękkie Lądowanie. Druh zastępowy wam poprowadził tę audycję. Natalia Fidler wraca za niedługo, a my zostawiamy was z taką błogą piosenką. Levitation Orchestra, Milena Krupińska, Artur Gaweł. Dziękujemy bardzo. Dobranoc.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Czas rozpocząć podróż na dach świata.
0: Radio 357.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Zaczynamy opowieści o tym, jak toczy się ten świat. Rozmawiamy, opisujemy, opowiadamy, zaciekawiamy tym, co się dzieje na świecie już za chwilę na dachu świata w pełnej odsłonie. I dzisiaj Rosja. Jak chce sprowokować Zachód? Może to być bomba atomowa na Bałtyku? Tak. Wejście grup zbrojnych do Polski, Litwy, Łotwy czy Estonii? Dlaczego nie? Pojęcie życia i śmierci w Rosji różni się od naszego i to bardzo wpływa na politykę tego kraju. Pytałem o to byłego oficera polskiego wywiadu wojskowego Macieja Korowaja. I tu uwaga, na dachu świata tylko fragment tej rozmowy, ale na kanale Radio 357 TOK pojawi się cała rozmowa z pułkownikiem Maciejem Korowajem. Proszę zaglądać na Radio 357 TOK od 18. Już wszystko powinno być gotowe i rozmowa z Maciejem Korowajem, jak najbardziej pouczająca, mówiąca wiele o motywach działania Rosji, motywach działania Władimira Putina, Kremla, ludzi, którzy są w jego otoczeniu i od strony oczywiście to wszystko wojskowej, od strony tego, jak zmienia się wojskowa twarz Rosji. Na Rosję należy patrzeć z uwagą nie tylko dlatego, że jesienią właśnie ma być szczyt rosyjskiej aktywności wojskowo-propagandowej na terytorium państw NATO, czyli te prowokacje, także tu, w Europie Środkowej i Wschodniej. Partia Jabłko z zakazem sądowym nie wystartuje do rosyjskiej Dumy Państwowej w nadchodzących wyborach. Nie może uczestniczyć w grze wyborczej Kremla i tym samym można uznać ją za zdelegalizowaną. Przypieczętowano w ten sposób koniec pewnej epoki, bardzo ważnej epoki politycznej w Rosji. Izrael i zachodni brzeg Jordanu, ataki osadników żydowskich na osiedla palestyńskie, wspiera ich wojsko izraelskie. Ta skala i brutalność, a także metoda działań wzburzyła również niezwykle proizraelskiego ambasadora Ameryki w tym kraju, Mike'a Huckabee. Mike Huckabee nazwał akcję w miejscowości Kusra przerażającym aktem terroryzmu. Na czym polegała ta akcja, o tym za chwilę. A dziennik Haaretz publikuje mapę autonomii palestyńskiej i zmniejszającego się tego faktycznego terytorium palestyńskiego. Będzie także o tym, jak firmy AI, czyli sztucznej inteligencji, angażują się we współczesne wojny Izraela. Tą w Gazie, tą w Libanie i tą chociażby z Iranem. W tej sprawie i nie tylko, ale w tej również rosyjskiej przybędzie na dach świata Agnieszka Bryc. Za chwilę powitam ją tutaj w studiu. Już macha przez szybę, czyli jest już w Radiu 357. To naprawdę wielka chwila. 5 lat temu